słuchacze tej grupy mają bardzo wygórowane oczekiwania. Bez wątpienia jest to zespół, który, jak zauważył Bartek Chaciński, wymyślił nawet nie tyle nowy nurt, co nową estetykę. I no jest to ciekawy punkt referencyjny, ale rzeczywiście dzięki ich wczesnym nagraniom Radiohead, oczywiście inspirując się też innymi zespołami wytwórni Warp, grupa pokusiła się o rewolucję na płycie Key Day i takich artystów, których Boards of Canada zainspirowali, jest bardzo wielu. Wręcz można mówić czasami o naśladowcach i to powoduje, że niektórzy, jeżeli chodzi o płytę Inferno, czyli powrót Boards of Canada po 13 latach, są odrobinę zawiedzeni. Należy do tego grona choćby Rafał Samborski z interi.pl czy Bartek Chaciński. Natomiast paradoks polega na tym, że kiedy czyta się recenzje, o które pokusili się ci zasłużeni dziennikarze, to im tak naprawdę ta płyta się bardzo podoba, tylko spodziewali się, że będzie trochę inna, że będzie mniej zachowawcza, że nie będzie aż tak odwoływać się do korzeni Boards of Canada. Natomiast ostatecznie, choćby jeżeli chodzi o Samborskiego, to dał tej płycie 7 na 10 punktów. Także nie można w żadnym wypadku mówić, że to jest słaby album. Jeżeli chodzi o to, co Tandem zrobił od strony takiej producenckiej, brzmieniowej, no to postawił, co oczywiście nie jest niczym zaskakującym w ich twórczości, no ale tutaj chyba to jest jeszcze mocniej uwypuklone, na żywe instrumentarium. Oczywiście też pojawiają się sample, ale są gitary, żywa perkusja, synfy, no ale jak zawsze to wszystko jest zanurzone w nostalgii, w takim bardzo oryginalnym, gatunkowym miksie. Słuchamy nowej płyty Boards of Canada. Zaczynamy od utworu Naraka.

To był zespół Boards of Canada i nowa płyta Szkotów. Zespół wrócił po 13 latach. Na teraz, a propos powrotów po wielu latach, album Cinematic Orchestra To Believe z 2019 roku. Zespół wtedy pauzował przez 12 lat, także liczymy, że kolejna przerwa nie będzie aż tak długa. Słuchamy utworu Zero One, This Fantasy.

na nową płytę Cinematic Orchestra czekamy jak na razie 7 lat. Mam nadzieję, że na to wydawnictwo nie trzeba będzie tak długo czekać jak na To Believe. Ten album z kolei ukazał się po 12-letniej przerwie, no ale zestarzał się fantastycznie, świetnie się go słucha. Teraz wydaje mi się, że nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że jedna z bardziej wyczekiwanych gitarowych płyt tego roku, bez wątpienia jednego z najważniejszych gitarowych zespołów współczesnych, czyli rzecz jasna Queens of the Stone Age. No i co bardzo cieszę, jeżeli chodzi o promocję nowego albumu, są bardzo silne polskie akcenty. Nawet w pewien sposób opolskie. Być może słuchacze Radia Opole pamiętają debiuty z 2024 roku. Lekko niefortunne, nie chcę tutaj wrzucać kamyczków do czyjegoś ogródka, natomiast wrócono wtedy trochę na siłę do formy przeróbkowej, do interpretowania cudzego repertuaru, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o wokalny poziom konkursu, to był bardzo wysoki, a jedną z artystek, która się wtedy zaprezentowała, była Lulu Safran, która jest córką Polki i Amerykanina i bardzo dobrze radzi sobie z polskim, no ale też jest osobą, która w branży filmowej coraz mocniej zaznacza swoją obecność. A jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, to pojawiły się klipy promujące nadchodzące wydawnictwo grupy. W lipcu to był teledysk do Easy Street, natomiast dzisiaj premierę ma klip do utworu Where the Goth Girls At. I a propos Lulu Safran, to nie dość, że wystąpiła w tych klipach, to też zajęła się castingiem, obsadziła aktorów. Na żeby było jeszcze więcej tych polskich akcentów, to w przypadku najnowszego klipu wyreżyserowali go dwaj Amerykanie polskiego pochodzenia, czyli Tony Wolski lub Wolski i Christopher Grass. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Queens of the Stone Age, to Lulu Safran stwierdziła, że Joshowi, czyli oczywiście liderowi Queens of the Stone Age, tak spodobało się, jak obsadziła teledysk do Easy Street, że poprosił, żeby zrobiła to samo do następnej piosenki. Nie było to łatwe, a że uwielbiam nową płytę Queens, do tej produkcji zatrudniłam po prostu wszystkich moich ulubionych artystów, z którymi wcześniej współpracowałam. Oczywiście koncentrujemy się w radiu na tym elemencie stricte muzycznym. Sugeruję, żeby klip zobaczyć i też rozeznać się, jak on estetycznie wygląda, kto w nim gra. Natomiast skoro nowy singiel Queens of the Stone Age pojawił się w eterze, no to musi pojawić się też w Radio Opole.

wczoraj zachwycałem się tym, że Nosowska potrafi trzymać równy poziom w swojej twórczości, że jej dyskografia jest wyrównana i trudno znaleźć jakieś jednoznacznie słabsze momenty. No a jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, to wydaje mi się, że to też jest ten zespół, który nie zhańbił się słabą płytą. Oczywiście można stosować jakąś gradację, lubić jedne wydawnictwa mniej, inne bardziej. Natomiast trudno mi wskazać płytę Queens of the Stone Age, która byłaby nieznośna, której by się źle słuchało. Najnowszy album, czyli Perfect, ukaże się 30 października. W słowie Perfect, w tytule tej płyty jest błąd, literówka. Po literze T jest H i o to chodziło liderowi Queens of the Stone Age, czyli Joshua, bardzo trudne słowo do odmiany, Homie. W każdym razie Josh Homie stwierdził, że jego zdaniem taka doskonałość jest nudna, nie istnieje, dlatego tytuł płyty musi być z błędem. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o single, które do tej pory się ukazały, to, że każdy z nich jest trochę z innej bajki, także pozwala to przypuszczać, że płyta będzie różnorodna. Wydaje mi się, że warto na nią czekać. Na pewno warto czekać na od dłuższego czasu zapowiadany film Nasza Rewolucja, który ma pod tytuł Historia miłości Gajki i Jacka Kuroniów, także nie muszę już Państwu zdradzać, o czym ten film będzie. Pojawi się na srebrnym ekranie 11 listopada. Natomiast jeżeli chodzi o jego taką muzyczną promocję, to tandem, który ze sobą współpracuje od wielu lat, jest związany z wytwórnią Jazz Boy Records i bez obaw można powiedzieć, że Cortez zawsze wyciągnął pomocną rękę do Kaśki Sochackiej. Razem koncertowali, współpracowali, pomagali sobie wzajemnie. No i historia opowiedziana w filmie tak ich poruszyła, że postanowili stworzyć razem utwór Jak My, inspirowany ostatnim listem, jaki Grażyna Kuroń wysłała do swojego męża. Jeżeli chodzi o ten sztab producencki, to odpowiada za produkcję utworu Cortez razem z Olkiem Świerkotem, jego wieloletnim współpracownikiem. Natomiast w metryczkach, jeżeli chodzi o kompozycję i tekst, widnieją oczywiście songwriterzy, czyli Kaśka Sochacka i Cortez. Mieliśmy już premierę utworu Jak My na antenie Radia Opole, teraz go sobie utrwalimy. A propos filmu Nasza Rewolucja, to mogę Państwu zasugerować, że będziemy się bardzo uważnie tej premierze przyglądać. Powinny nawet pojawić się w związku z tym specjalne atrakcje na antenie Radia Opole. No ale o tym niebawem. Teraz słuchamy Kaśki Sochackiej i Corteza.

korzystając z tego, że dzisiaj premierę miał wspólny singiel Kaśki Sochackiej i Corteza, sięgnęliśmy do ostatniej, jak do tej pory, płyty Corteza. To był utwór Stąd do wieczności z płyty Naucz mnie tańczyć. No i warto pamiętać o tym, że współtwórcą ostatniej płyty Corteza, zresztą nie tylko ostatniej, był Roman Szczepanek, twórca z Opola. I a propos płyty Naucz mnie tańczyć i współpracy Romana i Corteza, to ten tandem latem odwiedził radio. Jeżeli ktoś jest ciekaw tej rozmowy, odsyłam na naszą stronę internetową. Na koniec przypomnienie tego, co czeka nas jutro, a otwieramy jutro Jazzowy Klub Polskiego Radia. W ramach tego cyklu na antenie Radia Opole wystąpi zespół Omasta. Koncert organizujemy razem z Radiową Dwójką i chyba już nie ma sensu, żebym zachęcał nawet Państwa, żeby pisać na adres koncert@radio.opole.pl, bo występ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Już nawet lista rezerwowa jest zapełniona w takim zakresie, że ktoś, kto załapał się na tę listę odrobinę później, niestety raczej na koncert nie wejdzie. Natomiast oczywiście tych, którzy nie mogą być z nami osobiście, zachęcam, żeby oglądać koncert na internetowej stronie Radia Opole czy na naszym YouTube'owym profilu i przede wszystkim słuchać go jutro w audycji Więcej Kultury. Wcześniej grupa opowie o swojej twórczości w Audiokracji. Dziękujemy bardzo za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę Więcej Kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem. A skoro wywołaliśmy temat Omasty, na koniec Kazimierz.

0: Więcej kultury.
1: W środowej audycji Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W naszym programie to będzie taki program reportażowy, można powiedzieć, bo już za chwilkę premiera reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. Ale także przypomnę Państwu sylwetkę i twórczość Nestora radiowego reportażu Adama Wielowiejskiego, bo właśnie mija 11. rocznica śmierci dziennikarza Nestora radiowego reportażu związanego z Polskim Radiem przez ponad 40 lat. Zapraszam do godziny 21.00.

0: więcej kultury.
1: Chcę Państwa teraz zaprosić na premierę reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. Historyk sztuki dr Romuald Nowak, emerytowany dyrektor Panoramy Racławickiej Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, uznany badacz nie tylko europejskich panoram, autor wielu znamienitych książek o historii tego gatunku malarstwa, w reportażu Barbary Tyslik opowie o niebywałych gościach odwiedzających muzeum, którym kierował przez 32 lata. Posłuchajmy.
0: Radio Opole.
2: Leńko, podaj mi tą teczkę tam od Grzesia z pokoju.
3: Okay.
2: Tą niebieską taką.
3: Romek, znowu czegoś szukałeś.
2: Nie, no, ale wiedziałem gdzie.
3: Wiedziałem gdzie, no to wskazać.
4: Będąc już prawie 4 lata na tej emeryturze, się okazało, że to życie emeryta jest bardziej miłe niż mi się wydawało. Byłem przecież w takim rytmie tej pracy, codziennie dojeżdżałem pociągiem, wstawałem wcześniej, a tutaj nagle się okazało, że nie ma tego obowiązku. Razem, wspólnie z żoną jemy śniadanie. Nie jest to jakaś tam szybka kanapka, tylko sobie możemy podogadzać. I ten dzień się tak naprawdę, emeryta zaczyna gdzieś koło 10:00. Ja sobie jakiś taki rytm wyrobiłem, że potem właśnie robię jakieś tam swoje rzeczy takie naukowe.
3: Miałam nadzieję, że jak będziesz na emeryturze, to coś ruszysz z tą działką, a nie tylko komputer i pisanie.
4: Od czasu do czasu.
3: Tak. Kupię ci leżak, żebyś odpoczywał ze mną.
4: Dziękuję bardzo.
3: To ja już znikam, nie przeszkadzam.
4: Kiedy człowiek jeszcze odpukać jest w jako takim zdrowiu, a jeszcze może funkcjonować, jeszcze go ten świat ciekawi, jeszcze gdzieś może coś oglądać, może się czymś zająć. Jest to rzecz naprawdę niesamowita i jestem chodzącą reklamą, że tak powiem, życia i wieku emerytalnego, bo każdego zachęcam i podkreślam, jak to jest ważne dla człowieka czas. Jeżeli ma się tylko odrobinę pasji i ma się co robić, to nie ma problemu. Teraz co roku wydaję jedną książkę, co roku, a w przyszłym roku będą dwie naraz. Nie tylko w zakresie takiego regionalnego, brzeskiego, bo na tym teraz się skupiłem, ale również jeżeli chodzi o tą moją pracę zawodową w Panoramie, bo nagle się odezwało Muzeum Historii Miasta Krakowa, gdzie w przyszłym roku będzie udostępniona słynna willa Kosakówka, w której żył Wojciech Kosak. Muzeum przez 2 miesiące gdzieś mnie szukało, żebym przygotował tekst do katalogu i program edukacyjny. I gdzieś mnie ktoś potrafił znaleźć. Zamek Królewski mnie znalazł, ponieważ oni przygotowują wystawę Zamek Królewski w czasach PRL-u. A był taki epizod, że Panorama po wyjeździe z Wrocławia w czerwcu 1980 roku była złożona w pomieszczeniach Zamku Królewskiego i tam to zostało odnotowane i nagle się okazało, że jestem już jedynym z tego takiego pośredniego pokolenia, kto potrafi rozpoznać osoby na tej fotografii, gdzie są osoby, które oglądają, w jakim stanie tam panorama była zachowana. Oni to zdjęcie mieli, ale nikogo tam nie potrafili rozpoznać. To jest czas, kiedy ja w Panoramie, ona niedawno obchodziła jubileusz 40-lecia, a ja w niej pełniłem funkcje kierownicze 32 lata, czyli można powiedzieć 3/4 tego okresu miałem zaszczyt i przyjemność kierować, z czym wiązały się różne, z reguły w większości miłe chwile, również jakieś trudne. Przeżyliśmy powódź w 1997 roku. Ale generalnie był to niezwykle miły, przyjemny czas, do którego chętnie wracam. Właśnie trafiłem na ten swój segregator, który kiedyś robiłem taką wystawę Dostojni Goście w Panoramie i jak zacząłem przeglądać te fotografie i te osoby, które dzięki tej panoramie mogłem spotkać, to zobaczyłem, no, że To jest coś niezwykłego, jak wielu ludzi, których bym nigdy w życiu nie spotkał, dosłownie nie dotknął nawet, to mogłem dzięki tej pracy zobaczyć. Właściwie wypada zacząć od Jana Pawła II, bo papież też odwiedził Panoramę. Ta historia jest niezwykła z tą wizytą papieża w Panoramie, ponieważ ja w 1994 roku byłem na stypendium we Włoszech, w Rzymie. Tam spotkałem kolegę ze studiów, który po skończeniu historii sztuki wstąpił do zakonu zmartwychwstańców i tam w Rzymie przyjmował święcenia diakońskie. I ja go spotkałem na placu świętego Piotra. On powiedział, że papież chce się spotkać z Polakami w Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Ja ci załatwię zaproszenie na takie spotkanie. I ja tam poszedłem na to spotkanie. Tu jest ten mój kolega na zdjęciu. To się odbywało w Pałacu Watykańskim. I jak poszedłem na to spotkanie, to zabrałem ze sobą wydawnictwa panoramiczne i wręczyłem papieżowi w czasie tej audiencji. Tu papież mówił, o, Panorama, muszę odwiedzić, jak będę kiedyś w Polsce. To był rok 94. W 97 roku w Wrocławiu odbywał się kongres eucharystyczny. Papież miał przyjechać do Wrocławia. Myśmy się spodziewali, no, że w programie tej pielgrzymki znajdzie się zwiedzanie Panoramy. Ale już było miesiąc do wizyty, to już wiedzieliśmy, skoro nikt się nie zgłasza, znaczy się nic z tego nie będzie. Ja dostałem zaproszenie wprawdzie takiej tej strefy zero na tą mszę papieską przy hotelu Wrocław. Uczestniczyłem w tej mszy. Potem wróciłem do Panoramy zobaczyć te tysiące pielgrzymów, które do Wrocławia przyjechały, też do Panoramy się pofatygowały. No i jak tylko przyszedłem, to koleżanki mówią, komendant wojewódzki policji wyzwaniał i wyzwaniał, pytał się o ciebie. Zostawił numer telefonu. No to ja oddzwoniłem. Chcielibyśmy się z panem spotkać. Ja mówię, w jakiej sprawie? Muszę po pana przyjechać. I rzeczywiście przyjechał, zabrał mnie do hotelu Savoy. Jak wszedłem do pokoju, to tam siedzieli właśnie pułkownicy, generałowie policyjni, minister Siemiątkowski ówczesny, spraw wewnętrznych. Rozmawiali o tych zabezpieczeniach, posadzili mnie na takiej welsalce z boku. No i nagle się do mnie zwracają, wie pan po co myśmy tu pana zawołali? Ja mówię, że nie. Papież wyraził ochotę zwiedzenia Panoramy. Czy to jest możliwe? Ja mówię, no możliwe. No to taki ten generał mówi do tego komendanta, trzeba jechać, zobaczyć jak to będzie. Jak podjechaliśmy pod Panoramę i szefem ochrony tej wizyty, on mówi, o nie, mój, za dużo ludzi, absolutnie to nie wchodzi w grę, za dużo ludzi. Ja mówię, no to my możemy zamknąć Panoramę, jak będziemy wiedzieli, o której godzinie papież ma przyjechać. To proszę w takim razie szykować, proszę od trzeciej już nikogo nie wpuszczać do Panoramy. Natychmiast przyszli saperzy, służby biura ochrony rządu, tych, którzy zaczęli sprawdzać, posprawdzali wszystkie kąty. My natychmiast zaczęliśmy dzwonić do swoich kolegów, szybko przychodźcie, bo prawdopodobnie papież odwiedzi Panoramę. Oni już tam postawili swoich tych ludzi, nikogo już nie chcieli wpuszczać, tych naszych pracowników też nie. Zaczęliśmy prosić drugiego pułkownika, no jak to, papież w Panoramie, żeby pracownicy nie mogli być przy tym. On mówi, ja tam z tyłu stanę, proszę ich od tyłu gdzieś wpuścić. Papież już miał wtedy lekkie problemy z poruszaniem się. No to wymyślili, że jakiś melek, żeby go wiózł na górę, na tą platformę widokową. Też to upadło. Przyjechał biskup Chrapek, już nieżyjący, który odpowiadał wtedy za tą wizytę papieża w Polsce. Jak to zobaczył, że my tutaj kombinujemy, mówi, czy wyście powariowali? Mówi, nie ma problemu, papież sobie poradzi. I rzeczywiście, to już było późno wieczorem, 21, już nie tym papa mobile, tylko taką limuzyną. Papież podjechał. Kardynał Dziwisz powiedział, że ma być to bardzo krótko, bo papież już jest zmęczony, nie ma siły. Weszliśmy bez problemu. Tam jest w pewnym momencie w Panoramie, jak się wchodzi na platformę widokową, jest takie podejście płaskie, można wejść bez schodów, a jest zejście, gdzie są schodki. I tutaj się kardynał zapytał papieża, którędy woli iść. I papież wybrał, o dziwo, nie te płaskie, tylko te wejście ze schodem. I sprawnie, bez problemu wszedł na platformę widokową. Zanim weszli wszyscy biskupi, cała ta świta papieska, i tu się zaczął problem, no bo ja zajmowałem się papieżem. Nie do wszystkich ten głos docierał, zaczęli tam, żeby ktoś im też coś powiedział, no to szybko przyszła koleżanka, która zajęła się tą pozostałą, natomiast ja szedłem z papieżem, papież był zachwycony i to zachwycenie wyrażał po włosku, bo mówił ecco, ecco i zatrzymał się w takich trzech ważnych miejscach, najpierw przy Kościuszce i podkreślił, że to był bohater, który przez wszystkich Polaków jest szanowany, tolerowany, jest takim uniwersalnym bohaterem. Potem przy Bartoszu, nie byłoby tej naszej niepodległości, gdyby wszystkie Stany o nią nie walczyły. Potem na dłużej zatrzymał się przy starciu jazdy polskiej. Można powiedzieć, jak gdyby takie ikony polskości wybierał z tej panoramy. I na końcu przy tej takiej scenie modlitwy przy krzyżu i właśnie podkreślał, że to jest polska obrzędowość, że w tych majowych dniach się potrafią przy krzyżu stanąć i modlić. I był naprawdę zachwycony, ale muszę wrócić do tego, kiedy wchodziliśmy tunelem tym ciemnym na tą platformę, to kardynał z papieżem cały czas mnie dopytywali, ile kosztuje bilet do panoramy racławickiej. Mówię, że bilet dla takich gości nie obowiązuje, ale oni chcą bardzo wiedzieć, ile oni by musieli zapłacić. Ja mówię, nie powiem, bo jesteście najważniejszymi gośćmi w panoramie. Kardynał, wtedy to jeszcze był biskup, bo wtedy jeszcze nie był kardynałem, mówi tak, proszę powiedzieć, bo będzie zgrzyt dyplomatyczny. Ja mówię, dobrze, w takim razie powiem. Bilet taki normalny dla takich gości kosztowałby 25 zł. No to papież mówi, to w takim układzie, jak pan będzie w Rzymie, to my pana też za darmo wpuścimy do muzeów watykańskich. Także to było bardzo, bardzo sympatyczne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na samym wstępie, jak tylko się powitaliśmy z papieżem, to papież pamiętał o tym naszym spotkaniu. Papież powiedział, że on te folderki to sobie zachował i wiedział, że musi panoramę zobaczyć i był zdziwiony, że nikt mu tego w programie nie zorganizował, że musiał sobie zażyczyć specjalnie, żeby panoramę mu została pokazana, a tym bardziej go to bolało, że jak się spotykał w czasie tego kongresu z różnymi grupami, to ci ludzie w międzyczasie gdzieś tam odwiedzali panoramę i wszyscy przy tych śniadaniach, obiadach czy kolacjach opowiadali, a ta panorama to wspaniała i papież mówi, no to w końcu do kardynała Gulbinowicza, czy ja będę miał okazję zobaczyć tą panoramę. I tak się to zdarzyło. Miało trwać 5-10 minut. Na samej platformie widokowej byliśmy koło 30 paru minut. Dłużej niż normalnie seans tam trwał. I wtedy rozpoczęło się już potem to schodzenie i papież znowu schodził tymi schodami. Ja mam taki odruch, ponieważ nasz syn po ciężkiej chorobie nowotworowej miał amputowaną nogę i mamy taki nawyk, że jak on gdzieś schodzi po schodach, to my go przytrzymujemy z tyłu, jak gdyby go zabezpieczać. I odruchowo, jak papież schodził, przed nim szło dwóch borowców i oni jak gdyby asekurowali go z przodu. I ja siedłem obok papieża i odruchowo złapałem go za ten pas, który mu jest przepasany. I dopiero w połowie tych schodów się zorientowałem, matko jedyna, co ja robię? I mówię, matko, nie wypada. A ci borowcy mówią, panu wypada. I dla nich to też było takie zabezpieczenie, że nic się nie stanie. Weszliśmy na dół, tam już przyszli oficjele z urzędu wojewódzkiego, ci nasi pracownicy, bo kazali się im wszystkim pochować, jak papież wchodził do panoramy, a potem powiedzieli, że jak już wyjdzie, to wtedy będzie można zrobić wspólną fotografię. Oni z tych zakamarków wszystkich powychodzili i kardynał Dziwisz podarował mi medal papieski i dla wszystkich pracowników różańce papieskie mogę pokazać. Zaglądę tylko do szuflady, czy to mam na wierzchu. Już to szukamy. To był medal z kolejnego pontyfikatu papieża. To niezwykła pamiątka. To był 18 rok pontyfikatu papieża i różaniec męski, bo dla pań były białe różańce, dla mężczyzn były czarne. Potem poprosiliśmy papieża, żeby się wpisał do naszej księgi honorowej. Oczywiście powstało zamieszanie, ponieważ przy tej księdze honorowej nie było żadnego długopisu, ani żadnego pióra. To ja szybko poleciałem i przyniosłem taki cienkopis Parkera i papież się właśnie tym cienkopisem tutaj nam do księgi honorowej wpisał i pozostała po papieżu taka cenna pamiątka. Papież się tylko wpisał w ten sposób. Jan Paweł II, 1 czerwca 1997. Bardzo to pięknie na środku strony idealnie rozmieścił. Kiedy 20 lat później odwiedzał panoramę biskup diecezjalny Józef Kupny, też ze swoimi gośćmi, też opowiadałem o wizycie papieża, co pani teraz opowiadam, to arcybiskup mówi, panie Romualdzie mówi, ale pan się stał, mówi, relikwią trzeciego stopnia. Ja mówię, co to znaczy? On mówi, to znaczy, że ktoś dotykał osobę świętą, czy jakaś rzecz, która dotykała tą osobę, pośrednio staje się tą relikwią trzeciego stopnia. Oczywiście on żartował, ale można powiedzieć, że ten pisak, który tutaj jest, w jakiś sposób taką relikwią możemy go traktować. I to jest takie sympatyczne i miłe. Cały czas był z nami fotograf Arturo Mari, który wykonywał mnóstwo fotografii, ponieważ takie stowarzyszenie kolekcjonerów jest we Wrocławiu i ono wydaje różne tam wydawnictwa. Wydało taką kartkę właśnie z wizytą papieża w panoramie wrocławickiej. Podpisali w ten sposób. Jan Paweł II w towarzystwie dyrektora Romualda Nowaka. I wszyscy się, moją matko jedyna, kim jest ten doktor Romuald Nowak, że w jego towarzystwie jest papież. No, niezręczność w podpisie, prawda, ale już taka, jak powiem, pozostała pamiątkowa. No i można powiedzieć, że ta wizyta papieża, no to było coś, co w tej mojej 30-paroletniej historii działania w panoramie było najwspanialszym wydarzeniem, chociaż nie minął miesiąc, kiedy panoramę odwiedziła królowa Holandii, Beatrycze czy Beatrix. Zdjęcia, które spróbuję zaraz tu pani pokazać z tej wizyty królowej, to tak jakbyśmy się z tą królową znali od dziecka. Nagle, nie widząc się, spotykamy się. Ten gest takich otwartych rąk ze strony królowej i ze strony mojej, to jest niepowtarzalny. Każdy się właśnie zastanawiał. Spróbuję to szybko odnaleźć. Tu mamy inną wizytę królewską.
5: No, to też jest...
4: Teraz, jeżeli można, to pokażę też inne, ale chciałbym właśnie pokazać królową. I to dzięki temu, że nie było tego tłumacza, to mamy takie fotografie bardzo blisko ze sobą utrwalone. O, tu jest to zdjęcie jak gdyby powitania, gdzie widać królowa z otwartymi rękoma.
5: Jest uśmiechem.
4: Tak, jest wyraźnie zainteresowana i to była sama przyjemność.
5: A tutaj osoba towarzyszy.
4: To był pan wicewojewoda.
5: Z taką zazdrością troszeczkę w tak. Spogląda.
4: Coś w tym jest. To był pan wicewojewoda. Oczywiście jak zwykle jakieś tam upominki, prezenty. Minęło 2 tygodnie. Kurier przyszedł do panoramy. Czy jest pan Romuald Nowak? No jest. Bo tu jest z ambasady holenderskiej przesyłka. Tak szczelnie zapakowana. Otwieram. I to był upominek z takim bilecikiem od królowej dla Romualda Nowaka. To pokażę też. To było wydawnictwo takie bibliofilskie, pokazujące pejzaż holenderski takiego znanego fotografa Gerda de Kersa. 300 egzemplarzy tylko takiej książki powstało. No, taka, można powiedzieć, super nowoczesna, z takimi rozkładówkami. Można powiedzieć, bardziej takie dzieło sztuki. I do tego właśnie były dołączone bileciki, ale oprócz tego, co było dla mnie zaskoczeniem, to muszę iść do drugiego pokoju. Bo tutaj panią też chciałem przeprowadzić, bo tutaj potem chciałem pokazać. To jest całe moje, powiem, biblioteka panoramiczna, te cztery półki u góry, a to są rzeczy związane z brzegiem. Ale chodźmy, pokażę pani w takim opakowaniu z insygniami królewskimi. I to był portret królowej z jej autografem razem z jej mężem. Tak, tak. Taki osobisty prezent. Po dwóch latach odwiedził nas król Belgów Albert i jego żona Paola. Tamta wizyta była przygotowana, tylko królowa i więcej nikogo nie było. Natomiast król Belgów powiedział, że on nie chce robić zamieszania. W czasie normalnego zwiedzania, kiedy grupa taka szkolna była, oni też zwiedzali panoramę. I to było sympatyczne, bo oni nawiązywali kontakt z tymi dziećmi i to była wizyta, która też trwała pół godziny dłużej niż było to przewidziane. Oni byli zachwyceni i po tygodniu znowu, podobnie jak przy tamtej historii, tym razem dostałem taką królewską, można powiedzieć, pamiątkę, cynowy taki dzbanuszek, flakonik, nie wiem jak to określić. Pokażę pani z właśnie insygniami króla. To jak gdyby można powiedzieć głowy koronowane, ale przecież o wiele większe wrażenie robili ci goście ze świata kultury, których człowiek gdzieś tam znał. Niektórzy goście się w ogóle jakby nie zapowiadali, bo oni przychodzili do kasy, kupowali bilety i dopiero przez pracowników czy przeze mnie nagle byli rozpoznawani, kto to jest i dopiero myśmy ich z należytym szacunkiem przyjmowali i poprosili zawsze ich o wpis do księgi takiej naszej honorowej. W panoramie trzykrotnie miałem przyjemność na przykład gościć Andrzeja Wajdę. Był z Krystyną Zachwatowicz i on cały czas podkreślał, że te trzy to były już kolejne wizyty. Musiał być wcześniej, kiedy jeszcze ja nie byłem tam szefem tej instytucji, bo powiedział, że przychodzi do tej panoramy, bo mówi, że ładuje sobie w niej akumulatory. I ja to mogę potwierdzić, bo oczywiście wchodziliśmy tam, oglądaliśmy samopłótno, ale potem chodziliśmy na zaplecze i ja zawsze się bałem, bo on się wychylał, zaglądał. Był autentycznie w tej panoramie pobudzony. On mówił, że panorama to jest świat jego wyobraźni, że on
5: postudiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tak.
4: I pisarz, który był wtedy bardzo modny w 90-tych latach, William Wharton. Jeszcze wcześniej, i to było już na takim przełomie tych zmian, wizyta Zbigniewa Brzezińskiego, który przyjechał przy okazji wystawy swojej żony Emilii Benesz-Brzezińskiej do Wrocławia. Był zafascynowany, a my nim. Było takie przekonanie, jeszcze kiedy panoramy nie chciano pokazywać w latach 60., 70., kiedy władze bały się jej oddziaływania, podkreślano, że to jest dzieło kiczowate, gorszej kategorii. Te wizyty tych wszystkich wybitnych ludzi w panoramie, one nas utwierdzały w tym, że to nieprawda. Zresztą samiśmy to wiedzieli, ponieważ to było dzieło malowane przez najwybitniejszych polskich malarzy i nic z tego kiczu się tam nie mogło przechować. Jan Nowak-Jeziorański. To też ciekawa historia, ponieważ on był w czasach, kiedy jeszcze był dyrektorem Radia Wolnej Europy, to oni w swoich audycjach przekazywali wszystkie informacje dotyczące panoramy, które wtedy w oficjalnym obiegu były zakazane, ale odwiedził też Ernest Bryl, Tadeusz Różewicz, Franciszek Starowiejski i tu mi właśnie tam, gdzie ta żona przynosiła w tym segregatorze, to możemy zobaczyć, że Starowiejski zostawił taki piękny wpis w księdze honorowy, namalował takiego anioła i to jest oficjalny wpis w tej księdze, natomiast zachowana jest gdzieś tam mam taki kawałek szkicu, że nic nie robił żywiołowo, że jednak nawet do takiego wpisu przygotował się. Jako dla brzeżanina bardzo dla mnie ważna była wizyta Kurta Mazura, dyrektora Filharmonii w Nowym Jorku, urodzonego Brzegu. On odwiedził właśnie ze swoją drugą żoną, ze swoimi dziećmi Panoramę i był zafascynowany. Powiedział, że ci, którzy tworzyli tą Panoramę, to też ktoś, kto nimi kierował, to był taki dyrygent, który musiał czuwać nad każdym elementem tego dzieła, które powstawało. Także byłoby o czym napisać. Myślę, że to spotkanie z panią może stanowić taką inspirację do tego, żeby to spróbować jednak na papierze spisać.
0: Radio Opole.
1: Była to premiera reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. A za kilka chwil powiem Państwu o nestorze reportaży radiowych, o Adamie Wielowiejskim, bo mija jego 11. rocznica śmierci.

0: Więcej kultury.
1: 11 lat temu, 2 września 2015 roku, zmarł Adam Wielowiejski, dziennikarz, nestor radiowego reportażu. Związany z Polskim Radiem ponad 40 lat, pozostawił po sobie kilkadziesiąt reportaży, wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą. Większość z nich powstała w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Do najważniejszych należą przystanek przy Bocznej ulicy, Byłam kiedyś aniołem, Biuro pisania podań, a także stworzone wspólnie z Witoldem Zadrowskim Żywioł i Dwoje z jednej planety. Adam Wielowiejski był mentorem dla wielu młodych adeptów zawodu. W reportażach nawiązywał głęboki kontakt z rozmówcami, mawiał, że radio to sztuka intymna, a życie jest usłane tematami. Miał świetny radiowy głos. Był też obdarzony umiejętnością tworzenia wspaniałych dzieł z krótkich nagrań. Mając już na koncie kilkadziesiąt reportaży radiowych i produkcje telewizyjne, w tym popularny cykl Z kamerą wśród zwierząt, w 1989 roku w Polskim Radiu Adam Wielowiejski przyznał, że praca to jego pasja i nigdy mu się nie nudzi. Powiedział, że najbardziej lubi formy radiowe, bo pozwalają twórcy na szczególną intymność.
2: Radio daje właśnie taką intymność. Tutaj się dobrze czuję. Mam ten luksus niepokazywania się, nie obnoszenia się ze swoją twarzą. Więc ja dlatego pewnie jestem w radio właśnie, że mogę sobie ze spokojem robić swoje i nie muszę się wystawiać. Mówię słowami moich bohaterów.
1: Adam Wielowiejski był zwolennikiem spółek autorskich. Przez wiele lat współpracował z Witoldem Zadrowskim, z którym stworzył wiele nagradzanych reportaży radiowych. Niektóre z nich zostały opublikowane w tomach zbiorowych. Wiedzą sąsiedzi i odnaleźć siebie. Jednym z ich wspólnych przedsięwzięć jest słuchowisko dokumentalne, trzy opowieści o niebie i ziemi, na które składają się trzy historie, przypowieści o ludzkich losach.
3: Ziemia, wystygłe ciało niebieskie. Piąta planeta co do wielkości, po Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie.
1: Bardzo lubiłem pracować z takim współautorem, który był lepszy ode mnie, bo wtedy wiedziałem, że czegoś się nauczę i muszę sprostać poziomowi mojego wspólnika. Mówił w archiwalnym nagraniu Polskiego Radia Adam Wielowiejski.
2: Otóż któregoś dnia we Wrocławiu pojawił się człowiek bardzo utalentowany, wokół którego już legenda była dosyć duża. Był to Witold Zadrowski, z którym natychmiast znaleźliśmy wspólny język, wyjeżdżaliśmy w teren, czasami nagrywaliśmy za jednym wyjazdem dwa reportaże. To jest niepojęta rzecz. I myśmy mieli kolosalne szczęście. Ja mam szczęście do ludzi i do tematów, a Witek jeszcze większy ma szczęście niż ja.
1: Nie wszystkie prace Adama Wielowiejskiego były od razu docenione. Reportaż Przystanek przy Bocznej ulicy z 1973 roku czekał na emisję kilka lat. Historia hrabiny Anny Stadnickiej

0: Wiejski wspominał nagranie archiwalne Polskiego Radia, że zafascynował się radiem, kiedy miał 20 lat i pasja ta została z nim na resztę życia.
1: Rynek w małym miasteczku, w środku rynku ogromny, wysoki słup, na tym słupie zawieszony metalowy megafon, a wokół tego słupa dziesiątki ludzi słuchających człowieka, który czytał powieść w odcinkach. I ci ludzie, niezależnie od pogody, od tego, czy jest spiekota, czy deszcz, czy mróz, przychodzili codziennie o tej samej godzinie i spędzali 15 czy 20 minut, nie pamiętam, pod tym słupem, słuchając powieści w odcinkach. I ja znalazłem się wśród tych ludzi.
0: Krzysztof Wyrzykowski zmarł w 2021, wieloletni pracownik studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, podkreślił, że Adam Wielowiejski miał niezwykłą zdolność tworzenia reportaży radiowych.
2: Jego cechą chyba było właśnie chwytanie świata dźwięków i konstruowanie rzeczywistości radiowej z dźwięków. No, poza tym miał niesłychany wdzięk. Jego sposób prowadzenia rozmowy z bohaterem był właśnie nie do podrobienia.
0: W 1991 roku Adam Wielowiejski otrzymał Złoty Mikrofon, najważniejszą nagrodę publicznej radiofonii. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z powodu choroby i utraty głosu musiał zaprzestać czynnej pracy. Zmarł 21 września 2015 roku.

0: naszej kultury.
1: Proszę Państwa, i to wszystko w moim programie, takim dzisiaj reportażowym, bo najpierw premierowy reportaż Barbary Tysliga, a później Państwu przypomniałem postać Adama Wielowiejskiego, Nestora polskiego reportażu radiowego. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który audycję zrealizował. Życzymy miłego wieczoru.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Mrozu rozpoczął nasz magazyn reporterów, a teraz czas na prezentację naszych planów. Otóż będziemy mówić na pewno o tym, że mieszkańcy Opola już po raz 13 mogą zadecydować o wydaniu miejskich pieniędzy. O północy rusza głosowanie w budżecie obywatelskim.
2: Tego czasu na głosowanie troszkę jest.
3: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców.
2: 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 milionów 600 tysięcy na zadania dzielnicowe.
1: Będzie też duża dawka sportu w dzisiejszym programie. Najpierw sport na poziomie tym szkolnym, bowiem jesteśmy po inauguracji szkolnego roku sportowego w Opolu.
4: Bardzo ważny sport w życiu. Jeżeli nie będą się ruszały, nie będą zdrowe, nie będą się też dobrze uczyły. To jest wszystko powiązane.
5: Warto być sportowcem i warto trenować coś.
1: Warto na przykład trenować siatkówkę. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zgłaszają właśnie gotowość do nowego sezonu.
6: Teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać.
7: To są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne.
8: Tutaj będziemy się na pewno uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać.
1: Maciej Dudek program realizuje. Cezary Pozyna, kłaniam się przed mikrofonem. Plan mamy, no to przystępujemy w takim razie do jego realizacji.

0: 8 600 tysięcy złotych. O wydaniu takich pieniędzy mogą zadecydować Opolanie. O północy rusza głosowanie w 13. budżecie obywatelskim 2027 i o tym teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole. Mieszkańcy stolicy regionu zmierzą się z listą, na której jest 71 projektów, z czego 31 to zadania ogólnomiejskie, a 40 dzielnicowe. W opolskim ratuszu dzisiaj przed południem oficjalnie poinformowano o zasadach głosowania, o liczbie projektów. No a my przy tej okazji pytaliśmy, jak przebiega realizacja poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Na przykład pytaliśmy o popularny projekt budowy windy przez tory, który miał ułatwić mobilność mieszkańców Zaodrza i Szczepanowic. Głosowanie potrwa do 13 października.
1: W tym roku znowu rekordowo ponad 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe. Głosowanie potrwa do 13 października, czyli tego czasu na głosowanie troszkę jest. Natomiast zachęcamy, aby grupy inicjatywne, wnioskodawcy, organizatorzy poszczególnych wniosków, no, zabrali się nas za zbieranie głosów od razu, bo tych głosów trochę trzeba zdobyć, żeby wniosek okazał się zwycięski, żeby przeszedł do realizacji w przyszłym roku budżetowym. W pewnym momencie pokażemy wyniki też. To jest taka już nasza tradycja, żeby opublikować, jaki jest stan głosów na dany dzień. Myślę, że gdzieś w okolicach połowy głosowania. To też, jak pokazuje praktyka, działa bardzo mobilizująco na różne grupy inicjatywne.
2: Łączna pula projektów na liście to 71 projektów. Ze 111, przypomnijmy, które zostały zgłoszone, w każdej jednostce dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach. Co ważne, bo też wiele pytań mieszkańców w toku głosowania, czy na przykład będąc mieszkanką Starego Miasta, mogę zagłosować na dzielnicę Chmielowice, Szczepanowice, Bójtowa, Wieś? Tak, mogę.
3: Czy Centrum Dialogu Obywatelskiego w jakiś sposób sprawdza, czy też weryfikuje, jak idzie w ogóle realizacja tych projektów?
2: Tak, i to jest bardzo ważne pytanie, bo to też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach. I oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale no już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
3: Jeden z popularniejszych pomysłów, który czeka na realizację, to projekt pod nazwą Windą przez tory do lekarza – likwidacja barier. A chodzi o zadanie z budżetu obywatelskiego z 2025 roku.
1: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to czasem tak jest, że projekt no, ma na tyle zaawansowaną strukturę, że wymaga przygotowania dokumentacji i koncepcji. W tym przypadku wprost projektu technicznego, więc ten projekt będziemy zlecać. Mam nadzieję, że do końca roku uda się go zrealizować i w oparciu o tą dokumentację będziemy sprawdzać, czy byliby wykonawcy chętni, aby i zmieścili się w przyjętym budżecie na to zadanie, więc zazwyczaj, jeżeli jakiś projekt jest realizowany troszkę dłużej, to zazwyczaj wynika to z potrzeby przeprowadzenia właśnie dodatkowych czynności takich formalnych w postaci przygotowania dokumentacji, uzgodnienia z zarządcami, na przykład dostawcami mediów i tak dalej, bo czasami ta infrastruktura gdzieś jest towarzysząca czy kolidująca.
0: Na pytania Joanny Matlak odpowiadali Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, i Dorota Pichowicz-Witoń, to naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. A za chwilę w programie dobre informacje z Prudnika. Wiemy, że powstanie tam zakład aktywności zawodowej.

0: Tu Radio Opole, reporterski obraz dnia. Teraz do Prudnika zaglądamy. Tam dobre informacje docierają właśnie z Prudnika. Powstanie zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych. O jego utworzenie zabiegał zakon Bonifratrów, który prowadzi już warsztaty terapii zajęciowej. ZAZ-y działają na rynku na takich samych zasadach jak inne zakłady pracy, z tą różnicą, że łączą rehabilitację z działalnością gospodarczą. Nowa działalność właśnie tego zakładu aktywności zawodowej ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, bo w powiecie prudnickim osoby z niepełnosprawnościami mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Więcej na ten temat Jan Poniatysz.
1: Prudnicki Zakład Aktywności Zawodowej powstaje w jednym z obiektów dawnego kompleksu szpitalnego, który przed laty odzyskali zakonnicy. Trwa adaptacja budynku, mówi Mateusz Biczyk, przeor konwentu ojców Bonifratrów w Prudniku.
2: Poprzedzone to było kilkoma latami oczekiwań. Założenie było, że 2/3 utworzenia z Zakładu Aktywności Zawodowej będzie pokryte ze środków PFRON-u. Okazało się, że w tym roku zostały mniejsze środki przyznane dla PFRON-u i staliśmy w obliczu tego, że albo będziemy kolejny rok czekać na środki, albo postaramy się własnymi siłami to zrobić. I tak też się stało. Podczas rozmów z naszą prowincją powiedzieliśmy, że dobrze byłoby mieć na miejscu Zakład Aktywności Zawodowej. Kuria powiedziała, okej, to my sfinansujemy utworzenie, natomiast mamy już zapowiedź, że od 1 stycznia 2027 roku finansowanie działalności zostanie wsparte przez środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o stan prac na dzisiaj, to staramy się o to, żeby 31 grudnia tego roku otworzyć Zakład Aktywności Zawodowej. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne-administracyjne, jest na etapie rekrutacji pracowników.
1: Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi już 5 lat, a powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej da im nowe możliwości, wskazuje Anna Szewczyk, kierownik warsztatu terapii zajęciowej Bonifratrów w Prudniku.
3: Widzimy, że jednak zaistniała bardzo duża potrzeba, aby te osoby dalej puścić tak jakby na rynek pracy chronionej. Na 50 naszych uczestników 15 osób już jest przygotowanych do tego, aby podjąć zatrudnienie i stąd też właśnie powstał pomysł, aby kontynuować tą ścieżkę ich nie tylko w rehabilitacji społecznej, ale właśnie tej zawodowej, co wynika z naszego zadania statutowego. Nie tylko rehabilitacja społeczna, ale również zawodowa, czyli przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. No w Prudniku, w naszym powiecie, tych miejsc bardzo brakuje. Mamy ten warsztat 50-osobowy, ale też zgłaszają się do nas osoby, które są już na liście rezerwowej. Czyli fajnie by było pokierować te osoby, które już są przygotowane do zatrudnienia, aby odnalazły się w innym miejscu, tym wyżej funkcjonującym. Natomiast przyuczamy kolejne, które kończą szkołę i wtedy to tak naprawdę ma sens. Te osoby niepełnosprawne, każda z nich odnajduje swoje miejsce tam, gdzie sobie poradzi.
1: W powiecie prudnickim Zakład Aktywności Zawodowej utworzy też gmina Biała. Na ten cel jest przebudowywane byłe gimnazjum we wsi Łącznik, a w przyszłym roku zatrudnienie znajdzie tam 30 osób niepełnosprawnych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Zapowiadałem, że w dzisiejszym reporterskim obrazie dnia będzie dużo o sporcie, no i to się teraz właśnie potwierdza. Rok szkolny nie musi zaczynać się wyłącznie od dzwonka, od zeszytów i planu lekcji. W Opolu dzisiaj uczniowie rozpoczęli go na sportowo, z olimpijskim ceremoniałem, z flagą, z zasadami fair play, ale była też pierwsza sportowa rywalizacja. To młodzi zawodnicy z ambicjami, ale też stawialiśmy im ważne pytania, czy w szkolnym sporcie naprawdę najważniejszy jest medal? A może tylko udział się liczy. Jakub Biel dopytywał też, dlaczego ruch może być równie ważny jak nauka i dlaczego warto zachęcać do niego każde dziecko. Ale zacznijmy od ważnego przesłania do młodych sportowców.
2: Dziewczęta i chłopcy, jesteście olimpijczykami jutra. Za kilka lub kilkanaście lat to wy będziecie sięgać po najważniejsze laury, medale, tytuły i rekordy. Pamiętajcie jednak, że do takich sukcesów droga długa i daleka.
3: Mirosław Śnigurski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków w Opolu. Imię Szkoły Polskich Olimpijczyków zobowiązuje. To wydaje mi się, że jest to naszym obowiązkiem, aby co roku zaprosić wszystkie szkoły miasta Opola, ale również opolskich przedszkoli, po to, aby mogli zobaczyć ceremoniał olimpijski, aby wiedzieli, że rozpoczyna się nie tylko rok szkolny taki edukacyjny, ale również sportowy. I ten charakter, wciągnięcie flagi olimpijskiej, przypomnienie idei olimpijskiej jest niezwykle dobrą lekcją taką edukacyjną i wychowawczą.
4: Joanna Dzido, prezes Szkolnego Związku Sportowego Opolskie.
5: Wiedzą nauczyciele, że sport jest ważny?
4: Powiem tak, są nauczyciele, którzy wiedzą i bardzo szanuję tych nauczycieli, podziwiam i staram się właśnie pokazywać te przykłady, ale jeszcze niestety jest gro nauczycieli, którzy nie doceniają tej wagi i tutaj jest ogromna praca cały czas i tu we współpracy i z kuratorium, ze wszystkimi, bo bez sportu to te dzieci, jeżeli nie będą się ruszać, nie będą zdrowe, nie będą się też dobrze uczyły. To jest wszystko powiązane.
5: Często mówimy o tym i odwołujemy się do różnych krajów Europy, że tam generalnie ta mentalność i podejście do uprawiania sportu bardzo się zmieniło. Ta powszechność sportu przekłada się na różne inne dziedziny życia i zmieniamy też trochę nasze podejście, próbujemy chociaż.
4: U nas musi się chyba to myślenie trochę zmienić pod tym względem, że nie tylko ten medal jest najważniejszy. Ja to dostrzegam też, mimo że sport szkolny to jest też rywalizacja, pomiędzy szkołami, ale jest dla mnie najistotniejsze jest to, ile tych szkół weźmie udział. Ile tych dzieci, te nawet jak zdobędą te medale, to nie są medale olimpijskie, ale to mogą być najważniejsze medale w ich życiu, które będą skutkowały tym, że on w przyszłości właśnie będzie chodził, pograł sobie z ekipą w siatkówkę, czy w piłkę nożną, czy będzie jeździł na rowerze. I to myślenie takie, że ten sport potrafi dawać frajdę, no i fajne towarzystwo też, bo sport też jednoczy, także to są też znajomości i to jest coś naprawdę mega fajnego.
6: Dzień dobry, jestem Patryk Kopeć, chodzę do szkoły PSP28.
5: Dzisiaj sportowe rozpoczęcie roku szkolnego. Z tego, co słyszałem, sport dla ciebie w życiu jest ważny. Opowiedz mi o sobie.
6: Moim ulubionym sportem jest piłka nożna i jako w drużynie to jestem prawie zawsze wybierany do szkoły. I mój celem na ten rok i następny jest wygrać jakieś zawody z drużyną ze szkoły. Najbardziej mnie ciekawi bieg na 60 metrów.
5: Okej, czyli bieg sprinterski. I jeszcze o jedną rzecz bardzo ważną ci zapytam, bo ty masz ile lat?
6: 12.
5: Jako młody, dojrzewający, już fajny człowiek, możesz mi powiedzieć tak generalnie, czy uważasz, że sport w życiu jest ważny?
6: Jest bardzo ważny, bo jak się nie trenuje, to można po prostu mieć jakieś choroby takie bardzo złe.
7: Mateusz Marcinkowski, szkoła PSP numer 11. Bardzo ważny jest sport w życiu, bo jak się nie trenuje, to po prostu później na stare lata się ma problemy ze zdrowiem i po prostu warto być sportowcem i warto trenować coś.
5: Powiedz mi ty, jak przychodzi taki rok szkolny, to tak rozumiem, że we wszystkich zawodach szkolnych jesteś tak, do reprezentacji?
7: Tak, we wszystkich. W piłce nożnej, w siatkówce plażowej, w piłce ręcznej oczywiście, we wszystkich w Unii Hokeju. W poprzednim roku wygraliśmy Mistrzostwo Opola w piłkę ręczną i trzecie miejsce w województwie, ale teraz mam ambicje, żeby pierwsze w województwie i Mistrzostwa Polski wygrać. Tak samo w siatkówkę plażową, drugie miejsce w Opolu i siódme w województwie, więc ambicje są.
1: No. No pięknie, wszechstronni są ci nasi młodzi zawodnicy, sportowcy, uczniowie. A za chwilę w programie od tego sportu szkolnego przejdziemy do rywalizacji zawodowców. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w mocno odświeżonym składzie szykują się do nowego sezonu w Tauron Lidze.
8: Wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem my zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I ciąg dalszy tematów sportowych w naszym programie. Siatkówka teraz. Najpierw w wydaniu reprezentacyjnym. Polscy siatkarze, przypominam, pokonali wczoraj Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie, no właśnie, jeszcze nie wiadomo kto, zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dzisiaj za, no, nieco ponad godzinę, o 16:00 rozpocznie się w Turynie.
2: Takie zwycięstwo ja cenię bardzo wysoko, bo łatwo jest wygrywać, kiedy wszystko idzie i rozstrzeliwujemy zagrywką, blokiem. Tu praktycznie nie blokowaliśmy w dwóch pierwszych.

0: fizyczną. Drużyna trenuje właśnie przed bez wspomnianego Jakubiszaka, ale też bez trenera Andrei Dzianiego, który przecież na europejskim czempionacie prowadzi reprezentację Francji. A tu na miejscu w Kędzierzynie Koźlu nad wszystkim czuwa drugi trener.
1: Jesteśmy w połowie drogi. Dzień dobry, Michał Hadała, Zaksa Kędzierzyn Koźle. Myślę, że to jest cięższa ta połowa za nami. Teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać. Przynajmniej na koniec tygodnia staram się rozgrywać mecze kontrolne, a w trakcie tygodnia mamy czas na to, żeby spokojnie potrenować.
2: Nowy skład, bo bardzo dużo nowych twarzy. Pana zdaniem czekamy po prostu do pierwszych spotkań. Wyjdzie to w praniu, na co ten budowany zespół będzie stać w tym sezonie.
1: Myślę, że już w tamtym roku, dwa lata temu, musieliśmy też trochę poczekać, przegrać mecze wygrane, wygrać przegrane. Nie jest to takie wszystko proste, jak się wydaje. Wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy grali dobrze. Wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.
3: Chcemy walczyć o 8. Mateusz Leczko, atakujący Zaksa Kędzierzyn Koźle. Dwa lata z rzędu nam się nie udało pokonać przyszłego mistrza Polski. Najpierw Lublin, później Zawiercie. Tak może w tym roku taką niespodziankę sprawić i wygrać tą pierwszą rundę play-off, ale przede wszystkim, co najważniejsze, myślę, że o dobrą grę w każdym meczu, o walkę, o zostawianie tego serducha na boisku i myślę, że wtedy i kibice to docenią i wyniki też pójdą za tym.
4: Kamil Kasiba przyjmujący.
2: Była Nysa, jest Kędzierzyn Koźle. Jakie wrażenia po kilku, czy już po kilkunastu jednostkach treningowych, po pobycie z nowymi kolegami? Jak to wygląda od strony szatni, twoim zdaniem?
4: Wrażenia jak najbardziej pozytywne, dużo nowości po 3 latach w Nysie, też coś nowego dla mnie, jakiś nowy powiew, nowa energia, więc cieszę się. Na razie wszystko na plus. No, zostałem w województwie, nie zmieniłem województwa, ale myślę, że jest to duża zmiana też dla mnie pod każdym względem, ale jak na razie pozytywne.
2: Plan minimum? 1-8?
4: Nie chciałbym mówić jakiegoś planu minimum. Myślę, że tu można sobie stawiać tylko jakieś cele wysoko, a robimy wszystko, tak jak mówiłem, żeby w każdym meczu, skupić się na każdym meczu po kolei, bo liga zacznie pędzić, zaczniemy grać już w październiku, to tak naprawdę tego czasu na przygotowania już nie będzie, więc teraz musimy zrobić bardzo dobrą robotę, a plan minimum myślę, że każdy mecz będzie, żeby go wygrywać i przygotować się do niego jak najlepiej.
5: W przerwie między rozgrywkami w zespole z Kędzierzyna Koźla doszło do sporych zmian kadrowych. Klub opuściło 7 zawodników, m.in. Kamil Rychlicki, Igor Grobelny czy Karol Urbanowicz. W ich miejsce Zaksa zakontraktowała 7 nowych graczy. Jednym z nich jest Remigiusz Kapica, który o miejsce w ataku będzie rywalizować z Mateuszem Rećko.
6: Na pewno będzie to bardzo fajna rywalizacja. Mateusz jest bardzo fajnym gościem, też bardzo dobrym siatkarzem, więc wydaje mi się, że tutaj na tej pozycji na pewno będziemy się uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać. Także po prostu wydaje mi się, że dyspozycja, może nie dnia, ale że jakby w danym okresie po prostu dyspozycja danego zawodnika powinna decydować o tym, który będzie grał, który nie, ale no, tu mówię, czas pokaże. Na pewno mamy oboje atuty swoje, które w każdym momencie będzie mógł trener wykorzystywać, więc tutaj będziemy się na pewno uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać.
7: Sporo zmian w naszej drużynie. Rafał Szymura przyjmujący. To są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne, ale pozytywnie. Myślę, że grupa jest nowa, młoda, głodna wyniku i głodna grania, także ja jestem pozytywnie nastawiony jak co roku, a już powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, że liga nas zweryfikuje, jaki potencjał. Ja ciężko mi jeszcze określić, bo nie trenujemy, nie ma wszystkich, nie trenowaliśmy jeszcze tak typowo w szóstkach, a poza tym jesteśmy w ciężkim treningu siłowym, także ten potencjał jeszcze jest nieokreślony. Walka o playoffy to jest jak co roku nasz cel, chcemy w tych playoffach być i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, na tyle, ile potrafimy. Na pewno damy z siebie maksa, bo tego myślę, że oczekują od nas kibice.
5: Pierwszy mecz o ligowe punkty Zaksa Kędzierzyn Koźle rozegra z Bogdanką Luk Lublin. Inauguracyjne spotkanie w hali Azoty odbędzie się 17 października. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Dziękujemy bardzo Grzegorzowi za te cenne informacje. I tym sportowym akcentem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Maciej Dudek, Cezary Puzyna, dziękujemy za udział, dziękujemy za uwagę.

0: Poranna rozmowa, Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na półmetku głosowania w budżecie marszałkowskim, budżecie obywatelskim. No możemy już ocenić, czy uda się zgromadzić większą liczbę głosów niż w roku poprzednim?
2: Uważam, że tak, ponieważ głosowanie jest elektroniczne, więc wspomaga nas system elektroniczny i na tą chwilę dokładnie wiemy, na które zadanie, ile głosów wpłynęło, widzimy te głosy, więc już wiemy, że będzie więcej, dlatego że zbliżamy się już teraz do liczby głosów, która była oddana w poprzedniej edycji, a jesteśmy dopiero w połowie głosowania.
1: Czyli możemy powiedzieć, że budżet obywatelski rzeczywiście poprzez to głosowanie internetowe bardziej angażuje mieszkańców?
2: Uważam, że tak. Rozpoczęliśmy to głosowanie elektroniczne w ubiegłym roku. I to był pierwszy rok, kiedy można było tylko poprzez elektronikę oddawać głosy. Było ich mniej, liczyliśmy się z tym, ale mieszkańcy się już przyzwyczajają. Wiedzą, jak mają głosować, ponieważ jest dużo zadań zgłoszonych w tym roku, dużo więcej niż w ubiegłym, to też wiemy, że tych głosów będzie więcej.
1: A jak to się stało, że jest więcej tych zadań?
2: Bo zrobiliśmy dobrą kampanię promocyjną. Pan marszałek Ogłaza nas do tego zmobilizował, ponieważ jak rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tej edycji. Powiedział do nas, żebyśmy zrobili wszystko, żeby było jak najwięcej nowych zadań. No ponieważ są zadania, które są z nami od pierwszej, od drugiej edycji, co roku te same, co wcale nie jest złe, bo bardzo się cieszymy, że te zadania są, że mieszkańcy się tego przyzwyczaili i składają, i realizują, wygrywają. Ale zależało nam też, żeby zachęcić trochę nowych osób, które do tej pory pewnie myślały, że a no to mi się nie uda, a to jest za trudne, albo nie zdobędę tych głosów, albo nie wiedzieli, że mogą złożyć, bo takie też osoby były. I zrobiliśmy bardzo, bardzo szeroką kampanię na wiosnę, zachęcającą. No i efektem było, że mieliśmy 103 zadania zgłoszone, to było bardzo dużo.
1: No właśnie, pani dyrektor, ale to pojęcie zadania brzmi trochę enigmatycznie. O co chodzi? Jakiego rodzaju są to projekty?
2: Chodzi tak naprawdę o pomysł, bo to, że ktoś zgłosi swój pomysł, wcale nie oznacza i najczęściej jest tak, że on go wcale nie realizuje. Chodzi tylko o to, żeby mieć pomysł, a my już, nasza głowa w tym urzędniku, że on był zrealizowany i za nasze pieniądze, za pieniądze budżetu województwa. To są przeróżne zadania, bo one dotyczą, no króluje kultura, królują zadania kulturalne i sportowe, czyli koncerty, warsztaty muzyczne dla różnych grup i to z różnych rodzajów muzyki. Zajęcia sportowe dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Sporą grupą to są seniorzy, jest ich coraz więcej w naszym województwie. Oni są bardzo aktywni, chcą się aktywizować, chcą mieć zajęcia sportowe, integracyjne, chcą wyjeżdżać i oni są też bardzo aktywni, mają trochę więcej czasu od ludzi pracujących, więc zgłaszają nam te swoje pomysły.
1: A w ubiegłym roku, który z pomysłów zrealizowanych cieszył się największą popularnością, uznaniem?
2: Zajęcia sportowe dla dzieci, dokładnie zajęcia z zakresu piłki nożnej połączone z turniejami piłkarskimi. To jest zadanie, które w zeszłym roku wygrało. Ponad 8 tysięcy głosów zebrali.
1: O, a ma szansę wrócić w tym roku również?
2: A jest, znowu, wróciło.
1: Tak? No, nie pytam, ile zebrało głosów, jeszcze bo pewnie jeszcze nie pani wiem. Nie może powiedzieć i też nie może pani przedstawić pewnie tego rankingu, który się już kształtuje w jakiś sposób, prawda?
2: On się kształtuje, ale ponieważ to jest dopiero połowa, więc te zadania przeskakują pomiędzy miejscami, zwłaszcza, że to nie jest tak, że to jest jedno zadanie w województwie, które wygra, ponieważ one są podzielone na subregiony, te zadania, i na powiaty. Więc w każdym subregionie jest osobny ranking i czasami wygrywa zadanie w subregionie X, które w Y nie miałoby szans, bo jest mniej głosujących albo więcej głosujących. Więc ten podział na 5 subregionów daje tą możliwość, że tych zadań jest dużo i że na każdym obszarze naszego województwa one będą realizowane.
1: I każdy subregion ma do dyspozycji 600 tysięcy złotych.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli łącznie 3 miliony.
2: Łącznie 3 miliony.
1: To dużo w skali województwa?
2: Dużo. Pewnie można by było więcej, ale myślę, że jest to taka kwota, która zadowala. Zwłaszcza, że teraz również zmniejszyliśmy wartość poszczególnego zadania, co spowodowało, że będzie można realizować ich więcej. Bo kiedyś zadanie subregionalne było do 150 tysięcy, a powiatowe do 100. Teraz to obniżyliśmy przy łącznej kwocie tej samej, więc powiatowe do 75 tysięcy, a subregionalne do 100, co też spowoduje, że będzie ich możliwych do realizacji więcej, do przyjęcia więcej.
1: Od strony technicznej, jak wygląda takie głosowanie? Trzeba wejść na Państwa stronę?
2: Tak. Trzeba wejść na stronę budżet.opolskie.pl. Mamy nową stronę, bardzo taką przyjazną i prostą. Jest duży przycisk przejść do głosowania. Należy podać przede wszystkim kilka swoich danych, no chociażby jak miejsce zamieszkania. To jest po to potrzebne, żeby system mógł wyświetlić zadania z danego subregionu i z danego powiatu, w którym się głosuje. No ja mieszkam w mieście Opolu, więc jak wpiszę swój opolski adres, to nie wyświetlą mi się zadania z Brzegu czy z Nysy, tylko wyświetlą mi się od razu moje. Muszę też podać swoją datę urodzenia. To jest potrzebne, żeby zweryfikować, czy osoba jest pełnoletnia, bo pełnoletni powyżej 16 roku życia mogą głosować sami, poniżej 16 potrzebują zgody rodzica. I to są wszystkie dane, jakie wpisujemy. Wyświetla się lista zadań subregionu i powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. I należy wybrać. Można wybrać jedno powiatowe i jedno subregionalne. Klik. Podać należy swój numer telefonu i na ten numer telefonu przyjdzie SMS z kodem. Kod wpisujemy w system, zatwierdzamy, koniec roboty.
1: Czy z tym głosowaniem od strony technicznej poradzą sobie osoby starsze lub te mniej cyfrowe?
2: No, oczywiście, że tak. Ja nawet mam tutaj takie fantastyczne dane, które mi moi współpracownicy przygotowali na dzisiaj, za co bardzo, bardzo im dziękuję. Do wczoraj, bo to są dane z wczoraj, mamy 268 osób 80+, które zagłosowały. Więc wszystkie osoby starsze, które mają telefony, mogą zagłosować, które nie mają telefonów, a mają na przykład wnuki, mogą skorzystać z ich pomocy, dlatego że z jednego numeru może zagłosować 5 osób, czyli babcia może pójść do wnuczka, wnuczek oddaje głos za siebie, ale może z tego samego telefonu też skorzystać babcia, logując się swoimi danymi, ale podając numer telefonu wnuczka. I wnuczek może babcie, jej sąsiadkę i ciocię też zachęcić do głosowania. I tak się właśnie dzieje, bo mamy takie informacje, że albo senior głosuje na zadanie, które jego dotyczy, na przykład aktywizacji seniorów, ale też może poprzeć zadanie, które zgłasza grupa młodzieżowa swojego wnuczka. To jest jedna rzecz. A druga, my również jeździmy do grup, jeździmy czasami z, my mamy tablet, mamy komputer i możemy pojechać na jakieś przedsięwzięcie, na jakieś wydarzenie, na jakieś spotkanie i u nas można przyjść i zagłosować też. Na takim mobilnym punkcie.
1: Ten system jest w stanie wykluczyć jakieś próby nadużyć? Jakiegoś próby manipulowania liczbą danych głosów?
2: No system nie przyjmie szóstego głosu z danego numeru telefonu. System nie przyjmie osoby, która nie jest z danego subregionu. Jeżeli wpisze adres zamieszkania spoza województwa opolskiego, też tego nie przyjmie, więc nie wiem, jakie by jeszcze mogły być nadużycia, których by system ominął.
1: Widzi Pani takie zjawisko mobilizacji wokół tematu jakichś takich nieformalnych grup społecznych?
2: No, oczywiście, że tak, nie tylko nieformalnych.
1: Skrzykują się, tak, żeby głosować?
2: Tak. Wiemy o tym, że organizują głosowania podczas różnych wydarzeń. Teraz są różne Oktoberfesty na opolskich wsiach. Chodzą wolontariusze z tabletami i zachęcając osoby do głosowania, żeby tu, teraz, w tym miejscu nie odkładać tego na później, nie zapomnieć w domu. Co więcej, widzimy na mediach społecznościowych wójtów czy burmistrzów, którzy nagrywają filmiki ze swoim udziałem, zachęcając mieszkańców do zagłosowania na konkretne zadanie, bo to jest też ich, mogę powiedzieć, interes, żeby dane zadanie z ich terenu wygrało, żeby było realizowane. Więc tak, wiemy, widzimy, to jest duże zaangażowanie.
1: Ale oprócz urzędników to jest też szansa na kreowanie takich lokalnych, może nieformalnych liderów społecznych?
2: No, oczywiście, że tak, no bo któż zgłasza takie zadanie? No nie osoba, która siedzi w domu przed telewizorem i mówi, ach, zgłoszę sobie. Zobaczę, co z tego wyjdzie. To są najczęściej właśnie lokalni liderzy. To są sołtysi, to są szefowie stowarzyszeń, strażacy ochotniczy, ochotnicy gospodynie, koła gospodyń wiejskich. Zawsze na jakimś obszarze czy w mieście, rada osiedla jest jakiś lider, który mówi, dobra, wymyślamy, piszemy i potem on dba o to, żeby ten jego pomysł uzyskał jak najwięcej głosów. No, takie ma założenie, żeby ten projekt wygrał.
1: Wymieniła Pani koła gospodyń wiejskich, one rzeczywiście tak aktywnie działają?
2: W naszym województwie bardzo. Bardzo są aktywne panie na wsiach i one też mają potrzeby, też chcą organizować różne przedsięwzięcia i też zgłaszają zadania. Czyli kulinarne.
1: Liderki,
2: na przykład.
1: Liderki, tak, społeczne.
2: Oczywiście, a bardzo często pani, która jest szefową koła gospodyń, jest też sołtyską, jest też radną w danej gminy. To są bardzo aktywne panie.
1: Czy możemy powiedzieć, że zwycięża rzeczywiście najlepszy projekt, czy ten najbardziej zmobilizowany?
2: Wygrywa ten najbardziej zmobilizowany, ale bardzo często, ja nie wiem, czy można powiedzieć, który jest lepszy,
1: no właśnie,
2: bo ja nie wiem,
1: to
2: czy lepiej jest grać w orkiestrze dętej, czy lepiej jest uprawiać sport. Nie, ja bym tak nie rankingowała tych zadań. Po prostu wygrywa ten, za którym poszło najwięcej ludzi.
1: Dobrze, i co będzie się działo teraz z tymi projektami po głosowaniu?
2: 30 września zamykają się nasze linie do głosowania, nasz system. Potem my potrzebujemy kilka dni, żeby to posprawdzać, żeby wyłączyć te głosy. Czasami zdarzają się głosy nieważne. Robimy ranking i na początku października pan marszałek ogłosi listę zadań. Później musimy usiąść i zastanowić się, które zadania, jak będą realizowane. Mamy różne możliwości. Czasami departamenty, bo realizują to nasze departamenty merytoryczne, zadania kulturalne, departament kultury, sportowe, departament sportu i turystyki. Czy ogłoszą konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację tych zadań, czy podejmą się sami, bądź przed jakąś naszą jednostkę organizacyjną robić dane zadanie, czy powierzą je gminie bądź powiatowi. Tak też możemy. No oczywiście potem trzeba iść do pana skarbnika, zapewnić sobie budżet na przyszły rok, bo te zadania wszystkie będą realizowane w 2027 roku i czekamy do początku roku, przygotowujemy się, żeby te zadania ogłosić i rozpocząć ich realizację.
1: A czy są jakieś widełki na pojedynczy projekt finansowe, że maksymalnie można wydać tyle?
2: No tak jest w założeniu. Każdy, który zgłaszał zadanie, musiał przewidzieć jego budżet i poszczególne elementy, bo zgłoszenie nam samego turnieju sportowego to za mało. Trzeba kupić nagrody, pewnie trzeba tym dzieciakom kupić wodę, czy jakiś tam poczęstunek, załatwić sędziego, trenera, wynająć boisko. I takie elementy kosztowe składają się na to zadanie. I tak jak powiedziałam, powiatowe do 75 tysięcy, subregionalne do 100. I w tych widełkach pracujemy.
1: No za 100 tysięcy to można niezłą imprezę
2: oczywiście
1: urządzić.
2: Oczywiście, że tak, no, ale jak ona jest imprezą na kilkaset, czy czasami nawet koncerty plenerowe na więcej ilość osób, no to za tym idą też odpowiednie koszty.
1: Jest to co powalczyć. Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: No to już jest czas wyczekiwania, kiedy się zacznie sezon grzewczy. Zimno jak diabli z samego rana. Nie tylko w naszych mieszkaniach, ale na zewnątrz. W samochodach to już ogrzewanie się włącza, prawda, Romku?
1: Tak, tak, zimno jak diabli. To tak troszkę dziwne, ale piekło zamarzło.
0: Piekło zamarzło!
1: Tak. No jak zimno jak diabli, to...
0: No, w sumie jakby nie patrzeć, to trochę w tym prawdy jest.
1: Zaczynamy.
0: Kasper ma coś do powiedzenia.
2: No nie, bo słuchawki mi się zaplątały. Nic nie wiem, o czym rozmawiali.
0: Dramat.
2: A miałem swoje uwagi. Szósta.
1: Zakończyła się wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Zaproszenie na badania profilaktyczne oceniane pozytywnie.
3: Bezpośrednie przełożenie tego ogólnego trzeba się badać na bardzo konkretne zaproszenie i możliwość umówienia terminu.
1: W wiadomościach także ekonomia i Anna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Te pierwsze poranne wiadomości w Radia Opole prezentuje Roman Juranek.
1: Witam serdecznie. Zakończyła się wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki pojechał do Nowego Jorku, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj przemawiał podczas sesji generalnej i mówił m.in. o sytuacji geopolitycznej naszego regionu, szczególnie o zagrożeniach związanych z postawą Rosji.
5: W ciągu kilku dni w Nowym Jorku prezydent odbył szereg spotkań politycznych i gospodarczych. Spotkał się również z Polonią Amerykańską i środowiskiem biznesu. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz, jednym z ważniejszych była rozmowa z prezydentem Turcji Recep'em Erdoğanem.
6: Dotyczyła oczywiście wyzwań natury bezpieczeństwa, ale także w przyszłości dialogu politycznego polsko-tureckiego, także i współpracy gospodarczej, w tym zbrojeniowej.
5: Minister poinformował, że przywódca Turcji przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Kolejne ważne spotkanie dotyczyło udziału Polski w pracach grupy G20. Prezydent spotkał się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi.
1: A z Nowego Jorku mówiła Agata Król.
4: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na mammografię dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Jest wiele wolnych terminów na te badania dostępnych w e-rejestracji, natomiast kobiety z nich nie korzystają. Zofia Małkowicz, badaczka, socjolożka, ocenia, że indywidualne zaproszenia na badania to bardzo dobry pomysł.
3: Uważam, że to jest świetny pomysł. Impulsów, które mogą sprawić, że ktoś pójdzie na wizytę, jest bardzo dużo. I im częściej ten temat będzie się pojawiać w rozmowach między kobietami, im więcej będzie tych bodźców do tego, żeby jednak pomyśleć, dobra, a może jednak zrobię to teraz bez czekania na to, że będę czuć się dobrze, aż coś się wydarzy i tak dalej, więc jestem jak najbardziej za.
1: Imienne zaproszenia na mammografię miałyby być wysyłane do kobiet przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4: To są wiadomości Radio Opole.
1: 18 przewodników służb... Przewodników psów służbowych wzięło udział w specjalistycznych ćwiczeniach w Turawie. Zaproszenie przyjęli m.in. przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, jednostki wojskowej komandosów czy służby więziennej.
7: Maciej Kruza, przewodnik areszt śledczy w Opolu. Psy mają węch bardziej wyczulony od człowieka, więc żaden zapach się nie ukryje. Jeżeli człowiek je pizzę, to może powiedzieć, że ta pizza jest dobra albo zła, a pies zna każdy składnik na tej pizzy.
8: Opolski Urząd Celno-Skarbowy, podkomisarz Robert Pietryka. Na zaproszenie służby więziennej to jest szkolenie połączone również z pracą, czyli krótko mówiąc, oprócz tego, że tutaj sobie doskonalimy umiejętności naszych psów, to również przeszukujemy cele pod kątem środków odurzających.
1: A terenem działań był oddział zewnętrzny aresztu śledczego w Turawie. Zbliża się natomiast 10. jubileuszowa odsłona Dni Seniora, współorganizowanych przez ZUS. Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na problem fałszywych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji. Niestety to właśnie seniorzy najczęściej są ofiarami oszustw, mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
9: Wszystkich opolskich seniorów zapraszamy w październiku na wydarzenia organizowane nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też przez naszych partnerów. Będziemy organizować wydarzenia nie tylko w placówkach ZUS-u, ale też w placówkach samorządowych czy w innych miejscach publicznych. Na naszej stronie internetowej dostępne są szczegółowe informacje na temat Dni Seniora i harmonogramu wydarzeń.
1: Dni Seniora to będzie również okazja, by zasięgnąć informacji o świadczeniach czy waloryzacji. Pierwsze spotkanie w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu 1 października od godziny 9.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach. Zima w Polsce powinna być spokojna, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
10: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny.
5: Minister Balczun dodaje, że w przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
10: Na przykład w PGG czy Bogdance mamy jakąś tam rezerwę na poziomie JSW, które wydobywa w północnych kopalniach, wydobywa węgiel energetyczny. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki.
5: Dodajmy, że niedawno Gaz-System poinformował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT muszą sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia, chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. W 2026 roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. Azerbejdżan umacnia swoją pozycję jako łącznik między Europą a Azją. Rozwijany szlak przez Azję Centralną, Morze Kaspijskie i Kaukaz Południowy ma być alternatywą dla tras przebiegających przez Rosję, a wraz z jego rozwojem pojawiają się nowe możliwości dla polskich firm.
11: Oprócz transportu rozwijana jest także infrastruktura cyfrowa. W sierpniu zakończono układanie na dnie Morza Kaspijskiego światłowodu łączącego Kazachstan z Azerbejdżanem. Docelowo ma on zwiększyć przepływ danych między Azją i Europą oraz wzmocnić pozycję Azerbejdżanu jako regionalnego centrum cyfrowego. Diana Skaja, Polskie Radio, Kaukaz Południowy.
4: Pogoda.
0: Wcześniej nie zdążyłeś, teraz się wymądrzaj.
2: Ale ja nie słyszałem, o czym rozmawialiście. Ale miałem i tak dużo ważnego i mądrego
0: do powiedzenia.
2: Dla ciebie
0: to absolutnie w ogóle nie ma znaczenia.
2: A, że jest zimno jak diabli. A przepraszam, a dlaczego diabli to zimno?
0: Bo piekło zamarzło.
2: No dobra, ale nie zamarzło i tam jest gorąco.
0: A skąd wiesz, byłeś?
2: Wiesz. 8 stopni teraz mamy na termometrach.
0: Zimno jak diabli.
2: Tak, 14 stopni maksymalnie jutro, od 10 do 15, w sobotę 21 stopni, a w przyszłym tygodniu w ogóle będzie wybitnie, więc Magda będzie mówić o tym, jak marnie będzie w czwartek i w piątek, a ja będę o tym opowiadał, jak od soboty będzie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przy tym wszystkim to ja już się obawiałam, że sandały i skarpety zamienimy od razu na kozaki, a tu się okazuje, że jeszcze te skarpety i sandały się przydadzą.
2: O, bardzo dobrze. I te kurtki jesienne, o których mówiłem?
0: Zimowe takie pukowe.
2: To w ogóle nie będziemy ich używać chyba w tym roku. Dzień dobry, o poranku. Kacper Śniegorski.
0: Magda Szywińska i Paweł Oliwa. 7 po 6.

0: I takimi uśmiechami witamy się z wami bardzo serdecznie, bo już mamy 13 minut po godzinie 6. Ciemno jest, pieruny, jak wstajemy, ciemno. A niedługo to będzie jeszcze ciemniej, jeszcze dłużej będzie ciemno.
1: Czekaj. Jak ty mówiłeś, że kto to będzie narzekał na pogodę i na porę roku?
0: Nie, ale to
1: nie,
0: ja.
1: No to nie ja, to Cyceron.
0: Ja gwarantuję, że ja październik, listopad będę narzekał na pogodę.
1: A, dobrze, to pozazdrościć. Tylko 24 września dzisiaj mamy, to jest czwartek. Gerard i Gerarda dzisiaj mają swoje imieniny, a Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato.
0: Grzegorz.
1: Gerard z Rumi.
0: A, myślałem, jest takie, że Grzegorz lato.
1: Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. To takie powiedzenie na dzisiaj. Są takie przysłowia ludowe. No i kiedy rzeczywiście popatrzymy na prognozę pogody, to w następnym tygodniu lato ma wrócić, więc przeżyjmy naprawdę do soboty, a potem to jakoś już będzie.
0: Bo to wygląda wybitnie w przyszłym tygodniu. 22 stopnie w niedzielę, 23 w poniedziałek. Na Wszystkich Świętych to te płaszcze, co kupiliście na promkach, to się nie przydadzą.
1: A może na Wszystkich Świętych nie? Nie przydadzą się wcale?
0: No nie. Ja wiem, że to za miesiąc, ale jak tak to będzie wyglądać, to...
1: No i co tam będą sąsiadki obgadywać wtedy?
0: Nie wiem. No nie, trzeba będzie się pocić w tym płaszczu. To innego wyjścia chyba nie ma.
1: Mamy 14 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witajcie o poranku w Radio Opole.

0: 20 minut po godzinie 6. Lubię tak jak ty, tak śpiewała Sylwia Grzeszczak. A co wy lubicie tak jak inni? Dajcie nam znać pod 774-541-541. Bo ja lubię tak jak wy pospać troszeczkę dłużej. Lubię pod kołderką cieplutką się schować, przytulić się do poduszki i jeszcze powiedzieć, jeszcze 5 minut, mamo, jeszcze 5 minut. No ale już 21 po 6, więc trzeba pracować.
1: Oleś mi to teraz zaprezentowała. No to ja od siebie mogę dodać, że słońce w znaku wagi wzeszło o godzinie 6.24,
0: tak?
1: A zajdzie...
0: Ty jesteś taki przepowiadasz przyszłości.
1: Wzejdzie o 6.24 za 4 minuty, a zajdzie o 18.31, czyli dzień potrwa prawie nic, a będzie jeszcze krótszy. Natomiast tak się zastanawiam, co się na przykład wydarzyło w 1541 roku.
0: Czyli 485 lat temu, dokładnie szybko policzyłam, zmarł Paracelsus, niemiecki lekarz, chemik i filozof, jeden z prekursorów nowoczesnej medycyny, uważany za ojca toksykologii, wprowadził szereg nowych leków, m.in. rtęć na syfilis oraz różne sole metali i opium. Miał też ważny wkład w ziołolecznictwo.
1: Niesamowite. Natomiast w 1564 roku urodził się William Adams, żeglarz angielski, prawdopodobnie pierwszy Anglik, który dotarł do Japonii, jak również pierwszy naturalizowany w Japonii Europejczyk. A, to on był inspiracją
0: on
1: dla
0: był
1: postaci.
0: Tym szogunem, tak.
1: Tak, szogun.
0: No dawaj dalej, szogunie. Co tam jeszcze masz?
1: Nie, teraz ty, szogunie.
0: W 1725 roku urodził się Arthur Guinness, założyciel i właściciel browaru Guinness, produkującego najbardziej znane irlandzkie piwo, Guinness. I to było w 1725.
1: Ale Księga Rekordów Guinnessa jest związana właśnie z tym Guinnessem.
0: Tak,
1: też,
0: właśnie z tym Guinnessem.
1: Tak samo jak gwiazdki Michelin są związane z oponami. Naprawdę.
0: No, to samo nazwisko.
1: Nie, bo to polega... Dobra, to wrócimy do kalendarza później, ale ja ci to wytłumaczę. Bo te gwiazdki oznaczały, czy warto zużywać opony, żeby dojechać do danej restauracji. Mówię ci to naprawdę. Naprawdę ci to mówię. Zaraz mi powiesz, ale ty miałeś rację, Kacper. A ja wtedy potwierdzę.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
4: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
5: Ja lubię cukierki.
6: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
7: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
8: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
9: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
17: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
16: A dziś?
18: Jestem zadowolona, że żyję.
19: Kawka to jest powód do zadowolenia.
20: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
21: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
0: Po reklamie. Mamy wszystko.

0: A my w Radio Opole chcieliśmy zapowiedzieć teraz bardzo ważny element, czyli wiadomości drogowe.
1: Autopilot to się nazywa w Radio Opole. Z samego rana wyjeżdżamy na te opolskie drogi, a dzisiaj naszym przewodnikiem po nich jest Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy, kierowców i porankowców. Nie ma zdarzeń na opolskich drogach, noc także minęła spokojnie, informują służby. W Brzegu mamy problemy, duże remonty wzdłuż Łokietka, w Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40, a do tego za mostem powstaje rondo, więc tam także sporo problemów z poruszaniem się. Nysa będzie hamować przy rondach na Grodkowskiej, w sumie już powoli robi się tam większy ruch. W Opolu drogowców spotkamy na braci Kowalczyków, ale także prace gwarancyjne na jezdniach przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Jeszcze dwa etapy zostały do wykonania z sześciu, jak informuje Miejski Zarząd Dróg. Drogowcy wchodzą na teren po 8:30. Czekamy na szczyt komunikacyjny, ale już są miejsca, gdzie trzeba przystanąć, na przykład rondo milinijne w Kędzierzynie-Koźlu. 45 w stronę Raciborza, wahadło w Ciężkowicach.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Po raz 10 rozstrzygnięty zostanie konkurs o nagrodę opolskiej Niezapominajki. Dzisiaj podczas gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie poznamy laureatów w kategoriach Aktywna Organizacja Pozarządowa, Przyjazny Samorząd i Społecznik Roku. Początek o 17:00. Premier Donald Tusk spotka się dziś z premierem Bułgarii Rumenem Radewem. Wśród tematów rozmów bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. Będzie to pierwsza od 15 lat wizyta szefa bułgarskiego rządu w Polsce.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: W Prudniku powstanie zakład aktywności zawodowej dla 25 niepełnosprawnych osób. O jego utworzenie wystąpił zakon Bonifratrów, który prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Nową działalność będzie realizować w jednym z obiektów odzyskanego przed laty byłego kompleksu szpitalnego. A w wiadomościach za pół godziny o dzisiejszych obradach Senatu, m.in. o ustawie paliwowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zimny mamy poranek na Opolszczyźnie. 8 stopni tylko teraz opolskie termometry pokazują i to jest temperatura w stolicy województwa opolskiego w środku miasta. Z pewnością są takie miejscowości, gdzie na termometrach mamy teraz koło 5 stopni powyżej zera.
0: Faktycznie tak to może wyglądać, ale ja ci powiem, jako że ty powiedziałeś o tych marnych dniach, to ja dodam od siebie, że wspaniale będzie od soboty. 21 stopni. Jak będzie półmaraton w Opolu, to 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jesień zaczęła się może niespecjalnie wysokimi temperaturami, może niespecjalnie słoneczna, ale później jak się rozkręci, to będzie nawet do zniesienia.
0: No, dokładnie. Dzień dobry, o poranku.
5: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 23 minuty pozostały do godziny 7, a wysłuchacie porannego programu w Radiu Opole. Dzięki Bryskiej to się zrobiło bardzo gorąco, chociaż za oknami mamy tylko 8 stopni i pewnie są takie miejsca, gdzie termometry pokazują jeszcze mniej. Chłodny mamy poranek, ale rozgrzewają nas pozdrowienia od naszych słuchaczy.
2: Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
3: No, my również życzymy miłego dnia, bo można do nas wysyłać głosóweczki oczywiście i zachęcamy do tego.
1: Możemy to robić poprzez Facebooka, poprzez media społecznościowe Radio Opole. Można też dzwonić do nas pod 774-541-541. A my właśnie przeglądamy, co na Facebooku Radio Opole was interesuje. Tych tematów, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo. Na przykład mieszkańcy Kędzierzyna Koźla to mogą zobaczyć zdjęcia z nowego placu zabaw dla maluchów z przedszkola numer 8. Możecie też poczytać o tym, że Andrzej Burda jest podwójnym mistrzem Polski. Strzelecki wyczyn zawodnika z klubu z Opola także mamy. Informujemy was o tym, że rusza głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. No i piszemy o sportowym otwarciu roku szkolnego.
3: No to są tematy, które naprawdę warto chociażby skomentować, warto je przeczytać, ale jednocześnie, jeżeli macie ochotę coś skomentować, to poza głosóweczkami można tradycyjnie. Pod numerem
1: 774-541-541 to jest numer naszej automatycznej sekretarki, która jest do waszej dyspozycji przez całą dobę.
3: A jakbym cię w nocy obudził, też byś podała ten numer?
1: 774-541-541.
3: Bardzo dobrze. 774-541-541.

0: ktoś się odezwał. Roman Juranek.
1: Pewnie prestidigitator może być takim wyrazem.
2: Prestidigitator, a nie prestidigitator. Międzynarodowy.
0: Nie, sama jesteś międzynarodowy. No przecież co, jaki jest problem w tym, żeby międzynarodowy powiedzieć?
2: Romku, u ciebie?
0: Burmistrz Strzelec Opolski,
1: tak, na przykład.
0: To jest rewelacja.
1: Tak. Ja kiedyś miałem problem z defibrylatorem, jak pamiętacie.
2: O, pamiętamy. Akurat pamiętamy. I szczytywanie.
1: Tak, a to tak. To już, ale to w innym kontekście było.
0: Tylko Roman, bo my cię nie widzimy. Wiesz, czujemy się, jakbyśmy pracowali gdzie?
2: W radiu.
0: No właśnie, bo kamera, którą zawsze mamy na ciebie, to nam się zepsuła.
1: Tak, jedną śrubeczkę odkręciłem.
0: A co jeżeli ty akurat dzisiaj pofarbowałeś włosy?
1: Jakie włosy?
0: Albo byłeś w Turcji i wróciłeś z bujną czupryną.
2: Tak,
0: albo
2: z takim uzębieniem,
1: białymi ząbkami. Tak, tak. No właśnie, oślepiliśmy kamerę tymi ząbkami.
2: A mieliście kiedyś taką sytuację, że ktoś sobie inaczej was wyobrażał? No bo to wiecie, to słuchacze sobie wyobrażają prezenterów radiowych, dziennikarzy w jakiś tam sposób, a potem się zderzają z rzeczywistością.
0: Ja byłbym w szoku, gdybyś się opowiedziała historię o tym, jak pani cię spotkała i powiedziała, że myślała, że ty jesteś taka wielka.
2: Byłbyś w szoku, bo to był pan.
0: Aha, no tak.
1: Ja pamiętam z dzieciństwa, z takiego młodego wieku, jak słuchałem najpierw słuchowisk z udziałem Anny Romantowskiej, która miała niesamowicie piękny głos. Mhm. I tak sobie ją wyobrażałem, wiecie, taka po prostu, no, kobieta niesamowicie piękna, no, wszystko co najlepsze. A potem zobaczyłem normalną kobietę i tak sobie zobaczyłem, kurczę, coś tu nie gra.
0: A to było w XIX czy w XX wieku?
1: To jeszcze był XIX wiek.
0: To tak sam Wojciech Mano opowiadał, że dopóki pracował w radiu, to mógł podrywać, a potem zaczął pracować w telewizji i już nie
2: było. Skończyło.
0: Dobrze, nie starczyło czasu, żeby powiedzieć, co tam w wiadomościach.
2: Ale mimo wszystko powiedz.
1: Dobrze, powiem, że będziemy mówić o pomocy dzieciom i młodzieży w walce ze stresem i innymi negatywnymi sytuacjami, w jakich mogą się znaleźć. Dyskutowali o tym opolscy nauczyciele z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jedną właśnie z takich form pomocy ma być udział młodych ludzi w wolontariacie. Powiemy też o dzisiejszych obradach Senatu nad ustawą paliwową. Dowiemy się, czy po raz drugi trafi ona na biurko prezydenta. No i o takiej małej sensacji w środowisku siatkarskim powiemy. Finlandia została ostatnim półfinalistą siatkarskich mistrzostw Europy. Pokonała wczoraj kogo? Włochy.
2: Ja, Finlandia to nie jednego pokonała.
0: No.
2: Najnowsze wiadomości
0: radiowe. Nie, nawiązujesz tutaj do wojny zimowej historii.
2: Tak, między innymi właśnie do tego. Najnowsze wiadomości w Radiopole za 11 minut.

0: się wydaje, że sprawne wycieraczki w samochodach to powinien być teraz taki element obowiązkowy wyposażenia każdego kierowcy.
1: Oj, zdecydowanie tak. I a propos kierowców, to teraz wyjedziemy na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Uwaga, kierowcy jadący z kierunku Śląska na odcinku między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. Mamy uderzenie samochodu osobowego w elementy oznakowania. Tam zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ale to jeszcze województwo śląskie, choć wiem, że tam nas też słychać. Coraz więcej pojazdów grupuje się na wlotach do Opola, budzi się także centrum, a przejazd nie będzie łatwy ze względu na prace gwarancyjne przy Opolu Głównym. Drogowcy też na wrocławskiej braci Kowalczyków, w brzegu pomarańczowe ekipy pracują na Łokietka, więcej pojazdów w Nysie sunie już Grodkowską w kierunku przepraw. Problematyczna 45 w stronę Kluczborka i w kierunku Raciborza. Tam mamy wahadła.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Zbliżamy się do godziny 7, a nawet już 7 mamy na zegarze czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole. Dziś 24 dzień września.
5: O budowaniu odporności u dzieci i młodzieży rozmawiali nauczyciele z przedstawicielami trzeciego sektora.
6: A co nam daje wolontariat? Daje nam przede wszystkim relacje, daje nam poczucie realnego wpływu na to, że możemy też zmieniać rzeczywistość.
5: Senat zagłosuje dzisiaj w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Finlandia ostatnim półfinalistą siatkarskich mistrzostw Europy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości w Radio Opole prezentuje Roman Juranek.
5: Kwestie relacji rówieśniczych, współpracy między szkołą a organizacjami oraz wsparcie rodziny. O tym m.in. dyskutowali opolscy nauczyciele z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Mówimy o tym, jak łączyć potencjały szkoły i wolontariatu w budowaniu odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży, mówi harcmistrz Adam Pończocha, zastępca komendanta chorągwi opolskiej ZHP.
6: A co nam daje wolontariat w takich sytuacjach? Daje nam przede wszystkim relacje, daje nam poczucie realnego wpływu na to, że my jako dzieci, młodzież możemy też zmieniać rzeczywistość, możemy mieć na nią wpływ. I w przypadku tego właśnie, czym jest ta odporność społeczna, szeroko pojęta, to wolontariat jest, myślę, że bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym środkiem do tego, żeby ją budować wśród dzieci i młodzieży.
5: Żyjemy w takich czasach, że ciągle pojawiają się wyzwania i nasi uczniowie muszą mierzyć się z nowymi stresorami, dodaje Małgorzata Więckowicz-Żyła ze Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia.
7: Często nie mają zbudowanej odporności psychologicznej. Zauważalny jest wzrost w badaniach diagnoz depresji, zaburzeń lękowych, no i to nas martwi i trzeba zacząć działać. To, jakie wartości będzie przedstawiać szkoła, na co będzie kładła nacisk, ma kluczowe znaczenie, jak uczeń będzie się i uczył, jak przebiegnie proces wychowawczy i czy będzie osiągnie też dobrostan.
5: Dodajmy, że na warsztatach poruszono też temat wypalania zawodowego nauczycieli, uczenia młodzieży radzenia sobie z porażką oraz budowania odporności u wolontariuszy w hospicjach.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Wróci do Sejmu, czy trafi na biurko prezydenta. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, nad którą będzie dziś głosował Senat. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić programy CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii.
8: To ustawa o charakterze incydentalnym ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego, tłumaczył senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman i zapewniał.
9: Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
8: PiS zaproponowało dwie poprawki do ustawy. Jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Jedna z nich zakłada, że przepisy będą obowiązywały od dnia ich uchwalenia. PiS chce też zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski będą przeznaczone na obniżkę cen paliw.
10: Jeśli te dwie poprawki przejdą, to zgodnie ze słowami ministra Szefernakera, taka ustawa zyska też poparcie pana prezydenta.
8: Jeśli będzie weto, złożymy kolejny projekt, deklaruje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych.
5: Była to relacja Małgorzaty Naukowicz. Teraz trochę sportu. Finlandia została ostatnim półfinalistą siatkarskich mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Półfinałowym rywalem Finlandii będzie Francja. W drugim piątkowym półfinale Polska zagra ze Słowenią. A dzisiaj jest czwartek, 24 września.
2: To przyniesie dzień.
5: Będziemy w GDDKiA. Zapytamy ustalenia po konsultacji konsultacjach w sprawie budowy obwodnicy Sidziny oraz o budowę ekranów akustycznych na czwórce pomiędzy węzłami Opole Zachód - Krapkowice. Rusza trzecia ogólnopolska konferencja dotycząca systemowego zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Początek o 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim. Wieczorem natomiast będziemy na gali Opolszczyzna aktywna społecznie, podczas której zostaną wyłonieni laureaci oraz wyróżnieni w konkursie opolskiej niezapominajki. A ze spraw krajowych i zagranicznych będziemy śledzić m.in. dzisiejsze obrady Senatu oraz wizytę prezydenta Chin w USA.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak się nagle zachmurzyło w stolicy województwa opolskiego. Wygląda, jakby zaraz miało zacząć padać. No i dzisiaj jest spora szansa na to, że rzeczywiście pokropi. Parasolkę synoptycy radzą, żeby nosić dzisiaj przez cały dzień przy sobie, bo przejściowo może przelotnie pokropić i to tak do godziny 20.
1: Tak, a Magda mówi o tym, co złe, to ja teraz o tym, co wspaniałe. Od soboty wraca lato. 20 stopni, a w przyszłym tygodniu 23-22 stopnie na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Skutecznie realizujemy w takim razie ten plan, przetrwać do piątku, a potem to już jakoś będzie.
1: No ty tak jesiennie jesteś ubrana.
0: Tak, jestem jesieniarą. Jeszcze kocyk by mi się przydał.
1: No.
0: I ciepła herbata. Skoczysz?
1: Nie.
0: Szkoda.

0: 12 minut mamy po godzinie 7. Słuchajcie porannego programu Radio Opolen. To teraz u nas kategoria...
1: Zainteresowania wędkarstwem.
2: To są tematy to radia i telewizji.
3: Dokładnie. Zgadzamy się. Takiej ryby w kanale Gliwickim jeszcze dawno nie widziano. Wędkarz z Kędzierzyna Koźla wyciągnął z wody okaz, który miał 2 metry i 60 centymetrów.
1: Takie szczupaki przynoszę do domu. Bo mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód. Tak jak lew jest król dżungli.
3: No, tylko jest jeden problem.
0: No właśnie, bo to nie był szczupak, ale sum, który królem wód jest w kanale Gliwickim. O tym pisze portal Lokalna24. Ryba naprawdę była gigantyczna. Taka to była ryba. Wzięła na żywca, później przez 20 minut trwała walka, zanim olbrzym znalazł się w pontonie.
3: Sum został złowiony 19 września w Kłodnicy, a jego rozmiar robi wrażenie nawet na tle rekordowych połowów. Do rekordu Polski zabrakło jednak 32
0: centymetrów. 32 centymetry to tyle, a miał ten sum w sumie 260 centymetrów. No to naprawdę to była gigantyczna ryba. Jeżeli ktoś dzisiaj się wybiera nad kanał Gliwicki z wędką, to taką dobrą radę mamy. Najpierw trzeba dokładnie sprawdzić, czy ponton ma odpowiednią wielkość.

0: 19 minut po godzinie 7 i czytamy w internecie, że policjanci rywalizowali na Mistrzostwach Polski w koszykówce. Do rywalizacji z najlepszymi ekipami w kraju stanęli również reprezentanci garnizonu opolskiego i trzeba ich pochwalić, bo uplasowali się na bardzo dobrym 9 miejscu.
1: A dlaczego akurat na 9? To jest bardzo prosta sprawa. Po prostu rozgrywka była w systemie 3x3, więc rachunek był tutaj prosty.
2: Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
11: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
12: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Po reklamie.

0: Radio Opole. Już niemalże godzina 7:30. A co to oznacza?
1: A to oznacza, że Adam Wołek nas zabiera na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Najpierw pogranicze województw śląskiego i opolskiego za węzłem Łany w kierunku Wrocławia. Przed Strzelcami Opolskimi samochód uderzył w oznakowanie. Są utrudnienia. Na opolskim odcinku zaś na ten moment jedziemy bez najmniejszego problemu. Coraz więcej samochodów na naszych traktach. W stolicy regionu zgrupowania na wlotach do miasta. Pojazdy oczekują także na wjazd na rondo na Placy Konstytucji od strony budowlanych. Prace gwarancyjne przy centrum Opole Opole Główne i tam drogowcy wejdą o 8:30. Utrudnienia w Nysie na Grodkowskiej, formują się powoli kolejki. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo i na Kozielskiej, Jana Pawła II i Alei Lisa trzeba mocniej popracować hamulcem. W Brzegu problemy i to spore, bo wzdłuż Chocimskiej kolejka na Armii Krajowej do Chorobrego, a do tego roboty na Łokietka. Nie ma poważnych zdarzeń na opolskich traktach.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Rosjanie zaatakowali w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Wszyscy ranni w ataku to pracownicy medyczni. Natomiast polskie wojsko poderwało swoje samoloty po tym, jak Rosja rozpoczęła ostrzał zachodniej Ukrainy. Wysłano też alert RCB. Zagadnienia związane z transformacją energetyczną, rozwojem infrastruktury ochronnej czy systemów bezpieczeństwa to m.in. tematy dwudniowej konferencji naukowo-technicznej, która rozpocznie się dzisiaj w Pokrzywnej. Na konferencji spotkają się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk projektantów i wykonawców.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej. Zapytamy m.in. o wyzwania związane ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim. Początek rozmowy kwadrans po 8:00, a w wiadomościach za pół godziny o głosowaniu w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to popatrz tam, popatrz. No a
1: właśnie
0: nie, czekaj.
1: Właśnie
0: teraz
1: patrzę.
0: Trzeba powiedzieć o tym, co dzisiaj i jutro, a to będzie dramat, więc opowiadaj ty.
1: Nie będzie tak źle, bo już mamy 8 stopni na opolskich termometrach, dzisiaj do 14 stopni, trochę pokropi, grzyby będą.
0: Grzyby będą, no to dobrze, to ja teraz o tych fenomenalnych rzeczach. Od soboty 20 stopni, w niedzielę 22, w poniedziałek 23, rewelacja.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Czyli jak pokropi, potem pogrzeje, to w weekend na te grzyby będzie można śmiało się wybrać.
0: Tak, ale potem wyjdzie Jacek Rudnik i wszystkie zabierze.
1: I powie, że tam już nic nie ma.
0: Tam już nic nie ma, tam nie idźcie. Za 28 minut będzie 8:00.

0: Radio Pole. Za 23 minuty będzie godzina 8, a w naszym studiu pojawił się sam on. Bez jego
1: bez
0: gościa.
1: Bez jego gościa jeszcze, Ireneusz Prochera.
2: Dzień dobry, kłaniam się, ale gość przyjdzie.
1: Gość
2: taką
1: przyjdzie. No tak, jak obiecują, to zazwyczaj przychodzą. To słowa dotrzymują.
2: No chyba, że na drodze staną jakieś roboty drogowe, wypadki, bo i takie rzeczy się zdarzały.
1: Niestety. Nikomu oczywiście nie życzymy, natomiast jeżeli chodzi o remonty, to tak, to one mamy je w stolicy województwa opolskiego. Bardzo narzekają kierowcy na to miejsce koło dworca głównego, gdzie remont trwa. No i przez to sporo osób skarży się na to, że się spóźnia do pracy.
2: Albo do szkoły.
1: Albo do szkoły.
2: No, pamiętajmy, że już się rok szkolny rozpoczął.
1: Nie dla wszystkich, bo na przykład studenci to jeszcze mają wakacje.
2: Nie, ale już zbierają siły. Już stoją w blokach startowych. Studenci jak studenci oczywiście, ale przede wszystkim kadra wyższych uczelni, bo to kolejny rok akademicki, kolejne wyzwania, jakie przed nimi staną. I o tych wyzwaniach dzisiaj będę rozmawiał z naszym gościem. Odwiedzi nas rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc. Będziemy rozmawiali o tym, jak Politechnika przygotowuje się nie tylko do tego rozpoczynającego się niebawem roku akademickiego, ale też i do wyzwań związanych na przykład z niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi, bo to jest to wyzwanie, z którym będą musiały się zmierzyć w kolejnych latach również opolskie wyższe uczelnie.
1: Czyli uczelnie mamy, a studentów coraz mniej.
2: Tak, i to uczelnie coraz lepiej wyposażone, z coraz lepszą bazą dydaktyczną, z coraz lepszą kadrą. No, jest tylko jeden szkopuł. Trzeba znaleźć tych, którzy chcieliby skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw.
1: A młodzież ostatnimi czasy w ogóle ma taką tendencję do myślenia, że po co mi tam te studia? Przecież mogę już iść do pracy. O ile znajdzie się taki pracodawca, który będzie chciał tej młodzieży zapłacić tyle, ile ta młodzież będzie chciała dostać.
2: No właśnie, bo jest jeszcze takie jedno niekorzystne zjawisko, z którym się mierzą polskie wyższe uczelnie, tak zwany dropout, czyli studenci zaczynają naukę
1: i rzucają, bo mówią, to nie dla mnie.
2: Albo dostałem ofertę pracy. Więc po co mi te studia?
0: Ja też kiedyś miałem taki dropout. Tylko, że to nie ja zdecydowałem o uczelni. Że to ta jedyna
1: różnica. To się czasami zdarza. To się czasami zdarza.
2: Niestety jest ten szkopuł, że trzeba zdawać egzaminy na...
0: A widzisz, ja wiedziałem, że to o czymś zapomniałem. Ty popatrz.
1: No i to jednak to poszło nie tak.
0: No. Irek Prochera i jego gość. Kwadrans po godzinie 8, a za dzisiaj, za teraz. Muchas gracias.
2: Dziękuję.
3: Z nami wstaje cały region.

0: znam wielu, którzy właśnie teraz śpiewając ten przebój myślą sobie o tym, że odliczają do weekendu. I są też tacy, którzy tydzień traktują jako stąpanie po cienkiej linie. Znamy takich, którzy robią to zawodowo. Prawie 15 kilometrów po wąskiej taśmie, 100 metrów nad Dunajem pokonał pewien Estończyk. Kacper wie, jak on się nazywa.
1: Ran Rose.
0: Tak?
1: Tak, będzie po estońsku.
0: I ustanowił w Bratysławie rekord świata w łącznym dystansie pokonanym w ten sposób w ciągu 12 godzin.
1: Trzykrotny mistrz świata w chodzeniu po taśmie pokonał trasę 22 razy. Jak mówi, wyzwaniem było zmęczenie, ale też utrzymanie koncentracji mimo bólu. Ja teraz będę tłumaczył.
2: It's a bit scary in a way.
1: Trochę przeraża, kiedy już na początku albo w pierwszej i jednej trzeciej marszu coś zaczyna boleć. Potem ból znika i pojawia się gdzie indziej. Przemieszcza się, a ty próbujesz go opanować i znaleźć sposób chodzenia, żeby nie wykończyć organizmu. A jednocześnie trzeba przy tym wszystkim zachować skupienie.
0: Jeszcze nie zwariować. Taśma miała 666 metrów długości. Taka symbolika. I niespełna 2 centymetry szerokości łączyła zamek w Bratysławie z wieżą widokową. UFO podczas próby estończyk zmagał się także z silnym wiatrem. Regulamin dopuszczał upadki, ale każdy oznaczał konieczność podciągnięcia się z powrotem na taśmę siłą ramion.
1: Jest pierwszy oficjalny rekord łącznego dystansu pokonanego na takiej taśmie w wyznaczonym czasie.

0: znany temat muzyczny Leonie przerobiła i stworzyła z tego taki właśnie utwór By Your Side w Radio Opole 3 minuty przed godziną 8.
1: A już za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Opole. Przed nimi wyjedziemy na opolskie drogi. Zostańcie z nami.
2: Poranek z Radiem Opole.
3: Autopromocja.
4: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
10: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: Bez poważnych zdarzeń na opolskich drogach, na A4 po naszej stronie też bez kłopotów. Mamy za to zestaw utrudnień związanych z zatorami w miastach. I tak w Opolu hamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, na wlotach do miasta. Od strony Zawady, Kępy czy Lędzin ustawiają się kolejki. W centrum po 8.30 ruszają prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. To oczywiście przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Tam będzie ciasno, już zresztą też jest, ze względu na ruch. Przystaje Niemodlińska, zapchane rondo na Krapkowickiej, niełatwa sytuacja na Nysy Łużyckiej, szczególnie na lewoskręcie w kierunku Chabrów. Mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest przebudowywana. W drugą stronę w Krapkowicach objeżdżacie mocno Osobłodze, a w Ciężkowicach wahadło.
10: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Zegary wskazują już godzinę 8, a skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Przed nami najświeższa porcja informacji z kraju, ze świata i z regionu.
12: Polskie samoloty operują na wschodzie kraju. Ruszyło głosowanie w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego Opola.
13: W tym roku znowu rekordowo ponad 8 milionów przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego.
12: Xi Jinping rozpoczął wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
12: Polskie wojsko poderwało swoje samoloty po tym, jak Rosja ponownie rozpoczęła ostrzał zachodniej Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło w związku z tym alert. Jak mówił rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, Rosja atakuje różnymi rodzajami broni.
14: Operowanie lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej jest reakcją na ataki Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosjanie używają zarówno drogowych statków powietrznych, odrzutowych, jak i zwykłych. W związku z obserwacją tych środków napadu powietrznego została podjęta decyzja o tym, żeby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną na wschodzie i skierować tam myśliwce.
12: A wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także ogłosiło alert dla województwa lubelskiego.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
12: O północy ruszyło głosowanie w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Co ważne, aby doszło do realizacji projektu dzielnicowego, musi on przekroczyć liczbę 150 głosów, a głosowanie potrwa do 13 października, mówi Łukasz Cowada, wiceprezydent Opola.
13: Tego czasu na głosowanie troszkę jest, natomiast zachęcamy, aby grupy inicjatywne, wnioskodawcy, organizatorzy poszczególnych wniosków, zabrali się nas za zbieranie głosów od razu. W tym roku znowu rekordowo ponad 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale takim też klasycznym, jak w zeszłym roku 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe.
12: Głosować można za pośrednictwem strony boopole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego i w innych jednostkach miejskich. Mieszkańcy mogą głosować na 71 projektów, z czego 31 to projekty ogólnomiejskie, a 40 dzielnicowe.
9: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Xi Jinping rozpoczął wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych. Chiński przywódca został przywitany w Waszyngtonie z honorami. Jeszcze na lotnisku w ceremonii wziął udział sam prezydent Donald Trump. Dziś główny dzień wizyty.
6: Samolot z chińską parą prezydencką wylądował w środę wieczorem w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Trump z żoną Melanią czekali na płycie lotniska. Prezydent USA przywitał gościa u stóp samolotowych schodów. Był też czerwony dywan i wojskowa kompania honorowa. Gdy orkiestra grała amerykański hymn, nad głowami obu przywódców przeleciały bombowce strategiczne B-1. Xi Jinping został potraktowany w sposób szczególny. Amerykański protokół przewiduje bowiem, że gości przyjmuje się w Białym Domu. Wyjątki są nieliczne. Dziś podczas głównej części wizyty odbędzie się oficjalna ceremonia powitania z udziałem blisko 500 żołnierzy i rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Wieczorem uroczysta kolacja państwowa z udziałem szefów największych firm technologicznych.
12: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Wracamy do regionu. Wkrótce zakończy się remont klatek schodowych w głównym budynku zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano także wymianę posadzek na parterze i odświeżenie klas lekcyjnych, informuje Bogusław Chochowski, dyrektor placówki.
15: Kończymy remont klatki schodowej i to cała klatka schodowa w głównym budynku od trzeciego piętra aż do piwnic. To jest ponad 175 tysięcy złotych. Na parterze będą także płytki zmieniane oraz ściany odnawiane. To jest prawie 100 tysięcy złotych. No i remont drugiego piętra ponad 90 tysięcy złotych.
12: W ostatnim czasie w szkolnym internacie przeprowadzono też remont łazienek. Dodajmy, że realizowaną inwestycję w całości finansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli organ prowadzący placówkę.
9: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy w tym momencie 9 stopni.
0: Jeszcze nie pada teraz w stolicy województwa opolskiego.
1: Ale od 14 będzie padać, bo ja patrzyłem na nasze supermapy IMGW.
0: Jest dzisiaj szansa na to, że rzeczywiście pokropi.
1: Nie, będzie lało. Od 14 do 22 będzie lało.
0: Czwartek jeszcze pod chmurką, piątek też pochmurny. Natomiast już w sobotę i w niedzielę to będziemy mieć powrót do tej poprzedniej pory roku, czyli lato znowu do nas przybędzie, mimo tego, że przecież jesień się zaczęła. W sobotę 20 stopni, w niedzielę 22.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my mimo wszystko, wbrew temu, co za oknami, pogodnie witamy w Radio Opole. Mamy 5 po 8.
1: Kacper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Witajcie. Hej.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana ślinka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
4: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
5: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: gramy już kwadrans po godzinie 8 w Radio Polo, to oznacza jedno.
1: Przenosimy się do studia obok.
0: A tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest dziś rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc. Dzień dobry panie rektorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie rektorze, mamy dziś uczelnię z nowymi laboratoriami, dużymi inwestycjami, no, coraz bardziej zaawansowanymi projektami technologicznymi. Ale czy za 10 lat będzie miał kto w tych laboratoriach studiować i pracować?
4: Zdecydowanie uważam, że zdecydowanie tak. To jest wszystko zależy od tego, jaką ofertę zbudujemy, jak będziemy się rozwijać my jako uczelnia, jak będziemy się zmieniać i dostosowywać do zachodzących zmian w otoczeniu. I to jest rzecz kluczowa. Uważam, patrząc na Politechnikę Opolską, patrząc na koleżanki i kolegów, patrząc na środki, które zyskujemy, uważam, że Politechnika Opolska zdecydowanie ma taki potencjał. Sam przejdźmy do faktów. Fakty są takie, że my w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach otworzyliśmy 19 nowych kierunków studiów. A to i dlaczego to było możliwe? Po pierwsze finansowanie, mieliśmy na to środki, aby zbudować odpowiednie laboratoria, ale z drugiej strony postawiliśmy mocno na rozwój kadry i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I to właśnie chcemy w ten sposób rozwijać, bo rolą Politechniki Opolskiej w Oporu, w regionie jest, abyśmy tutaj wspierali ten nasz lokalny przemysł. I to robimy.
3: No właśnie, ale niedawno odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych województwa opolskiego. To spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele 5 działających w naszym województwie uczelni wyższych. No i tam jednym z takich tematów, który został poruszony, to właśnie była ta niekorzystna demografia, te zjawiska powodujące, że no, coraz mniej mieszkańców ma województwo, ale czy to odnosi się również do liczby studentów i jak wyglądają perspektywy na kolejne lata, jeżeli chodzi o polskie uczelnie?
4: Tak, bardzo dobra inicjatywa, bardzo ważna inicjatywa, bo rzeczywiście w takim gronie nie spotkaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim i to była bardzo ważna inicjatywa i życzę sobie tego i wierzę w to, że nie zakończymy tylko na tym spotkaniu. Natomiast my jako Politechnika Opolska, również koleżanki i koledzy z innych uczelni, przedstawiliśmy konkretne propozycje, konkretne rozwiązania. Odwołam się do przykładu Politechniki Opolskiej, kiedy ostatnie 3 lata, pomimo niżu demograficznego, Politechnika Opolska zyskała ponad 10% studentów, czyli mamy wzrost liczby studentów po latach spadku, 10% wzrost liczby studentów, czyli mamy w tej chwili blisko 10 tysięcy. Oczywiście przed nami ten rok i kolejny rok to jest fala większa, ponieważ mamy tutaj reformę związaną z gimnazjum, więc tutaj ta fala rzeczywiście przypływa do wszystkich i ona jest większa i jak zwykł mawiać Jack Welch, kiedy jest przypływ, podnosi wszystkie okręty i tutaj my też zyskujemy, ale uważam, że Politechnika Opolska na tej fali zyska dużo większą liczbę kolejnych studentów. Natomiast i tutaj analiza tego, skąd ten wynik. Co zmieniliśmy, bo to analizujemy. Zmieniliśmy po pierwsze, tak jak już powiedziałem, poprawiamy, jeśli chodzi, zmieniamy, dopasowujemy nasze programy studiów. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, inwestycja w infrastrukturę, budynki, nowe laboratoria i wreszcie rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo jeżeli ma się u nas przemysł rozwijać, to ten przemysł powinien współpracować z uczelniami wyższymi, a w szczególności, jeżeli mówimy to z Politechniką Opolską, ponieważ no, my kształcimy tutaj te kadry. I to jest ten efekt. Więc jeżeli my dzisiaj to wyskalujemy, przeniesiemy na inne uczelnie, pod jednym wspólnym mianownikiem marszałka województwa, połączymy to jeszcze z potencjałem, jaki zaproponował pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, jeśli chodzi o dopłaty do akademików dla studentek i studentów. A wiemy, że te koszty utrzymania rosną, niestety nasze zarobki tak nie rosną, więc to Opole i województwo polskie staje się miejscem, gdzie można naprawdę dobrze studiować.
3: Tylko pytanie, panie rektorze, no bo tutaj grono 5 uczelni wyższych, ale czy wy nie jesteście dla siebie konkurencją? Również w rywalizacji o studenta?
4: Zdecydowanie nie. Oczywiście może w jakimś tam zakresie się pokrywamy z kierunkami studiów, ale co do zasady każdy z nas ma swój profil. No zupełnie inny profil ma Uniwersytet Opolski, a zupełnie inny profil ma Politechnika Opolska i to są zupełnie różne rzeczy. Natomiast koordynując, współdziałając, tu nie jest gra o sumie zerowej. to, że jeżeli ja ściągnę studenta, to tego studenta nie będzie na Uniwersytecie Opolskim. Ja się odwołam znowu do danych, które mamy w Politechnice Opolskiej. Kiedy mamy ten wzrost liczby studentów w Politechnice Opolskiej, ale warto zwrócić uwagę, że 1/3 studentek i studentów w Politechnice Opolskiej to są osoby spoza województwa opolskiego. I ten procent nam z roku na rok rośnie, co oznacza, że w tej chwili ten wzrost, który mamy, tych 10% liczby studentów, 4/5 to jest spoza województwa opolskiego. Czyli potrafimy zachęcić osoby spoza województwa do tego, żeby studiowały. Z drugiej strony nasze dane pokazują, że ponad 90% absolwentek i absolwentów zostaje w Opolu bądź w województwie opolskim. Czyli jest to klucz do tego, aby tą demografię w bardzo krótkim czasie w województwie i w Opolu poprawić. I warto inwestować tutaj w tym przypadku w każdą uczelnię, jaka jest w województwie opolskim.
3: A jakich form wsparcia ze strony władz województwa uczelnie oczekuje?
4: Po pierwsze koordynacji pewnych działań i tutaj zaproponowaliśmy, jako nasza uczelnia, zaproponowaliśmy powołanie takiej rady do spraw kompetencji przyszłości, abyśmy tutaj wspólnie z uczelniami, ale nie tylko, właśnie z marszałkiem województwa, z Opolską Izbą Gospodarczą, z urzędami pracy, połączyli te i z przedsiębiorcami. No przede wszystkim tutaj mówimy o konkretnych przedsiębiorcach, abyśmy analizowali, co się dzieje na rynku i co roku przygotowali raport dla marszałka województwa po to, aby z kolei te raporty były uwzględnione w takich działaniach operacyjnych, ale też w strategii, która ma być budowana, kolejna strategia od 2030 roku dla województwa opolskiego, więc chcemy tutaj partycypować w budowaniu tej strategii i też być istotnym elementem tej przyszłej strategii.
3: No rozumiem, że mamy 5 uczelni. Czy to jest taka liczba docelowa? Czy przewiduje pan, że w najbliższych latach zajdzie potrzeba integracji, łączenia, jakbyśmy tego nie nazwali?
4: Akurat jeżeli mówimy o łączeniu, nie jestem zwolennikiem łączenia. Uważam, że połączenie to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli zaczną działać zasady rynkowe, a patrząc z perspektywy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie mamy sposób finansowania, który opiera się o algorytm i ten algorytm, on może być zmienny w przedziale co roku, w przedziale od -2% do 6% w odniesieniu do poprzedniego roku, wystarczy, uważam, ten algorytm uruchomić i wtedy będziemy widzieli, która uczelnia sobie radzi, a która sobie po prostu zwyczajnie nie radzi, bo w uczelniach trzeba wprowadzać zmiany. Są często skostniałe struktury. My mamy to szczęście, że Politechnika Opolska jest uczelnią, której da się bardzo szybko wprowadzić zmiany. Nie jesteśmy dużą jednostką, jesteśmy średnią, ale dzisiaj widać, że nie wielkie tankowce, tylko szybko dopasowujące się do zmian w otoczeniu rynkowym okręty są w stanie podołać tym zmianom, które następują, a nawet je wytyczać.
3: I to w ten sposób zamierzacie konkurować na przykład z uczelniami z Wrocławia, z Katowic, no, które w rankingach plasują się wprawdzie wyżej, ale też i studiowanie w takich dużych miastach wiąże się chociażby z większymi obciążeniami finansowymi.
4: To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, co już nasi studenci, bo przecież mamy studentki i studentów nie tylko, tak jak powiedziałem, z Opola i województwa, ale spoza. Przyjeżdżają do nas studenci z Wrocławia, przyjeżdżają do nas studenci nawet z Warszawy, mamy takich i podkreślają bardzo ważną rzecz, którą też chcemy akcentować, że w Politechnice Opolskiej ci studenci nie są numerami indeksów, nie są komórkami w Excelu, tylko są Jasiem, Stasiem, Małgosią, Marysią. My znamy nasze studentki, naszych studentów, a to jest bardzo duża wartość dla tych naszych studentów.
3: Podczas tej dyskusji w gronie przedstawicieli szkół wyższych i przedstawicieli samorządu pojawił się taki temat: walka z dropoutem, czyli studenci zaczynają i przerywają studia. To rzeczywiście jest poważny problem?
4: Jest to poważny problem, rzeczywiście, szczególnie na pierwszych latach, ale na studiach drugiego stopnia, czyli nie ma tej kontynuacji drugiego stopnia. Rzeczywiście widzimy, mamy na poziomie studentów, którzy przyszli spoza Opole, spoza uczelni, czyli nie kontynuują drugiego stopnia na, nie są absolwentami pierwszego stopnia Politechniki Opolskiej, tylko przypłynęli z zewnątrz, to jest ponad 50% na drugim stopniu, studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. Też warto zwrócić uwagę, że w tych cyfrach jest jedna rzecz, ona jest istotna, szczególnie na studiach niestacjonarnych, że kandydaci zapisują się tylko i wyłącznie po to, aby mieć legitymację studenta i korzystać z ulg. I to też powinno być rozwiązane przez ministerstwo. Można to rozwiązać na przykład, nie wiem, podnosząc opłaty rekrutacyjne, a później zwalniając jakiś opłat, czy w jakiś inny sposób. Natomiast są niestety też takie osoby i to nam istotnie wpływa. Ale sam fakt dropoutu jest rzeczywiście istotny. No tutaj pokazałem taką skrajność. Natomiast jest rzeczywiście istotny i warto nad tym pracować.
3: Profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: To skręcamy.
1: Tak. To sama mów. To
0: ja skręcamy nie będę ten dzień, mimo tego, że za oknem mamy chmury. Co ty miałeś do powiedzenia? Ty masz coś do powiedzenia o polskich drogach może?
1: Nie.
0: No i bardzo Adam dobrze, bo Adam tak ma.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Mamami to są dobre informacje, bo nie ma żadnych zdarzeń na drogach naszego regionu, informują służby, ale na tym dobre informacje się kończą, bo drogowcy wchodzą na plac budowy prac gwarancyjnych przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Będą kłopoty. Ciasno w centrum i na Zaodrzu, szczególnie na Niemodlińskiej, do Lotowych, sporo aut na węźle Opole Wschodnie, przystaje ulica Ozimska, szczególnie na skrzyżowaniach z Plebiscytową i Katowicką. Kłopoty na Krajowej 45 w stronę Kluczborka, a w Ciężkowicach na tym samym trakcie mamy wahadło w stronę Raciborza. I co ciekawe, jeszcze 45 nie pojedziecie prosto za rondem w Krapkowicach, dlatego że cały czas trwa objazd mostu nad Osobłogą. W brzegu problemy na Chocimskiej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego i roboty na Łokietka. Za to A4 lecicie bez problemu.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Niekorzystne zjawiska demograficzne powodują, że uczelnie mogą stanąć przed problemem zmniejszającej się liczby studentów. Profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej, jest dobrej myśli, uważa, że kluczowe są zmiany na uczelniach.
5: Poprawiamy, zmieniamy, dopasowujemy nasze programy studiów. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, inwestycja w infrastrukturę i wreszcie rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
4: Jak dodaje profesor Lorenz, z roku na rok rośnie liczba studentów spoza województwa opolskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Były policjant Arturka został aresztowany. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa. Areszt ma związek ze sprawą Zonda Krypto. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Łukasz Mularz, strażak z OSP Wysoka, ruszył rowerem naliczącą niemal 2,5 tysiąca kilometrów trasę do Francji. To jego trzecia charytatywna pielgrzymka na jednośladzie. Tym razem zbiera fundusze dla 3-letniej Agnes z Otmic. Relacji z wyprawy można słuchać w audycji Duet na fali, a zbiórka jest prowadzona na portalu siepomaga.pl. A w wiadomościach za pół godziny o tym, że Polska jest przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No proszę bardzo, teraz możesz powiedzieć to, co miałeś wcześniej do powiedzenia, bardzo ważnego.
1: A może już zapomniałem?
0: To jest, nie jestem wcale zdziwiona.
1: No to ja powiem tak. 10 stopni mamy na termometrach, 14 stopni maksymalnie i dzisiaj będzie marnie, ale w przyszłym tygodniu będzie wybitnie. Jak na
0: jeszcze, jeszcze znajdziemy powód do uśmiechu. Rzeczywiście te 23 stopnie na termometrach w następnym tygodniu to już sprawia, że powoli nam się zaczyna uśmiech na twarzy rysować, a o uśmiechu to więcej za chwilę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bo śmiech nie tylko zaraża, śmiech potrafi także leczyć.
1: To wspaniała sprawa. I o tym leczeniu śmiechem będziemy rozmawiać w porannym programie Radia Opole już za chwilę. A za 28 minut będzie godzina 9:00.

0: Radio Gaga. Ty słyszysz Queen? Radio Gaga po prostu. A wiesz, co ja słyszę?
1: Ja nie wiem, co ty słyszysz.
0: To jest trailer do GTA 5 sprzed 14 lat.
1: Cudownie.
0: No, a teraz GTA 6 będzie.
1: I widzę, jak się uśmiechasz na samą myśl o tym. Ale mamy jeszcze jeden, przynajmniej powód do uśmiechu, bo w naszym studiu pojawiła się Marta Szawerda-Koszyk z Fundacji Doktor Clown. Cześć Marta.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale tu się będzie działo dzisiaj. Będzie śmiechu co nie miara, dlatego że na samą myśl o tym, że przyjadą do Opola na wymianę doświadczeń lekarze uśmiechem z Czech, to ja się już cieszę.
2: No faktycznie jakoś też mi się tak ten język kojarzy, ale no myślę, że ten miks może być właśnie przełamaniem tej bariery językowej mimo wszystko, że faktycznie jak taki doktor clown odwiedza szpital, to pomimo tego, że nie mówi po polsku.
1: I wystarczy, że powie ahoj!
2: To i też wszyscy
1: się cieszą.
2: Milacku.
1: Opowiedz o tym programie wymiany.
2: Tak, rozpoczynamy dzisiaj taką wizytę studyjną, wymianę doświadczeń z doktorami clownami z Czech. Przyjadą do nas na 4 dni. No i w planie mamy bardzo intensywne działania, dlatego że zamierzamy i wspólnie odwiedzać szpitale, placówkę jedną też dla seniorów, chociaż właściwie dwie, bo jeszcze też będziemy w hospicjum, no i się wspólnie będziemy szkolić przez 3 dni, także intensywny czas przed nami.
1: Ja myślę, że śmiech to jest taki język międzynarodowy, że tutaj nie ma tej bariery, jeżeli chodzi o to, że ktoś jest z Czech, czy ktoś jest z Polski. A są jakieś takie dowcipy, które mogą rozbawić Czechów?
2: To pewnie powiem w niedzielę.
1: Jak się dowiesz,
2: bo
1: tak?
2: Bo się wymienię tymi doświadczeniami.
0: Czesi ogólnie mają dowcipy, które ich rozśmieszają.
1: Ale takie wiesz, na temat Polaków, nie? Które my możemy im sprzedać. A oni będą się z tego śmiać, a potem my nie będziemy wiedzieć dlaczego.
0: Czekaj, Polak
1: do Czecha, albo Czech do Polaka, to pewnie jakieś coś takiego jest. To ilu ich będzie? Kacper będzie szukał, a my porozmawiajmy jeszcze o tych wolontariuszach.
2: Do Opala 5 doktorów clownów. No i właśnie spróbujemy, jak to jest. No ja jestem bardzo zaciekawiona. Nie ukrywam, że my już wcześniej trochę współpracowaliśmy. My byliśmy w Pradze właśnie na szkoleniu, ale to szkolenie było po angielsku. No i nie byliśmy wspólnie w szpitalach, a tutaj jednak ruszamy bezpośrednio do pacjentów, więc naprawdę bardzo jestem ciekawa tego, dlatego że na całym świecie jest realizowana idea tych takich klaunów. Ona się różnie nazywa. W Meksyku jest doktor Payaso, na świecie są Klauni bez granic, są Czerwone Noski. Tak jakby różne organizacje, które realizują tą samą misję. No i w Polsce my od ponad tych 27 już lat tą misję realizujemy, ale niezmiennie jestem bardzo ciekawa, jak robią to inni, tak? Czy to jest dokładnie tak samo, czy jakimi narzędziami pracują.
1: Poczekaj, bo znalazł Kacper kilka żartów i zaczynamy się już śmiać.
0: Się śmieją z naszego języka, tak jak my z ich języka.
1: Tak.
0: Jak jest... Jakby trzeba sobie wyobrazić, że to jest po czesku. Dobra? Okay. Żeby ten. Jak jest po polsku wentylator? Helikoptera pokojowa. Jak jest po polsku jeż? Kaktus pochodowy. Ale śmieszne. Jak jest po polsku osiedle? Tudom, tudom.
2: Tudom.
0: Ja nic nie rozumiem. Nie rozumiem tych żartów, ale śmieszą, jak są śmieszne, po czesku przedstawione. Tak. Dobra, wrócimy do tej rozmowy.
1: Międzynarodowy język, który na pewno każdy zrozumie, a już od poniedziałku jeszcze więcej śmiechu i o tym będziemy mówić już za chwilę. Mówiłem ci to już.

0: wśród wielu supermocy, które każdy z nas ma, niewątpliwie uśmiech jest tą najmocniejszą. Marta Szewerda-Koszyk to zresztą taką mocą się dzieli. Marta z Fundacji Dr. Clown w naszym studiu. A już od następnego poniedziałku, najbliższego poniedziałku, to ten uśmiech będziemy szeroko rozdawać.
1: Taki mamy plan, a to wszystko z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, który zawsze jest obchodzony w pierwszy piątek października, ale my postanowiliśmy w tym roku nie świętować dnia, ale cały tydzień, a to wszystko dzięki wsparciu Opola i dzięki temu możemy zaprosić Opolan faktycznie do wielu aktywności. Zaczniemy happeningiem. Na tym happeningu wolontariusze przygotowali bardzo dużo zaskakujących rzeczy, które

0: trochę nie chcemy zdradzać.
1: Ale to przynajmniej jakiś zarys.
0: No, ale na liście przedstaw. Mamy na przykład do przygotowania wycieraczkę, papier toaletowy, sucharki, więc no warto przyjść i sprawdzić, po co nam to wszystko, w jaki sposób chcemy trochę zaciekawić i właśnie ten uśmiech wywołać, bo taki będzie też cel tych zamysłów. Ale oprócz tej zaciekawiającej rzeczy, której jednak nie zdradzę, będzie też sporo aktywności takich po prostu przyjemnych, bo będzie i coś dla ruchu z pedagogiki cyrku, będzie trochę rzeczy manualnych, będzie trochę przełamywania takiego dla dzieci też bycia w szpitalu, zabawy w tego doktora, dzieci będą odbierać takie aktywności, oczywiście odbierać upominki w ramach tego, no wszystko po to, żeby trochę edukować, bo też nasi najmłodsi dostaną takie karty pracy trochę o wolontariacie, żeby poznawali ten świat i faktycznie wiedzieli, co to jest, a żeby on w późniejszych latach nie kojarzył się wyłącznie z punktami, które trzeba w szkole zaliczyć, ale też będzie otwarcie wystawy, wystawę również przygotowaliśmy taką interaktywną, bo ona ma na celu również trochę no właśnie zaciekawiać ten świat, który być może z wolontariatem ma jakieś skojarzenie i teraz ktoś, kto będzie przechodził, mamy nadzieję, że będzie miał takie, okej, to ja myślałem, że to jest tak, a w sumie może inaczej? Może jakby sprawdzę, może...
1: Wiesz, co mnie, Marto, zaintrygowało? Rodzinne warsztaty z klockami Lego. Powiem ci tak, jak się nadepnie na klocka Lego, to nie jest do śmiechu.
2: Oj, teraz mi przypomniałaś.
1: A takie rzeczy też będą w ramach tego tygodnia. Uśmiechnij komuś dzień.
2: Mogę ciekawostką.
1: Jak już musisz.
2: Albo nie, to jest za długie. Jakby... Mam teraz w salonie 7 tysięcy klocków Lego.
1: To jest bogaty człowiek jesteś.
2: Nie, bo muszę chodzić pomiędzy nimi i to jest... Dobrze, koniec ciekawostki.
1: To by było na tyle. A popatrz, jak się wszystkie od razu we dwie uśmiechnęły się. Myślę, że słuchacze Radio Opole też. Marta Szewrda-Koszyk z Fundacji Dr. Clown była gościem porannego programu Radio Opole. Od poniedziałku będziemy się uśmiechać bardzo szeroko, bo sporo tych działań związanych właśnie z uśmiechem. Dzięki, Marta.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Kłaniam się z motoryzowanym. Ostatnia nasza poranna podróż po drogach naszego regionu. Uwaga, w Olesnie na Opolskiej, tam mamy potrącenie pieszej. Policjanci na miejscu, służby informują, że kobieta jest przytomna. W Opolu w centrum ruszyły prace po 8.30, czyli od pół godziny niemal trwają gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Przystaje jeszcze Niemodlińska, także Nysy Łużyckiej, zapchane rondo na Krapkowickiej, gęściej jeszcze na Piastowskiej, ale ruch już nieco mniejszy. W Nysie między innymi na przeprawach przez Nysę Kłodzką i na rondach nieopodal jeszcze tłoczno. W Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy. Za mostem powstaje rondo, więc łatwo tam także nie jest. Brzeg to drogowcy na Łokietka. Problematyczna 45.
7: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
9: Dziś mamy 24 dzień września i zbliżamy się do godziny 9. To oznacza, że za chwilę wystartują najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
10: Polska przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego.
11: Zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony.
10: W wiadomościach także przygotowania Politechniki do niżu demograficznego będzie również sport i Kuba Biel.
7: Wiadomości Radia Opole.
12: A te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Roman Juranek.
10: Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu napełnione są prawie w całości. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
11: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, podpisując ponad 20 umów, dywersyfikując źródła dostaw. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
10: Minister dodał, że polski system energetyczny jest stabilny. Niekorzystne zjawiska demograficzne powodują, że uczelnie mogą stanąć przed problemem zmniejszającej się liczby studentów. Profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej, mówił w Radiu Opole, że jest dobrej myśli i uważa, że kluczowe są zmiany na uczelniach, czyli dostosowanie programu nauczania, inwestycje w infrastrukturę i rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Profesor nie obawia się też konkurencji ze strony innych opolskich uczelni.
13: Zdecydowanie nie. Oczywiście może w jakimś tam zakresie się pokrywamy z kierunkami studiów, ale co do zasady każdy z nas ma swój profil. No zupełnie inny profil ma Uniwersytet Opolski, a zupełnie inny profil ma Politechnika Opolska i to są zupełnie różne rzeczy. Natomiast koordynując, współdziałając, tu nie jest gra o sumie zerowej. To, że jeżeli ja ściągnę studenta, to tego studenta nie będzie na Uniwersytecie Opolskim.
10: Jak tłumaczy profesor Lorenz, z roku na rok rośnie liczba studentów spoza województwa opolskiego, a ponad 90% absolwentów zostało zostaje w województwie opolskim.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: Zakon Bonifratrów, który prowadzi warsztaty terapii zajęciowej w Prudniku, uruchomi zakład aktywności zawodowej. Zajęcie znajdzie w nim 25 niepełnosprawnych osób. Założenie było takie, że 2/3 utworzenia zakładu będzie finansowane z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mówi Mateusz Biczyk, przeor konwentu Bonifratrów w Prudniku.
14: Okazało się, że w tym roku zostały mniejsze środki przyznane dla PEPRON-u i staliśmy w obliczu tego, że albo będziemy kolejny rok czekać na środki, albo postaramy się własnymi siłami to zrobić. I tak też się stało, natomiast mamy już zapowiedź, że od 1 stycznia 2027 roku finansowanie działalności zostanie wsparte ze środków PEPRON-u.
10: Zakład aktywności zawodowej w Prudniku ma być otwarty w końcu grudnia, a obecnie trwa remont jego przyszłej siedziby i rekrutacja pracowników.
0: To są wiadomości Radio Opole.
10: Filharmonia Opolska w najbliższy piątek rozpoczyna nowy jubileuszowy sezon artystyczny. Przewidziano stałe cykle koncertowe, ale też wyjazdowe koncerty i nowe propozycje muzyczne, takie jak gale mozartowskie czy festiwal opolskiej piosenki. To sezon wyjątkowy, mówi marszałek Szymon Ogłaza.
15: To dla nas rzeczywiście wyjątkowa chwila, jak otwarcie każdego sezonu artystycznego w Filharmonii Opolskiej. Tegoroczny sezon startuje z dwoma bardzo ważnymi elementami wyjątkowości. Jeden to ten oczywiście wynikający z jubileuszu. Natomiast druga wyjątkowość polega na tym, że to jest sezon, którego nie zaczniemy w Filharmonii. I to jest rzecz nietypowa, ale bardzo, bardzo pozytywna.
10: Sala koncertowa i kameralna Filharmonii Opolskiej przechodzą modernizację, dlatego koncerty do końca roku będą się odbywały w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
10: 9:04.
0: Sport w Radiu Opole.
16: Kuba Biel, dzień dobry. Zaczynamy od sensacji. Finlandia została ostatnim półfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym Finlandia pokonała Włochy 3-2. Zwycięstwo Finlandii zagwarantował Jonas Jokela, zdobywca 28 punktów. Półfinałowym rywalem Finlandii będzie Francja. W drugim piątkowym półfinale Polska zagra ze Słowenią. A jeżeli jesteśmy przy potyczkach Polski ze Słowenią, to porażką 28-29 właśnie ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To jeden z etapów przygotowań do grudniowych Mistrzostw Europy, które odbędą się m.in. w Polsce. Do przerwy nasze szczypiornistki prowadziły 16-14, a w 39 minucie drugiej połowy nawet 23-19. Jednak potem coś zacięło się w grze drużyny norweskiego trenera Arne Sestanda. Polki zaczęły tracić bramki seriami, a same ich nie zdobywały. Rozgrywająca Aleksandra Rosiak mówi, że to efekt obrony Słowenek.
17: Pierwsza połowa bardzo dobrze wyszłyśmy i w ataku i w obronie to wyglądało naprawdę fajnie. W drugiej połowie trochę one nam przysporzyły problemów w obronie, trochę my same sobie w ataku też zaczęłyśmy utrudniać, bo wyszło nas trochę inną obroną, mieliśmy z tym problem, nie mogłyśmy zbytnio znaleźć rozwiązania i myślę, że to było przyczyną po prostu słabszej naszej drugiej połowy. Ja myślę, że to nie jest brak koncentracji ani siły, po prostu one wyszły do nas obroną, z którą zazwyczaj się nie spotkamy, bo to jest rzadko obrona i myślę, że z tym sobie nie poradziłyśmy. Musimy wyciągnąć po prostu wnioski. Dobrze, że to się wydarzyło teraz, bo mamy czas, żeby to przećwiczyć, żeby grać przeciwko takiej obronie tak naprawdę na mistrzostwa i myślę, że to nas też umocni.
16: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drugą drużyną Norweżek. Polskie pięściarki zdobyły 4 brązowe medale Mistrzostw Europy w Sofii. Na najniższym stopniu podium stanęły Kinga Mrówka, Natalia Kuczewska, Angelika Krzysztoforska i Elżbieta Wójcik. Grecki arbiter Anastasis Papapetru poprowadzi spotkanie pierwszej kolejki grupy trzeciej dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów, w którym reprezentacja Polski podejmie w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Spotkanie biało-czerwonych na PGE Narodowym zaplanowano na najbliższy piątek na godzinę 20:45. I na koniec wiadomości z Odry Opole. Mimo, że formalnie okienko transferowe w Polsce zakończyło się 9 września, kluby stale mogą podpisywać zawodników bez klubu. Z takiego przywileju skorzystała właśnie Odra Opole, która ogłosiła pozyskanie nowego ofensywnego pomocnika. Do drużyny prowadzonej przez Łukasza Tomczyka dołączył Michał Nalepa. 31-latek parafował dokument, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku.
0: Pogoda.
12: Mamy 11 stopni teraz na opolskich termometrach. Zachmurzone niebo na Opolszczyźnie. No i jest spora szansa na to, że dzisiaj bez parasolki to z domu nie powinniśmy się ruszać.
9: No tak, od 14 ma padać deszcz. Ja to sprawdziłem na supermapach i MGW. Jutro od 10 do 15 stopni, ale od soboty już będzie super ciepło. 20 stopni, taka wiosna jesienią.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Są tacy, którzy by powiedzieli, że mamy jesień, ale są tacy, którzy mogliby stwierdzić, że to wiosna. Są jednak tacy, dla których to będzie lato.
12: Są też tacy, którzy planują zajęcia w plenerze, na przykład w sobotę. Pogoda jak marzenie. Zamówiona.
9: Kacper Śniegórski
12: i Magda Szybińska.

0: W Radio Pole mamy kwadrans po godzinie 9:00 i Iwona Tokarska do mnie napisała wiadomość, w której potwierdziła zresztą to, co mówił Adam Wołek, że przejazd z Armii Krajowej w 1 maja jest zamknięty obok centrum przesiadkowego i żebyśmy wzięli to pod uwagę, bo korki!
1: Korki to się będą tworzyć w sobotę przy wjeździe do Krapkowic, bo będą się tam zjeżdżać wszyscy miłośnicy pewnego warzywa wielkiego, jesiennego warzywa pomarańczowego. Zresztą nie tylko. Myślę, że ci, którzy lubią dobrą zabawę, to się do Krapkowic w sobotę zjadą. Sabina Goszkula, wicestarosta krapkowicki w naszym studiu. Cześć, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam
1: Państwa. 11 raz Bania Fest. To jest wielkie, wielkie święto.
2: Tak, bardzo wielkie święto. Będzie królować pomarańczowe warzywo, wspomniana wcześniej już tutaj dynia i będzie przygotowywana na 1000 różnych sposobów. W tym roku będzie nawet u nas skakać.
1: Skakać? Co to znaczy, że będzie skakać?
2: Specjalnie dla osób, które nie ważą więcej niż 80 kg, bo niestety takie jest obostrzenie, trzeba będzie wejść na wagę i się zważyć. Przyjedzie skocznia prosto od skoczków narciarskich z Akademii Lotnika. Każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł oddać 2 skoki i otrzyma od nas specjalną nagrodę.
1: O, ja ciebie, to tak jeszcze przed sezonem skoków narciarskich. No ja nie wiem, czy ja tam się zmieszczę na wagę.
0: Nie, na luzie.
1: Ciężar gatunkowy wysoki.
0: Nie, skoczysz, zrobisz rekord skoczni.
1: Ale to wiesz, bo to trzeba zrobić 2 równe skoki, jak to zawsze Adam Małysz mówił.
0: Małysz mówił o bułce z bananem, a nie o...
1: A może mówił o bułce z dynią, bo to dynia jest przecież bohaterem tego wielkiego święta. Będziemy także próbować pobić rekord na ciężar, na wielkość dyni.
2: Tak, będziemy próbowali tradycyjnie już też pobić rekord na najcięższą dynię. Do tej pory ten rekord wynosił 907 kg, więc zobaczymy, czy w tym roku hodowcom uda się przygotować. Aż 11 hodowców z całej Polski przywiezie do nas swoje przepiękne, czule nazwane pomarańczowe warzywo.
1: Tak, bo one zazwyczaj to mają takie pieszczotliwe te imiona nadane. Kasia, Basia, Marysia.
0: Magdalena.
1: Madzia mogłaby
2: być. Tak, Magdalena
1: być.
2: Też była. Tak.
1: Była Magdalena.
2: Była Magdalena.
1: Dynia
2: nie wiem,
1: Magdalena.
2: Czy nie właśnie to nie była rekordzistka z tego, co dobrze
0: Kacperka.
2: Powiem.
0: Kacperka. Nie było?
2: No
0: to
2: Kacperki
0: będzie.
2: Jeszcze nie było, ale wszystko przed nami.
0: Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Ja wiem, że my rozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy. Festiwal Dni wraca do Krapkowic, natomiast mamy breaking news. No bo babcia do mnie zadzwoniła, babcia Irenka, i pyta mnie: Kacper, jaka pogoda będzie w sobotę? No to ja przekazuję: 20 stopni maksymalnie, 8 stopni to minimalne nad ranem, później 20 stopni, pełne słońce przez cały dzień i niska szansa na opady deszczu.
1: Nie mogło być inaczej, bo Sabina Goszkula, wicestarosta Krapkowic, taką pogodę zamówiła na festiwal dni.
2: Tak, to ja myślę, że babci trzeba jeszcze dopowiedzieć, że taką pogodę załatwił jej starosta krapkowicki Maciej Sonik, bo on jest co roku jest odpowiedzialny przy festiwalu Dyni za pogodę i obiecał, że będzie pięknie.
1: No, świetnie się wszystko składa, bo tych atrakcji na festiwalu Dyni, na Bania Fest jest co niemiara. Będą to i atrakcje kulinarne, i muzyczne, i prozdrowotne, i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się teraz może na tych kulinarnych rzeczach, no bo tutaj ta Dynia w roli głównej wystąpi także na talerzu.
2: Oczywiście do tej pory ustanowiliśmy rekord Polski w 9 różnych potrawach dyniowych. Był i bigos, było leczo, były pączki, był nawet kołocz śląski. I wszystkie koła gospodyń wiejskich, które biorą udział w naszym Święcie Dyni, przygotowują oprócz nowości, którymi będą zaskakiwać, jedną potrawę właśnie z dziesięciolecia wszystkich festiwali. No i będzie nowa potrawa w tym roku. Mam nadzieję, że uda nam się ustanowić kolejny rekord Polski. Tym razem będzie to gulasz.
1: Gulasz z Dyni. To brzmi już naprawdę bardzo smakowicie. A czy będziecie mieć jakiegoś super szefa kuchni, który będzie smakował, który będzie doradzał, który będzie też oceniał te dania?
2: Może tym razem nie będzie oceniał, ale na pewno przygotuje swoje wyjątkowe pomysły na właśnie dynię, na różne sposoby. Będzie Kurt Scheller, będzie mu towarzyszył nasz lokalny kucharz z restauracji Arkadiusz Chwałek, także dwaj poważni kucharze, specjaliści od kuchni będą gotować specjalnie dla mieszkańców.
1: A dynia to jest takie w ogóle wdzięczne warzywo, mam wrażenie, bo można użyć jej na wiele sposobów. Ona w ogóle ostatnimi czasy stała się bardzo modna. Nie tylko na talerzu, ale na przykład w kawiarniach. Takie pumpkin spice latte to jest coś, co każdy młody, modny człowiek powinien mieć w swoim menu, prawda?
0: Ja nic nie wiem o
1: tym. Nic nie wiesz o tym?
0: Powiedziałaś, ale dlatego, że ja nie jestem młodym człowiekiem.
1: Ale no widzisz, a wicestarosta Krapkowicka wie, że taka kawa to się może pojawić także na festiwalu.
2: Mimo, że nie jestem już młodym człowiekiem. Ale zapraszam panie Kacprze serdecznie do Krapkowic, jeśli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym roku. Zaskakujemy co roku. Wszyscy wystawcy, którzy nas odwiedzają, wszystkie gastronomie mają za zadanie przygotować zawsze na swoim stoisku coś atrakcyjnego z Dyni, więc prześcigają się w przeróżnych pomysłach. Także mamy kluski dyniowe, mamy kawę dyniową, mamy lody dyniowe, mamy mnóstwo różnych innych rzeczy dyniowych.
0: W karocy dyniowej chcę przyjechać.
1: Tak, i taki jeszcze pantofelek z Dyni założyć.
0: A to,
1: też to też będzie możliwe. To też jest w planie.
0: Ale to jest temat, który poruszymy już za chwilę w porannej rozmowie. Nie.
1: W porannym programie
0: Radio
1: Opole. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Po reklamie.

0: Był kiedyś taki wierszyk, zasadził dziadek dynię w ogrodzie, chodził tę dynię podlewać co dzień, wyrosła dynia piękna i zdrowa, prawie jednotonowa. Jest szansa na to, że taka pojawi się na 11. Bania Fest w sercu Opolszczyzny, festiwale dyni w Krapkowicach. Wicestarosta krapkowickiej Sabina Goszkula w naszym studiu. Ach, będzie się tyle działo, że nie wiem, czy nam wystarczy czasu, żeby o wszystkich atrakcjach opowiedzieć. Mówiliśmy już o tych kulinarnych atrakcjach. Powiedzmy jeszcze o innych strefach, które w czasie Bania Fest będą do dyspozycji.
1: Będzie jeszcze bogata strefa muzyczna, a tym razem wszystkie gminy naszego powiatu włączyły się bardzo aktywnie w tworzenie programu artystycznego, więc wystąpią młodzi artyści z naszych gmin, a w godzinach wieczornych D-Bomb i na finał wydarzenia zespół wideo. Być może wiele osób czeka na ten koncert, bo już dawno zespół wideo na terenie naszego województwa jednak nie koncertował. Będzie też strefa kreatywności, w niej szkoły przygotowały różnego rodzaju warsztaty, więc będą korony, pantofelki i mnóstwo różnych rzeczy, wyklejanek dyniowych.
2: Ale właśnie to jest niezwykłe w tym festiwalu, bo takich festiwali różnych jest dużo, ale takich festiwali dyni, żeby tak podejść do tego trochę inaczej, żeby nie kopiować jakby początku roku szkolnego, końca lata, tylko zrobić coś takiego swojego po prostu, to nie ma wielu takich, prawda?
0: Festiwal. On jest taki oryginalny i przez to ciekawy.
1: Nie ma wielu, to też jest troszkę nasza taka odpowiedź na powszechne Halloween, które jest. Pomyśleliśmy kiedyś, że może mieć swoje własne święto, zwłaszcza, że na terenie powiatu krapkowickiego przez wiele lat pan Jan Styra hodował też gigantyczne dynie. To był też trochę ukłon w jego stronę, trochę też ukłon w stronę kuchni śląskiej, gdzie jednak mimo wszystko ta dynia królowała kiedyś w bardzo ubogiej wersji, a dzisiaj jest właśnie tak pięknie przetwarzana czy przez koła gospodyń wiejskich, czy przez artystów, czy przez twórców ludowych. Stąd pomysł na różne warsztaty, na różne strefy kreatywności, muzyki, folkloru. Będziemy też mieli delegację z zaprzyjaźnionego powiatu bytowskiego Kaszubów, więc oni też już przygotowują się do tej dyni bardzo intensywnie.
0: Wspomnieliśmy pokrótce, że taki wielki pantofelek dyniowy to się już pojawił w Krapkowicach. To jest piękny element wystroju. On zostanie z nami na zawsze?
1: Tak, co roku też coś nowego wprowadzamy, żeby mieszkańcy czuli potrzebę przychodzenia też na ten festiwal dyni i byli czymś przez nas zaskakiwani, więc w tym roku powstał przepiękny pantofelek i myślę, że będzie atrakcją nie tylko dla milusińskich, ale też na pewno dla dorosłych.
0: Nie jednego Ciuszek będzie chciał się tam właśnie do tego pantofelka przymierzyć, a może przy okazji znajdzie jakiegoś swojego księcia.
2: Jeszcze na koniec... Taka księżniczka z taką stopą.
1: Jakieś zaręczyny, słuchajcie.
0: To od razu się stopa życiowa podniesie przy takim pantofelku. Powiedzmy na koniec jeszcze, gdzie, co, kiedy, o której zaczynamy i jak długo się bawimy.
1: Teren przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 1. Startujemy o godzinie 11:00. Kończymy w późnych godzinach wieczornych. Będzie jeszcze specjalna kolejka, którą będzie się można przejechać po mieście i dojechać też na ten festiwal, więc jeśli ktoś zostawi samochód na obrzeżach miasta, bo nie da się pewnie pod samą imprezę dużą ilością samochodów wjechać, to będzie mógł przejechać trasę specjalnie przygotowaną przez nas kolejką.
2: Piękna sprawa.
0: Piękna i taka pomarańczowa sprawa. Festiwal dyni Bania Fest w sercu Opolszczyzny to już najbliższą sobotę. Sabina Goszkula była dzisiaj gościem porannego programu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam radiosłuchacze i Państwa.

0: Proszę bardzo.
1: No to proszę bardzo.
0: Chciałeś coś opowiadać, no jakąś super historię.
1: Ja już opowiedziałem moje wszystkie historie.
0: I to jest wszystko, co masz do powiedzenia.
1: Babcia moja mnie pytała, jak będzie w sobotę. Powiedziałem, jak będzie w sobotę i ja już spełniłem obowiązek.
2: I czekasz na GTA i klocki.
1: Ojej.
2: 7000 klocków, tak dobrze usłyszałam dzisiaj, jak opowiadałeś?
1: Tak.
0: I a jak się chociaż na jednego nadepnie, to się pamięta.
1: Wyobraź sobie, że depczesz po 7000.
0: Żadna różnica, wiesz? Jak już na jednego nadepniesz, to tak jakbyś na całe 7000 stanął.
1: No tak. A co tam u was?
3: Ja chyba w tej kwestii nie mam zdania.
1: No to została namiewona.
2: A ja będę śpiewać z Miłką, a potem będę jeździć na rowerze z Aniotka.
3: Złota dziewczyna dzisiaj do nas przyjedzie, na pewno przyjedzie. Medale przyniesie Aniotkaczuk, tak, także pogadamy fajnie sobie.
0: Iwona Tokarska, Krzysiek Rap, to jest duet na fali, który już za moment wypłynie na szerokie wody anteny radiopole.
2: Radiowe.
0: Radiowe. A my się zwijamy. Spływamy.
1: Bucia z gacia, z Kacper Śnigurski.
0: Magda Szubińska i Paweł Oliwa. Do usłyszenia.
4: Radio Opole. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
4: Już prawie 10:00, słuchacie Radio Opole w czwartek. To 24 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Trwają rosyjskie naloty na terytorium Ukrainy. Są zabici i ranni. W wiadomościach także o pożarze stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Będzie także kultura i Katarzyna Zawadzka.
1: Wiadomości Radio Opole.
6: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Co najmniej 8 osób zginęło, a 27 zostało rannych lub poszkodowanych w rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar jest w obwodzie charkowskim i w Kijowie. Rosjanie atakowali też Sumy i obwód Odeski.
7: Rosjanie uderzyli w magazyn warzyw w miejscowości Stara Chłynica w obwodzie charkowskim. W chwili ataku w środku byli pracownicy. Zginęło 2 mężczyzn i 4 kobiety. 7 osób zostało rannych. W obwodzie sumskim rannych i poszkodowanych zostało 10 osób. Rosjanie zaatakowali kierowanymi bombami lotniczymi i bronią dalekiego zasięgu. Od wczorajszego poranka w regionie odnotowano prawie 60 ostrzałów. Zmasowany atak trwa też w obwodzie odeskim. Uszkodzone zostały m.in. szpital, szkoła, domy i centrum handlowe. Co najmniej 2 osoby zostały ranne. Wcześniej w kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili około 25 rakiet balistycznych. W stolicy zginęły 2 osoby, 8 zostało rannych.
5: O trwających atakach na Ukrainę mówił Mateusz Czmiel, a od rana wstrzymane są odprawy na 2 przejściach na granicy z Ukrainą. To reakcja na rosyjskie naloty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Dochodzenie służb wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej pod Grójcem był aktem dywersji. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Pożarnej wczoraj wieczorem. Ogień został szybko ugaszony. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegł przed nieprawdziwymi informacjami, które mogą się w tej sprawie pojawić. Nie wykluczył jednak też, że jest to akt dywersji.
8: Zalecam spokój. Uczulam na to, że zawsze w takich sytuacjach pojawiają się fake newsy. Wiadomo, że rosyjskie służby próbują rozchwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
5: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: W miejscu po starym DPS-ie przy ulicy Chmielowickiej w Opolu powstanie nowy obiekt. Będzie miał 3 moduły, mieszkania dla seniorów, przychodnie i oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z Alzheimerem. Przystępujemy do prac koncepcyjnych nad zupełnie nową bryłą, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
9: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów, natomiast w części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia. Ona w tej chwili korzysta z 3 gabinetów w nowym DPS-ie, natomiast liczba pacjentów tam nam rośnie.
5: Koncepcja nowego budynku będzie powstawać w kolejnych miesiącach. Możliwe, że będzie gotowa wiosną przyszłego roku.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: W lasach ruszyła akcja Jesień. To sezon na grzyby, pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów, stąd większa potrzeba działań prewencyjnych, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
10: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny, straż leśna, leśnicy, ale wieczorami to głównie myśliwi wożą tych zabłąkanych grzybiarzy, którzy zostawili swój samochód pod krzywą sosną. Więc warto zapamiętać, zapisać sobie lokalizację, gdzie zostawiamy swój samochód.
5: A akcja Jesień w opolskich lasach potrwa do 18 października.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po godzinie 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj kolejne spotkanie w ramach cyklu Strona po stronie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jest on poświęcony zdrowiu psychicznemu. Jego tytuł to Znikam, zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Gościnią będzie Agata Ziemnicka, psycholożka i dietetyczka, prezeska Fundacji Kobiety bez Diety. Zajmuje się edukacją żywieniową i psychologią jedzenia. Początek dziś o godzinie 18 w sali konferencyjnej przy ulicy Minorytów 4 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przed nami premiera spektaklu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Dźwiękoliterki to przedstawienie adresowane do dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Jego scenariusz opiera się na metodzie sztuczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie, którą opracował Uniwersytet Łódzki. Prapremiera w sobotę o godzinie 17. Kolejne najbliższe spektakle będą prezentowane od 27 do 30 września. Jutro rozpoczną się czwarte dni czeskie w Opolu. Oficjalne otwarcie zaplanowano w piątek o godzinie 14 w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Sporo wydarzeń będzie także na opolskim rynku, w tym koncert i prezentacja czeskich miast oraz regionów partnerskich. Szczegóły w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole.
3: Pogoda.
4: Miało być dzisiaj lepiej, miało być trochę słońca nawet, ale ja nie wiem, co to się znowu wydarzyło, że i pokropiło z samego rana i jest tak pochmurno, tak byle jak, od 14 do 16 stopni. Mogą pojawić się nawet dzisiaj burze z wiatrem, który będzie w porywach osiągał 60 km na godzinę. Nocą pojawią się mgły, temperatura spadnie do 10 stopni, a jutro od 14 do 16 i znowu spodziewamy się słabych, przelotnych opadów.
6: Ja wiem, gdzie jest ten plus w porównaniu do wczoraj. Ten plus jest taki, że plus 16, a wczoraj było plus 15, czyli jest jeden plus. A jeśli chodzi o inne plusy, to w Opolu w tej chwili mamy na termometrach już 13 stopni Celsjusza. Niewiarygodne, bo moja optymistyczna mapka pokazuje 11, ale inne urządzenia pomiarowe pokazują 13, więc powiedzmy, że jest 12. No, umówmy się, że jest 12 i 12 jeszcze także. W Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Brzegu i Namysłowie 13 stopni rzeczywiście powinno być w tej chwili w Kluczborku.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No słyszę, że wzdychasz, słyszę. No trochę matmy z rana, no i już.
4: Wróż mi tak, Krzysiu, przyszedł
6: nie,
4: do pracy.
6: Ja to wszystko w oparciu o wiele urządzeń pomiarowych, to jest ścisła nauka, pewno, technologia.
4: Na wszystko na oko, a tu kłamie. Cześć. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, witajcie serdecznie. Cześć. Paweł Oliwa także z nami jest.

0: Radio Opole. My tu gramy.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 10, tu duet na fali, który mówi piękne dzień dobry do naszego studia. Zawitała uśmiechnięta jeszcze w wakacyjnym stylu Ludmiła Wocial, polska dyrygentka i nauczycielka śpiewu. Cześć, miłeczko.
1: Dzień dobry.
2: Witamy
1: ja w ogóle wiem, że pogoda jest nie... Ale posłuchajcie, jestem na żółtej sukience i tyle słońca w całym mieście. Wystarczy posłuchać miłeczkę i od razu macie.
2: Witam
1: bardzo śpiewająco.
0: Miłeczko, w przyszłym tygodniu studentki będą i studenci mogli ciebie posłuchać, dlatego że właśnie wracają do Opola żacy, którzy będą studiować na Politechnice Opolskiej chociażby i właśnie będą mogli trafić pod twoje skrzydła.
1: Tak, zapraszam. Słuchajcie, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej dokładnie w 27 roku, czyli za pół roku, będzie obchodził, słuchajcie, 20-lecie swojego istnienia. A jaka jest nasza historia? No przede wszystkim naznaczeni jesteśmy tym pięknym wydarzeniem opolskim, czyli Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki i śpiewamy przede wszystkim muzykę rozrywkową, co oczywiście nie znaczy, że my nie zaglądamy do muzyki klasycznej, ale faktycznie największe hity polskich artystów to jest taka nasza domena. Dlatego zapraszam każdego studenta, każdą studentkę, przybywajcie do nas. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach w ogóle najfajniejszą rzeczą w chórze jest nawet nie tyle repertuar, ile słuchajcie, relacje. Nareszcie relacje. To już kiedyś było, jak nie było komórek, a potem wróciły komórki, przyszły komórki, a te relacje, to znaczy spotykam się z drugą osobą, zaprzyjaźniam się, wiecie, ile mam małżeństw, które powstały.
2: No, jaka zachęta teraz, proszę bardzo.
1: No ale przecież studenci już mogą.
2: Żona w pakiecie.
1: No i o to właśnie chodzi, żeby wiedzieć o tym, że spotkacie drugiego człowieka, spotkacie też mnie, pełną radości, uśmiechniętą, wspierającą dyrygentkę, ale to, co najważniejsze, to piękne relacje.
2: No to ja tylko dopytam w takim razie, ile osób, czy ty jesteś w stanie określić, bo przecież chór się nie rozpadł, chór istnieje, a ile osób wam brakuje, czy jakby, nie wiem, ile ty
1: Słuchajcie,
2: szukasz?
1: Nasza sala pomieści około 120 osób, no to czekam, żeby tak uzupełnić tą część, tak naprawdę. Powiem wam, że ostatnio na próbie chóru było 60 osób i ja byłam zaskoczona pięknym brzmieniem ludzi i tak sobie pomyślałam, no to są właśnie takie piękne liczby, akademickie chóry liczące po 60, 70, a nawet 100 osób. To jest oczywiście możliwość.
2: Wow, także czyli nawet
1: drzwi otwarte,
2: osób, tak?
1: Tak, drzwi Sporo. Otwarte dla każdego studentka, każdej studentki, albo każdej osoby, bo tak wiem, że słuchacie państwo radia i czasami zastanawiacie się, czy jesteście odpowiednią osobą do takiego chóru. Tak, jeśli jesteście w wieku, który wskazuje, że jesteście studentami, to może być czasami nawet duchowe poczucie, to przybywajcie. Myślę, że sami będziecie wiedzieli, czy to jest wasze miejsce, czy nie.
0: Miłka, ja tak sobie myślę, że niektórzy mogą też czuć taki głód śpiewania w chórze, bo to nie jest takie śpiewanie sobie tam pod prysznicem czy przed lustrem, tylko to jest też śpiewanie na głosy.
1: To jest, to są i przede wszystkim występy, ta ekscytacja związana, tak już sam moment próby, kiedy spotykamy się. Właśnie chciałam to powiedzieć dzisiaj, że wzięliśmy we wtorek na próbie taki wspólny wdech i wydech, takie westchnienie i wiecie, że zapadła taka piękna cisza czucia, że jesteśmy jednością i to jest
0: jednym organizmem,
1: jednym organizmem i słuchajcie, to był tylko wdech i wydech, a co dopiero jak zabrzmiał pierwszy dźwięk, a potem jak zabrzmiało kilka głosów, no to są właśnie te emocje, te wspaniałe, do których ludzie chyba zapominają trochę, że tak naprawdę jesteśmy do nich stworzeni, bo przecież my lubimy takie ładne emocje, takie związane, wiecie, uduchowione, cudowne, no to jest
2: pomyślałem
1: coś...
2: Pomyślałem sobie, że nie śmiali, to mogą się też ewentualnie, jak mają takie pasje, ukryć trochę w tym tłumie twoim,
1: prawda?
2: Nie? I też tam dać sobie
1: tak,
2: ten głos.
1: Prawda,
2: ale
1: że...
2: nie w pierwszym rzędzie na przykład.
1: Wiesz, że to nawet jest coś takiego, że osoby, które przychodzą takie z mniejszą śmiałością,
2: no właśnie,
1: po kilku
2: właśnie.
1: Tygodniach, miesiącach odzyskują taką
2: kroczek do przodu,
1: i ta ich pewność i śmiałość jest naprawdę dla mnie czasami nawet zaskakująca i piękna jest widzieć tą przemianę każdej osoby, która przychodzi do chóru.
0: Ludmiła Wocial, polska dyrygentka, nauczycielka śpiewu jest naszym gościem. Zostańcie koniecznie z nami, bo za moment będziemy oczywiście rozmawiać o chórze Politechniki Opolskiej, ale też o chórze Miłki. Zostańcie z Radiem Opole, a już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: Katy Perry w Radio Pole California Girls. Pisane tak przez U, dość zasadniczo ciekawie. Dlaczego?
1: Ale jak trudno jest tak przejść, zauważ, Krzysiu, z amerykańskiej artystki do Radio Opole.
0: Radio Opole oczywiście słuchacie, mamy po wpół do 11. No i o, kto tu się odzywa? Ludmiła Wocial Miłka cały czas w naszym studiu chciałaby sobie pośpiewać, ale zanim, chyba że odpowiesz śpiewająco, zachęcaliśmy do tego, żeby się zgłaszać do chóru Politechniki Opolskiej Akademickiego, no ale jeszcze jest jedna formacja pod twoimi auspicjami, chór Miłki. Powiedz coś więcej, bo wy szykujecie niezłe show za chwilę.
2: Tak, chodzi o to, że chór Miłki powstał tak naprawdę wyłącznie na potrzeby projektu Bank Talentów. Bo dobrze, studenci mają swój chór, dobrze, młode osoby duchem mogą przyjść do tego chóru, a co na przykład, kiedy mama chce zaśpiewać z chórem i ze swoim dzieckiem? Mama z dzieckiem, albo tato z dzieckiem chcą zaśpiewać w chórze. Albo na przykład babcia chce przyjść ze swoimi wnukami. Albo na przykład ktoś, kto nie śpiewa w chórze na co dzień i nie ma tak czasu chodzić na co dzień, no to może przyjść do chóru Miłki. I tu się zaczyna piękna baśń. Wymyśliłam ją w zeszłym roku właśnie po to, żeby na scenie Okrąglaka w dniu, teraz to będzie 10 października, Bank Talentów kolejny raz, chyba już 7, zabrzmi w Opolu. Wejściówki będą dostępne albo już są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim. I ciekawostka jest taka, 100 wykonawców, 100 wokalistów churalnych, no to są właśnie ci moi chórzyści. Tam jest oczywiście przede wszystkim, znaczy spora część chóru akademickiego Politechniki Opolskiej, ale właśnie tacy pasjonaci przychodzą. No powiem wam, że mam taką wielką frajdę, kiedy widzę, ludzie spotykają się, bo już próby trwają tego chóru Miłki. Teraz od razu powiem, jak się zapisać.
1: Bo w które dni?
2: To jest tak samo jak chór Politechniki na razie, więc we wtorki i czwartki o 18.30 w łączniku na ulicy Mikołajczyka. Tam trzeba wejść tak do...
0: Czyli
2: do
0: przy Politechnice właśnie,
2: przy Politechnice, ale na Mikołajczyka, nie na Krzyżowskiej. Na Mikołajczyka 18.30. Niemniej jednak, żeby tam wejść i być, to trzeba się też jakby zalogować na takiej grupie facebookowej. Ona jest naszą wewnętrzną grupą, ale przynajmniej tam wszystkie są materiały i wiadomości pisane. Chór Miłki myślnik grupa. I wtedy jak znajdziecie Państwo to miejsce, ja wtedy no, muszę zatwierdzić taką osobę i zapraszam do tego chóru. I zapraszam, żebyście sobie pośpiewali. Utwory w tym roku jak z męskiego grania. Oprócz stuosobowego chóru, stuosobowa orkiestra symfoniczna złożona. Słuchajcie, z samych młodych, bo Bank Talentów, no to utalentowani młodzi ludzie, którzy chcą tworzyć tą muzykę, chcą grać taką muzykę i prawdziwa estrada, to jest wielką taką radością. To nie jest malutka scenka, to jest ogromna scena, no i przede wszystkim Estegu Arena, czyli przestrzeń przygotowana dla 3,5–4 tysięcy widzów, więc prawdziwe też gremium.
0: No jedna z większych scen w naszym tutaj mieście, tak.
2: Oczywiście.
0: No, ewentualnie jeszcze
1: a gośćmi specjalnymi koncertu będą Piotr Zioła, Natalia Grosiak, Natalia Zastępa, dyrygentem Jakub Zwierz.
2: Tak, i będzie jeszcze gość specjalny Miłosz. To będzie taka postać, którą też niektórzy już kojarzą z pieśniami ludowymi.
1: Tak,
2: no,
1: tak,
2: to będzie się na pewno pięknie działo. My też mamy piękne utwory w repertuarze z chórem, bo na przykład mam supermoce, mam. Jak ja to lubię śpiewać, słuchajcie, jak rano wstajemy, to ja myślę, że proszę Państwa, jak jest gorszy dzień, to co robicie, śpiewać sobie mam super.
1: To jest w ogóle świetna piosenka. Tak,
2: świetna piosenka. I chór tutaj będzie towarzyszył artystom, artyście w zaśpiewaniu tej piosenki, także no zapraszam chór Miłki specjalnie na potrzeby tego Banku Talentów. Chcecie znaleźć, chcecie wziąć wnuki, drogie babcie i dziadusiowie, a może chcecie wziąć swoją córkę, syna i przyjść. Przeżywam przepiękne, mam przed oczami takie piękne obrazki, kiedy przychodzą osoby, które nie wiedziały, że będą śpiewały w tym chórze i nagle, ojejku Mariola, jesteś też tutaj, o Zosiu, fajnie, że przyszłaś, o to twoja córka i mega tak przeżywają, jesteś też tutaj i tworzymy piękną taką rodzinną atmosferę. Ja w ogóle sobie tak czasami myślę, że ja tworzę takie przestrzenie bajek, a ja nie rozumiem, czemu ludzie do tego nie chcą przyjść. Ja tego dalej nie rozumiem, więc chciałam Państwu powiedzieć, że zapraszam Państwa, jak marzycie o tym, żeby gdzieś przez chwilę być w świecie baśni, bajki, zapraszam.
0: Inspirujesz, inspirujesz, wiesz? I to tak inspirujesz, że zainspirowałaś naszego szefa muzycznego właśnie supermoce, właśnie dla...
1: Jak dla ciebie.
0: Prawie dla ciebie.
1: Ciebie.
0: Proszę bardzo, na antenie Radio Opole wskakują.
1: Alchimiak zrobił ci prezent.
0: I męskie granie na zawołanie. Tra ta ta.

0: piękna nowość na antenie Radia Opole. Kaśka Sochaska i Cortez. Jak my, za kwadrans będzie godzina 11, a w naszym studiu Ludmiła Wocial, opolska dyrygentka, nauczycielka śpiewu. Miłka, powiedz, co taki śpiew w ogóle nam daje i czy można się podciągnąć wokalnie w ogóle w krótkim
1: czasie? Czy to prawda,
0: czasie?
1: Że śpiewać każdy może?
2: Tak, może każdy, bo po pierwsze zacznę od tego, że wszyscy jak się urodziliśmy, to zanim powiedzieliśmy pierwsze słowo, śpiewaliśmy. I to jest takie piękne, w ogóle zanim pierwszy krok zrobiliście państwo, to najpierw tańczyliście, a zanim napisaliście pierwszą literkę A, to namalowaliście setki rysunków dla mamy, dla taty w przedszkolu i byliście artystami. Więc najpierw była sztuka, a dopiero potem były zasady, czyli ortografia, interpunkcja oraz jak zaśpiewać wysokość danego dźwięku. Chociaż wcześniej śpiewaliśmy pięknie. Także tak, poza tym ktań jest narządem ruchu, a więc tak jak każdy narząd ruchu wymaga po prostu pracy, dyscypliny, czasami kilkunastu, kilkudziesięciu ćwiczeń i dlatego możemy się, każdy z nas może się nauczyć. Po pierwsze, i nie wiem, czy to będzie nauka, czy raczej przypomnienie, bo jednak cofając, patrząc na to, na nasz rozwój, to znaczy mamy cofnąć się do momentu, kiedy śpiewaliśmy. Ostatnio dzwoniłam do mnie jedna z moich dawnych chórzystek i miała przy telefonie w trakcie karmienia dzidziusia dwumiesięcznej dziewczynki i w pewnym momencie już jak dziewczynka była nakarmiona, a rozmawiamy przez telefon, ja słyszę takie i słyszę, że ta dziewczynka naprawdę śpiewa.
1: Coś sobie tam nuci, tak.
2: I my to lubimy przeoczyć jako rodzice i zapomnieć, ale to nie jest tak. Proszę Państwa, każdy z Państwa śpiewał. Więc ja czasami jak prowadzę lekcję śpiewu indywidualną, to myślę sobie, ja Cię przecież nic nie uczę, przecież ja Ci tylko pokazuję drogę do Ciebie samego. Tam byłeś, tam byłaś, to już kiedyś było. Wszystkie techniki wokalne opracowaliśmy sobie będąc małymi dzidziusiami, kiedy żeśmy screamy włączali, kiedy włączaliśmy jakieś growle. Serio, są filmiki pokazujące, jak dzidziusie pięknie growlują, to są już te wyższe poziomy. Słuchajcie, to jest po prostu prawidłowe używanie techniki wokalnej i od tego są nauczyciele. No ale w chórze to jest troszeczkę inaczej, bo o to było pytanie. Rzeczywiście w zeszłym roku, kiedy zaczynałam ten pomysł, żeby był chór Miłki, przyszło kilka osób, które powiedzmy średnio śpiewały i rzeczywiście w tym chórze 100 osób nie do końca jest to słyszalne, przyznam, no to tak jest, jak myślicie Państwo. Czasami nie wszystko
1: trochę
2: słychać.
1: Się to rozmywa, okay.
2: Natomiast ciekawostka jest taka, że te osoby zafascynowane tym, co się wydarzało w ciągu tego roku, zrobiły tak wielki progres, że dzisiaj z Tobą mówię, że są to jedni z lepszych wokalistów w moim chórze Miłki, chórze Miłki, więc cóż, mogę Państwu powiedzieć, w każdym wieku możecie się pięknie nauczyć śpiewać i nie dajcie sobie wciskać nic innego. To jest po prostu kwestia i pewnego rodzaju dyscypliny, chęci. Można śpiewać w każdym miejscu, bo jeszcze jak gracie na skrzypcach, to musicie je wyjąć z futerału. Jak gracie na fortepianie, to musicie ten fortepian mieć. A głos macie zawsze przy sobie i możecie ćwiczyć gdziekolwiek. W aucie, pod prysznicem, co najczęściej robicie.
0: Ja mam wrażenie, że od razu się pięknie rozpoczyna.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opola. Mamy dziś już czwartek, to jest 24 dzień września, Światowy Dzień Morza. A co w wiadomościach? Sprawdźmy.
6: Minister Tomasz Siemoniak o pożarze stacji Starlinków.
7: Nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
6: W Pokrzywnej rozpoczęła się konferencja dotycząca inżynierii środowiska i odporności infrastruktury. W wiadomościach także o grze polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: A o szczegółach Roman Juranek.
6: Sprawa pożaru stacji Starlinków będzie dokładnie zbadana, zapowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do pożaru stacji doszło w miejscowości Wola Krobowska na Mazowszu. Pożar, który wybuchł wczoraj wieczorem, został szybko ugaszony. Tomasz Siemoniak podkreślił, że pożar jednej stacji nie mógłby sparaliżować całego systemu.
7: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie. Przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia, ale mówię, ta sprawa jest badana i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
6: Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński zaapelował o zachowanie spokoju oraz ostrożność w związku z potencjalnymi fake newsami, które mogą się pojawić w tej sprawie. Straż Graniczna wznowiła odprawy na granicy z Ukrainą. Powodem kilkugodzinnej przerwy były trwające od nocy intensywne naloty na terytorium Ukrainy. Przerwa w odprawach w Dorohusku i Zosinie trwała mniej więcej od godziny 3. Dron spadł w pobliżu miejscowości Solca w okręgu Suczawa na północy Rumunii. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wcześniej obiekt przez około 4 minut znajdował się w przestrzeni powietrznej kraju. Nie ma rannych ani zniszczeń. W związku z zagrożeniem poderwano 2 myśliwce F-16.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: W Pokrzywnej rozpoczęła się konferencja zatytułowana Inżynieria środowiska dla bezpieczeństwa i odporności infrastruktury. To inicjatywa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Na konferencji są przedstawiciele samorządów, środowisk, projektantów i wykonawców. Skupiamy się na 3 głównych zagadnieniach, mówi Grzegorz Marczyk, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
9: Panel energetyczny o źródłach zaopatrzenia w energię, panel obronnościowy dotyczący budowli ochronnych. My chcemy odpowiedzieć samorządowcom, jakie są rozwiązania, jakie są wymagania, przedstawić, jak mają sobie poradzić z obowiązkami, które nałożył na nich ustawodawca.
6: A ostatni z tematów będzie poświęcony sposobom na gromadzenie wody opadowej i zagospodarowaniu jej w okresach suszy.
10: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Polscy siatkarze po udanym występie w Sofii przenieśli się do Lombardii, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze Mistrzostw Europy. W piątek w półfinale biało-czerwoni zmierzą się ze Słoweńcami. Rzecznik reprezentacji siatkarzy Mariusz Szyszko jest zadowolony z gry Polaków.
11: Podoba mi się to, że gramy w taki sposób, że przeciwnicy nie za bardzo mają pomysł, jak z nami wygrać, bo mecz był trudny, dziwny. Niemcy, kraj z olbrzymią skutecznością na wysokich piłkach, w trudnych sytuacjach kończyli wszystko. My mieliśmy problem z blokiem, ale jak mieliśmy problem z blokiem, to byliśmy gdzie indziej dobrzy i to jest dowód na to, jakim mocnym zespołem jest reprezentacja Polski.
6: Mecz Polska-Słowenia odbędzie się w piątek o 17:00, w drugim piątkowym półfinale Finlandia zagra z Francją o 21:00. Dwa starty, dwa złote medale i dwa tytuły mistrza Polski. Andrzej Burda ze Stowarzyszenia Strzeleckiego Kobudy Opole powtórzył ubiegłoroczny sukces. Opolski zawodnik triumfował zarówno na dystansie 50, jak i 300 metrów. W jednym ze startów uzyskał niemal idealny wynik 599 punktów na 600 możliwych. I to już wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 12:00 zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No trochę ten błękit prześwituje przez chmury, ale jednak zdominowały nasze niebo chmury i tak będzie dziś raczej przez większość dnia, choć przejaśnienia jeszcze się mogą przytrafić. Przelotne opady deszczu niestety także i do tego możliwe dziś burze. Uważajmy na to. Do 16 stopni maksymalnie na Opolszczyźnie. Wiatr do tego słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Może mocniej powiedzieć, jak te burze będą. Na w nocy zachmurzenie będzie duże, całkowite, możliwe przelotne opady deszczu, a także, uwaga, silne mgły i zamglenia. No i noc chłodna, od 8 do 10 stopni mogliby już zacząć grzać.
8: Kropi niestety w stolicy regionu i po 11 stopni mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Nysie, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu, w Kluczborku najcieplej, tam 12 stopni.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 5 minut po godzinie 11:00. Dzień dobry, tu duet na fali. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Paweł Oliwa nadal z nami jest i program dzielnie realizuje.
8: Alkazariusz teraz na naszej antenie. This is the world we live in. Zostańcie z nami co najmniej do 14:00, a już teraz gramy i się uśmiechamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
15: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
14: A dziś?
16: Jestem zadowolona, że żyję.
17: Kawka to jest powód do zadowolenia.
18: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
21: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
19: Po reklamie.

0: fali.
1: Mamy 16 minut po godzinie 11. Pięknie zagrało YouTube, Street of Dreams, a w naszym studiu kolejny gość, gościni powinienem powiedzieć, a może po prostu powiem złota dziewczyna. Ania Tkaczuk, czyli mistrzyni świata w rowerowej jeździe na orientację. Nie wiem już, który raz te mistrzostwa pozdobywała. Z ostatnich zawodów przywiozła bagatela 4 medale, w tym złote 3. Cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Można by coś do tego jeszcze dodać, oprócz tego, że złota dziewczyna? Dużo pracy to kosztuje zapewne, ale może zacznijmy od końca, czyli od tych ostatnich zawodów. Wyjeździłaś 4 medale.
2: Tak, ostatnio brałam udział w Mistrzostwach Świata Mastersów w rowerowej jeździe na orientację, MTBO w skrócie, i w 4 różnych dystansach, w których startowałam, udało mi się.
1: Patrzek się tak męczy, dużo... ta skromność jej nie pozwala tego powiedzieć na głos.
2: Tak, wygrałam. Wygrałam. Zdobyłam 3 złote medale i brązowe, tak jak tutaj wspomniałeś. W różnych dystansach to był średni dystans, dystans sprinterski, trochę takiej jazdy w lesie i trochę jazdy miejskiej. Później start masowy, gdzie startujemy wszystkie dziewczyny startują równocześnie, tylko mają pętle w różnych kolejnościach, i ostatni długi dystans, czyli 2 godziny w lesie, w bardzo trudnym terenie, bardzo trudnym technicznie. No i tutaj niestety tylko brąz, a może tylko. I aż, no właśnie.
3: A o ile sekund przegrałaś w ogóle to srebro?
2: To srebro, do srebrnego medalu brakowało mi zaledwie 12 sekund.
1: Co na te ponad 2 godziny
2: jazdy.
1: Na
2: 2 godziny w lesie to jest naprawdę niewiele.
3: Aniu, w ogóle, a z kim najbardziej rywalizowałaś? Kto był takim też mocarzem na tej trasie?
2: Tutaj w tym roku zostały połączone 2 kategorie wiekowe, kategoria 40 i 45. I przez przypadek zupełnie moją jedną z 2 największych rywalek była Karolina. Karolina, która pochodzi z Litwy i startuje również w Mistrzostwach Świata Elity, czyli seniorów. Jest w kadrze Litwy. A drugą taką moją rywalką była Michaela z Austrii, która to wcześniej w latach swoich świetności była multimedalistką Mistrzostw Świata i zdobyła 7 złotych medali w seniorach w elicie, 5 chyba srebrnych i 3 brązowe. Także to była taka moja rywalka, która jakby spędzała mi sens powiek.
3: Goniłaś.
2: Bo naprawdę
3: trochę albo ja na ciebie.
2: Stresu, tak. Ona, albo ona mnie, albo ja ją, tak. Na szczęście bo ona po prostu w jednym nie startowała, w jednym dystansie, a w pozostałych 3 za każdym razem byłam przed nią, więc to jest taki mój sukces.
1: Satysfakcja. Nosa tym rywalką i to taka, porządnie.
2: Tak, taka satysfakcja. W longu to tutaj Karolina zwyciężyła i no z przewagą tam kilku minut przede mną, także też z szacunkiem. Niestety ja nie dojrzałam na tym długim dystansie przejazdu, który ona, wariantu przejazdu, który ona zauważyła i tym wygrała. Bardzo dużo zyskała, no i tutaj brawa dla niej. Ja niestety nie wymyśliłam tego i pojechałam troszeczkę
1: dookoła.
2: No bo
1: to jest cała ta trudność w tych zawodach, prawda? Że to nie tylko siła nóg, prędkość jazdy na rowerze, ale że trzeba się orientować. Trzeba się nie zgubić w tym lesie, na tej ścieżce pewnie poplątanej nieźle.
2: Tak, i oprócz tego, że nie można się zgubić, to jeszcze trzeba wybierać dobre warianty. Te najszybsze warianty, bo czasami najkrótszy wariant nie zawsze znaczy, że jest najszybszy. Bo na przykład jest słabej jakości droga. Albo mamy pod górę i w dół, pod górę i w dół. Więc czasami opłaca się pojechać lepszą drogą, troszeczkę bardziej dookoła lub bardziej po płaskim, żeby nie robić tego przewyższenia, bo po prostu może się okazać, że będzie szybciej. No i to jest też cała zabawa w tym, żeby zrobić to dobrze i szybko.
3: Ania Tkaczuk, mistrzyni świata w jeździe rowerem górskim na orientację, jest naszą gościnią. Zostańcie z nami za moment. Oczywiście do tej rozmowy wrócimy.

0: Trombi w Radio Opole. Mamy na zegarze 11.30. A ze Szkocji z czterema medalami wróciła nasza Ania Tkaczuk, doskonała rowerzystka, mistrzyni świata w jeździe rowerem górskim na orientację. I właśnie teraz, Aniu, chcę cię zapytać, jak ty się orientowałaś tam w terenie? Czy ta trasa zaplanowana tam przez Szkotów była wyjątkowo trudna i wymagająca?
1: Tak, trasy były przede wszystkim w bardzo trudnym terenie. Teren wybrzeża, teren wydmowy, dużo pagórków, bardzo dużo single tracków. Na niektórych dystansach trasy, szczególnie single, były zaznaczone jako jednokierunkowe.
0: Co to są te single?
1: Single to są takie wąskie dróżki.
2: Nie to, co myślisz.
1: Dość kręte, na których czasami ustawione są sztuczne przeszkody lub są wyprofilowane bandy, czyli taki rodzaj dróżek, które często stosuje się w downhillu, w takich jazdach w dół. Oczywiście dropy, czyli te skoki, które gdzieś tam na trasie zdarzały się również, zawsze można było objechać, więc jeżeli ktoś nie miał na tyle technicznych umiejętności, mógł sobie poradzić inaczej. Natomiast, tak jak wspomniałam, te jednokierunkowe drogi powodowały, że układanie trasy czy planowanie wariantów trzeba było wykminić, wymyślić tak, że to sprawiało taki, znaczy to było taką pewną rodzaju zagadką dla zawodnika, bo nie można było po prostu pojechać najkrótszą drogą od punktu 5 do 6, no bo po drodze natrafiało się właśnie na drogę jednokierunkową i pod prąd nie można było jechać. W związku z tym i techniczne trudności, i takie trudności jakby przewidziane dane nam przez organizatorów Szkotów byłyby naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
2: No i teraz dodajmy do tego wszystkiego. Opis trudnej trasy już usłyszeliście. Ja nie mogłem uwierzyć, co tu przed chwilą poza mikrofonami padło, że kategorie wiekowe są nie z tej ziemi. Warto o tym wspomnieć, bo wiesz, Aniu, ja rozumiem. Kategoria woman 40, nie wypełniając ci wieku, ale... Jakie tam były jeszcze inne kategorie wiekowe, te takie seniorskie? Bo ja jestem w szoku, jeśli ty mówisz, że tam byli no tacy naprawdę seniorzy walczyli z tą trasą też.
1: Tak, seniorzy, którzy byli najstarsi wiekowo, mieli ponad 80 lat. I to
2: Słyszycie to?
1: Tak, i to byli mężczyźni. W tych kategoriach wiekowych czas zwycięzcy jest bardzo podobny do czasu zwycięzców tych młodszych kategorii, ale jak wiadomo, seniorzy jeżdżą troszeczkę wolniej i dzięki temu, znaczy przez to mają krótsze te dystanse.
2: Skraca im się dystans.
1: Skraca im się dystans, tak, ale czas zwycięzcy pozostaje bez zmian.
2: I sama trasa bez zmian, czyli te wszystkie, o czym ty mówiłaś, tak? Korzenie, tak, dropy, piach,
1: teren,
2: i podjazdy.
1: Teren, piach, podjazdy. Często się zdarza, że ci seniorzy dużo częściej muszą z tych rowerów schodzić, no bo jest piaskowy odcinek, który nawet mi ciężko przejechać, a co dopiero takiej pani, która ma 70 lat i trzeba podbiec, czy podejść z rowerem pod górę, bo jest jakaś wydma i jest piaskowe. A czasami ci ludzie też schodzą z rowerów, zjeżdżając w dół. I to są naprawdę ludzie, którzy są niesamowici w tym, co robią, i trzeba ich podziwiać, dlatego że oprócz kondycji fizycznej, oprócz tego, że radzą sobie z rowerem w różnym terenie, to jeszcze są umysłowo bardzo, bardzo świeży, że tak powiem, bo
0: sprawni,
1: tak, bo ogarniają tą mapę, potrafią zaplanować, potrafią się nie zgubić i do tego jeszcze muszą popodróżować, no bo jednak Szkocja jest krajem dość odległym od całej reszty świata. Były osoby nawet z Japonii, z Nowej Zelandii.
2: No proszę,
1: były, tak, z Australii, no i cała Europa. Także naprawdę jestem pełna podziwu i liczę na to, że kiedyś w przyszłości ja też tak będę. Że jak już będę tą babcią, to już będę
2: nadal aktywna na rowerze. Tak. No tego ci oczywiście życzymy, ale to jeszcze daleko do tego. To uspokajamy wszystkich, którzy żądni są kolejnych sukcesów Ani Tkaczuk. Dobrze, zostańcie z nami, jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo kolejne plany sportowe oczywiście są przed Anią. Będziemy o nich rozmawiać.

0: Za 18 minut będziemy mieli południe. Zapraszamy Was na trzecią rundę za nią Tkaczuch, czyli cały czas w naszym studiu mistrzyni świata w rowerowej jeździe na orientację, która przywiozła bagatela 4 medale z takich mistrzostw w Szkocji, dokładnie w Moray, czyli blisko jeziora Loch Ness. Nie wiem, czy Loch Ness było widać w sensie tego potwora, ale potworne były warunki, w jakich musiałaś walczyć o te medale. To już żeśmy też omówili. A pogodowo jak było?
1: Szkocko, czyli po kilka razy w ciągu dnia padał deszcz.
0: No, świetnie.
1: Padał, nie padał i tak na zmianę. Więc to, do tego trzeba było się przyzwyczaić i jakby to nie było czy zaplanować. No po prostu trzeba było wiedzieć, że i tak za chwilę dłuższą lub krótszą po prostu zacznie padać.
2: Ale Ania, oprócz tego, że ty masz właśnie żelazną kondycję, to ty musisz mieć też żelazną odporność na te zmieniające się warunki atmosferyczne.
1: Tak, no tutaj na szczęście staram się utrzymywać zdrowy tryb życia i to na pewno pomaga do tego, żeby no i ta odporność i to hartowanie organizmu, żeby właśnie przy byle małym deszczyku no nie chorować od razu, bo to niestety ciężko później nadrobić te zaległości chorobowe tak kondycyjnie, żeby później do treningu wrócić taki jak był. Natomiast do Loch Ness to tak, byłam. Całą polską ekipą wybraliśmy się na wycieczkę nad jezioro Loch Ness. Szukaliśmy i tego potwora nie znaleźliśmy.
0: Ajajaj, no trudno, no trudno co zrobić. No dobrze, to mniej więcej Szkocję mamy omówioną. No musimy zapytać o kolejne plany, bo zdaje się, że niebawem jakieś mistrzostwa Polski się szykują. Ja sobie nie wyobrażam, że nie wystartujesz.
1: Też sobie nie wyobrażam, że nie wystartuję. W planie weekend 10-11 października niedaleko Poznania w Chudzieży są mistrzostwa Polski, także szykuję się, szykuję formę. To będzie ostatni start tego sezonu i później następuje roztrenowanie, troszeczkę odpoczynku. Później zimą zaczynam nowy sezon, bo to już w grudniu. Oczywiście zimą budujemy bazę, w związku z tym to nie tylko rower, ale też inne aktywności, narty, bieganie, basen, taka ogólna kondycja.
0: Czyli na tym roztrenowaniu, odpoczynku będzie treningi 5 razy w tygodniu, tylko 6 dyscyplin, a nie jedna, tak jak teraz pewnie tak to będzie wyglądało.
1: Dokładnie tak to będzie wyglądało.
2: Ania, w takim razie życzymy Ci Mistrzostwa Polski i trzymamy bardzo mocno z Krzychem
0: kciuki. A którego to już?
2: I do zobaczenia po powrocie.
0: Pochwal się, jak coś znowu wygrasz, wiesz.
1: Super, dobrze, bardzo dziękuję i na pewno się pochwalę.
0: Wszystkiego dobrego, dzięki, piękne za wizytę w studiu. Ania Tkaczuk, mistrzyni świata w rowerowej jeździe na orientację, była naszym i waszym gościem.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Opole w czwartek, to 24 dzień września, Dzień Stylistów, Rzęs i Światowy Dzień Morza. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
3: 3%, a nie 15%. Tyle w przyszłym roku wyniesie podwyżka dla nauczycieli. Mimo sądowego zakazu wsiadł za kółko 41-latek w rękach policji. Kijów podnosi się po nocnym rosyjskim ataku.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Najpierw jednak informacja z dróg. Straż Pożarna otrzymała informację o wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Ze zgłoszenia wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Nie ma osób poszkodowanych, a wypadek miał miejsce na 230 km w kierunku Wrocławia. To okolica polskiej Nowej Wsi.
4: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
3: Podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku wyniosą 3%. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka powiedziała, że propozycja Związku Nauczycielstwa Polskiego o podniesieniu wynagrodzeń pracowników oświaty o 15% nie będzie zrealizowana w przyszłym roku. Barbara Nowacka przypomina natomiast o zmianie wysokości progów podatkowych. To zapewni wyższe wynagrodzenia, mówi.
6: Minister Finansów przygotował rozwiązanie, które dzisiaj będzie bardzo korzystne dla nauczycieli, ponieważ progi podatkowe ustawione są tak, że w tej chwili blisko 50% nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, więc podwyżki nie są dla nich realnie odczuwalne. Stąd mnie bardzo ucieszyła ta zmiana finansowa, która obejmie ponad połowę nauczycieli de facto w 2027 roku.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa propozycję resortu edukacji za niewystarczającą.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Kluczborska policja zatrzymała 41-latka, który mimo nałożenia na niego sądowego zakazu prowadzenia udał się na samochodową przejażdżkę. Uwagę mundurowych zwrócił problem mężczyzny z formułowaniem zdań. Przebadano go alkomatem. Jak się okazało, był trzeźwy, informuje aspirant sztabowa Krystyna Chmielewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
7: Policjanci przeprowadzili również test na obecność środków odurzających. W tym przypadku wynik okazał się pozytywny. Podczas kontroli samochodu funkcjonariusze w jego wnętrzu znaleźli i zabezpieczyli substancję zabronioną. Wstępne badania wykazały, że jest to amfetamina. Zabezpieczony materiał został przekazany do badań laboratoryjnych.
3: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Nie będzie opłat przy Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. Na czas rozbudowy galerii władze obiektu postanowiły, aby od 1 października znieść opłaty za parkowanie. Przypomnijmy, rozbudowa galerii wystartowała z początkiem września, a finał prac za 2 lata.
4: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Ruszyło głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Na stronie www.boopole.pl mieszkańcy mogą głosować na 71 projektów, z czego 40 to projekty dzielnicowe. Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicy, w której się mieszka, podkreśla Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
8: Wiele pytań mieszkańców w toku głosowania, czy na przykład będąc mieszkanką Starego Miasta, mogę zagłosować na dzielnicę Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś? Tak, mogę.
3: Aby głosować, nie trzeba być osobą zameldowaną w Opolu, ale trzeba poświadczyć, że się tutaj mieszka. Głosować mogą także cudzoziemcy, ale muszą posiadać polski PESEL. Kijowskie służby zakończyły główne działania po nocnym i porannym rosyjskim ataku. Uszkodzony został między innymi szpital położniczy. W czasie nalotu o 2:05 w schronie placówki urodził się chłopiec.
9: Wszystkie pożary w Kijowie zostały już ugaszone. Pirotechnicy zabezpieczyli też szczątki rosyjskiej rakiety, które spadły na podwórko między blokami, powiedział mi Paweł Petrow, szef Wydziału Komunikacji Kijowskiej DSNS. Szczątki rakiety spadły także w pobliżu szpitala położniczego. Zapaliły się tam samochody. Niestety jedna osoba zginęła, ale na szczęście nikt w szpitalu położniczym nie został ranny. Placówka mimo uszkodzeń nie przerwała pracy, powiedział stacji TSN dyrektor Oleksandr Zabudzki. Chojnicki.
0: Zadubał nas odbyło.
9: W ciągu doby odbyło się u nas 9 porodów. Nawet podczas tej eksplozji jedna z kobiet urodziła chłopca, wspaniałego chłopca.
0: Chłopczyka, cudowo chłopczyka.
9: Łącznie w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło co najmniej 16 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: A i na moment wyjrzało do nas słońce i znowu się schowało za gęstą warstwą chmur i z tych chmur to jeszcze kropi od czasu do czasu. Od 14 do 16 stopni dzisiaj w regionie, do tego mogą pojawić się burze, uważajcie, bo może zagrzmieć. Nocą przelotne opady deszczu, do tego pojawi się mgła, która będzie ograniczała widzialność do 300 metrów. Naprawdę już teraz odblaski jak najbardziej powinny być używane przez wszystkich spacerowiczów i biegaczy. Od 8 do 10 stopni nocą, jutro od 14 do 16 w ciągu dnia i również spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu, za to weekend będzie ładny, słoneczny od 20 do 23 nawet w niedzielę.
5: No i pięknie, ale na razie to jest tak, że nawet urządzenia pomiarowe szaleją. Telefony pokazują 16 stopni w Opolu, ale na przykład zegarki już 13, a optymistyczna mapka jest najmniej optymistyczna z tych wszystkich urządzeń, pokazuje 11.
2: Krzysiek, ja ci kupię kulę, z której będziesz wróżył,
5: nie,
2: dobra?
5: Nie, kula to jest zupełnie co innego, a tu mam trzy różne wartości. Uśrednimy, że jest 13 stopni w Opolu. Taka 13 jeszcze także w Nysie, 12 w Kędzierzynie-Koźlu, a trochę cieplej, bo 14 mamy.
2: A co mówią najstarsi górale?
5: Będzie padać, albo nie będzie padać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Wróżbita, Krzysiu na stanowisku.
5: Absolutnie.
2: Iwona Tokarska
5: nie,
2: obok. Czuwam, żeby te pomiary były właściwe. A Darek Kuzera w ogóle sprawdza, żeby tam przyciski też, suwaki dobrze chodziły,
5: żeby
2: na stole.
5: Żeby szyny były dobre i pociąg był dobry.
2: I czekamy do weekendu. Cześć,
5: no to cześć. Iwona.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
9: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
10: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
11: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: To była Tina Turner, Radio Opole. Mamy już 19 minut po godzinie 12 i mamy wielką przyjemność powitać na antenie Radio Opole Leona Krześniaka. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów młodego pokolenia i songwriter, który stoi za wieloma radiowymi hitami. Cześć, Leon.
2: Witamy cię serdecznie.
3: Cześć, witam was, bardzo mi miło.
1: No właśnie, ty ostatnio na TikToku na przykład promujesz się w taki sposób, że o, czy znacie tę piosenkę Zali, czy znacie tę piosenkę Wiktora Dyduły, Tam słońce, gdzie my, a czy właśnie jesteście gotowi na moją twórczość, czy to działa?
3: Moim zdaniem to całkiem działa. Ja ostatnio się odważyłem trochę też, że tak powiem, bardziej odważnie mówić o swoich sukcesach producenckich i pozbyć się tej takiej zbyt może czasami dużej skromności po prostu przed promowaniem własnych rzeczy, więc korzystam z tego. Dużo fajnych rzeczy za mną w roli właśnie songwritera, producenta, czy to właśnie z Zalią, czy z Mrozem, czy z Dydułą i Liwką, jakby dużo fajnych projektów. No i teraz czas trochę, żeby też samemu pośpiewać, wejść na scenę. Zresztą sezon koncertowy trochę też już za mną, bo płyta była w kwietniu, a teraz, tak jak mówię, nadchodzi kolejny singiel po prostu.
2: No właśnie, my za chwileczkę oczywiście damy próbkę twojego talentu już takiego, no, autorskiego, w tym sensie, że ty już jesteś też w roli właśnie tego, który śpiewa, wykonuje, ale powiedz, czemu to trochę tyle musiało trwać, wiesz, bo często dzisiaj gwiazdy zaczynają od śpiewania, a później się zajmują właśnie całą resztą, próbują już też być własnymi producentami, piszą sobie teksty, a ty tak trochę to śpiewanie zostawiłeś sobie jakby na koniec.
3: Mi się wydaje, że to jest taka trochę moja natura. Ja zaczynałem w ogóle przygodę z muzyką od bycia instrumentalistą i songwriterem w jakichś takich, wiecie, zespołach rockowych, po prostu garażowych. Zawsze byłem tą taką szarą eminencją, która pisze piosenki i gra na gitarze, ale ktoś śpiewa te jego teksty i numery. I jakoś tak sobie wykształciłem takie myślenie o muzyce, że w zasadzie jest to też fajna rzecz, kiedy w pewnym sensie jesteśmy na tym takim tylnym siedzeniu i nie musimy wychodzić na front, możemy się skupić na samej sztuce, na samej muzyce i gdzieś nie wchodzić w tą całą taką otoczkę świecenia twarzą związanego z tym stresu lub ekscytacji, bo to wiadomo, to jest jakby, to się wzajemnie
1: wymienia. Oj, ten show biznes to jest trudna sztuka.
2: Nie bycie frontmenem cię kręciło, o, może tak, tak?
3: Tak. Kręciło mnie wszystko to, co pomiędzy, ale z biegiem lat gdzieś tam zrozumiałem, że mimo wszystko fajnie jest też wyjść na tą scenę, że te emocje są rzeczywiście też wspaniałe i jakby po prostu można dużo fajnych rzeczy doświadczyć, będąc tym frontmanem. Natomiast ja jestem takiego rodzaju frontmanem, który też swój zespół traktuje bardzo po partnersku. Jakby generalnie wszyscy ludzie, którzy ze mną pracują, to raczej mogą się czuć w pełni ziomalami i brać mi, więc jakby gdzieś to tak funkcjonuje nadal w moim umyśle.
2: A ja tylko chcę jedno zapytać, zanim na poważnie zaczniemy dalej o twojej karierze mówić. Jak grałeś w tych kapelach garażowych, to miałeś długie włosy i nimi rzucałeś? Kręciłeś głową?
3: Średnio długie, nie miałem tyle cierpliwości, żeby...
2: Nie byłeś metalowcem?
3: Tak, znaczy byłem trochę, ale po prostu za krótką grzywką.
2: Okej, dobra.
1: Leona, powiedz, dlaczego kręci się ziemia?
3: Kręci się ziemia, no to jest trochę o tym, że po prostu teraz przed nami czas, który być może dla niektórych jest tym ciężkim, tym takim po prostu nieco siermiężnym. Ja należę do tych osób, które kochają raczej te letnie pory i
1: ja
3: zazwyczaj się o mnie wtedy najwięcej dzieje i są koncerty, i są współprace i po prostu jeździ się po festiwalach. Są to piękne rzeczy, ale oczywiście też i takie typowe polskie lato jest dla mnie czymś niebywale pięknym. Ja zawsze na to czekam i teraz po prostu tym singlem po trasie zresztą męskiego grania, gdzie byłem dyrektorem muzycznym, trochę tak podsumowałem. Jakby po prostu chciałem złapać to wszystko w jedną klamrę i sobie tak też samemu po prostu zostawić coś takiego, jakąś taką fajną emocję, która gdzieś tak może towarzyszyć też słuchaczom po prostu z taką nadzieją, że po prostu ta ziemia się kręci, wszystkie dobre rzeczy znowu wrócą i jest na co czekać po prostu.
1: Oj tak, to Leon, zapraszaj w takim razie, bo już teraz będziemy grać ten twój nowy singiel.
3: No to zapraszam wszystkich słuchaczy do posłuchania teraz, dzisiaj premierowo mojego utworu pod tytułem Kręci się ziemia. Miłego.
1: A ja dodam, że to jest ogólnopolska premiera w Radiu Opole.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: I takich optymistycznych utworów nam potrzeba, kiedy za oknem pogoda taka sobie. Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. A nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że właśnie kto współtworzył tenże piękny utwór i wiele innych. Leon Krześniak, który cały czas jest przy telefonie Radia Opole, producent, songwriter, no i ostatnio też piosenkarz. Wiem, że ciekawa historia łączy się właśnie z tym utworem, który współtworzyłeś z Wiktorem, Tam słońce, gdzie my. No, jakby to ująć? Wszystko grało, czy czasem trochę skrzypiało?
1: No, czasami trochę skrzypiało, tak jak porozmawialiśmy poza anteną. Tutaj słuchaczom mogę to przytoczyć, że generalnie pewne utwory mają tą szansę, żeby samemu się wykluć, narodzić, po prostu trzeba dać im szansę i ten utwór powstał w mgnieniu oka u mnie w mieszkaniu. Wiktor do mnie wpadł, ja jeszcze wtedy nie miałem studia w Warszawie. No i nagrywaliśmy go w bardzo takich warunkach spartańskich. Był zmuszony do tego, żeby właśnie wokal nagrywać w szafie. W moim mieszkaniu w starej kamienicy, gdzie skrzypiała podłoga. Po prostu musiał się ruszać jak najmniej, a mimo tego te skrzypienie gdzieś tam się nagrywało, więc finalnie ja potem produkując ten utwór musiałem wycinać te kawałki skrzypiącej podłogi. No i tym trafem, mi się wydaje, że czasami wiecie, po prostu luz i jakby takie podejście, że okej, dzisiaj nagrywam po prostu w takich warunkach, że być może to nie jest już ta wersja, która zostanie oficjalnie, powoduje, że artysta może się bardzo otworzyć. I nie ma do siebie takiego, wiecie, takich wymagań, takiego surowego postrzegania tego, co ma zrobić, i czasami dzieje się magia właśnie w takich warunkach.
0: Także i tak powstają hity ciekawe. W szafie. Jakbyście tak, nie wiedzieli. Tak.
2: A teraz
1: hity z szuflady idą do szafy, a potem do stacji radiowej.
2: A teraz w jakich warunkach pracujesz z Zalią nad jej nową płytą?
1: No już czasu trochę minęło, kilka fajnych piosenek i sukcesów za mną, więc mam bardzo już fajną tutaj pracownię, studio w Warszawie i w zasadzie codziennie tam się przechadzam i pracuję albo to właśnie solo, albo teraz ostatnio dłużej z Zalią, bo pracujemy nad trzecią płycą. Także full pro, pan muzyk, bardzo się cieszę, to są spełnione marzenia generalnie.
0: Jak to się w ogóle dzieje, że ty masz ciągle taką wenę twórczą, wiesz, no też czytam tutaj choćby w internecie, że wiesz, twoje piosenki bardzo chciały wyjść z szuflady. Wielu różnych artystów, piosenkarzy mówi, że czasami te ich utwory wydawane dzisiaj, no musiały przeleżeć swoje, no, nawet i po 10 lat w jakiejś szufladzie, no ale jeśli ty jesteś tak płodny i obdzielasz jeszcze ileś osób tym swoim talentem, to nie, chyba nie wiem, u ciebie to leżakowanie to nie za długo w szufladzie trwa.
1: No, obecnie rzeczywiście wszystkie rzeczy, które siedziały w zakamarkach komputera i przysłowiowej szuflady, zostały już raczej pokazane. Mhm. I oczywiście to nie jest też tak, że załóżmy teraz pracując właśnie z Alią, że te utwory zaraz będą miały premierę, bo od dobrego roku tak gdzieś tam regularnie, kiedy mamy czas, to po prostu się spotykamy po to, żeby pisać, więc można powiedzieć, że one też gdzieś tam leżakują, ale raczej to jest już taki płynny proces pracowania nad nimi, szlifowania, dorabiania, więc ciężko to tak nazwać. Rzeczywiście wszystko się dzieje na bieżąco.
2: Leona, który moment, który element właściwie produkcji muzycznej ty lubisz najbardziej? Czy to chodzi o sam tekst, czy może już po prostu ta muzyka najbardziej cię kręci?
1: Jest kilka bardzo takich satysfakcjonujących etapów. Jednym z najbardziej magicznych według mnie jest ten taki zupełnie pierwszy, kiedy łapie się jakiś element muzyczny, czy to zagra się na gitarze, czy to znajdzie się gdzieś kawałek jakiegoś sampla, załóżmy, niech to będzie jakikolwiek instrument, który inspiruje do tego, żeby zacząć nucić jakąś ciekawą melodię, która gdzieś przenosi, to jest naprawdę, to wtedy się dzieje magia i wtedy wiadomo, że trzeba z tym kontynuować. Dalej oczywiście znalezienie tematu piosenki i zlepienie słów w jakiś taki sposób, które oddają emocje, to też jest piękna rzecz, ale też z trzeciej strony, kiedy piosenka ma już finalną formę, a potem jacyś artyści związani z wizualem jeszcze zaczynają to interpretować i powstaje okładka i teledysk, to jest jeszcze kolejna, trzecia magiczna sprawa związana z zrobieniem piosenek. Także no tych etapów jest wiele i ciężko mi wybrać ten ulubiony.
0: No dobra, ja myślę, że podsumujemy to tak. Leon, mamy co prawda końcówkę, niech będzie, że września, ale myślę, że możemy śmiało przyznać, że wspaniały to był rok. Czy nie uważasz?
1: Oj tak jest.
0: Taka propozycja, żebyś zaprosił jeszcze słuchaczy Radio Opole właśnie do wysłuchania utworu o takim tytule. Wspaniały to był rok. Zrób to ty.
1: Zachęcam wszystkich słuchaczy Radia Opole do posłuchania tej piosenki. Wspaniały to był rok. Duża dawka energii. Miłego Bardzo wam dziękuję też za ten wywiad i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Leon, zapraszamy do Opola.
0: Tak jest, na żywo jesteśmy jeszcze fajniejsi.
2: Tak jest. I mamy całkiem fajny amfiteatr, jakby co.
1: Oj tak, kojarzę, coś kojarzę.
0: No właśnie, właśnie.
2: Leon Krześniak był przy telefonie Radio Opole, był naszym gościem w audycji Duet na Fali. Dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiamy.
2: Wszystkiego dobrego. Dużo słońca w Warszawie.
1: No i wam wzajemnie w Opolu. Trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Pa, pa.

0: Shakira i Maluma. Ała, w Radio Pole za 14 minut będzie godzina 13. Tak się nazywa ten utwór. Agła bym przeczytała, ale ona śpiewa Ała, no to tak jak Shakira będę śpiewać.
1: Bądź się z ląku.
0: Prawie 10 milionów wyświetleń na YouTubie od kilku dni.
1: No, wiesz co, gdyby tak wrzucić wiadomości Anny Matlak, byłoby jeszcze więcej. A propos tego, to właśnie za 14 minut punktualnie.
0: To nasza Shakira będzie.
1: Będziemy mieli, słuchajcie, najnowsze wiadomości w Radio Pole. Joanna Matlak dzielnie je już opracowuje. Ja tylko zdradzę jeden temat. Szykuje nam się niebawem koniec takiego drogowego kluczenia w okolicach Czarnowąsów, bo rondo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 454 do końca tego roku będzie przebudowane i na te inwestycje przeznaczono 200 tysięcy złotych, a jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, wykonawca powinien się tam pojawić na placu budowy w najbliższych dniach. Jeszcze jeden remont, tego nam potrzeba.
0: Więcej o 13 w wiadomościach.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskie stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
1: Po reklamie.
4: Za 10 sekund, dokładnie na zegarach wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole, mamy czwartek, 24 dzień września. Światowy Dzień Morza. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Atak nożownika na Podkarpaciu, zatrzymano mężczyznę. Koniec drogowego absurdu w Czarnowąsach. Radni Opola zadowoleni.
6: Na pewno skróci to podróż samochodem w kierunku Namysłowa.
5: Litwini ćwiczą plany ewakuacji.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed mikrofonem Joanna Matlak. Mamy utrudnienia na A4. 2 samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie, dokładnie między węzłem Opole Południe, Opole Zachód, w miejscowości Ochodze. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Prawy pas ruchu w kierunku na Wrocław jest zablokowany. Ruch odbywa się pasem lewym.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Jedna osoba nie żyje po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. 5 osób zostało rannych. Do tego zdarzenia doszło około godziny 9.30 na terenie jarosławskiego opactwa na ulicy Benedyktyńskiej. Napastnik, 31-letni Ukrainiec, został już zatrzymany. I wracamy do naszego regionu. To będzie koniec drogowego absurdu w Czarnowąsach. Rondo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 do końca roku zostanie przebudowane. Na inwestycje przeznaczono 200 tysięcy złotych. Czekaliśmy na to bardzo długo, mówi Marek Kinder, radny Opola z klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, a także mieszkaniec Czarnowąs.
6: Na pewno skróci to podróż samochodem w kierunku Namysłowa. Mieszkańcy i na pewno osoby, które korzystają z tej drogi, są naprawdę zadowoleni.
7: Przekazanie tych pieniędzy i zmiana tej organizacji ruchu w tamtym miejscu i drobna przebudowa jest uzasadniona, w związku z czym myślę, że to jest ruch we właściwym kierunku.
5: Dodaje radny klubu PiS Sławomir Batko. Przypomnijmy, że rondo zostało zaprojektowane i wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mieszkańcy od lat zabiegali o jego przebudowę. We wrześniu ubiegłego roku złożyli petycję do Miejskiego Zarządu Dróg i do ratusza. A więcej na ten temat w programie reporterskim Obraz Dnia po 14.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Litwini ćwiczą plany ewakuacji na wypadek zagrożenia. Głównym kierunkiem ma być Polska przez województwo podlaskie. Przygotowania naszych sąsiadów trwają od miesięcy. Litwini wierzą, że w razie zagrożenia militarnego mogą liczyć na pomoc Polski, mówi Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich.
8: Na poziomie politycznym takich deklaracji publicznie nie ma wprost. Natomiast jest takie poczucie, że Polska jest pierwszym państwem, które przyjdzie z pomocą. Jak rozmawiam na Litwie, będąc czy z politykami, czy z naukowcami, pada takie powiedzenie, że okej, mamy tutaj niemiecką brygadę, która się formuje, natomiast to Polska jest pierwszym państwem, które chcemy, żeby przyszła z pomocą na wypadek kryzysu czy wojny.
5: W tym tygodniu szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jeżeli będzie taka konieczność, Polska pomoże w ewakuacji ludności z Litwy i dodał, że w razie napaści na któreś z państw bałtyckich, Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 5 NATO. to.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Dwóch Ukraińców będzie deportowanych z Polski za pobicie jednej z pracownic ochrony sklepu, na który napadli w Lublinie. Sprawcy usiłowali ukraść alkohol. O szczegółach mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
9: W jednym z lubelskich marketów dwóch mężczyzn próbowało dokonać kradzieży alkoholu. Całą sytuację zauważyła pracownica ochrony, która postanowiła zareagować. Wówczas mężczyźni stali się bardzo agresywni, pobili ją. Na miejscu szybko pojawili się policjanci, którzy zatrzymali obu mężczyzn. Okazało się, że są to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 26 i 51 lat. Usłyszeli zarzuty. Policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Straży Granicznej z wnioskiem o wydaleniu obu mężczyzn z terytorium Polski.
5: Ta decyzja już zapadła. Mężczyźni zostaną wydaleni z Polski i dostaną też zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres 5 lat.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Szukałem na niebie, chociaż skrawka błękitu nie znalazłem niestety, przynajmniej tutaj w Opolu. Jeśli gdzieś tam u was prześwituje jakieś piękniejsze niebo, to dajcie koniecznie znać. U nas szaroburo i ponuro. Do tego jeszcze dziś możliwe w regionie i opady deszczu, i niestety także burze, uważajmy na to. Do 16 stopni maksymalnie, a wiatr słaby, umiarkowany zachodni, północno-zachodni, może mocniej powiać, jeśli rzeczywiście będą te burze. Noc też pochmurna i jeszcze do tego może pokropić, a zwłaszcza nocą to uważajmy na mgły i zamglenia, będą mocno ograniczały widzialność. No i noc chłodna, tak od 8 do 10 stopni.
10: Śpiulkolot mi się marzy. Takie słowo młodzieżowe było takie, kilka lat temu.
4: Pamiętam nawet, co oznacza.
10: I ja myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj siedzą w pracy, w szkole, oni już myślą o tym, jak to będzie cudownie znowu okryć się ciepłym kocem albo ciepłą kołdrą, no bo ta pogoda po prostu nie rozpieszcza, już zrobiło się nam bardzo jesiennie, tak listopadowo wręcz. Po 12 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku i w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu po 10-11 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Ale może chociaż muzyka was pobudzi do życia. Na to liczymy. 5 minut po godzinie 13. Iwona Tokarska.
4: I uśmiechnięty Krzysztof, a pełny optymizm. Darek Kuzara też się uśmiecha tam znad konsolety realizatora.
10: Oczywiście, że tak. To życzymy wam przyjemnej kawusi i słuchamy Kangsa.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Ciekawie gramy, muszę przyznać. Wcześniej było ała, teraz jest ojej, ojej.
2: Ojej,
1: nie wiem, czy to
2: ojej,
1: ma związek
2: ojej
1: z jesienią jakąś, czy co?
2: A to ojej, ojej, ojej trochę nawiązuje do mojego tytułu, który już przygotowałam w naszym przeglądzie nagłówków. Indianie wiedzieli to od wieków. Dynia to jesienny eliksir młodości. 32 kalorie, płaski brzuch i promienna cera.
1: Tak? Co, jak się zje dynię, to tylko 32 kalorie są?
2: Ale nie, ja się zastanawiam, czy jest dynia z płaskim brzuchem.
1: No ciekawe, ciekawe, ach ci Indianie. Ja mam po prostu celebrytkę, nową celebrytkę chyba najwyraźniej. Uwaga, tytuł leci taki. Bianca Heiser wodzi na pokuszenie dekoltem do pępka. Wjeżdża na grubo do show biznesu, dopytuje portal.
2: Oj tak, ewidentnie coś jest na rzeczy. A ponura Małgorzata Foremniak drepcze w dresie do teatru. Czyżby nie była fanką jesieni?
1: W dresie, a pamiętam kiedyś taki miałem tytuł, że jeszcze ciżemki ktoś dorzucił, ciżemek nie miała do tego dresu.
2: A ja popieram panią Małgorzatę Foremniak, też lubię chodzić w dresie i też nie lubię takiej jesieni, takiej, o, takiej brzydkiej.
1: No dobrze, no a teraz już przenosimy się w świat wielkich gwiazd. Uwaga, 57-letnia Jennifer Lopez w ultrakrótkiej mini lansuje się w Mediolanie, eksponując naoliwione nogi.
2: Coś tyś tak uczepił tej J-Lo.
1: Wczoraj była z biustem na wierzchu, dzisiaj ma naoliwione nogi.
2: Krzysiu.
1: Nie, ja tego nie wymyślam,
2: Krzysiu.
1: To są wszystko cytaty. Nie wiem, czy już te nogi skrzypią, czy trzeba oliwić.
2: Krzysiu. Ach, to ja też do Mediolanu wędruję. Odstrzelona Aryna Sabalenka popyla po wybiegu w sukni Gucci w Mediolanie. Cyknęła sobie fotkę z byłą sympatią Ronaldo.
1: Popyla to tak po włosku chyba, tak? Bo to Mediolan. Więc popylają tam małymi autami zwłaszcza. Dobra, no to ja już przechodzę do działu beauty. Może na początek, o, tu mamy fajny tusz, uwaga. Ten tusz to turbo silnik dla rzęs. Maksymalnie wydłuża pogrubie, a nawet robi im lifting.
2: A taki. Tak przygazować też można tym tuszem?
1: Prawdopodobnie nawet spalić gumę.
2: Najbardziej tajemniczy element polskiej kadry siatkarzy. Kim naprawdę jest Nikola Grbić?
1: Kurczę, jaki tajemniczy tytuł w ogóle zrobili taki, że ojej.
2: Trenerem, trenerem.
1: O, właśnie, jakby kto nie wiedział. Ostatni tytuł ode mnie, też branża beauty. No bo jest ciekawy, uwaga. Polki kupują to niedrogie serum na potęgę. Likwiduje niedoskonałości w 7 dni. Tak sobie pomyślałem, jak ktoś kiepsko gotuje, albo tam jakaś obcierka na parkingu się zdarza, nie? Albo coś, to likwiduje te niedoskonałości w 7 dni, to serum. To jest po prostu git.
2: To ja mam jeszcze na koniec poradę od sprzątaczki. Sprzątaczka zdradza. Skończmy z praniem ręczników w occie i sodzie. Ten domowy proszek działa o wiele lepiej. Sypnij zamiast do zupy, a ręczniki będą pachnące i czyste.
1: Czekaj, czekaj, w ogóle co tu się porobiło w tym tytule? Miał być o praniu. Czemu tam się pojawia zupa? Litości.
2: Nie wiem, ale może to nie tylko sprzątaczka, ale też kucharka była.
1: A, bo gdzie kucharek 6, tam nie ma co prać.
2: Tila, już teraz na naszej antenie, chłopaki nie płaczą.

0: Stanach śpiewa Sztormy nie dogonią nas i mamy nadzieję, że sztormy nie dogonią Łukasza Mularza, który jest w swojej pielgrzymce rowerowej do Lisieux, do Mont-Saint-Michel i jedzie dla malutkiej Agnes. Mowa oczywiście o Łukaszu Mularzu, który wystartował w niedzielę z Wysokiej i gdzie dowędrował. Cześć Łukaszu.
1: Dojechał. Cześć, cześć. Witamy cię serdecznie.
2: Witam serdecznie do Lipska.
0: O!
2: Do Lipska. Jestem akurat pod Lipskiem u pani, która mnie przygarnęła, że tak powiem, na nocleg. Po wczorajszej kontuzji zorganizowała, stanęła na wysokości zadania, zorganizowała wszystko, żebym mógł jechać dalej, czyli dzisiaj jeszcze będzie fizjoterapeuta zakładał mi na tego mojego nieszczęsnego Achillesa jakieś tam plastry, tejpy, wszystko i w ogóle maście. No naprawdę jest tego bardzo dużo ludzi. Ludzi zostało tyle zaangażowanych tutaj pod Lipskiem na to, żeby mnie postawić na nogi. No naprawdę jestem pod wrażeniem.
1: No bo podsumujmy może tak, uświadommy wszystkich tych, którzy może, nie wiem, słyszą jakimś cudem nas po raz pierwszy, że generalnie tak, w tej pielgrzymce trochę taka wyszła z tej pielgrzymki droga krzyżowa. Kilka dni w deszczu, w chłodzie, pod wiatr, przebite koło, no i teraz z najnowszych takich niedogodności, mówiąc delikatnie, to jest, no, ścięgno Achillesa odmawia posłuszeństwo, tak, tobie i to, no, w zasadzie cię już omal wykluczyło, ale ty się nie poddajesz. Ty zorganizowałeś sobie w trasie rehabilitację, tak? Dokładnie, nie odpuszczasz.
2: Dokładnie. No nie odpuszczam. Znaczy była chwila zwątpienia dzisiaj, ale koleżanka tutaj, tak jak mówię, no, zorganizowała to, że powiedziała, że będzie zaraz, że fizjoterapeuta podjedzie wszystko i w ogóle, że zobaczyć tą nogę. Po zakładem i tak te taśmy, żeby szło. No chociaż nawet już powiem szczerze, 50 km iść, troszkę jechać na rowerze i w ogóle, żebym chociaż pod granicy Holandii, bo dzisiaj będę jeszcze autobusem jechał pod granicę Holandii, żeby jeszcze jutro odpocząć u drugiego znajomego, który też załatwił mi gościa, który pomasuje mi tego Achillesa, no i spod Holandii praktycznie tam 600 chyba 70 km, czyli wyjdzie mi to dziś około 10, na 10 dni to tak plus minus około 60-70 km.
1: No to prawie połowa z tego, a więcej nawet niż połowa z tego, co jeździłeś, no to może dzięki temu jakoś się doturlasz.
2: Tak. Dokładnie. Jest taka szansa, bo mówię, wczoraj 50 km to też było tak, jak było pod górkę, to po malutku sobie pod tą górkę szedłem, jak było z górki, to szedłem na rower i tak jakoś udało się doturlać do pociągu. No nie jest lekko w każdym razie, bo pogoda też akurat odwróciła się całkowicie. Myślałem, że wrzesień będzie troszkę bardziej łaskawy od tego wszystkiego, od tych upałów w czerwcu, jak byłem w Fatimie. No niestety jest inaczej, ale tak jak to powiedział mi ksiądz w Fatimie, każda pielgrzymka niesie ze sobą trud pielgrzymowania, no ta niesie bardzo ciężki. No ale nie poddaję się. Dzisiaj, tak jak mówię, ruszam pod Holandię i z Holandii albo w sobotę, albo w niedzielę jeszcze po dam mu jeszcze troszkę odpocząć i ruszam po prostu w dalszą podróż.
0: Mhm. Łukasz, ale mimo tego twoja zbiórka nie zwalnia, bo przypominam, że na stronie siepomaga.pl ukośnik rowerem do Mont-Saint-Michel dla malutkiej Agnes. Cały czas w tej skarbonce przybywa pieniędzy. 3,5 tysiąca już prawie.
2: I to jest piękne. I to jest piękne, że ludzie, i to też gdzieś dodaje mi tam jakieś siły, żeby po prostu nie odpuścić. Także mówię, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, choćbym, no już powiem tak, że jak już będę w tej Francji, już nawet pieszo dojść do tego Lisieux, żeby po prostu pomóc tej malutkiej Agnes, tak jak to było w dwóch poprzednich pielgrzymkach.
0: No to nie jest właśnie tylko tak, że ty jedziesz tam zbierać pieniądze, ale też wiedziesz czyjeś intencje.
2: Tak, tak, bardzo dużo intencji, bardzo powiem szczerze, po tym jak wczoraj, czy to rozmawiają Państwa w radiu, czy jak powiedziałem na Facebooku, że prawdopodobnie się to zakończy, no naprawdę mega dużo wiadomości wszystkiego, że sam jestem w szoku po prostu, że jest jeszcze tyle ludzi dobrej woli w Polsce i ogólnie, czy to w Polsce, czy to, bo to jest z Niemiec do mnie, ludzie piszą mi z Holandii, nie jestem w stanie niestety wszystkim odpisać, za co bardzo przepraszam, nadejdzie jeszcze taka okazja, że jeszcze odpiszę. No ja dziękuję naprawdę za te słowa wsparcia, za ta zbiórka mimo wszystko, mimo tych problemów po drodze rośnie i myślę, że już tak będzie już. Teraz już tylko modlę się o to, żeby już tak było do końca.
1: Ja właśnie chciałem tutaj wspomnieć, że można cię śledzić oczywiście na Facebooku, twój profil. No i tam widzę pod tych, tak, łuki rowerem przez świat i tam pod takim wczorajszym filmikiem, no bądźmy szczerzy, filmikiem pełnym zwątpienia i trochę nawet rozpaczy,
0: smutku.
1: Bardzo dużo komentarzy na takiej zasadzie, nieważne jaka będzie decyzja, już jesteś wielki, jesteśmy z tobą, trzymaj się i tym podobne. No bardzo takie, myślę, fajne dla ciebie też słowa otuchy od tych, którzy ci kibicują i kibicować nie przestają i trzymają za ciebie kciuki, więc myślę, że to też dodaje ci jakiś sił i wręcz skrzydeł, no przy tych wszystkich niedogodnościach.
2: bardzo. Jak to mówię, mężczyźni płaczą, naprawdę poleciała mi łza wczoraj, bo tyle serdeczności, tak jak już powiedziałem wcześniej, tyle serdeczności, naprawdę wszystkiego. No coś po prostu pięknego. Nie umiem nawet tego ubrać słowa, bo jestem tak wdzięczny ludziom, że mówię, no podbudowali mnie tym. Jeszcze dzisiaj rano akurat też 3 osoby dzwoniły do mnie z Polski, żeby jakoś zorganizować to tak, żeby, nie wiem, czy pojechać na przykład do sanktuarium Maria Cel w Austrii, żeby zmienić to po prostu i w kierunku domu się bardziej kierować, ale mówię, nie, no, Święta Teresa była celem moim od samego początku, także wszystko zostaje podporządkowane temu. Mam nadzieję, że te taśmy pomogą, że fizjoterapeuta pomoże i za jakiś tydzień, może półtorej, bo jeszcze zostało około 13 dni do samolotu do Paryża, no uda mi się jakoś dotrzeć do tej Świętej Teresy, bo teraz praktycznie już wszystko jest postawione na to, że Święta Teresa z Lizie będzie tym celem takim głównym.
1: No i trzymamy kciuki, żeby tak było. Piękne dzięki za tę rozmowę. Oczywiście sprawdzimy, jak tam jutro się miewasz, a przede wszystkim też, co będzie po tych całych rehabilitacjach w poniedziałek, to możesz liczyć na pewno na telefon od Radia Opole. Piękne dzięki, Łukasz Mularz przy naszym telefonie, czyli nasz niestrudzony rowerowy pielgrzym. Wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim ci życzymy.
2: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.

0: przyjrzeć blask.
1: Staszek z Góry i Sun and Grace w Radio Pole. Tu mój dom. Za 17 minut będzie już godzina 14, a my w Radio Pole szykujemy się na omastę, aż do nas przyjadą i rozpoczną próby w naszym studiu.
2: To ja ci powiem, że oni już podobno u nas w radiu są i się przygotowują, bowiem...
1: No, to elegancko. Studio M imienia SBB to jest właśnie to miejsce z tą sceną, gdzie właśnie wyjdą już dzisiaj wieczorem o godzinie 20 i będą prezentować swoją doskonałą muzykę.
2: No to teraz jeszcze tylko ja uzupełnię, że to jest właśnie taka kapela, słuchajcie, co się nazywa Omasta i to nie jest żaden błąd, bo chodzi właśnie o taki, wiecie, taki dodatek do jedzonka, takie tłuste brzmienia tam podobno są, nasycone i to wszystko się ma zgadzać.
1: Chłopaki, ale że będzie można ich schrupać?
2: Będzie można ich schrupać, to będzie uczta muzyczna.
1: Ach, dobrze.
2: Wystąpią oczywiście tak, na naszej legendarnej scenie w studiu M imienia SBB i ja może szybciutko tylko wspomnę, w jakim składzie, słuchajcie, Paweł Kowalik, trąbka, Antoni Blumhoff, flet, saksofon sopranowy, Bruno Sikorski, fortepian, Wojciech Roman, gitara basowa, Nikodem Wikieł, perkusja. I to wszystko o godzinie 20, ale wcześniej też będzie można o nich posłuchać.
1: Tak jest.
2: Ich posłuchać.
1: W audiokracji Tomek Wojtyłko i dziennikarz programu Drugiego Polskiego Radia Janusz Jabłoński porozmawiałem już o 19 w audiokracji właśnie z artystami, a ja dodam, że w ogóle wejściówki na to wydarzenie rozeszły się w mgnieniu oka. Dlatego
2: bułeczki.
1: Polecamy wam transmisję z tego koncertu równo o 20 i na stronie radio.opole.pl będzie można to obejrzeć i także potem będzie jeszcze retransmisja na antenie Polskiego Radia, konkretnie w programie Drugim Polskiego Radia.
2: To wszystko prawda, więc serdecznie zapraszamy was do takiego właśnie internetowego słuchania Radio Pole po godzinie 20, bo dużo ciekawych muzycznych rzeczy będzie się działo.

0: no nie, no przestań, nie. Jeszcze nie. Trzymaj. Dopiero za 8:14.
1: Ale Krzysiu, mam takie spostrzeżenie, że po prostu rano było bardziej słonecznie niż teraz, że jest godzina 14 i trzeba włączać światło, bo jest tak ciemno. Niestety bardzo szaroburo się zrobiło w naszym regionie, do tego pada deszcz, zatem wysyłamy wam bardzo mocne uściski i dużo ciepła, bo słyszałam, że nie wszędzie kaloryfery jeszcze uruchomione.
0: No nie wszędzie, nie wszędzie. Mówię to na głos z pełną świadomością. Obudźcie tam na malince kogoś, żeby zaczęli grzać, bo redaktorowi zimnawo rano. Trzeba przetrwać do soboty, z tego co widzę. Przetrwać niedzielę, a od poniedziałku, słuchajcie, słoneczko i po 22 stopnie mi telefon
1: pokazuje. I na to czekamy. I na
0: będzie
1: to czekamy.
0: Dobrze.
1: Pozdrawiamy was bardzo ciepło. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny programu. Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, dzięki za dziś. Darek Kuzera, nasz realizator, jeszcze chwilę tu musi popracować. Za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to dzięki i pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole w czwartkowe popołudnie, pochmurne i chyba już deszczowe popołudnie. Za chwilę u nas wiadomości, a później reporterski obraz dnia. Jest godzina 14.
6: Wszyscy radni za. Jeden z parków w Opolu będzie upamiętniał Jacka Kasprzyka. Szkoły i przedszkola muszą przećwiczyć ewakuację. Zrobili to już w Warszawie.
7: Klasa trzecia, a mamy teraz próbną ewakuację.
6: Policja przestrzega, uwaga na oszustwa na pelet.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Prosimy bardzo o szczegóły. Joanna Matlak.
6: Park na osiedlu Dambonia w Opolu będzie nosił imię Jacka Kasprzyka. Decyzję w tej sprawie podjęli dziś jednogłośnie radni podczas sesji Rady Miasta. Jacek Kasprzyk, wieloletni radny Opola, zmarł 10 września w wieku 46 lat. Był działaczem, społecznikiem i prowadził klub osiedlowy Feniks. Z inicjatywą nadania parkowi jego imienia wystąpiła Rada Dzielnicy i uznaliśmy, że jest to wspaniały gest. Mówi Anna Tabisz, wiceprzewodnicząca klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego.
8: Zwłaszcza, że sam park, powstawanie parku, za to był odpowiedzialny Jacek Kasprzyk i wydaje nam się, że to jest też taki, jakkolwiek to zabrzmi, ale naturalny pomnik dla Jacka Kasprzyka.
9: Też wiem, że zarząd dzielnicy wnosił zarówno o tą współpracę w zakresie nazwania parku, a także i o mural Jacka na Feniksie z logotypem Feniksa, który także współtworzył Jacek, więc przed nami dzisiaj trudna sesja, momenty wzruszeń na pewno.
6: Dodaje Tobiasz Gajda, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Jacek Kasprzyk był radnym od 2014 roku. Czy plan ewakuacji jest skuteczny? Jak bezpiecznie i bez paniki opuścić budynek i jakie są sygnały ostrzegawcze? Na początku roku szkolnego w placówkach oświatowych odbywają się próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Takie ćwiczenia mają już za sobą uczniowie szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
7: Klasa trzecia, a mamy teraz próbną ewakuację. Przypominam, idziemy para za parą. Kierujemy się na dół, na hol do wyjścia C.
10: Szybko, od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy.
11: Bez plecaków, bez takiego niczego.
12: Trzeba się ustawić szybko w pary i zbiegać na dół. Plecak zostawiamy, bo ważniejsze jest życie.
6: Ewakuacja ponad 300 uczniów i pracowników zajęła 4 minuty. Zgodnie z przepisami próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie znów zostały ewakuowane. Ma to związek z atakiem Rosji w pobliżu granicy z Polską. Informację przekazał premier Donald Tusk, który spotkał się w Warszawie z premierem Bułgarii. Michał Fabisiak.
13: Premier powiedział, że nie pierwszy raz Rosja pokazuje swoją agresję podczas wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Stwierdził, że ewakuacja obu przejść powoduje straty i nerwy. Jak mówił mówił Donald Tusk, ta sytuacja pokazuje, że Polska musi współpracować z Kijowem, a jednocześnie ostrzegać zachodnich partnerów.
14: Że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne.
13: Premier powiedział, że Polska i Bułgaria zgadzają się w tym, że wojna na Ukrainie powinna się jak najszybciej zakończyć, ale na sprawiedliwych warunkach. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: I wracamy do regionu. 8 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu Nyskiego, który w internecie chciał kupić pellet. Mężczyzna, mieszkaniec gminy Otmuchów, znalazł w internecie dobrą ofertę, napisał do sprzedawcy wiadomość, a następnie wykonał przelew. Po zapłacie urwał się jednak kontakt z firmą, zniknęła też strona internetowa. Funkcjonariusze radzą kupować i zamawiać tylko u sprawdzonych i zaufanych sprzedawców.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Teraz zagranica. W Mołdawii spadł rosyjski dron typu Gerbera. Maszyna została znaleziona w rejonie Floreszti na północy kraju.
15: Według wstępnych ustaleń mołdawskich ekspertów wojskowych dron miał kamerę pokładową i cechy charakterystyczne dla konstrukcji Gerbera, wykorzystywanej przez Rosję. To pierwszy przypadek wykrycia tego typu drona na terytorium Mołdawii. Uderzył on w drzewo, następnie spadł na ziemię i eksplodował. Nikomu nic się nie stało. Podobny incydent odnotowano również w Rumunii. Dron, który nad ranem wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną od strony Ukrainy, przebywał w niej około 4 minut, po czym rozbił się w pobliżu miejscowości Solca w okręgu Suczawa. Nie było ofiar ani strat materialnych. Szczątki są obecnie analizowane, aby ustalić dokładną konstrukcję i pochodzenie maszyny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Teoretycznie w Opolu jest teraz 12 stopni, ale ta odczuwalna temperatura jest poniżej 10. Tak przekazują synoptycy z IMGW. W Opolu w tej chwili no już pochmurno, zaczęło padać i ten deszcz w regionie może z nami być do końca dnia. W nocy również przelotne opady deszczu, do tego jeszcze dołączą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W nocy temperatura od 9 do 11 stopni, jutro w ciągu dnia od 14 do 16. Zróżnicowane zachmurzenie, będą przejaśnienia, ale też słabe przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Cortez, Podsiadło i Zalewski, utwór Początek. No i my też zaczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole. 14 minut po godzinie 14, a co dzisiaj w programie do 15. Już za chwilę zajrzymy do ratusza w Opolu, gdzie dzisiaj spotkali się radni i podjęli długo oczekiwaną decyzję. Chodzi o przebudowę słynnego ronda w Czarnowąsach. Koniec drogowego absurdu, coraz bliżej.
2: Bardzo duża radość, czekaliśmy na to bardzo długo.
3: Pomysł powstania tego podwójnego ronda był niefortunny. W planach była dalsza rozbudowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i Borek. Stąd było takie rozwiązanie, miało być tymczasowe.
4: Najpóźniej gdzieś do połowy grudnia te prace zostaną wykonane.
1: Duża konferencja o cyberbezpieczeństwie odbyła się dzisiaj w Strzelcach Opolskich. Też tam byliśmy z mikrofonem.
5: Na pewno sprawdzać źródła, skąd one pochodzą, kto nam je wysyła, czy na przykład maile są naprawdę dobre i sprawdzone, strony, dane.
6: Wiadomo, niektóre są takie konta, które oszukują ludzi.
1: Będziemy także w Łębinowicach. Tam polscy i niemieccy żołnierze porządkują teren byłego obozu jenieckiego.
7: Tutaj mamy 13 cmentarze, dbamy, robimy każdy rok.
8: Nie zapomnieć o naszej historii wspólnej polsko-niemieckiej.
9: Ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć.
1: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Zapraszamy w składzie następującym. Dariusz Kuzera program realizuje. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Zaczynamy w takim razie naszą reporterską podróż.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Polski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: Jest szansa, że w końcu zniknie drogowy absurd na obwodnicy Czarnowąsów. Chodzi o słynne rondo, no i bardzo dziwny układ komunikacyjny. W skrócie, z ronda tego nie da się skręcić w stronę Dobrzenia czy Namysłowa, tylko trzeba zawrócić na drugim rondzie, nadkładając drogi. Trudno to wytłumaczyć, ale myślę, że każdy kierowca, który jechał w kierunku Namysłowa, wie, o czym mówię. Mieszkańcy ze Społecznego Komitetu już od dawna apelowali o zmianę tego rozwiązania i przebudowy ronda. Wygląda na to, że mogą świętować. Dzisiaj w programie sesji Rady Miasta zdecydowano o wprowadzeniu do budżetu Opola kwoty 200 tysięcy złotych na przebudowę tego podwójnego ronda. Pierwsze reakcje i komentarze zebrała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Czy jest radość wśród mieszkańców? Bo pan jest jednym z, no właśnie, mieszkańców Czarnowąs.
3: Tak, jest radość, bardzo duża radość. Czekaliśmy na to bardzo długo. Marek Kinder, radny miasta Opola z klubu Arkadiusza Wiśniewskiego. Więc w końcu teraz zostanie to zrealizowane, no i na pewno skróci to podróż samochodem w kierunku Namysłowa. Mieszkańcy i na pewno osoby, które korzystają z tej drogi, są naprawdę zadowoleni.
2: Jak to będzie w praktyce wyglądało? Będzie zlikwidowane jedno i przedłużona droga?
3: Po prostu te rondo, które teraz jest zamknięte, jest takie półrondo, będzie otwarte i będzie w pełni otwartym rondem, gdzie będzie można było po prostu udać się w kierunku Namysłowa.
4: Władko Sławomir, radny miasta Opola, Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, no przede wszystkim od początku pomysł powstania tego podwójnego ronda był niefortunny. Zakładano, że dość szybko powstanie dalsza część obwodnicy, tym razem obwodnica, która będzie przede wszystkim omijać gminę Dobrzeń Wielki. No i wówczas być może to miało jakieś uzasadnienie. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od realizacji tej dalszej części inwestycji, no to wydaje się, że przekazanie tych pieniędzy i zmiana tej organizacji ruchu w tamtym miejscu i drobna przebudowa, no jest uzasadniona, w związku z czym myślę, że to jest ruch we właściwym kierunku.
2: A tak zwane podwójne rondo, jeśli chodzi o obwodnicę Czarnowąs, ma być zlikwidowane?
4: No jest to dobry krok, bo to było dość duże utrudnienie dla mieszkańców, bo musieli nadrabiać kawałek drogi. Przemysław Pospieszyński, radny miasta Opola. No ale to nie powstało z przyczyn dlatego, żeby utrudnić mieszkańcom życie. W planach była dalsza rozbudowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i Borek. Stąd było takie rozwiązanie, miało być tymczasowe, ale przez to, że część tych terenów została włączonych do Opola, te plany zostały przełożone na później. Dobrze, że teraz jest opracowany projekt, czekamy na przyszłości na jego realizację.
2: Prace związane z przebudową ronda mają ruszyć na dniach, o czym mówi Teresa Sobelwiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
5: Wykonawca w tej chwili zatwierdza projekt organizacji ruchu, także mam nadzieję, że lada moment. Także będziemy informować na pewno na naszych stronach internetowych i na Facebooku, także proszę tam śledzić. Mam nadzieję, że do końca tego roku, aczkolwiek wszystko zależy od pogody, która się wydarzy do końca tego roku, dlatego że prace są zlecone, wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane, wykonawca również je przyjął do realizacji, także tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że w ciągu tych 2 miesięcy, najpóźniej gdzieś do połowy grudnia te prace zostaną wykonane. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu, która będzie w pewien sposób utrudniała, zawężała albo uniemożliwiała pewne relacje, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie będzie aż takim dużym utrudnieniem. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa i nie trzeba będzie, tak jak dotychczas, dojeżdżać do tego ostatniego ronda, na którym trzeba było zawrócić, żeby skręcić na kierunek Namysłów.
1: Oczywiście to nie jedyna uchwała, która została dzisiaj przyjęta w ratuszu. Radni jednogłośnie zdecydowali, że park na osiedlu Dambonia będzie nosił imię zmarłego radnego Jacka Kasprzyka. Ponadto na klubie osiedlowym, na budynku klubu osiedlowego Feniks ma powstać jego mural. A jeśli chodzi o kwestie formalne, to mandat po Jacku Kasprzyku obejmie Agnieszka Kosowska. 23 minuty po godzinie 14. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Tu Radio Pole, reporterski obraz dnia, cały czas ten program. I teraz do Strzelec Opolskich się przenosimy. Tam rozmawiano o bezpieczeństwie w sieci, o świadomym korzystaniu z nowych technologii, o ochronie danych osobowych czy o przeciwdziałaniu hejtowi. Zorganizowano właśnie w Strzelcach konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich. Cyberbezpieczni na czasie w powiecie strzeleckim. A wśród prelegentów m.in. przedstawiciele NASK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: W stronach na przykład internetowych bardzo często końcówki są inne, maili. To jest akurat bardzo duży błąd, bo moja koleżanka się na przykład kiedyś złapała, była inna końcówka strony i już ją okradli wtedy akurat. Małgorzata Staroszczyk, klasa 4 TL1, klasa penitencjarna, logistyk. Na pewno sprawdzać źródła, skąd one pochodzą, kto nam je wysyła, czy na przykład maile są naprawdę dobre i sprawdzone, strony, dane.
2: Anna Chmiel z klasy 4 TL1. Sprawdzam na pewno źródła, czy są pewne. Wiadomo, niektóre są takie konta, które oszukują ludzi, dlatego raczej staram się tego unikać.
3: Najważniejsze młodzież, bo dzisiaj oni są odbiorcą tego, jak cyberbezpiecznie być, żyć i poruszać się w sieci.
4: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
3: Myślę, że to, co wszyscy znamy, ten ślad cyfrowy, który za nami goni jak taki szpieg, będzie dzisiaj punktem odniesienia tego, gdzie jesteśmy, co robimy, gdzie zostawiamy swoją obecność i co nam z tego tytułu grozi. I nie tylko w systemie e-commerce, pieniędzy, bezpieczeństwa w sieci, ale po prostu bycia, udostępniania.
5: Angelo Villanisi Ferraro.
6: Nazywam się Angelo Villanisi Ferraro i jestem profesorem na Uniwersytecie w Kalabrii.
5: Even when we think that we have a space of privacy.
6: Jeśli chodzi o sferę prywatności, to w gruncie rzeczy nie jesteśmy dobrze ochraniani. Dzielimy się naszą prywatnością na każdym kroku. Ktoś, kto myśli, że no nie mam żadnego profilu na Instagramie, Facebooku czy innej platformie, wcale nie jest chroniony, ponieważ na co dzień dzielimy się naszym danymi. Na co dzień mimo wszystko jesteśmy śledzeni. Zależnie od tego, czy co robimy, bo na przykład jak kupuję bilet na samolot czy na pociąg, już jestem gdzieś tam rozpoznany. Jak nie jesteśmy stuprocentowo ochronieni, no i to jest pewna ułuda, jeśli myślimy, że tak jest.
7: Aspirant sztabowy Piotr Chwastowski, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Opolu. Ostatnio widziałem taki raport profesora Pyżalskiego i jego zespołu EUKIDS 2026, z którego wynika, że w tej grupie badawczej dzieci w wieku 9-16 lat 16% dzieci nie rozmawia o swoich sprawach codziennych z nikim, ze znajomymi, z bliskimi, z rówieśnikami, rozmawia wyłącznie ze sztuczną inteligencją, z czatem. 30% tych dzieci wierzy, że to, co im się pojawia w wyszukiwarce jako pierwszy wynik, jest absolutną prawdą, a reszta już nie ma znaczenia. Trzeba ich tego uczyć, trzeba im o tym mówić, żeby jednak weryfikowali te wiadomości. Musimy im to nieustannie powtarzać, bo młodzi ludzie cały czas popełniają błędy, ale nie tylko młodzi. Starsi też się gubią, bo nagle odkrywają potęgę internetu, błądzą, popełniają proste błędy, wynikające z niewiedzy, często z roztargnienia, często z jakiejś chęci szybkiego zysku.
8: Ja przede wszystkim zajmuję się ochroną klienta na rynku finansowym i to z tej perspektywy jest niezwykle istotne, żeby młodzi ludzie nie ulegali wpływom i różnym manipulacjom właśnie w sieci, w różnych reklamach, zwłaszcza gdy idzie o korzystanie z kredytów, czy też takich absolutnie nowoczesnych produktów finansowych, zwłaszcza tych inwestycyjnych. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, jestem profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Zwłaszcza eksponowanie różnych korzyści przede wszystkim powinno być takim właśnie czerwonym światłem absolutnym, który powinien zatrzymać i poszukiwać właśnie różnych pułapek. Przede wszystkim ukrywanie jakichś ryzyk związanych z danym produktem, korzyści z inwestowania w różne, czy kryptowaluty i tak dalej. Naprawdę trzeba sprawdzać źródło pochodzenia podmiotu, który takie produkty oferuje. Przede wszystkim sprawdzać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, czy są to podmioty autoryzowane, dopuszczone do obrotu w legalny sposób.
7: Musimy bardzo być ostrożni na to, co widzimy, jaką reklamę, bo teraz już dowolna postać historyczna, aktor, polityk może nas zachęcać do wejścia na dowolną stronę i tam możemy stracić nasze dane, logowań do naszych kont, do rachunków bankowych, możemy zaciągnąć zobowiązania, nie wiedząc o tym nawet, że to właśnie robimy. Stąd właśnie ta rozwaga, ta taka ostrożność, trzymanie tej ręki na pulsie, że jednak, może jednak ktoś mi obiecuje zyski 5 razy większe niż w banku, to coś tu jest nie do rzeczy.
0: Katarzyna Drozd-Stachoń była w Strzelcach Opolskich i przygotowała ten materiał, natomiast Adam Bołek był w Łambinowicach. Jego relacja za kilka minut.

0: W Łambinowicach polscy i niemieccy żołnierze porządkują teren byłego obozu jenieckiego i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia będziemy mówić. To jest element projektu Praca dla Pokoju. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w połowie września, zakończy się jutro. Biorą w niej udział żołnierze naszej opolskiej 10. Brygady Logistycznej oraz batalionu Bundeswehry. Jakie prace są tam wykonywane? Czy były przez ostatnie dwa tygodnie? No między innymi naprawiana była wewnętrzna droga, uszkodzone ogrodzenie, porządkowanie zachowanych baraków czy usuwanie zbędnej roślinności. Dzisiaj natomiast w miejscu byłego obozu Stalagu Lambsdorff wspólnie z konsulem Niemiec złożono kwiaty.
1: Alain Sulzer, konsul w Opolu. An dieser Stelle sehen wir,
2: tutaj widzimy wyraźnie, że między nami jest przyjaźń, co nie zawsze było tak zrozumiałe, że polscy i niemieccy żołnierze mogą razem dbać o mogiły. Każdy z nas Niemców wie, kto zaczął II wojnę światową. Dlatego współpraca żołnierzy polskich i niemieckich ma tak ogromne znaczenie. To bardzo ważne, że jest ponadpolityczne i pokazuje, że potrafimy ze sobą rozmawiać.
1: Über der Politik. Es bedeutet, dass wir miteinander reden wollen.
3: Joachim Franke, byłem attaché obrony tutaj w Polsce, jestem reprezentantem Volksbundu tutaj w Polsce. Tutaj mamy 13 cmentarzy, dbamy, robimy każdy rok jeszcze 2000 lub trochę więcej ekshumacji i inhumacji na nasze cmentarze. Dbamy o cmentarze, dlaczego oni teraz pracują też razem, Niemcy i polscy żołnierze. Sprzątać trochę, przygotować trochę. Oni byli tutaj na pracy na 2 tygodnie. Można uczyć się, że byłoby dobrze, że nie robić wojny, ale dyskutować i próbować pokój.
4: Paulina von Wirth, Hauptfeldwebel und komme aus der Stadt Daun, das ist in der Eifel und wir sind hier mit einer Gruppe von Soldaten.
2: Przyjechaliśmy z miasta Daun w Palatynacie i wspólnie z kolegami z Polski pracowaliśmy przy porządkowaniu miejsc spoczynku. Oczywiście zwiedziliśmy też obóz w Lambsdorff, sprzątaliśmy groby wojenne i pracowaliśmy z przyjemnością z waszymi żołnierzami. To dla nas kluczowe.
4: To eigentlich eine grundlegende Sache, das zu machen.
5: Ist das mal hier in Lambsdorff?
4: Ja, das allererste.
2: Pierwszy raz w Lambsdorff nikt z nas wcześniej tu nie był.
5: Was haben Sie gesehen?
4: Ja, wir haben viel Kulturelles auch unternommen. Wir waren,
2: nie tylko pracowaliśmy, to jasne. Zwiedziliśmy sporo miejsc związanych z tutejszą kulturą. Popróbowaliśmy także polskiej kuchni i bardzo ją polubiliśmy. Odwiedziliśmy także obóz koncentracyjny Auschwitz.
4: Und haben viele kulturelle Dinge zusammen veranstaltet.
6: Nazywam się Marcin Laskowski i mieszkam w zachodnich Niemczech w Daun. Dla mnie osobiście ma bardzo duże znaczenie, ponieważ, tak jak pan wspomniał, mam korzenie w Polsce. Moi rodzice, moja jedna część rodziny właśnie pochodzi z Polski, z Dolnego Śląska. I w wieku jakimś młodzieńczym przeprowadziliśmy się do Niemiec i podróż tutaj do Polski właśnie dla mnie miała bardzo ważne znaczenie, pokazać niemieckim kolegom Polskę, jaką pamiętam, Polska, jaka w dzisiejszych czasach jest, trochę przedstawić kulturę polską i też kuchnię polską, a z drugiej strony po prostu nie zapomnieć o tych, o naszej historii wspólnej polsko-niemieckiej, jakby nie było przez te wiele lat, nie byliśmy największymi przyjaciółmi, ale teraz od kilku lat właśnie odbudowujemy naszą przyjaźń i to jest ważne, żebyśmy razem na tym pracowali i też praca, współpraca z polskimi żołnierzami doprowadziła do pewnych więzi, przyjaźni, to według mnie bardzo ważne jest.
7: Szef sztabu 10. Polskiej Brygady Logistycznej, podpułkownik Marek Król. No ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć, jak staramy się pokazać, szczególnie tym młodym ludziom, którzy już tego nie pamiętają, nie znają, w jaki sposób należy pamiętać, czcić też zmarłych, ale żeby ta sytuacja już się nigdy nie powtórzyła.
0: Relację z Łambinowicy przygotował Adam Bołek. Dziękujemy bardzo, a za chwilę będziemy w Kędzierzynie-Koźlu. Tam dzisiaj rozmawiano o bezpieczeństwie, o tym, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Była też nauka pierwszej pomocy.
8: Dzisiaj kładziemy główny nacisk na pierwszą pomoc przedmedyczną.
9: Wykonywać uciśnięcia i trochę teorii oczywiście z praktyką.
10: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciał

0: Teraz w reporterskim obrazie dnia Kędzierzyn-Koźle i ważna inicjatywa tamtejszego powiatu. Zorganizowano tam dzisiaj Akademię Bezpieczeństwa pod hasłem Reaguję, umiem pomóc. To była okazja do zdobycia umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia, kryzysu, w przypadku nagłych wypadków. Były ćwiczenia pierwszej pomocy, tamowania krwotoków, rozpoznawania sygnałów alarmowych czy przygotowania plecaka ewakuacyjnego. To co jest najważniejsze w kwestii udzielania pomocy?
1: Kluczową kwestią jest tu rzeczywiście to Reaguję. Adam Liszka, inspektor do spraw komunikacji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźle. Czyli najpierw otwórzmy się na tą reakcję, chciejmy pomóc, a potem dostańmy tą wiedzę tutaj właśnie, która mówi o tym, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób robić to dobrze, profesjonalnie, co zrobić w sytuacji kryzysowej, czego możemy oczekiwać najpierw od siebie w sytuacji stresowej, a później czego możemy wymagać od współspołeczności i jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację, co zapakować do plecaka ewakuacyjnego, jak ewakuować się w razie zagrożenia w domu. To wszystko znajdzie tutaj dzisiaj, myślę, naprawdę dobre, solidne podstawy we współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami.
2: Nigdy takiej wiedzy nie jest za dużo. Marcin Sański, jestem kierownikiem transportu sanitarnego w szpitalu Kędzierzyn-Koźle. Dla nas priorytetem jest najbardziej niebezpieczna postać zagrożenia życia ludzkiego, czyli NZK, czyli nagłe zatrzymanie krążenia. W związku z powyższym taka tutaj duża ilość fantomów do nabierania umiejętności właśnie RKO, czyli reanimacji krążeniowo-oddechowej, bezoprzyrządowej oczywiście, więc to jest najważniejsze. Natomiast, że tak powiem, różnego rodzaju krwotoki, obojętnie czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, myślę, że z takimi rzeczami nasze społeczeństwo już jest w stanie sobie radzić.
3: Nieraz jestem wykorzystywany, właściwie proszony do pomocy na przykład w poszukiwaniach, w rozpoznaniu pożarów, w rozpoznaniu różnych zagrożeń, właśnie dzięki dronom. Rafał Pulkowski, film fotografia, specjalizacja dronowa. Chociażby pożary w środku lasu. Straż podjeżdża do miejsca zdarzenia i tak naprawdę stoimy na rozdrożu, nie wie gdzie ma jechać, więc dzięki dronowi można mniej więcej określić, w którym miejscu jest ten pożar. Poszukiwanie osób. Można z góry zobaczyć wydeptaną ścieżkę. Drony to jest tak jak z samochodami. Trzeba mieć na nie uprawnienia i robi się praktycznie dokładnie tak samo jak prawo jazdy, czyli badania techniczne, badania zdrowotne u lekarza, później teoria i praktyka.
4: Straż pożarna pełni też jedną z głównych ról w zakresie ochrony ludności mieszkańców powiatu kędzierzysko-kozielskiego. Starszy kapitan Piotr Krog, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. To, co widzimy na tych rozłożonych stanowiskach, są stacje do udzielania pierwszej pomocy, czyli podstawowe czynności, jakie może każdy obywatel i nawet nie może, tylko powinien wręcz wykonać wobec osób poszkodowanych w celu ratowania zdrowia, życia osoby zagrożonej, która jest w stanie zagrożenia życia. Możemy też zapoznać się w ramach tej kampanii informującej o ochronie ludności. To są nasze takie jakby stałe punkty, czyli czujka na Straży Bezpieczeństwa, czujki dymu, czujki czadu. Informujemy o tym, prowadzimy kampanię, zresztą cały rok to się dzieje, ta kampania informacyjna.
5: Przede wszystkim dzisiaj kładziemy główny nacisk na pierwszą pomoc przedmedyczną. Koordynator oddziału Kędzierzyńsko-Kozielskiego Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Opolsar Katarzyna Walerowicz. Temat, który tak naprawdę nie da się go wyczerpać, zawsze jest ten niedosyt wiedzy.

0: Wśród nich były uczennice pierwszego ELO w Kędzierzynie Koźlu.
1: Będziemy szkolić z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywać uciśnięcia i trochę teorii oczywiście z praktyką.
2: No to jak te uciśnięcia powinny w praktyce bardzo dobrze wyglądać, tak żebyśmy nie zaszkodzili, a pomogli?
3: To zależy też od tego, komu robimy. Dla dorosłej osoby to jest 30 uciśnięć na 2 wdechy. U dziecka to wygląda inaczej, ale wszystko pokażemy akurat teraz, tutaj, jak się wszystko zacznie.
0: Dodajmy, że organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
4: Dziękujemy Grzegorzowi za tę relację. Wydarzenie to potrwa do godziny 17.30, a dla odmiany nasz program dotarł do mety. Dziękujemy za obecność, za to, co działo się przez ostatnią godzinę, odpowiadali Dariusz Kuzera i Cezary Puzyna. Za chwilę mamy w ofercie najnowsze wiadomości, a po 15 na twoje Radio Opole zaprasza Dawid Rajwa.
5: Reporterski obraz dnia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
6: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
5: Ślub?
6: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
5: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
6: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Adam Wojk przed mikrofonem. Rozpoczynamy popołudniowy patrol po polskich drogach, a na nich nie ma żadnych zdarzeń, informują służby. Natomiast deszcz, który pada, na pewno nie ułatwia życia kierowcom. W Opolu już formują się kolejki, szczególnie w centrum, bo Piastowska i Korfantego. Tam mamy pracę nieopodal. Przy centrum przesiadkowym Opole Główne i łatwo nie jest. Wrocławska w Opolu, zwróćcie uwagę, bowiem mamy zwężkę prawego pasa tuż za kanałem Ulgi i tam potrafi zrobić się ciasno i gęsto, podobnie jak w centrum. Czekamy co prawda jeszcze na szczyt komunikacyjny, ale już sporo aut wyjechało na opolskie trasy. W Opolu drogowców spotkamy m.in. na braci Kowalczyków i na DK 45 w stronę Raciborza w Ciężkowicach. Tam mamy wahadło, zestaw wahadeł w kierunku Kluczborka.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Czekamy na szczyt komunikacyjny. No, optymizmem nie powiało. Na zegarach godzina 15 i w Radio Opole teraz czas na wiadomości.
9: Będą jak nowe. Remonty w dwóch filiach MDK-u w Opolu. Czeskie myśliwce znów patrolowały polskie niebo. Będą też wiadomości ekonomiczne Bogusława Kalisza.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Joanna Matlak.
9: Na początku października ma ruszyć gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą i zostanie przekazany plac budowy. W pierwszej kolejności prace obejmą nowszą część obiektu. Na remont starszej, istniejącej części potrzebne jest jeszcze przygotowanie projektu. Ma on powstać w ciągu 3 miesięcy. Po jego wykonaniu również tam rozpoczną się prace. Mówi o tym Aleksander Cyganiuk, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich w opolskim ratuszu.
10: Harmonogram przeprowadzki, gdzie, kiedy i tak dalej. To sobie uzgodnimy z dyrekcją MDK-u i wykonawcą na takim wspólnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o starą część, wykonawca najpierw musi nam dać do akceptowania projekt budowlany i wykonawczy. Nowa część jest bardzo atrakcyjna, natomiast stara przewiduje remont tych pomieszczeń, które są, bo to już jest naprawdę stary obiekt i w chwili obecnej nie za bardzo nadaje się do użytkowania.
9: Remont obiektu przy ulicy Skautów Opolskich ma zakończyć się w 2028 roku i to nie jedyna filia Młodzieżowego Domu Kultury, w której trwają prace. Remont prowadzony jest również w budynku przy ulicy Targowej, a tam prace mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Do końca tygodnia w Jarosławiu zostanie wprowadzona żałoba. Taką decyzję podjęto na zespole zarządzania kryzysowego po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz poinformował, że odwołane zostaną wszystkie imprezy publiczne.
11: Do końca tego tygodnia z zarządzaniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić.
9: W ataku nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Zatrzymany sprawca to 31-letni obywatel Ukrainy. Prokuratura zapowiada, że zarzuty mogą zostać przedstawione zatrzymanemu w ciągu 48 godzin od zatrzymania, jeśli pozwoli na to jego stan.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Czeskie myśliwce ponownie patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Samoloty zostały poderwane ostatniej nocy w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
12: Dyżurna para samolotów wielozadaniowych JAS-39 Gripen została zadysponowana do bojowego patrolu na rozkaz NATO. Myśliwce były przygotowane do reakcji na ewentualne zagrożenie. Ostatecznie nie było konieczności podjęcia interwencji i maszyny bezpiecznie wróciły do bazy w Pardubicach. Kiedy przychodzi rozkaz, jesteśmy gotowi w dzień i w nocy, zapewniła w mediach społecznościowych czeska armia. Jej Gripeny zostały skierowane nad Polskę także w ubiegły piątek, patrolując przestrzeń powietrzną w rejonie wschodniej granicy. Również wtedy nie było potrzeby podejmowania interwencji. Wschodnią flankę NATO wzmacnia także czeska jednostka śmigłowcowa skierowana do Polski przed rokiem w ramach operacji Wschodnia Straż. Sojusz uruchomił ją po wtargnięciu na polskie terytorium kilkunastu rosyjskich dronów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: I wracamy do regionu, konkretnie do Opola. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaprasza na comiesięczne spotkania z autorami książek o sztuce do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Takie spotkania organizujemy w ostatni czwartek miesiąca, zaznacza Marta Miś z galerii.
13: Cieszę się, że mogę Państwa zaprosić na spotkanie. To jest spotkanie z Alicją Kobzą wokół książki, która się w tym roku ukazała. To jest przepięknie wydana książka. Książka, która przywraca pamięć o świetnych polskich projektantkach. Grafika użytkowa to są plakaty, znaki graficzne, które teraz nazywamy logotypami albo po prostu logo. To są projekty książek, okładek, ale również ilustracje.
9: Spotkanie z Alicją Kobzą dziś o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 15:00.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją dzisiaj bez poprawek. Dzięki przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Tymczasem ceny paliw na stacjach nadal wysokie. 95 kosztuje w przedziale 7,80-7,99. Natomiast za olej napędowy kierowcy płacą od 8,79 do 8,99 za litr. Na drogie paliwa narzekają też kierowcy z Finlandii. Na północy kraju olej napędowy kosztuje prawie 3 euro za litr. Branża transportowa domaga się od rządu działań. Na początku października ma odbyć się akcja protestacyjna Nie tankuj, której celem jest bojkot stacji benzynowych. Dolny Śląsk i Wielkopolska to regiony, w których rozważana jest budowa stałej bazy wojsk amerykańskich. Eksperci zwracają uwagę, że sojusznicy biorą pod uwagę szereg czynników, m.in. sieci dróg i liczby lotnisk. Docelowo w bazie może stacjonować do 5000 żołnierzy. Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA mogą zapaść pod koniec roku. Instytuty ekonomiczne wyraźnie zwiększyły prognozę wzrostu PKB dla Niemiec. Gospodarka naszego zachodniego sąsiada rośnie szybciej niż się spodziewano. Jej PKB ma wzrosnąć w tym roku o ponad 1%.
0: Pogoda.
8: Jesień i jesienna pogoda w naszym regionie. Na niebie sporo chmur, a miejscami z nich spore opady deszczu. Tak może być dziś do końca dnia. Więcej opadów może pojawiać się obecnie w okolicach Głogówka, Białej, Prudnika i idzie w kierunku Głubczyc. Co na termometrach? 13 stopni na termometrach w Nysie, w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, a 14 w Namysłowie, Brzegu, Kluczborku i w Opolu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Czwartkowe popołudnie, dziś chyba nie jedna kawa już na koncie wielu osób, a my mamy przeboje, które też potrafią przy takiej pogodzie działać pobudzająco. Dariusz Kuzera i Dawid Rajwa w tym składzie, witamy serdecznie i zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
15: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
14: A dziś?
16: Jestem zadowolona, że żyję.
17: Kawka to jest powód do zadowolenia.
18: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
21: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
22: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
23: Zachęcam, Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
24: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawy i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
20: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
19: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Lato się skończyło i nie tylko w kalendarzu jesień, ale i pogoda też bardziej jesienna. Choć tak jest, to ciągle warto uwrażliwiać i warto apelować o ostrożność na drogach, ale nie tylko. Apel również pod adresem właśnie tych, którzy poruszają się po ścieżkach, do rowerzystów, do osób jeżdżących na hulajnogach, szczególnie tych ostatnich. Prosimy o ostrożność, o stosowanie się do przepisów, wszak ostatnie doniesienia o kolejnym w tym roku wypadku, w którym zginął kierujący hulajnogą, one przypominają nam o niebezpieczeństwie czyhającym na nieostrożnych użytkowników jednośladów. A miejscami to ustalane są przepisy, które mają zagrożenia ograniczyć. Na przykład radni Piotrkowa Trybunalskiego przegłosowali zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych w miejskich parkach, na skwerach, placach zabaw, na terenie siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni solankowej. I jak przekonuje jeden z radnych, Piotr Gajda, była to reakcja na sygnały od mieszkańców.
2: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
3: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koni dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
1: Dodała wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pingot. Ale to nie tylko Piotrków, również w innych miastach w Polsce takie ograniczenia są wprowadzane, a im będzie ich więcej, tym też może większe szanse, że bezpieczeństwo się poprawi. Zarówno bezpieczeństwo pieszych, jak i osób jeżdżących na hulajnogach. 21 minut po 15. Za chwilę wiadomości dla kierowców.

0: troszeczkę mocniejsze uderzenie. Rasmus na falach Radia Opole. Zbliża się 15.30 i czas na informacje dla kierowców. Zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: To był Rasmus prosto z Finlandii. Bez poważnych zdarzeń na drogach naszego regionu są zatokorki, bo wystartował nam szczyt komunikacyjny i jest mnóstwo miejsc w naszych opolskich miastach, gdzie niestety przystaniecie więcej czasu na słuchanie muzyki w aucie. Będziecie mieli na wysokości ronda milenijnego w Kędzierzynie Koźlu, w brzegu na Chocimskiej, Armii Krajowej i Łokietka, a w Opolu przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Tam prace gwarancyjne trwa przedostatni ich etap. Kolejka na estakadzie na wysokości Centrum Usług Publicznych w stronę Ozimskiej, wcześniej zapchany węzeł Opole Wschodnie. Nysa hamuje wzdłuż Grodkowskiej. Na autostradzie A4 ograniczenia do 80, na Katowice za węzłem Opole Zachodnie, a do Wrocławia za Opole Południowym. Tam mamy pracę.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta w Kraśniku w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku. 28-letni funkcjonariusz został ranny w głowę i trafił do szpitala. Napastnik próbował uciec, ale został zatrzymany podczas pościgu. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na policjanta.
1: To są wiadomości Radia Opole.
4: Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20. Poinformował o tym amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Kreml odpowiedział, że rozważy uczestnictwo w szczycie i wyraził wdzięczność za zaproszenie. Najbliższy szczyt G20 odbędzie się w grudniu w Miami w Stanach Zjednoczonych, a Polskę będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Polscy siatkarze przygotowują się do półfinałowego meczu Mistrzostw Europy. W piątek biało-czerwoni zagrają ze Słoweńcami. Trener reprezentacji Polski Nikola Garbić spodziewa się, że będzie to bardzo trudny mecz, a start meczu jutro o godzinie 17, a o 21 drugi półfinał Finlandia-Francja.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i jak mamy taki trójkąt w naszym regionie, który połączyłby Prudnik, Głogówek i Głubczyce, no to chciałbym powiedzieć, że to jest taki trójkąt, w którym obecnie najmocniej może padać. Tak przynajmniej wynika z radarów. Ten dzień pochmurny, ten dzień też deszczowy. Tak może być do końca tego dnia. A temperatury od 14 do 16 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Meteorolodzy wspominali też coś o tym, że możliwe burze, ale na razie chyba jednak nie. Na termometrach 15.32, to na termometrach, a na antenie już teraz Wasted i Margaret.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś mamy jesienny dzień, nie tylko widać to po kalendarzu, ale też po tym, co za oknami. A skoro jesień, no to i letnie podsumowanie. O nich też już możemy powiedzieć więcej. Letnie, a właściwie wakacyjne, tak można powiedzieć. W wakacje w polskich obiektach noclegowych zatrzymało się, uwaga, 10 milionów turystów, to wzrost o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Turyści krajowi stanowili niemal 8 milionów osób, zagraniczni ponad 2 miliony. Tak wynika z danych GUS-u. Z roku na rok jest coraz lepiej, tak komentuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
2: Mamy rok do roku wzrosty. Spadki były związane z pandemią, ale my już dzisiaj się odbudowaliśmy po tym czasie przedpandemicznym. Mamy tych turystów dużo więcej. Spodziewaliśmy się, że ten rok będzie dobry. Jeszcze lepszy byłby pewnie, gdyby nie sytuacja geopolityczna i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, bo mieliśmy bardzo dużą grupę turystów, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tego regionu. Ogromna ilość połączeń lotniczych w zeszłym roku, to było ponad 70 połączeń tygodniowo, w tym roku pewnie trochę mniej.
1: Najwięcej osób przebywało w obiektach noclegowych w województwie mazowieckim i małopolskim. Niemal 60% turystów zagranicznych odwiedziło w Polsce trzy województwa: mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. Z kolei najpopularniejsze kraje na wakacyjny wyjazd dla Polaków to od lat niezmiennie Turcja, Grecja i Egipt. Jak mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki, w te wakacje z biurami podróży do Turcji pojechało ponad 28% polskich turystów.
3: Turcja, tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości. Turcy z uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Nie ukrywam, że jedzenie i zapewnienie słońca. No i all inclusive, że 82% Polaków wybiera all inclusive jako sposób spędzenia wakacji, także uwielbiamy ten luksus.
1: Według danych Polskiej Izby Turystyki Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9513 zł na jedną rezerwację. Średnia na osobę wyniosła 3263 zł. Jadąc za granicę na wakacje, Polacy planują wyjazdy trwające zwykle tydzień. I czy to są informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o kolejnym wakacyjnym wyjeździe? A może niekoniecznie wakacyjnym, wszak jesienią też amatorów wyjazdów, może w cieplejsze rejony naszego globu, nie brakuje.

10 minut dzieli nas od godziny 16. Szykujemy się, szykujemy. Na co? Na wizytę naszych słuchaczy, którzy są w gronie szczęśliwców posiadających zaproszenia na dzisiejszy koncert w studiu M. Na przybycie naszych słuchaczy szykuje się także Omasta. To oni dziś trochę jazzowych klimatów nam tutaj podrzucą, ale nie tylko jazzowych. Istotna informacja, komu nie udało się zdobyć zaproszeń. One błyskawicznie się rozeszły. Jest szansa, by koncert śledzić na naszej stronie www.radioopole.pl. Tam można posłuchać, ale i obejrzeć to, co będzie działo się na scenie Studia M. Transmisja oczywiście też na antenie Radia Opole. A początek koncertu chwilę po godzinie 20:00.

0: Radio Opole.
1: Autopromocja.
2: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Dojrzałość. Każda z nas przeżywa

0: po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom. Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Uwaga, zmotoryzowani w Pisarzowicach na Brzeskiej. Zderzenie dwóch samochodów między marketem a kościołem. Policjanci w drodze. W Strzegowie także powiat brzeski. Samochód wjechał na posesję i dachował. Nie ma tam utrudnień, ale trzeba uważać na zakrętach ze względu na aurę. Grodziec na Częstochowskiej. Kolizja trzech pojazdów bez osób poszkodowanych. W Kędzierzynie-Koźlu gęsto na obwodnicy, szczególnie przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo także kolejka do świateł, między innymi od strony Łukasiewicza, ale także na połączeniu Alei Jana Pawła II i obwodnicy nieopodal osiedla Piastów. Przestoje czekają nas na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola. Trwają także prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Główne. W Brzegu kolejka na Chrobrego, front robót na Łokietka.
8: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom. Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Kierowców pozdrawiamy, ostrożność apeluję i podpowiadam, że kolejny autopilot za pół godziny. A teraz 16 i czas na wiadomości.
11: Jakość leczenia zależy od świadomości władz szpitala, tak wybrzmiało dziś na konferencji w Opolu. Za nami Akademia Bezpieczeństwa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Amerykański sąd po stronie mediów. Biały Dom odebrał im akredytację.
7: Wiadomości Radia Opole.
10: A przygotowała je i przedstawi Joanna Matlak.
11: Wiele się zmieniło, ale jeszcze sporo trzeba poprawić. Chodzi o jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach. O tym m.in. mówiono podczas trzeciej ogólnopolskiej konferencji pod hasłem Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia w Opolu. Dziś przede wszystkim trzeba popracować nad zwiększeniem świadomości najwyższego kierownictwa. Mówi Marcin Bugała, prezes Stowarzyszenia Pełnomocników do spraw zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współorganizator tego wydarzenia.
12: Ponieważ bezpieczeństwo przekłada się bezpośrednio na efektywność, a więc na wyniki finansowe. Jeżeli to wspólnie zrozumiemy, to wtedy pełnomocnik do spraw zarządzania jakością razem z dyrektorem szpitala mogą zrobić bardzo, bardzo dużo.
13: Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością jest osobą, która zabezpiecza dobrą opiekę nad pacjentem, która układa dobrze procesy, która intensywnie współpracuje z całą dyrekcją.
11: Dodaje lekarz Agnieszka Nowak-Musi. Według szacunków w połowie polskich szpitali nie ma pełnomocników do spraw zarządzania jakością, a ta ogólnopolska konferencja w Opolu potrwa do jutra.
7: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Jak skutecznie pomóc komuś, kto nagle stracił przytomność? Co spakować, gdy trzeba szybko opuścić dom? Jak rozpoznać sygnał alarmowy i co zrobić po otrzymaniu ostrzeżenia? Te i wiele innych praktycznych umiejętności w sytuacjach zagrożenia można było przećwiczyć w trakcie powiatowej Akademii Bezpieczeństwa pod nazwą Reaguję, umiem pomóc. A to wszystko w Kędzierzynie-Koźlu. Bezpieczeństwa bezpieczeństwa najlepiej uczyć się poprzez działanie, mówi Adam Liszka, inspektor do spraw komunikacji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
6: Najpierw otwórzmy się na tą reakcję, chciejmy pomóc, a potem dostańmy tą wiedzę tutaj właśnie, która mówi o tym, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób robić to dobrze, profesjonalnie, co zrobić w sytuacji kryzysowej.
14: Będziemy szkolić z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywać uciśnięcia i trochę teorii oczywiście z praktyką.
15: Dla dorosłej osoby to jest 30 uciśnięć na 2 wdechy.
11: A w wydarzeniu wzięli udział strażacy, ratownicy, policjanci i młodzież z klas mundurowych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
11: Przez 2 tygodnie polscy i niemieccy żołnierze porządkowali groby na jenieckim cmentarzu w Łambinowicach. To kolejna edycja akcji Praca dla Pokoju, w ramach której mundurowi naprawiali i porządkowali miejsca pamięci dawnego stalagu Lambsdorff. Dziś na zakończenie pobytu niemieckich żołnierzy złożono kwiaty. To bardzo ważna inicjatywa, podkreślała w Łambinowicach niemiecka konsul Marlen Suzler.
16: Tutaj widzimy wyraźnie, że między nami jest przyjaźń, co nie zawsze było tak zrozumiałe, że polscy i niemieccy żołnierze mogą razem dbać o mogiły. Każdy z nas Niemców wie, kto zaczął II wojnę światową. Dlatego współpraca żołnierzy polskich i niemieckich ma tak ogromne znaczenie. To bardzo ważne, że jest ponad polityczne i pokazuje, że potrafimy ze sobą rozmawiać.
17: Szef sztabu 10. Polskiej Brygady Logistycznej, podpułkownik Marek Król. No ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć, jak staramy się pokazać, szczególnie tym młodym ludziom, w jaki sposób należy pamiętać.
11: A te relacje przygotował Adam Wołek. Sąd federalny nakazał Białemu Domowi natychmiastowe przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, Politico i MS Now. We wstępnej decyzji procesowej sędzia uznał, że wykluczenie ich przez Donalda Trumpa było najprawdopodobniej niezgodne z konstytucją.
18: Postanowienie wydał w nocy sędzia Timothy Kelly, nominowany przez samego Trumpa. Jego wstępna decyzja obowiązuje przez 14 dni. Sędzia stwierdził, że przepustki odebrano bez wymaganej procedury. Redakcje nie zostały uprzedzone, nie miały możliwości obrony, czemu administracja nie zaprzeczała. Kelly odrzucił też argument o bezpieczeństwie narodowym. Napisał, że nic nie wskazuje na to, by to ono było powodem, bo ogłaszając zakaz, prezydent mówił wyłącznie o nieprawdziwych i negatywnych publikacjach. Redakcje nazwały orzeczenie zwycięstwem wolności prasy i praworządności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: A teraz informacje o tym, co w naszym regionie. Zacznijmy może od tego, co na radarach. Wiele wskazuje na to, że te deszczowe chmury z takim intensywnym deszczem już nasz region powoli opuszczają. Jeszcze za Głogówkiem w stronę Kędzierzyna-Koźla tam może trochę mocniej popadać. To informacje związane z tym, co na niebie i chmurami, a jeśli chodzi o temperatury, to co o nich możemy powiedzieć, ile teraz notujemy w naszym regionie. 14 stopni w Opolu, Brzegu, Wnysie i w Namysłowie, a 13 w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Polskich i Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Proszę bardzo, to dowód na tę najlepszą muzykę. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, już teraz. Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i Magiczna Lampa oraz Luna i Rozgadana Świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Stevie Wonder przed chwilą w Twoim Radiu Opole, a teraz w naszym programie ostrzeżenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, informuje Katarzyna Krupicka z ZUS-u.
2: Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS-u z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawione jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów.
1: Urzędnicy apelują o ostrożność i im przypominają, że wszystkie procedury związane ze składaniem wniosków są bezpłatne, dodaje Katarzyna Krupicka.
2: ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
1: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń próby oszustwa, ZUS zaleca bezpośredni kontakt ze swoimi placówkami, bez względu na to, w którym rejonie naszego kraju. Można także kontaktować się z infolinią Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją. Znowu

0: Twoje Radio Pole i w ten oto sposób, przy takich rytmach, powoli już dochodzimy do godziny 16.30. Oczywiście to pora na informacje dla kierowców. Zaprasza Bogusław Kalisz.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Warunki jazdy w naszym regionie nadal nieciekawe. Praktycznie wszędzie mamy opady deszczu. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować większe odstępy od innych zmotoryzowanych. Nadal uważamy w Pisarzowicach koło brzegu na DK39. Mamy tam zderzenie dwóch aut. Pojazdami podróżowało 5 osób. Jedno z dzieci jest pod opieką ratowników. Spore zatory na opolskim odcinku autostrady A4 z powodu pracy drogowych. Poczekamy chwilę na jezdni w kierunku Wrocławia pomiędzy Pruszkowem a węzłem Opole Zachód. W Opolu też nie lepiej, trwają powroty do domu. W korkach stoimy w ścisłym centrum na Piastowskiej, także z powodu remontu na krzyżówce 1 Maja z Kołontaja. Ciasno na obwodnicy północnej, oblężona jest też dwupasmówka od Oleskiej w kierunku Zaodrza. A w niedzielę lepiej zostawić auto w domu, zaplanowano dużą imprezę biegową, wiele ulicy będzie wyłączonych z ruchu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ambasada Ukrainy w Polsce stanowczo potępia atak nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu. Przypomnijmy, zamordowany został ksiądz, a 4 kolejne osoby, w tym duchowni, są ranni. Zatrzymany w tej sprawie został 31-letni obywatel Ukrainy. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa.
1: Tu są wiadomości Radia Opole.
3: Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali 2 nowoczesne systemy, które mogą być wykorzystywane do wykrywania dronów. Jedno z rozwiązań pozwala zlokalizować i śledzić bezzałogowce dzięki wydawanym przez nie dźwiękom, a innym projektem jest pokładowy system wykrywania i śledzenia statków powietrznych. Te nowości były prezentowane podczas Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: 5 nietrzeźwych rowerzystów z powiatu strzeleckiego jazdę zakończyło w policyjnym radiowozie. Jeden z nich, 60-letni mężczyzna, miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu i miał problem nie tylko z utrzymaniem się na rowerze, ale również na własnych nogach. Każdy z cyklistów będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jak Bogusław wspominał, no warunki na drogach trudne, to z racji właśnie tej pogody, która dziś nam towarzyszy, może nie od samego rana, może dopiero w tych godzinach około południowych, popołudniowych, te takie bardziej deszczowe chmury nadciągnęły nad nasz region, ale przez to też na drogach zrobiło się bardziej ślisko. Temperatury 13-14 stopni Celsjusza, tyle teraz na termometrach w naszym regionie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I na zegarach już 16.32. To Adam Lambert.

0: Twoje Radio Opole.
1: Akcenty urlopowe, podsumowania wakacyjne. Dziś już u nas o tym była mowa. Pozostańmy jeszcze może przy połączeniu tego, co kojarzy nam się z urlopem, z tym, co obecnie w kalendarzu z jesienią. Jesień nad Bałtykiem. Ona ma swoich fanów, choć jest już po głównym sezonie i na typowo takie plażowe upały nie ma co liczyć. Oczywiście to nad morzem nie brakuje turystów, na przykład w Międzyzdrojach. Jak mówią Anecie Łuczkowskiej, wrzesień nad morzem ma dużo zalet.
2: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
3: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
2: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
4: Tak.
3: Kto usprawiedliwienie napisał?
2: No oczywiście, że mama.
3: Co tu jest teraz cudownego?
4: Mało ludzi. Albo mniej może. Pies może biegać.
3: Co pani będzie robić?
4: Spacerować. Jeść rybę. I się cieszyć plażą i wschodami, i zachodami słońca.
1: No o ile będzie taka możliwość, o ile chmury na to pozwolą. Sezon nad morzem wcale się nie skończył, choć tak jak w lecie wiele zależy od pogody. Tak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
5: Liczymy oczywiście na złotą polską jesień, bo to zdecydowanie by pomogło, żeby wszystkie kwatery, lokale, hotele były zapełnione w 100%. Wchodzimy też mocno w okres konferencji. To też napędza nasz rynek wewnętrzny. No jestem przekonany o tym, że tak patrząc na lata ubiegłe, gdzieś do połowy listopada powinniśmy jeszcze tutaj przyjmować sporo gości.
1: Nad morze przyjeżdżają teraz inni goście. Przeważają seniorzy, rodziny z małymi dziećmi oraz ciągle jeszcze studenci.

Twoje Radiopole, co w naszym programie. Oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości, one o godzinie 17, a w nich m.in. o starcie sezonu w Filharmonii Opolskiej. Przy okazji przypominam, że wiadomości możecie nie tylko słuchać w Radiopole, ale to, co dzieje się w naszym regionie, jak tylko się wydarzy, to trafia też na naszą stronę www.radioopole.pl. Tam na pewno najważniejsze wydarzenia znajdziecie. Gorąco zachęcamy do klikania. A co w dalszej części naszego programu? Wspominałem o Filharmonii Opolskiej, to i o chórze więcej powiem, ale nie chodzi o chór w Filharmonii występujący, choć może kiedyś. Chodzi o chór, który obchodzi swoje stulecie. Ale więcej może już nie powiem, o jubileuszu opowiedzą same chórzystki. To po godzinie 17. A teraz od 17 dzieli nas już tylko 9 minut, o 17 kolejne dziś wiadomości. Oh, yeah.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Na zegarach prawie 17. Bogusław Kalisz. Zapraszam na ostatni popołudniowy raport z dróg. Po opadach deszczu trasy w regionie mokre, droga hamowania znacznie dłuższa, warto o tym pamiętać. W Opolu sporo nerwów tracimy na skrzyżowaniu 1 Maja z Kołłątaja i Armii Krajowej. Trwają tam naprawy gwarancyjne. Ten remont powinien zakończyć się w poniedziałek. Spore zmęczenie odczuwają kierowcy w Głuchołazach. DK40 w remoncie. Na moście nad Białą Głuchołazką obowiązuje ruch wahadłowy. Finał pracy mamy nadzieję późną jesienią. Jadący z Opola do Kluczborka cenne minuty tracą na wysokości Osowca i Jełowej. Autostrada A4 na Polszczyźnie przejezdna. Lekkie spowolnienia na granicy z województwem śląskim. Wypadków brak.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Kierowcom niezmiennie szerokiej drogi życzymy szczęśliwego dotarcia do celu. Na zegarach 17 i czas na wiadomości.
7: Co dalej z cenami paliw i programem CPN? O tym zdecyduje prezydent. MSWiA sprawdza okoliczności pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Wrzesień miesiącem świadomości nowotworów krwi.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Joanna Matlak.
7: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. O podpisanie ustawy apeluje do Karola Nawrockiego Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
8: Teraz już decyzja o tym, jak wysokie są ceny benzyny, zależy tylko od pana prezydenta. Natychmiast po podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach, czyli o tym, żeby móc opodatkować duże koncerny, pieniądze z tego będą szły na niższe ceny benzyny dla wszystkich Polaków.
7: A senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz spodziewa się, że prezydent ponownie skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
9: My zgłosiliśmy poprawki do tej ustawy, które zmierzały do tego, aby z ustawy usunąć wadę niekonstytucyjności. Chcieliśmy wprowadzić poprawkę, która wskazywałaby, że ta ustawa obowiązuje od 1 listopada do końca marca, tak jak to przygotował rząd. Niestety większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Służby nie wykluczają możliwości celowego podpalenia. Sprawdzane są okoliczności pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśliła, że w wyjaśnienie okoliczności pożaru zaangażowana jest nie tylko policja.
10: Policja, służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
7: Stacja Starlinków na Mazowszu jest jedyną tego typu w Polsce oraz jedną z dwóch w Europie, z której korzysta broniąca się przed Rosją Ukraina. Zmęczenie, osłabienie, bóle kości i stawów to mogą być objawy nowotworów krwi. Co 10 chory na raka choruje na białaczkę, chłoniaka czy szpiczaka, a wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów krwi. Aby je wykryć, trzeba wykonać morfologię i podstawowe badania krwi, mówi onkolog profesor Dominik Dittfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
11: Powinna niepokoić niedokrwistość, której przyczyn nie jesteśmy w stanie wyjaśnić takimi standardowymi metodami jak niedobór witaminy B12, czy kwasu foliowego, czy żelaza.
7: Pan Leszek na szpiczaka plazmocytowego zachorował 9 lat temu i jak mówi, Pierwsze objawy choroby były niecharakterystyczne.
3: To są głównie bóle krzyża. Dużo jeździłem samochodem i interpretowałem te bóle jako od długiego siedzenia. Jakichś innych objawów nie było. Dopiero potem właśnie, jak zaczęły być zawroty głowy, że coś jest sercem, te badania nerek potwierdziły, że coś się dzieje.
7: A lekarze podkreślają, że najważniejsze jest wczesne wykrycie, bo w leczeniu nowotworów krwi w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp. Filharmonia Opolska w najbliższy piątek rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Przewidziano stałe cykle koncertowe, ale też koncerty wyjazdowe i nowe propozycje muzyczne, takie jak gale mozartowskie czy festiwal opolskiej piosenki. Sala koncertowa i kameralna Filharmonii Opolskiej przechodzi obecnie modernizację, dlatego koncerty do końca roku będą się odbywały w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. To tyle ode mnie, bardzo dziękuję. Kolejne serwisy przedstawi Katarzyna Plewnia.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W naszym regionie ciągle sporo chmur i te chmury miejscami jeszcze opady deszczu ze sobą mogą przynosić. Co do temperatur, to 14 stopni w Nysie Brzegu i w Opolu, a 13 notujemy w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Namysłowie. W nocy też spore zachmurzenie, też przelotny deszcz, temperatury od 9 do 11 stopni, ale jeszcze jedną istotną informację dla kierowców. Mamy, uwaga, na mgły.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No, miejscami to nawet będą to takie silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Apelujemy więc o ostrożność do kierowców, ale też do pieszych. Warto być widocznym. 5 minut po godzinie 17. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To Twoje Radio Opole. Już teraz Billy Joel.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
10: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś w naszym studiu goście, panie z chóru. Tak na razie tylko powiem, ale że jest to chór, który ma bardzo długą tradycję, bo obchodzi swoje stulecie w tym roku. No to tak jak zazwyczaj wyśpiewacie, tak wam już, jeśli ktoś miałby zaśpiewać, to 100 lat nie będzie mógł chyba od tego roku śpiewać, tylko zdecydowanie więcej. Ze mną w studiu Aleksandra Ślepecka, dyrygent chóru. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Pani Gabriela Ogielda.
3: Dzień dobry.
1: I pani Joanna Dobrzyńska-Róg.
4: Dzień dobry.
1: No to powiedzmy, o jaki chór chodzi, albo ja powiem. Chór Cantate Deo. Chór ze stuletnią tradycją, chociaż dzisiaj nazwa brzmi Cantate Deo, to z tego co kojarzę, to jeśli chodzi o historię, to różnie bywało, tak?
2: Historia sięga 1926 roku, kiedy to Albert Scholz, organista, założył chór. Wtedy ten chór nie miał jeszcze nazwy, ale tutaj właśnie chodzi o taką piękną tradycję śpiewu, która wtedy się właśnie rozpoczęła w naszym kościele parafialnym, bo jesteśmy chórem parafialnym parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Nowej Wsi Królewskiej.
1: To jest rok 1926, no to zupełnie inny czas i wtedy, jeśli chodzi o tworzenie tego chóru, to kto wchodził w jego skład? Co wiemy o historii? To tutaj więcej, tak, pani Gabriela mogłaby powiedzieć.
3: Prawdopodobnie z obecnych jestem najstarszą chórzystką.
1: Czyli ma pani wiedzę na temat tego, najbogatszą może spośród wszystkich.
3: Być może tak, dlatego że także w mojej tradycji, w rodzinnej tradycji, śpiewanie w tym chórze sięga już kilkudziesięciu lat. Natomiast niewiele wiemy o samych początkach. Łatwo się domyślić, że początki były dwujęzyczne, ponieważ taka była struktura narodowościowa tej parafii. Jak to wyglądało w szczegółach, niestety nie potrafimy powiedzieć. Tak naprawdę to z 1926 roku mamy informację o tym, że chór śpiewał i organizował różnego rodzaju spotkania związane z kulturą muzyczną ówczesnego czasu, na przykład stuleciem urodzin, jeśli dobrze pamiętam, Schuberta. Natomiast być może on już istniał wcześniej.
1: To tak z pokolenia na pokolenie tradycja u pani w rodzinie akurat jest przekazywana?
3: W mojej rodzinie akurat tak.
1: Czy ktoś z pani przodków był w gronie założycieli chóru?
3: Czy w gronie założycieli, tego dokładnie nie potrafię powiedzieć. Natomiast mój ojciec śpiewał w chórze na pewno od lat 50., a potem kontynuowała moja siostra i ja także na razie po dzień dzisiejszy.
1: Wspomniała pani o ojcu, bo tutaj jest ze mną same panie w studio, ale to jest chór, zarówno panie, jak i panowie w niej występują. Pani Joanna, tak to jest?
4: Tak, dokładnie tak to jest. Ja jestem świeżą chórzystką. Dołączyłam do chóru w maju tego roku. No i tak właściwie uczę się wszystkiego od początku, bo nie mam wykształcenia muzycznego, ale dzięki pani dyrygent, która mnie przyjęła z szerokimi ramionami, mogę tu śpiewać właśnie w chórze na Nowej Wsi Królewskiej, bo nie jestem parafianką, jestem spoza parafii.
1: Właśnie chciałem zapytać, czy pani się sprowadziła na Nową Wieś Królewską?
4: Nie.
1: Czy każdy może dołączyć do chóru w takim wypadku?
4: No to może pani dyrygent powie, czy każdy może dołączyć, bo ja nie...
1: Czy nie zaprasza pani dyrygent?
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich i mamy w swoich szeregach zarówno parafian, jak i takie osoby, które do nas dołączają, bo bardzo nas lubią i mają też taką tradycję rodzinną, czasem może związani z naszą parafią, ale też to są przyjaźnie, więc są też wśród nas takie osoby, które są spoza parafii, jesteśmy bardzo otwarci na wszystkich i wszystkich przyjmujemy.
1: A jaki repertuar i jak będzie wyglądało to świętowanie, to o tym za chwilę jeszcze powiemy.

0: powracamy do rozmowy. Chór Canta Tadeo obchodzi swoje stulecie i ze mną w studiu pani dyrygent, a także panie, które w skład chóru wchodzą, Aleksandra Ślepecka, Gabriela Ogiolda i Joanna Dobrzyńska-Róg. No to jak będzie wyglądało, a właściwie jak wygląda to wasze świętowanie, bo to stulecie, no to jest takie rozciągnięte na cały rok.
1: Chcieliśmy, żeby to był wyjątkowy koncert, ale nasze świętowanie rozpoczęliśmy już od koncertu kolędowego, potem właśnie po Triduum Paschalne, koncert maryjny. Planujemy też w okolicach listopada taki koncert wspomnieniowy i każdy z tych koncertów jest koncertem jubileuszowym. Teraz ten koncert, który się odbędzie 27 września, ma być takim wyjątkowym uczczeniem całego jubileuszu. I na niego składają się wszystkie najpiękniejsze utwory, jakie śpiewaliśmy dotąd, jakie lubimy śpiewać. Są nawet takie, które od niepamiętnych czasów były w repertuarze chóru, ale najbardziej chcieliśmy właśnie uczcić ten wyjątkowy jubileusz pieśniami, które lubimy śpiewać i które nam szczególnie zapadły w pamięć.
0: No to jakie to są na przykład pieśni? Czy skoro to jest chór działający przy parafii, to jest tylko taka tematyka związana właśnie z kościołem, jakieś sakralne tematy, czy śpiewacie zdecydowanie szerzej?
1: To ja może zachęcę i powiem o repertuarze koncertu. Zaczniemy od Gabrielis Oboje, Ennio Morricone z filmu Misja. Nie zabraknie też słynnego Alleluja z Oratorium Mesjasz Händla. Nie zabraknie słynnego Jezu, bleibet meine Freude z kantaty Bacha. Będą też współczesne pieśni Pałki, współczesne utwory Bębenka. Także myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, oczywiście, jest to repertuar religijny, my jesteśmy chórem parafialnym. Ale staramy się, żeby te pieśni były takie bardziej radosne, bardziej niosące właśnie takie ciepło i dużo dobrej, pozytywnej energii.
0: Czy to są pieśni? Tutaj pytam znowu pani, które wchodzą w skład chóru. Pani Gabriele, jak to jest? Czy pani dyrygent przychodzi i mówi, słuchajcie, śpiewamy to, to, to i to, czy jest otwarta na propozycje? Czy wy też zgłaszacie, co chciałybyście zaśpiewać?
2: Najczęściej pani dyrygent ma swoje pomysły i zazwyczaj są one dobre, najlepsze, jakie mogą być, ponieważ ona się na tym zna. Natomiast zdarza się, że coś nam przychodzi do głowy i próbujemy ją przekonać o tym, że to też warto by zaśpiewać. I udaje się.
0: I udaje się, no to dobrze. A jakie niespodzianki teraz szykujecie na ten najbliższy występ? Tutaj pani dyrygent coś wspomniała, ale czy jest coś, jakiś, nie wiem, taki akcent, który mógłby jeszcze przyciągnąć więcej osób?
1: Będzie się działo bardzo dużo.
0: To tak w skrócie można powiedzieć, tak?
2: To może jeszcze zdradzę, że koncertowi będzie towarzyszyła wystawa, na której znajdą się zdjęcia niemalże z całej historii chóru. Może nie z 1926 roku, ale niewiele później, ponieważ kilka takich udało nam się zdjęć pozyskać. Zaprezentujemy także nuty z czasów nieistnienia ksero. Trochę trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale były to partytury skwapliwie przepisy ręcznie przez panią organistkę świętej pamięci Urszulę Mikitę i jej córki, które wkładały ogrom pracy w działanie chóru i miały piękne efekty także. Są wspaniałą kartą historii tego chóru. No i zapraszamy wszystkich, którzy przybędą, zechcą nas odwiedzić i wysłuchać na spotkanie przy kawie i ciastku.
0: Aha, czyli nie tylko coś dla ucha, nie tylko coś dla ducha, ale i dla ciała będzie. Pani Joanno, pani jako jedna z ostatnich dołączyła niedawno do chóru. Czy takie spotkanie jubileuszowe i jak ktoś przyjdzie i będzie słuchał, to też może być okazja, żeby się zaraził i zechciał do was dołączyć?
3: Myślę, że jak najbardziej. Śpiewać każdy może, no nie wiem, bo chyba tak. Także na pewno chór tworzą wspaniali ludzie. Jestem tutaj z chórzystami od maja, ale są to ludzie otwarci, przyjacielscy, wielcy społecznicy, którzy dla parafii, dla chóru poświęcają wiele swojego wolnego czasu. Bardzo osoby utalentowane, dobrze śpiewające i myślę, że ta muzyka niesie sprawiedliwość. sprawia wielu osobom wiele radości, szczęścia. Mi na pewno. Mi na pewno. Dla mnie to jest ta ogromna przyjemność śpiewać, bo już to wielokrotnie mówiłam pani dyrygent, jak widzę, jak śpiewamy i widzę twarz pani dyrygent taką radosną, rozjaśnioną, uśmiechniętą. Tego nie widzi. Publiczność tego nie widzi, bo dyrygent stoi tyłem do publiczności. Ale ja to obserwuję i po prostu aż chce się śpiewać, aż chce się być w tym chórze. Jest to wspaniałe przeżycie.
0: No ci, którzy przyjdą, to pani dyrygent obserwować nie będą mogli, ale zapewne będą mogli posłuchać tego, co macie do zaproponowania. To przypomnijmy raz jeszcze, kiedy ta uroczystość, która no, przed nami już za kilka dni.
1: W niedzielę o godzinie 15, 27 września w kościele parafialnym na Nowej Wsi Królewskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: A zapraszały pani dyrygent Aleksandra Ślepecka, a także panie wchodzące w skład chóru. No dzisiaj tylko same panie, ale panowie też tam są. Raz jeszcze zaznaczamy pani Gabriela Giolda i pani Joanna Dobrzyńska-Ruch. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Jesień, no dopiero co się zaczęła tutaj, że trwa bez końca. Roxy, przed chwilą o tym w twoim Radiopole. Minęła nam godzina 17.30, najwyższy czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: W dwudziestoleciu międzywojennym najpopularniejszą książką kucharską była ta autorstwa Marii Ochorowicz-Munatowej. Podawała ona przepisy zarówno wykwintne, jak i skromne, choć nawet one wydają się dziś wyrafinowane. Ale to, co nas interesuje, to język, jakim została ta książka napisana, bo wiele tam słów i form gramatycznych, które są staroświeckie i na ogół wyszły z użycia albo zmieniły swoje znaczenie. Nie jestem pewna, do której kategorii należy to słowo, ale najpierw zacytuję. Chodzi o zupę pieczarkową. Gdy szpik jest miękki, pieczarki uduszone, przefasować je razem ze szpikiem i rozprowadzić rosołem.
3: Przefasować, to z fasonem ma coś wspólnego?
2: No właśnie nie.
3: Fason z kolei z odzieżą nam się kojarzy.
2: To jest termin krawiecki, tu nie ma tego N. Natomiast mnie się on kojarzy z żargonem ze świata przestępczego. No ale sprawdźmy. W Wielkim Słowniku Języka Polskiego przefasować to kulinarny zwrot przestarzały, przetrzeć przez sito. Bez przedrostka prze to czasownik o kilku znaczeniach dość odległych od siebie, bo fasować to przecierać, na przykład warzywa i owoce, ale także można fasować mundur albo prowiant. Cytaty. Marchewka wrócił z sensacyjną wiadomością. Będziemy fasować żarcie. Przyjechały auta z prowiantem i już ustawiają się ogonki. To z książki Jana Józefa Szczepańskiego Polska jesień. I drugi cytat. W PRL bezpłatnie mundury fasowało ponad 100 tysięcy pracowników PKP i całe ich remontowo-szkoleniowe zaplecze. Książka Marka Hentzlera Figi galowe, czułenka terenowe. To fasować najczęściej kojarzy się z magazynem wojskowym. Ci, którzy czytali Hansa Helmuta Kirsta, to pamiętają, że to była najlepsza fucha, jaka mogła trafić się w hitlerowskim wojsku.
3: Kwatermistrz to zawsze była dobra fucha. To zresztą widać w filmie Złoto dla zuchwałych. Nie wiem, czy państwo pamiętają, tam też ci, którzy się zadekowali w kwatermistrzostwie, mieli złote życie i wszyscy do nich przychodzili po prośbie.
2: Mogli bardzo często ucinać sobie drzemkę na mundurach. Fasować można także leki, czyli przelewać lub przekładać coś z większych pojemników do mniejszych, odmierzając odpowiednie porcje. Słowo pochodzi z niemieckiego fassen, chwycić, wziąć, oprawić, mieścić. Odfasować w wersji neutralnej powstało jednak wiele potocyzmów o niemiłym znaczeniu. W dobrym słowniku PL czytamy: przyfasować komuś to znaczy mocno uderzyć, pobić. Synonimy to przylać, przyłożyć, przywalić, jeszcze potoczniej przydzwonić, przysunąć. Z kolei fasować gębę jest dosadnym wyrażeniem, które w języku polskim oznacza zamknąć się, przestać mówić lub przestać krzyczeć. I ja przypuszczam, że dlatego to fasować zniknęło w tym pierwszym znaczeniu, czyli przecierać czy odmierzać, bo za bardzo kojarzyło się z takim slangiem, który no nie przystoi człowiekowi kulturalnemu.
1: Na końcu języka.

0: Zbliża się 18, a teraz jeszcze takie przypomnienie o tym, co w tym tygodniu jest zorganizowane, a związane z naszym zdrowiem. I apel. Badajmy się, nim będzie za późno. 66% chorych na nowotwory głowy i szyi trafia do lekarza w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania, tak mówi otolaryngolog profesor Wojciech Golusiński. Tymczasem wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Dlatego nie należy lekceważyć niepokojących objawów, jeżeli trwają dłużej niż 3 tygodnie, wskazuje profesor Golusiński.
1: Przewlekła chrypka to jest ból gardła, to są dolegliwości podczas połykania, to jest guz na szyi, to jest jednostronna niedrożność nosa, krwawa wydzielina z nosa i co jest ważne, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takie przebarwienia, takie białe plamy, albo czerwone, albo jakieś owrzodzenia.
0: Pani Wioletta zachorowała na nowotwór migdałka rok temu. Po infekcji na jej szyi pojawił się guzek.
2: Laryngolog powiedział, że to jest ślinianka zapchana piaskiem, kamyczkiem i dalej funkcjonujemy. A się okazało po USG, że to jest zmiana między śliniankami. W dalszej diagnozie, że to jest rak migdała.
0: Pod hasłem właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie trwa po raz 14 tydzień profilaktyki głowy i szyi w Polsce. Z tej okazji w 18 ośrodkach można wykonać bezpłatne badania w kierunku nowotworów głowy i szyi. Lista placówek, ona jest

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.

0: robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
5: Po reklamie.
6: Gerard, Maria i Seweryn to są osoby, które dziś, 24 września, mają okazję do świętowania. Najlepsze życzenia również od nas. 18 na zegarach.
7: Władze Jarosławia po sztabie kryzysowym. O prywatności w dobie cyberzagrożeń dyskutowano w Strzelcach Opolskich z udziałem młodzieży, w tym serwisie także Kultura, w niej m.in. o jutrzejszym spotkaniu z socjolożką i dziennikarką Ludwiką Włodek w Domu Sztuki Żar w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak kolizja w Gwoździcach w powiecie krapkowickim. Samochód osobowy wpadł w poślizg i wjechał na podwórko posesji. Nie ma poszkodowanych w tym zdarzeniu, a zgłoszenie o nim do służby wpłynęło kilka minut po godzinie 17. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To bilans ataku nożownika w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zaatakował postronne osoby na terenie jarosławskiego opactwa rano przed mszą świętą. Śmiertelna ofiara nożownika to ksiądz. Po tym zdarzeniu obradował sztab kryzysowy. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz.
8: Sztab obradował kilka godzin. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul potwierdziła jedną ofiarę śmiertelną. Apelowała też o przekazywanie tylko sprawdzonych informacji. Uspokajała przy okazji mieszkańców Jarosławia.
9: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom.
8: Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz wydał zarządzenie o wzmożonej czujności w placówkach edukacyjnych, kulturalnych i w kościołach. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują śledczy z Podkarpacia. Pomoc psychologiczna, jeśli taka będzie potrzebna, będzie dostępna w ratuszu.
7: Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, napisał Wołodymyr Zełenski o tragicznych wydarzeniach w Jarosławiu na Podkarpaciu. Atak obywatela Ukrainy w opactwie benedyktynek nazwał straszliwą zbrodnią. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. Czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy w mediach społecznościowych. W Jarosławiu do końca tygodnia będzie obowiązywać żałoba.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dziś postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie. Chodzi o tak zwane teczki Kiszczaka. W postępowaniu tym przedstawiono byłemu prezydentowi zarzut składania fałszywych zeznań podczas przesłuchania w charakterze świadka w 2016 roku. Postępowanie prowadzone było od 2017 roku przez Instytut Pamięci Narodowej. W 2023 zostało przekazane do prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Rozwój nowych technologii i sztucznej inteligencji rodzi nowe zagrożenia dla młodzieży, takie jak niedostateczna ochrona prywatności czy ochrona konsumencka. Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja Cyberbezpieczni i na czasie w powiecie strzeleckim z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych.
10: Na pewno sprawdzać źródła, skąd one pochodzą, kto nam je wysyła, czy na przykład maile są naprawdę dobre i sprawdzone. W stronach na przykład internetowych bardzo często końcówki są inne maili. Koleżanka się na przykład kiedyś złapała, była inna końcówka strony i już ją okradli.
11: Sprawdza na pewno źródła, czy są pewne.
7: Mówią uczniowie świadomi zagrożeń. Takie spotkania mają dać im jednak wiedzę, jak sobie z tymi zagrożeniami radzić, mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda, organizator konferencji.
12: Ten ślad cyfrowy, który za nami goni jak taki szpieg, będzie dzisiaj punktem odniesienia tego, gdzie jesteśmy, co robimy, gdzie zostawiamy swoją obecność i co nam z tego tytułu grozi.
13: Jeśli chodzi o sferę prywatności, to w gruncie rzeczy nie jesteśmy dobrze ochraniani. Dzielimy się naszą prywatnością na każdym kroku. Ktoś, kto myśli, że no nie mam żadnego profilu na Instagramie, Facebooku czy czy innej platformie, wcale nie jest chroniony, ponieważ na co dzień dzielimy się naszymi danymi, na co dzień mimo wszystko jesteśmy śledzeni.
7: Dodaje profesor Angelo Villanisi Ferraro, specjalista m.in. z zakresu praw człowieka i prawnej ochrony konsumenta Uniwersytetu Mediteranea w Reggio Calabria we Włoszech.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Polscy siatkarze przygotowują się do półfinału Mistrzostw Europy jutro. W Assago pod Mediolanem Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. Rozgrywający Marcin Komenda jest pewny siebie.
0: Do tej pory pokazujemy, że te mecze o stawkę, te mecze, które mają wysoką rangę, dźwigamy i w tym sezonie wygrywamy, także mam nadzieję, że będzie podobnie w jutrzejszym meczu półfinałowym, ale oczywiście musimy mieć duży szacunek do rywala, bo to, że do tej pory dobrze nam szło w tych meczach, to nie znaczy, że jutro na pewno będzie tak samo.
7: A piątkowy mecz Polska-Słowenia o godzinie 17.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
7: Teraz na zegarach 4 minuty po godzinie 18.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka, Ludwika Włodek, publicystka, dziennikarka, socjolożka, specjalistka od Azji Środkowej i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, będzie jutro gościć w Opolu. Spotkanie będzie poświęcone książce buntowniczki z Afganistanu, która opowiada o walce Afganek o niezależność. Organizatorami są Monika Ostrowska i Dom Sztuki Żar. Spotkanie w Domu Sztuki Żar przy Małym Rynku w Opolu jutro o godzinie 18. Irlandia, Szmaragdowa Wyspa. Na takie spotkanie z kolei zaprasza filia numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich. Prelegentem będzie Mateusz Świstak, znany jako Gadający Świstak, edukator, pisarz, podcaster. Początek jutro o godzinie 18 w filii numer 4 MBP w Opolu. Przed nami premiera w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Dźwięk o znaki literki to spektakl adresowany do dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Jego scenariusz opiera się na metodzie Skuteczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie. Opracował ją Uniwersytet Łódzki. Prapremiera w sobotę o godzinie 17. Kolejne spektakle będą prezentowane od 27 do 30 września, a później od 1 do 3 października. Jutro rozpoczną się także czwarte dni czeskie w Opolu. Oficjalne otwarcie zaplanowano w piątek o godzinie 14 w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Sporo wydarzeń zaplanowano także na opolskim rynku, w tym koncert i prezentacje czeskich miast i regionów. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
3: Pogoda.
6: Do 12 stopni spadła już temperatura w Strzelcach Opolskich, reszta regionu to jeszcze 13 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie spadać, w nocy ma być od 9 do 11, no i w nocy zachmurzenie duże, całkowite miejscami, przelotny deszcz niewykluczony, ale to przed czym chcemy ostrzec to mgły, miejscami ograniczające widoczność do 300 metrów, takie informacje od meteorologów tutaj do nas docierają. Zachmurzenie jutro będzie duże, całkowite, ale na przejaśnienia ponoć też mamy szansę, a temperatura podobna do tej co dziś, jutro od 14 do 16 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na moje nieszczęście. To znaczy, to nie w nawiązaniu do prognozy pogody, tylko do tytułu tego przeboju, który na rozpoczęcie kolejnej godziny swoim Radiem Opole. Maciej Dudek za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy.

0: reklama.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dokładnie tak. Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 19, a w naszym programie jak zwykle po godzinie 18 w czwartki. Audycja adresowana głównie do pracodawców, ale i pracowników. Tym tematom więcej uwagi poświęca Joanna Matlak oraz jej gość, a kto nim dziś będzie, to wszystko wyjaśni się już za kilka minut.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Pracodawcy, Związkowcy, Wspólna Sprawa. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Dariusz Brzęczek, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność regionu Śląska Opolskiego. Witam serdecznie, panie przewodniczący.
2: Witam Państwa.
1: Kilka tematów bardzo ważnych do omówienia, między innymi reforma dotycząca stażu pracy. To jest reforma, która już się zadziała, że tak powiem. Czy związki zawodowe w ogóle popierają te reformy? Tylko przypomnę, chodzi w niej o to, że do stażu pracy wlicza się te okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak to jest ze strony Związku Zawodowego Solidarność?
2: Ja chcę powiedzieć, że wszelkie rzeczy, które mają pomóc pracownikom, które mogą poprawić warunki pracy, są popierane przez związki zawodowe, w tym niezależne samorządy zawodowy Solidarność. Natomiast problem, zanim odpowiem na pani pytanie może szerzej, to powiem, że problem tkwi w tym, że brak dialogu, który obecnie obserwujemy w Polsce na szczeblu Rady Dialogu Społecznego, na przykład na szczeblu centralnym, powoduje to, że tych wiele ustaw niesłuchana jest strona społeczna do końca. I wiele rzeczy, które można byłoby poprawić, mogłoby być lepsze, nie są lepszymi, dlatego że strona rządowa wprowadza to sama bez większych konsultacji. Te konsultacje są albo szczątkowe, albo w ogóle ich nie ma. Natomiast odpowiedź tak, popieramy wszelkie,
1: generalnie
2: wszelkie
1: idea
2: przepisy,
1: jest
2: tak, bardzo
1: dobra.
2: Natomiast można powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku, o którym pani mówi, czyli ustawie o wliczaniu do stażu pracy umów zleceń, pracy na swojej działalności gospodarczej czy pracy za granicą, w niektórych przypadkach przyniosło odwrotny skutek, czego oczywiście ani pewnie, my na pewno nie chcieliśmy, ale pewnie i rządzący nie przewidzieli tego, może właśnie dlatego, że nie było odpowiedniej konsultacji. Ponieważ mówimy tutaj o wielu milionach ludzi w sferze pracujących w sferze budżetowej, którzy tak naprawdę dzisiaj otrzymując ten przywilej, można powiedzieć, wliczania do stażu pracy, umów zleceń i innych tych elementów, o których pani redaktor powiedziała, ja powiedziałem teraz przed chwilą, powoduje to, że przy wzroście podwyżek płac w ostatnich 2 latach, można powiedzieć o 3% i planowanym na 2027 również, to jest 3% wzrost w sferze budżetowej, te podwyżki są zjadane właśnie na uzupełnienie tych staży, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że ten staż, wliczenie tego stażu powoduje większe dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, które pojawiają się szybciej lub są w większym wymiarze, czy nawet większa liczba urlopu wypoczynkowego. I w tym przypadku, kiedy jednostki budżetowe nie otrzymują, nie mają środków, mają środki tylko w zasadzie, można powiedzieć, na utrzymanie swoich pracowników i muszą z tymi środkami 3%, które dostają na podwyżkę, uzupełnić kwestię właśnie tych dodatków stażowych czy jubilatów, to wychodzi tak, że mimo to, że wynagrodzenie ma wzrosnąć o 3%, a w naszym przypadku to jest wzrost poniżej takiego realnego wzrostu kosztów utrzymania, to jeszcze są skonsumowane
1: przez
2: dla niektórych
1: jest 15%,
2: ludzi. Dla niektórych
1: tylko
2: ludzi
1: tak
2: generalnie jest to tylko jakby konsumpcja dla pewnej grupy ludzi, którzy otrzymują poprzez tą ustawę, czy to nagrodę jubileuszową, czy większy dodatek stażowy. A to nie o to chodzi. Czyli można powiedzieć, że sfera budżetowa od 2 lata w tej chwili będzie bez podwyżek płac, kiedy nie będzie dodatkowych środków.
1: Ale to na etapie konsultacji tej reformy stażu pracy podnosiły związki zawodowe właśnie te kwestie, że kiedy wliczymy to wszystko, ten staż pracy się zwiększy, i co za tym idzie, nagrody jubileuszowe i tak dalej. No właśnie, zwracali Państwo na to uwagę?
2: Nie mieliśmy okazji, dlatego że często te ustawy, które są prowadzone jako implementacja dyrektywy unijnych, ona jest albo w ogóle nie konsultowana, albo konsultowana w taki sposób, że jest 3 dni czasu na pewną opinię. Więc z tego to wynika. Nie ma konsultacji, o którym mówią moi jakby zwierzchnicy związkowi, czy mojej, czy Solidarności, czy innych formacji. I tego czasu nie ma na to, żeby takie informacje przekazać. My już po fakcie, można powiedzieć często, pokazujemy błędy, które zostały stworzone w różnych ustawach. Bo mogę przypomnieć tylko, że ustawa, która weszła niedawno o Państwowej Inspekcji Pracy, która to jest ustawa o przekształcaniu umów cywilnoprawnych
1: w umowy o pracę,
2: ona też naszym zdaniem niesie wiele uchybień i wad, które mogły być poprawione. Sama idea jest po naszej myśli. Chociaż Solidarność tak naprawdę ciągle mówiła o tym, żeby oskładkować umowy zlecenia. Nie byłoby problemu, nie byłoby prób oszustw pracodawców, jeżeli mogę tak, bo Oczywiście ja bym nie chciał ogólniać, ale są oczywiście pracodawcy, którzy tak naprawdę chcą znaleźć metody, żeby mniej zapłacić pracownikowi, żeby mniej, żeby niekoniecznie zapłacić tyle i ten pracownik zarobił, więc można powiedzieć, albo też dopasowywać umowę zlecenia tak, żeby pasowała do umowy, do, aby nie była tożsama z umową o pracę, w ten sposób powiem. Więc można powiedzieć, że tam też było wiele rzeczy, ale to jest można powiedzieć na dłuższy program, żeby to wyartykułować wszystko. I możemy dalej powiedzieć, ustawa o jawności wynagrodzeń, która też niesie za sobą wiele elementów, która nie została w pełni wprowadzona, bo to trzeba powiedzieć, ustawa, to też mówimy o implementacji dyrektywy unijnej, która miała być wprowadzona w całości w 2025 roku, natomiast do dzisiaj część tej ustawy nie została w Polsce, ta implementacja nie została dokonana. Również mówimy, również pani redaktor, szanowni państwo,
1: o ustawie. A są jakieś konsekwencje w związku z tym?
2: No,
1: ze strony Unii Europejskiej?
2: To nie mam, ja nie wiem, jakie są przepisy unijne. Tutaj trudno mi o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi, dalej to trwa. Dalej te prace trwają, są jakieś projekty, które są przekazywane, ale nie konsultowane jeszcze ze stroną społeczną. Taka bardzo ważna ustawa, bo możemy tu w tym jakby cykl bloku powiedzieć o tym, to jest ustawa o układach zbiorowych, ale ona miała być razem z ustawą, implementacją ustawy o adekwatnym minimalnym wynagrodzeniu. Adekwatne minimalne wynagrodzenie spowodowałoby, że armia 3 milionów pracowników, którzy są zatrudniani na minimalnym wynagrodzeniu, dzisiaj otrzymywałaby większe pensje, dlatego że te pensje były pozbawione wszelkich dodatków, czyli nie byłoby, nagroda by się nie wliczała do minimalnej i inne elementy. Przypomnę, że Solidarność przez wiele lat walczyła i niektóre elementy już wyłączyliśmy wspólnie z rządzącymi w tamtym czasie, oczywiście można powiedzieć, bo dzisiaj przez te ostatnie 3 lata żadnego poprawki takiego sukcesu, że tak powiem, w prawie pracy nie było. Chociaż te implementacje nie można uznać za porażki. Żeby to było jasno wybrzmiało. One są bardzo potrzebne dla pracowników, jednakże należałoby je słuchać strony społecznej, żeby je pewne rzeczy skorygować.
1: A może to jest też tak, że nie wiem, czy lepiej, ale na jakimś etapie może właśnie wprowadzić trochę niedoskonałe prawo, a później też życie pokaże, życie przyniesie, co można poprawić. Może to jest taka koncepcja.
2: No, oby tak było. Ja tak to powiem bardzo krótko, albo może chciałbym może jakiś sposób rozszerzyć, to powiem, że jeżeli tak to ma wyglądać, że rzeczywiście czas gonił, ale też konsultacje społeczne pewnie by spowodowały, że żeby to było na tym etapie już poprawione. Natomiast kiedy rzeczywiście poprawione rzeczy, kiedy te rzeczy, te elementy, które są gdzieś tam niedoskonałe, będą poprawiane, więc oczywiście przykleśniemy to.
1: A tak to z reformami jest, czasami się nie przewidzi niektórych rzeczy.
2: Ja pani redaktor, powiem tak, ma pani rację, tylko mówię cały czas, że wystarczyło normalna konsultacja społeczna, jak w wielu przypadkach, w wielu obszarach, żeby było lepsze prawo.
1: Wspomniał pan w którymś swoim zdaniu o Radzie Dialogu Społecznego. Taka Rada Dialogu Społecznego też działa na poziomie województwa. Czy tutaj ten dialog wygląda troszkę lepiej?
2: Wygląda lepiej wizualnie, natomiast jest mało skuteczny. I tutaj chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że rzeczywiście tutaj na szczeblu województwa opolskiego nie obserwujemy jakichś ogromnych punktów zapalnych, jakiegoś tarcia, które powodowało taką eskalację jakichś problemów. Natomiast sama działalność Wojewódzkiego Dialogu Społecznego, ustawa, która kieruje to Wojewódzkiego Dialogu Społecznego, ona nie jest doskonała, dlatego że skuteczność tych stanowisk, uchwał, tych opinii niejednokrotnie nie jest, można powiedzieć, doskonała, ale z tym, poza jednym elementem, że sprawy dotyczące województwa opolskiego, kiedy w Radzie Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego zasiadają zarówno i marszałek województwa, jak i wojewoda, to tutaj jest szansa na decyzyjność. W tym przypadku, jeżeli mówimy o sprawach wojewódzkich i takim jednym z elementów, które mamy nadzieję na zrozumienie strony społecznej i pracowników, to jest konsolidacja opolskich szpitali. Bo to jest temat, który znowu można powiedzieć, że rozpoczęty został bez konsultacji. Zupełnie bez konsultacji. Natomiast naszą rolą jest doprowadzenia do normalności, czyli do tego, żeby te konsultacje społeczne zostały rozpoczęte i takie zostały rozpoczęte przez panią marszałek Donat Kasiurę w ubiegły piątek. Mhm. Natomiast Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, która ma być nadzwyczajne posiedzenie 9 października, ona będzie dopełnieniem. Ja mam pełną nadzieję, że poprzez to posiedzenie pokażemy całemu społeczeństwu zagrożenia i problemy wynikające z tej konsolidacji, a oczywiście strona samorządowa czy przejmujący Uniwersytet Kliniczny w Opolu, pewnie będzie chciał przekazać te zalety tego przeistoczenia. Tylko, pani redaktor, jest jeden problem. My jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjmowaliśmy jeszcze niedawno opinie do uchwalenia dotyczące planu transformacji dotyczącej ochrony zdrowia województwa opolskiego, która jest pewną strategią zmian w ochronie zdrowia, łączenia szpitali, czy podziału, czy pewnych likwidacji, można powiedzieć, czy konsolidacji pewnych oddziałów. I tam w tej strategii, w tym planie transformacji, to było pół roku temu, i nie było mowy o konsolidacji.
1: Nie było tam w ogóle
2: nie było mowy
1: takiej...
2: o konsolidacji, o
1: nawet
2: polskich
1: pomysłu.
2: Szpitali, w ogóle nie było takiego pomysłu. Więc można powiedzieć, że zadajemy sobie pytanie, właściwie takie bardzo krótkie, po co ta konsolidacja? Odpowiedzi mamy bardzo lakoniczne na dzień dzisiejszy, bardzo mało jeszcze jest analiz, analizy zostały przedstawione, ale pewnie jeszcze one nie są kompletne. I tak powiem tak naprawdę, że tutaj oczywiście bardziej by się wypowiedzieli pracownicy tych szpitali, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć Państwu przede wszystkim, że szpital położniczo-ginekologiczny, pracownicy tego szpitala są przeciwko konsolidacji, jednoznacznie przedstawiają stanowisko, które mówi, że są przeciwko konsolidacji ich szpitala z Uniwersytetem Klinicznym.
1: A proszę powiedzieć, temat konsolidacji szpitali, bo pojawi się teraz w październiku, on później będzie kontynuowany, bo to jest też temat, który no, ma też swój określony czas, prawda? Zdaje się, że do końca roku trzeba tutaj podjąć już decyzję taką ostateczną.
2: Według wiedzy mojej 27 października odbędzie się posiedzenie Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie zapadną uchwały, już konkretne uchwały.
1: Więc to nawet szybciej.
2: Dlatego już rozpoczęła pani marszałek tą konsultacje, ponieważ ustawowo jest 30 dni okres na konsultacje. Po tym okresie oczywiście poszczególne grupy biorące udział w konsultacji przedstawią swoje opinie, bo to mówimy tutaj na zasadzie opinii.
1: Czyli właściwie temat konsolidacji szpitali tych opolskich wybrzmi na WRDS-ie teraz, raz? 9 października?
2: Tak, 9 i obok tego trwają te konsultacje, które znaczy, nie wiem jak one będą wyglądać, bo rozpoczęły się tak naprawdę. Natomiast wcześniej była próba jakiejś udawania, że są konsultacje, tak naprawdę nie było tych konsultacji, ponieważ wie pani redaktor i państwo też wiedzą z różnych medialnych doniesień, że w pierwszym elemencie tej konsolidacji miało być połączenie szpitali zarówno ginekologicznego, jak i na ulicy Wodociągowej, jak i onkologicznego. Mhm. Natomiast dzisiaj mówi się o konsolidacji położniczego i szpitala w Białej, ale też musimy wiedzieć, że obok tego trwają likwidacje oddziałów w szpitalach powiatowych gdzieś tam w terenie. Więc generalnie temat ochrony zdrowia jest bardzo ważny. Ja bym tutaj chciał powiedzieć, że bardzo mocno angażują się organizacje zakładowe z poszczególnych szpitali, to różnych formacji związków zawodowych, ale oczywiście formacja Solidarności jak najbardziej czynnie. I tam jest planowany również protest. Protest, on był planowany na 28 września nie powiem pod którym urzędem, powiem szczerze, bo to organizują organizacje pracujące. Natomiast nie wiem, czy ze względu na ten WRD z 9 nie zostanie przeniesiony po WRD-sie. Tych szczegółów...
1: Czyli zobaczymy, co na WRD-sie i ewentualnie później może być ta decyzja.
2: Ten protest społecznie jest duży.
1: Tak, na pewno to jest temat, który gdzieś tam tutaj społecznie w naszym województwie mocno wybrzmiewa. Przypominam Państwu, naszym gościem jest pan Dariusz Brzęczek, przewodniczący Solidarności w województwie opolskim. Z tematów regionalnych, tak trochę na krajowe, a nawet unijne, bo to bardzo też szeroko wybrzmiewa, czyli Zielony Ład. Tutaj niezmiennie Solidarność ma zdanie krytyczne. Państwo domagają się, aby przeprowadzić referendum. No i tutaj pewien taki spór polityczny też się toczy, prawda? Bo z jednej strony mają Państwo wsparcie prezydenta Karola Nawrockiego, z drugiej strony Senat oponuje i tego referendum nie chce. Finalnie co będzie? Myślą Państwo, że jeżeli zbiorą dużo podpisów, to jednak Senat trochę się ugnie i ta presja zrobi swoje?

0: To ja może od początku, tak? Jeżeli chodzi o Senat, to były próby dwukrotnie, czyli to były wnioski pana prezydenta to były wnioski o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu, właśnie tych negatywnych skutków polityki klimatycznej. Dwukrotnie Senat to odrzucił. Panie dyrektor, my przed pierwszym tym posiedzeniem Senatu odwiedziliśmy wszystkie biura senackie w całej Polsce i my również w Opolu byliśmy u senatorów i powiem, jakie jest moje wrażenie. Moje wrażenie jest takie, że senatorowie również mają swoje biznesy niejednokrotnie, którzy prywatnie, czyli można powiedzieć indywidualnie, może nie prywatnie, mogą, nie mówię, że mają, ale mogą mieć zupełnie inne zdanie, ponieważ doskonale wiedzą, jak skutki Zielonego Ładu przenoszą się na nasz przemysł, na nasze rolnictwo, na nasze leśnictwo i na inne branże, które są zagrożone. Natomiast głosowanie w Senacie, gdzie 62 senatorów zagłosowało przeciwko referendum, wynikało z decyzji politycznej. I to pani, tak, pani to powiedziała, że tutaj jest ten rozdźwięk polityczny. Natomiast my nie traktujemy tego jako akcję w żaden sposób, jak polityczną, ale to naprawdę w żaden sposób nie jest to akcja polityczna. Bo proszę państwa, od 2005 roku przez działalność wielu rządów w Polsce ten pakiet klimatyczny na zasadzie podatku ETS-1, który obciążał zakłady pracy przemysłowe, on postępował od 2005 roku do dzisiaj, więc to mówimy nie tylko o jednym rządzie, więc mówimy tutaj o pewnym ciągu zdarzeń. Podatek spowodował to, że dzisiaj jest 920 tysięcy bezrobotnych w kraju, czyli prawie milion ludzi jest bezrobotnych. Ja nie mówię, że wszyscy ci ludzie są bezrobotni w związku w wyniku tej sytuacji, ale województwo polskie, proszę sobie przypomnieć, warcownia Rulandrzyk, która dzisiaj jest rozbierana cegła po cegle już fizycznie, to jest prawie 500 ludzi. Generator spółka w Opolu, 215 ludzi. Mówimy tutaj o próbach likwidacji przemysłu motoryzacyjnego w pewnej części Jadient w Skarbimierzu. Tu jest taka dobra wiadomość, że wstrzymano zwolnienia w tej chwili ten proces likwidacji, ale to jest, mówimy tutaj o setkach, nawet mówimy o tysiącach w województwie opolskim, ludzi, którzy zostali zwolnieni. I teraz na to nakłada się podatek ETS-2, który wejdzie w życie albo w 2027, albo w 2028. I proszę państwa, i to, o ile ETS-1, ten podatek przemysłowy, obciążał pośrednio naszych mieszkańców, czyli można powiedzieć poprzez produkcję, która wymagała podniesienia cen wyrobów. Mhm. Czyli można powiedzieć, że kupujemy rower, samochód czy inny jeden element, on będzie na pewno jest droższy, ponieważ takim wyrób hutniczy był obciążony podatkiem 200 euro na tonie stali. Więc można powiedzieć, że każda tona stali była droższa o około 1000 zł. 1000 zł nie byliśmy konkurencyjni ani do produkcji ukraińskiej, ani do chińskiej, ani do żadnej innej. I teraz dochodzi do tego podatek ETS-2, kiedy będziemy wszyscy, proszę państwa, obciążeni bezpośrednio. Czyli można powiedzieć...
1: Czy on teraz dociśnie, że tak powiem, wszystkich?
0: Dociśnie, panie doktorze, i to mało tego. Ja bym to określił, bo bardzo pięknie taki emeryt związkowy powiedział, że to będą kary. To będą kary za to, że nie ma pani środków, czy ja nie mam środków na zakup samochodu elektrycznego. Będziemy karani za to, że jeździmy samochodem benzynowym, bo benzyna dzisiaj bardzo droga, ona będzie kosztować od złotówki, około złotówki drożej w wyniku wprowadzenia podatku ETS-2. Mówimy również o... Jeżeli nie mamy możliwości finansowych na ocieplenie domu, na wymianę okien, na wymianę źródła ciepła przede wszystkim, będziemy płacić dodatkowe obciążenia, ponieważ to będzie wszystko, te podatki będą umiejscowione w węglu, w ekogroszku czy w innych tam elementach. Więc nasi specjaliści, eksperci obliczyli, że nawet około 20 tysięcy złotych rocznie może polska rodzina być obciążona większymi kosztami w wyniku wprowadzenia tego podatku.
1: Czyli rocznie życie będzie droższe o 20 tysięcy.
0: Mówimy
1: tak,
0: tylko w tym obszarze, nie mówię tutaj o obszarze tym pierwszym, o którym mówiłem, bo ten obszar jeszcze jest też trudny, ponieważ mówiłem o droższych wyrobach, ale też o niszczeniu wiele rodzin poprzez to, że ludzie pracę potracili. Ludzie koło wieku 50 paru lat, ale są dwie takie grupy. To są grupa ludzi po 20 roku życia i grupa ludzi przed 60, można powiedzieć. To są ludzie, można powiedzieć, dzisiaj wykluczeni. Dzisiaj rynek pracy może jest dla pracowników bardzo celowany, czyli można powiedzieć dla niektórych fachowców. Natomiast nie znajdzie pracy w tej chwili człowiek 56-letni, który stracił pracę w hucie, gdzie miał specyficzne stanowisko, które nie zostanie wykorzystane już w tej chwili w innym zawodzie. Więc to jest bardzo duży problem. I teraz apeluję do wszystkich, bo mogę z tego miejsca, pani redaktor, przepraszam, ale trzeba to powiedzieć, że zebranie odpowiedniej liczby podpisów pod referendum powoduje, że już nie do Senatu idzie wniosek, pani redaktor, tylko do Sejmu z powrotem. Mhm. I Sejm generalnie będzie procedował, przyprowadził pewną legislację tej kwestii i przejdzie całą drogę legislacyjną, czyli Sejm, Senat, Prezydent, jeżeli tutaj mówimy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o podpisy, no to dzisiaj mamy właściwie, już można powiedzieć, około tych 500 tysięcy podpisów, natomiast chcemy, żeby tych podpisów było więcej, żeby to nie było tylko wymuszone 500 tysięcy podpisów, żeby złożyć tych podpisów w odpowiednią liczbę większą, żebyśmy mogli. Przede wszystkim jest to, proszę Państwa, demokracja bezpośrednia, oddanie głosu społeczeństwu, czyli w zasadzie to jest coś najważniejszego chyba w demokracji, czyli że każdy człowiek może się powiedzieć, czy chce referendum, czy nie chce. On się nie wypowiada w tej chwili, czy chce.
1: Jakie ma zdanie, tylko żeby w ogóle się odbyło.
0: Odbyło się referendum. I to jest chyba najważniejsze w tej całej sytuacji.
1: A widzi Pan jakąś refleksję po drugiej stronie? Bo ja sobie przypominam, ostatnio przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen też miała takie orędzie o stanie Unii i tam też padały takie słowa o tym, że musimy wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej. Więc gdzieś chyba ten temat się przebija, tylko tak się zastanawiam, czy w Państwa ocenie może za wolno.
0: Nie, w ogóle go nie ma. On właściwie przynosi skutki odwrotne. Na przykład przepis, który mówi, bo to też jest taka bardzo techniczna sprawa, ale mamy w tej chwili, funkcjonują jeszcze w przestrzeni darmowe limity tego gazu cieplarnianego. Mm-hmm. Czyli zakład pracy ma ileś tam tych ton tego gazu, który może wykorzystywać bez dodatkowych opłat. Poza tym będzie płacił. W sytuacji tej reformy, o której pani von der Leyen mówi, nie byłoby limitów darmowych, byłyby tylko środki finansowe na dostosowanie do ekologicznych źródeł energii dla zakładów pracy, ale one by się wiązały na przykład z instalacją wodorową, z bardzo wielkimi inwestycjami, które ogromnie podniosą koszty produkcji. I to spowoduje sytuację właśnie odwrotną, o której mówiłem, czyli wynoszenie się zakładów pracy z Polski czy z Unii Europejskiej do krajów, gdzie nie są obciążeni ani podatkiem tym ekologicznym, ani też przymuszani do zmian instalacji energetycznych takich bardzo drogich. A przypomnę, że Polska to przecież jest kraj, którym nasza ojczyzna to tak naprawdę niewiele lat od II wojny światowej, potem komuna, nas nie stać po prostu wpompować 4 biliony złotych w przemysł, który by zmienił źródła energii, a tak naprawdę nigdy by tego nie odzyskał.
1: To finalnie czego się Państwo domagają? Tego, żeby całkiem z tego zrezygnować, czy w ogóle przesunąć zupełnie daleko w czasie?
0: W tej chwili już tak, oczywiście. Nie jesteśmy przeciwko, bo to znowu trzeba powiedzieć, nikt nie jest przeciwko w miarę, gdyby to było rozsądnie, i znowu trzeba powiedzieć, gdyby to polegało na odpowiednim dialogu, na odpowiednich konsultacjach, to pewnie by. Bo w pierwszej fazie, to tak trzeba powiedzieć, związki zawodowe mówiły o głębokiej weryfikacji. Mhm. Dzisiaj pani redaktor słyszy głosy o zaniechaniu tej polityki klimatycznej w związku z tym, że nie tylko Chiny, nie tylko Ukraina, nie tylko kraje wszystkie azjatyckie, ale i Stany Zjednoczone odchodzą od tej polityki. Więc zostajemy takim punktem jakby w bańce szklanej. Tej bańki nie ma tak naprawdę i my właściwie załatwimy naszą Europę, tak, bo nie tylko Polskę, ale Europę, ale dajemy też tlen Chinom, ponieważ Chińczycy w tym momencie, w zasadzie ekspansja ich towarów na rynek europejski powoduje, że zamykane są zakłady pracy. 500, jest to też policzalne, 500 osób w Europie traci pracę dziennie w związku z ekspansją towarów z Chin.
1: No proszę. Chociaż tak się też zastanawiam z drugiej strony, już tak zupełnie na koniec, czy sytuacja geopolityczna trochę jednak nie wymusi przystopowania tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Czy to z ciśniną Ormus, czy też wojna na Ukrainie? No to też ponosimy koszty z tego tytułu, prawda?
0: Ja bym chciał, żeby tak było. Ja bym nie chciał, żeby były problemy w ciśnieniu Ormus, czy inne problemy, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną. Ale tak naprawdę może te sytuacje spowodują refleksję, czyli refleksję na tym, że nie zawsze będzie pokój i że taka stal, bo akurat mówię o stali, bo wywodzę się z hutnictwa, powiem, że taka stal to jest jednak wyrób strategiczny dla Polski w czasie pokoju, ale również w czasie wojny. Nie mówię też o żywności, która też również rolnicy dużo tracą, ale też leśnicy, bo przecież przez te wszystkie dziwne ideologie gdzieś tam w Polsce się stara, nie wiem, rząd, Unia Europejska, wyłączyć 20% lasów od takiej gospodarki leśnej. Więc to są problemy ogromne.
1: Zobaczymy, co będzie w takim razie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Pan Dariusz Brzęczek, przewodniczący Solidarności w województwie opolskim, był gościem Radia Opole.
0: Dziękuję panie dyrektor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję, ja nazywam się Joanna Matlak. Dobrego wieczoru.
2: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, na zegarach już godzina 19 pora, więc na wiadomości. Służby sprawdzają, czy pożar stacji w Woli Krobowskiej nie był sabotażem. Rozstrzygnięto konkurs Opolska Niezapominajka 2025 dla aktywnych i aktywizujących innych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak dobiegają końca działania w Gwoździcach w powiecie krapkowickim. Po kolizji, przypomnijmy, samochód osobowy wpadł tam w poślizg i wjechał na podwórko posesji. Jedna osoba jechała pojazdem, nie została poszkodowana. Służby sprawdzają, czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu nie był wynikiem celowego podpalenia. W szczegółach Piotr Durys.
2: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
3: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
2: Mimo uszkodzenia obudowy zasilania, ruch w sieci natychmiast przekierowano, a usługi Starlink działają bez zakłóceń.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Obywatel Ukrainy, który zaatakował nożem grupę osób w opactwie w Jarosławiu, został zawrócony na przejściu granicznym, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Nie żyje ksiądz, a cztery kolejne osoby zostały ranne. 31-latek wjechał do Polski z Niemiec i udał się na przejście graniczne w Korczowej. Nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem, wyjaśnia ambasador Bodnar.
4: Dostaliśmy informację, że obywatel Ukrainy, 31 lat, został zawrócony z granicy, bo według tej informacji, które posiadamy, nie miał ubezpieczenia dla przekraczania granic, czyli osobistego. I później się udał do tego klasztora i tam poczynił ten akt agresji, za co bardzo ubolewamy. Bardzo szkoda, że tak się stało.
0: Ambasador Ukrainy w Polsce stanowczo potępił atak nożownika w Jarosławiu, a jeden z księży rannych w tym ataku wrócił już do klasztoru. Jak podaje na portalu X, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, wicepremier Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Iranu, Abbasem Araghchim. Podczas rozmowy poruszone zostały tematy relacji bilateralnych między Polską a Iranem oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Aktywizują mieszkańców, pomagają, wspierają w profilaktyce zdrowotnej czy na rynku pracy. W Opolu rozstrzygnięto konkurs Opolska Niezapominajka 2025. Wpłynęło 71 zgłoszeń i tak Opolską Niezapominajkę dla przyjaznego samorządu przyznano gminie Dobrodzień, mówi burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik.
5: Gmina Dobrodzień wygląda to bardzo fajnie. Mamy 25 stowarzyszeń na 8900 mieszkańców. Także moim zdaniem to jest dużo i fajnie. Właściwie nie ma już w tej chwili sołectwa nieobjętego stowarzyszeniem. Ja sobie nie wyobrażam, że moglibyśmy nie współpracować.
0: Wśród organizacji pozarządowych laur przypadł stowarzyszeniu Masz Jaja, Idź na Badania. Od lat działamy na rzecz profilaktyki onkologicznej, podkreśla szef stowarzyszenia Krzysztof Danków.
6: Od już prawie 10 lat promowanie męskiego zdrowia to jest temat cały czas niszowy. My chcemy pokazywać, że mężczyźni też powinni o siebie dbać, robić przeglądy okresowe. Chodzi, żebyśmy wdrożyli nowe zdrowe nawyki. Taki jest cel naszego działania.
0: Super niezapominajka dla organizacji pozarządowych trafiła z kolei do Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Działamy na rzecz małych społeczności i upowszechniamy sport, mówi Gerard Halama, prezes opolskich LZS-ów.
7: Jest rok 80-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, które powstały na Opolszczyźnie, blisko stąd, gdzie tu jesteśmy, w Czarnowązach. W tym roku wiele różnych wydarzeń. Ludowe zespoły sportowe to jest tradycja, masowość.
8: No i sukcesy.
7: Mamy medalistów Igrzysk Olimpijskich, to co jest najważniejsze dla sportowca.
0: A pełna lista laureatów oraz wyróżnionych na naszej stronie internetowej.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Reprezentacja Polski meczem z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie zmagania w elicie piłkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do kadry po prawie rocznej przerwie wrócił Przemysław Frankowski, pomocnik Rennes.

0: że ostatni rok był dla mnie skomplikowany, miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy, czuję się dobrze na tym zgrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji, cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku.
1: A mecz Polska-Bośnia i Hercegowina odbędzie się jutro o 20:45.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ciemno, więc nie widać, jak bardzo zachmurzone jest niebo nad regionem. Z tych chmur może cały czas przelotnie padać. Burze też są niewykluczone. Jeśli chodzi o temperaturę, sięga ona 11 stopni Celsjusza. Wiatr w tej chwili wieje z zachodu, ale jest słaby i umiarkowany.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To był zespół Jaubi z gościnnym udziałem Latarnika. Panowie oddali hołd MF Doomowi, wykonując utwór Mad Villain. No i ten utwór pojawił się nieprzypadkowo, a nazywa się Figaro, dlatego że zespół, który gości dzisiaj w Audiokracji, jest związany z wytwórnią Astigmatic Records i można powiedzieć, że trzon, źródło tych inspiracji jest bardzo podobne. Ale zanim przejdziemy do zespołu, to warto wspomnieć, że dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, dlatego że rozgrzewamy się przed pierwszym koncertem w Radio Opole w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia. Także organizujemy dzisiejszy wieczór razem z programem drugim Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o Radio Opole, to kłaniają się Państwu Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek, no ale jest z nami też redaktor Janusz Jabłoński. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: No ale sugerowałem, że dzisiaj koncentrujemy się na zespole. Na tym zespołem jest Omasta, która pojawiła się w naszym studiu. Są z nami Bruno Sikorski, Antoni Blumhoff, Paweł Kowalik, Wojciech Roman i Nikodem Wikieł. Dobry wieczór, cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Cześć.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Omastę, jest teraz bardzo ciekawy moment, dlatego że Jazz Report from the Hood, czyli wasz debiut fonograficzny, ewidentnie spodobał się szerokiej publiczności w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, no ale z drugiej strony niebawem ukaże się płyta Hits Different, czyli wasz album numer dwa. Nawet dzięki szczodrości waszego menedżera mam przyjemność go dzierżyć w dłoni i pamiętam, jak kiedyś powiedzieliście, że z jednej strony bardzo szukacie jakiejś indywidualności, nie chcecie powielać patentów, szukacie własnego stylu, ale tak naprawdę dopiero na etapie drugiej, trzeciej płyty poczujecie, że już wiecie, jaki jest wasz styl. Jestem ciekaw, czy to, że na horyzoncie jest płyta Hits Different, powoduje, że czujecie się pewniej co do tej tożsamości, czy czujecie, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o zespół?
3: No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie czujemy, że ta druga płyta bardziej jest tym takim naszym brzmieniem, takie, jakie mamy w głowach.
5: Ja myślę, że ten styl od początku był przy pierwszej płycie, tylko po prostu teraz wraz z doświadczeniem i może trochę też zmianą takiego mindsetu, podejścia do drugiej płyty, on bardziej wychodzi.
4: Tak się klaruje, nie?
5: Że trochę się klaruje. Wiadomo, dużo rzeczy się zmienia, ale jednak to jest coś, co mieliśmy już ze sobą przy pierwszej płycie.
2: No to był bardzo intensywny rok między tymi dwiema płytami. Robicie listę krajów, miejsc, w których koncertowaliście? Trochę tego jest.
4: No, było tego sporo. Jakiejś konkretnej listy krajów może nie robimy, ale naliczyliśmy niedawno 100 koncertów chyba, więc troszkę tego było. No i w międzyczasie jeszcze oprócz tej płyty nagrywaliśmy jeszcze jedną, więc taki no, ogólnie intensywny czas.
1: Ta jeszcze jedna to chyba album z Leszkiem Żądło, jeżeli dobrze mi się wydaje. I też dla mnie to jest bardzo intrygujące, że mówicie o jazzie w kontekście też takich relacji międzyludzkich i mówicie z ogromną estymą, szacunkiem o Leszku Żądło, o tym, że on wam powiedział, wydawałoby się taką prostą, oczywistą rzecz, ale niezwykle ważną, że macie się słuchać, macie obserwować, być takim świadomym zespołem, ale z drugiej strony też bardzo głośno było w waszych występach, sporo o nich mówiliście z Rychem Peją i też nie szczędzicie mu komplementów, mówiąc o jego muzykalności, o tym, że mieliście świetnie przygotowany materiał, a on nagle chciał, żeby troszeczkę inaczej do niego podejść, bo pewnych zwrotek nie chce wykonywać, pewne utwory chce ze sobą łączyć. I czy to jest dla was ważne, żeby wasze podejście do muzyki cechowała ta otwartość, żeby czerpać od każdego, czy właśnie jest muzykiem o takim ulicznym rodowodzie, czy jednak jazzmenem, kimś, kto ma w teorii kwity. Czy to jest dla was ważne?
6: Zdecydowanie. Myślę, że muzyka to jest jedyny język, którym posługuje się każdy, może się posługiwać każdy człowiek na świecie i się rozumieć, więc no na tym polega też nasza wszechstronność, jeśli chodzi o gusta muzyczne, że no tak jak mówisz, tutaj jest hip-hop, tam jest jazz, no i wszystko pomiędzy, nie? Więc
4: też nas uczy pokory taka praca z różnymi muzykami i gdzieś tam sięganie do tych takich pokrewnych gatunków blisko siebie, a jednak nie są to, Leszek Żądło czy Rysiak Peja, no to są jednak różne dwa światy, a wydaje mi się, że z tych dwóch światów możemy się czegoś nauczyć do własnej muzyki.
2: Tak, pamiętam, jak opowiadaliście w którejś rozmowie o próbach przed koncertem z Peją i to zwróciło moją uwagę, że wy, muzycy jazzowi, staliście po stronie struktury, wy uczyliście się tych utworów, a to on był tym elementem gotowym na improwizację i zmiany w tym przypadku.
6: Ciekawe spostrzeżenie.
0: No, nie no, tak było generalnie.
6: Było. Znaczy my chcieliśmy się przygotować na każdą możliwą sytuację, bo prób z Peją nie mieliśmy, więc musieliśmy być gotowi na wszystko. No i oczywiście na improwizację też byliśmy gotowi.
4: Tak. Fajne, że nie jesteśmy zamknięci w takim jednym środowisku i że mamy po prostu szerszą perspektywę i możemy współpracować z wieloma muzykami i podchodzić do tego zawsze profesjonalnie po prostu.
1: To ciekawie konweniuje z tym, co mówiliście w ogóle o podejściu do standardów jazzowych, bo wydawałoby się, że zespół jak Omasta, który jednak lubi przypominać o takim obuzerskim charakterze jazzu, niekoniecznie lubi standardy, wyście z kolei mówili, że trzeba się nauczyć standardów, bo to jest jakiś elementarz, taki podstawowy słownik pojęć, dzięki któremu można później być sprawnym muzykiem. Oczywiście jest też trampoliną do tego, żeby robić własne rzeczy. I wydaje mi się, że ta współpraca z Rychem to jest podobna opowieść gdzieś, gdzie odseparowaliście jego wokal, wszystko przygotowaliście bardzo skrupulatnie po to, żeby zagrać właśnie taki spontaniczny, wręcz undergroundowy koncert i ciekaw jestem, czy u was jest coś takiego, jak u waszych patronów, kolegów z Astigmatic, z zespołu EAPS, którzy z kolei powołują się na Sun Ra i jego dyscypliny, powiedzmy wprawki. Czy wy czujecie, że jako świadomi muzycy, żeby zachować ten luz, żeby czasami odciąć jakąś świadomość na scenie, no to trzeba jednak to wszystko sobie świetnie przygotować, być po prostu świetnie zgranym zespołem?
0: No oczywiście. Przede wszystkim wydaje mi się, że wszystko powinno mieć jakieś tam swoje fundamenty, nie? Wydaje mi się, że czy to w muzyce, czy w sporcie, czy w innych dziedzinach zawsze ma podobny schemat, że jednak, nie wiem, już porównując do tego sportu, nie, no to nie będzie nigdy żadnym wirtuozem, powiedzmy, sportu, nie znając fundamentów, nie? I tak samo jest z muzyką, że zawsze jednak o tych fundamentach trzeba pamiętać, bo one dają właśnie takie poczucie, powiedzmy, bezpieczeństwa, przez co można szukać dużo dalej kolejnych, powiedzmy, dźwięków, nie?
1: Wydaje mi się, że ciekawe to wszystko jest w kontekście też procesu, który następuje po ukazaniu się waszych płyt, bo mówicie o tym, że to nie jest coś, co planujecie, natomiast później, w czym pomaga Astigmatic Records, też Łukasz, czyli wasz menedżer, ktoś więcej niż menedżer, szukacie zawsze pewnej konceptualności, pewnej opowieści i czy to dla was jest bardzo ważne, a propos też waszego coraz większego doświadczenia z muzyką tła, z muzyką filmową, żeby szukać po prostu tych emocji, żeby też może badać sprzężenie słuchaczy, jak oni odbierają wasze utwory, czy to wam w ogóle pomaga znaleźć te opowieści?
3: No tak, wiadomo, no, grać trzeba o czymś. Nie można grać sobie tak, znaczy można, ale
0: można, ale muzyka dla muzyków zwykle jakby nas troszeczkę nie interesuje, nie?
5: Tak. To jest trochę coś, w czym na przykład ja czuję, że zrobiliśmy największy postęp jako zespół w porównaniu do pierwszej płyty, gdzie pierwsza płyta opowiadała o takich prostych rzeczach, to w drugiej skupiliśmy się właśnie na tym, żeby zbudować jakąś głębszą narrację, taką, która też otwiera słuchaczowi większe pole do interpretacji, czy to samymi utworami, tymi, jakie emocje są w nich przekazane, ale też nawet takimi z pozoru prozaicznymi kwestiami, jak tytuły po prostu i kolejność tracklisty. Czuję, że przy tej płycie drugiej o wiele bardziej na to zwróciliśmy uwagę i to jest coś, gdzie myślę, że największy postęp zrobiliśmy. Mówicie, się trzymamy.
1: Mówicie sporo o drugiej płycie i czymś, co mi się wydaje intrygujące, jest to, że sugerowaliście, że dla was, przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszy odbiór nowego repertuaru, czymś, co wyróżnia tę płytę, to pewna taneczność. Ale też mówiliście a propos historii, że tym razem jest bez happy endu i mam wrażenie, że rzeczywiście przynajmniej te single, które się zdążyły ukazać, są trochę mroczniejsze, jeżeli chodzi o samą produkcję, są bardziej takie błotniste, brudne. zanurzone w takiej bitowości, czy wy czuliście, że może to jest wpływ koncertów, promowania też repertuaru z debiutu, że jednak więcej jakiegoś takiego mroku, surowej energii się wyłoniło, czy w ogóle nie macie w waszym odczuciu takiego
0: spojrzenia? Mi się wydaje, że troszeczkę bardziej wiedzieliśmy, w jaki sound celujemy podczas tworzenia tej płyty i też jakby całe nagrania przebiegały w taki sposób, że jednak osoba, z którą to robiliśmy, też tam myślę, że rozumiała troszeczkę, o co nam chodzi, bardziej może niż przy pierwszej płycie. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak to odczułem, że jednak od samego początku nagrywania tych numerów wiedzieliśmy, jak to powinno brzmieć, szukaliśmy właśnie tego brudniejszego takiego soundu. I myślę, że fajnie właśnie, że go słychać, nie?
5: To też jest, myślę, kwestia tego, już a propos samej muzyki, że przez te dwa lata funkcjonowania jako zespół zebraliśmy masę właśnie, tak jak mówiłeś, doświadczeń, ale nie tylko zespołowych, ale też prywatnych, które gdzieś tam i wynikają z tego, że pojawiły się po prostu w naszych życiach jakieś nowe problemy i ta cała praca zespołowa na nas personalnie też bardzo wpłynęła. Więc myślę, że teraz jest po prostu inny temat, o którym chcemy opowiadać.
1: Będziemy jeszcze o waszej nadchodzącej płycie rozmawiać, no ale wcześniej posłuchamy sobie znanego wam skądinąd zespołu Irreversible Entanglements. One, two. One, two.

Audiokracja.

0: To był zespół Irreversible Entanglements, a Achilles Navarro z tej grupy współpracował z Omastą. Wcześniej słuchaliśmy Slum Village, z kolei koncert tej legendarnej grupy otwierała Omasta. Przygotowujemy się do koncertu zespołu w ramach Jazzowego Klubu Polskiego Radia. No i dzisiaj współgospodarzem audycji jest Janusz Jabłoński, między innymi z Radiowej Dwójki.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Od razu chciałem was zapytać, bo mamy rok od wydania Jazz Report from the Hood i za chwilę ukazuje się Hits Different, a za pół godziny zobaczymy się na scenie. Jak proporcja materiału wygląda? Będziecie prezentować materiał głównie z tej nowej płyty? Czy starszy?
2: Nie, jeszcze zostały nam dwa w zasadzie koncerty tutaj w Opolu i Chorzów, gdzie to będzie taki finał pierwszej płyty, więc na antenie zagramy materiał z pierwszej, ale przemycimy tutaj dla odbiorców, że tak powiem, bardziej
1: prywatnych.
2: Nie prywatnych, tylko tutejszych, trzy numery z nowej płyty. Okay. Ale chcemy na pewno domknąć materiał z Jazz Report from the Hood jeszcze.
0: Wydaje mi się, że w przypadku waszego zespołu czymś bardzo istotnym jest podążanie za chwilą, za impulsem, za tym, żeby kiedy pojawia się ciekawa propozycja, no to się z nią zmierzyć, tak choćby było na OFF Festiwalu, gdzie interpretowaliście twórczość Medliba i jeden z najważniejszych producentów swojego pokolenia, który słynie z tego, że nie lubi, jak się gra jego bity, dał wam błogosławieństwo. Coś tego może więcej być, ale nie możecie za dużo mówić, więc nie chcę was męczyć. Natomiast ciekawi mnie to właśnie z perspektywy tego, że rzucacie się w wir pracy, że zanim ukazał się Jazz Report from the Hood, to sprawdzaliście się na bardzo wielu frontach. Teraz gdzieś nabiera rumieńców ta przygoda, powiedzmy, filmowa. Czy dla was to jest ważne, żeby walczyć z jakąś stagnacją, żeby się nie powtarzać, żeby korzystać właśnie z wielu możliwości? Czy czujecie, że dzięki temu stajecie się lepszym zespołem?
3: Na pewno takie projekty nam pomagają się rozwijać i to, że możemy przeplatać, wiadomo, to, że gramy kilka projektów właściwie w jednym czasie, no nie jest to proste, bo jednak zabiera nam to dużo czasu poza koncertami na próby, ale na pewno pomaga nam się to rozwijać i myślę, że to też pomogło nam przyspieszyć trochę to, żebyśmy dojrzeli jako zespół. Myślę, że to, że tak narzuciliśmy sobie tyle pracy, to pozwoliło nam rzeczywiście szybciej troszkę znaleźć ten język wspólny, bo przez to, że tyle materiału musieliśmy przerobić, to łatwiej było nam dojść do tego, co najbardziej pasuje do naszego zespołu.
4: To jest też niesamowicie satysfakcjonujące muzycznie, kiedy jest cały czas nad czym pracować właśnie. Tak jak Paweł powiedział, że mimo tego zmęczenia spotykamy się i robimy coś nowego. Myślę, że gdyby nie to, to po jakimś czasie to by w ogóle nam się granie po prostu płyty Jazz Report from the Hood trochę znudziło.
3: To jak życie, trzeba oddychać.
4: Cały czas po prostu robimy coś nowego, cały czas jest jakaś umysłowa praca nad czymś, to nas trzyma w takim gazie.
0: Mnie bardzo rozbawiło a propos tego, że chcecie, żeby wasza muzyka rezonowała wśród słuchaczy, żeby było sprzężenie zwrotne, a propos też właśnie tej dyscypliny, o której rozmawialiśmy, wirtuozerii, to mówiliście o tym, że słuchaczowi trudno identyfikować się z komunikatem, że bardzo dużo ćwiczyłem, siedziałem gdzieś tam w piwnicy, doskonaląc swój warsztat, ale z drugiej strony wiadomo, że w muzyce, która jest tak ekspresyjna, która wyraża tak różne stany emocjonalne, jednak to, o czym wcześniej mówiliśmy, jest bardzo ważne, ten warsztat, który wypracowaliście. Jestem ciekaw, czy dla was koncerty w bardzo różnym środowisku to też jest ciekawa sposobność, żeby cały czas weryfikować to, czy wasza wirtuozeria dobrze komunikuje emocje, czy bywa tak, że na przykład jakieś podejście do solówki, do improwizacji ulega drastycznej zmianie, bo widzicie, że nie ma tego zrozumienia. Czy jednak z drugiej strony lubicie czasami stawiać wyzwania osobom, które was słuchają?
5: Wydaje mi się, że zawsze jest zrozumienie, takie czy inne. Każdy na swój sposób rozumie muzykę i to jest okej. Okay. Wiadomo, gramy na różne sposoby, ale to nie w zależności od jakiegoś zrozumienia tego, tylko po prostu w zależności od miejsca, w którym gramy, w zależności, no jak od różnych czynników, ale myślę, że...
1: Właśnie o to chciałem dopytać, bo chyba jednak inaczej się gra w klubie dla 100 osób, a inaczej na męskim graniu.
2: Zdecydowanie. No my w zasadzie każdy koncert traktujemy jako możliwość, żeby stać się lepszą ekipą muzyczną. I każdy koncert, tak jak powiedziałeś, daje nam inne bodźce do rozwoju i do też reagowania na nie. Więc no zdecydowanie koncert na męskim graniu czy na openerze będzie się wiązał z czymś innym niż jak gramy, co się nadal zdarza dla, nie wiem, 30-40 osób w małym klubie, gdzieś w małym mieście w Polsce.
4: Przy czym oczywiście zawsze staramy się, niezależnie od tego, czy gramy dla 2000 osób, czy tak jak Nikolem powiedział, dla 30, to priorytetem jest tutaj to, żebyśmy wszyscy się dobrze bawili i my na scenie, i słuchacze, więc dla nas to ma podobną wagę mimo wszystko. Mimo, że oczywiście taki koncert na takim openerze jest stresujący i jest więcej opcji, żeby się gdzieś pomylić pod wpływem stresu, to jednak traktujemy takie wydarzenia na równi.
1: Mhm. Chciałem wam zadać to pytanie trochę pod włos, bo pewnie pamiętacie ten tekst, który ukazał się w maju tego roku o podsiadłoizacji polskiego jazzu.
0: Dwutygodnik.
1: Tak jest. I Bartosz Nowicki. Zostaliście twarzami tego artykułu. To oczywiście było tam o wielu młodych wykonawcach, natomiast takie mam wrażenie, że w tym tekście kontakt z publicznością, czy branie słuchacza pod uwagę dla autora był wadą, tak? Jakie były wasze reakcje? Pierwsze, jak przeczytaliście, jak zobaczyliście siebie w dwutygodniku, a jak już to zmetabolizowaliście przez te miesiące, co teraz o tym myślicie?
5: Ja myślę, że ogólnie jest to ciekawy artykuł, bo on pokazuje właśnie to, że jak różne podejście mają ludzie do muzyki przede wszystkim, nie? Mhm. Że to jest, w tym artykule jest obrana rzeczywiście jakaś taka droga, jak już wcześniej o tym rozmawialiśmy, tej takiej muzyki, która trochę jest tylko dla muzyków. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę artykuł doszukuje się zbyt właśnie robienia rzeczy pod publikę. Mhm. I wydaje mi się, że autor troszeczkę mógł może nie rozumieć jakiegoś tam czynnika właśnie tego wynikającego, powiedzmy, nie wiem, na przykład wydaje mi się tak w dużym skrócie, że ten artykuł po prostu nie rozumie tego, że niektórzy artyści chcą szerzej jednak wyjść niż tylko, powiedzmy, zarys jakiś tam mocno konserwatywny, jazzowy, podejście właśnie do muzyki takie skupiające się głównie jednak na tych, powiedzmy, umiejętnościach i na samym wykonaniu utworu, nie?
3: Mhm. No, myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że muzykę robi się po to, żeby ludzie jej słuchali i no jeśli ktoś robi muzykę do szuflady i nikt tego nie słucha, to nie wiem, może autor tego tekstu wolałby, żeby tak było, ale myślę, że dopóki muzyka jest słuchana przez ludzi, to ta muzyka żyje i o to w tym chodzi. No i no my też myślę, no artykuł żyje tydzień, a muzyka jednak żyje dużo dłużej i nie przywiązujemy do tego jakiejś większej uwagi, bo to są jakieś personalne takie, nie wiem jak to powiedzieć, jakieś subiektywne odczucia opinie, autora. Tak. No my też mamy swoje subiektywne odczucia wobec muzyki, więc no jakby nie staramy się zadowolić wszystkich. No, jeśli ktoś nas słucha, to zapraszamy. Jeśli ktoś nie chce nas słuchać, to może ma wybór, ma dużo różnej super muzyki na świecie.
5: W sumie co to znaczy granie pod publikę i tak. co
3: no jasne,
5: w tym jest
3: gramy
5: złego?
3: Pod publikę. No,
5: jeśli ktoś tak
3: gra,
5: na tym to
3: nie,
5: trochę
3: więc
5: polega, że
4: legendarne płyty są legendarne, bo ktoś ich słucha. Nie są legendarne, bo
5: właśnie,
4: powstały.
5: Właśnie mam troszeczkę wrażenie, że to jest taki właśnie duży problem, powiedzmy, tej części ludzi, powiedzmy, kręcących się wokół muzyki, że właśnie trochę to, ja w ogóle się nie zgadzam właśnie z tym podejściem, że jest jakieś tam granie pod publikę. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego. Grać pod publikę można na etapie, powiedzmy, nie wiem, promocji, wydania tych rzeczy. Można to wtedy rzeczywiście jakoś tam ubrać w takie słowa, które rzeczywiście są w stanie przyciągnąć jakąś większą publikę. No a muzyka to jest muzyka. Muzyka albo się komuś podoba, albo się komuś nie podoba, nie? Na końcu dnia.
0: To jest ciekawe, bo z jednej strony wasza twórczość przyjęła się zdecydowanie wśród słuchaczy i udaje wam się, grając taką muzykę, jak chcecie, docierać do osób, które po prostu świetnie się bawią na waszym występie i można sobie nawet zobaczyć, jeżeli ktoś nie był na YouTubie, jak wyglądał wasz koncert choćby z Believe w ramach Off Festiwalu, ale z drugiej strony na początku swojej drogi, zanim jeszcze byliście regularnym zespołem, kiedy się zgrywaliście, to też byliście w stanie gdzieś tam docierając się jako instrumentaliści, jako muzycy, grać muzykę bardzo nieprzystępną w knajpianych warunkach, więc znacie obie strony medalu i z tego, co opowiadaliście w ogóle o artykule z dwutygodnika, wyczuwam, że dla was bardzo ważna jest reakcja, co chyba jest też typowe dla Astigmatic Records. Niekoniecznie musicie cały czas być chwaleni, nie obrażacie się i dla was jest ważne, żeby wchodzić w jakiś dialog i nie przeszkadza wam po prostu, jeżeli ktoś powie, bez oczywiście oczerniania was, że mu się coś nie podoba.
3: No my robimy przede wszystkim swoje. My robimy muzykę, której sami słuchamy. No. Wszystkie utwory, tak jak na drugiej płycie, jak na pierwszej, tak i na drugiej, naprawdę no, długo zastanawialiśmy się, czy to jest to, czego my byśmy sami chcieli słuchać. Na pewno nigdy nie zrobilibyśmy niczego pod publiczkę. Ta pod publiczkę to dla mnie jest właśnie robienie, żeby jakiś krytyk był zadowolony. Takie coś mamy totalnie gdzieś. Jeśli mamy swoich słuchaczy, którzy nas słuchają, podoba im się ta muzyka, opinia jednej osoby, która ma swoje jakieś subiektywne zdanie, niczego nam nie zmienia. Naprawdę nas to po prostu nie obchodzi. No, nie mamy po prostu siły, musimy robić dalej muzykę, musimy robić dalej kolejne projekty, więc nie mamy siły zastanawiać się nad tym.
4: Ja na przykład szanuję opinię w sumie, bo każda opinia, nawet taka negatywna, też jest w jakiś sposób może być inspirująca.
3: To też
4: jest ciekawe. W sumie mnie to ciekawi na przykład, dlaczego ktoś by nas nie lubił i ciekawi mnie zdanie na ten temat, bo na przykład mi się ta muzyka po prostu podoba, więc chciałbym się dowiedzieć, czemu komuś się nie podoba, bo to jest po prostu ciekawe, jest fajne w muzyce.
1: Z tym graniem pod publikę to jeszcze przypomniała mi się wypowiedź, Anthony Braxton nam kiedyś powiedział, że jemu zależy, żeby jego muzyka była słuchana, ale słuchacz nie jest częścią procesu twórczego. I tu bym uściślał to granie pod publiczkę, czyli w momencie, kiedy tworzycie materiał, nie myślicie o grupie docelowej. Ale to nie wyklucza tego, że chcecie, żeby wasza muzyka była słyszana.
3: Tak, no zawsze jest ryzyko, że muzyka nie będzie słuchana. Przecież też przyjmujemy to, że jakaś płyta może się nie przyjąć. Nie wydajemy jej po to, żeby przede wszystkim wydajemy ją dlatego, że jesteśmy pewni, że to jest muzyka, którą chcemy pokazać światu.
1: Wasza debiutancka płyta została doskonale przyjęta, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić na scenie.
0: A propos tego, że chcecie też tworzyć muzykę i to jest priorytet dla ludzi, niekoniecznie dla instrumentalistów pod sceną, no to powołując się nawet na gigantów jak choćby Donald Byrd czy Roy Ayers, to wiadomo, że to też było ich dziedzictwo, że to były rzeczy wyrafinowane, ale też bardzo fajne, przystępne. Oczywiście później ich twórczość gdzieś tam rezonowała w bitach innych artystów, którzy was inspirowali i chciałem spytać a propos tego procesu, który u was się pojawia, cały czas przetwarzanie inspiracji. Czy u was zachodzi taka świadoma chęć łączenia ze sobą odległych perspektyw? Bo mam wrażenie, że w waszych utworach zawsze jest coś, co spodoba się fanom muzyki z zamierzchłej przeszłości, choćby w utworze Burner są momenty, gdzie to piano jest troszeczkę takie modalne, może czasami komedowskie, z drugiej strony zawsze pojawia się coś przybrudzonego, coś właśnie z tej kultury bitowej, to jak prowadzicie rytm jest zupełnie współczesne i trudno mi znaleźć wasz utwór, gdzie te wektory się nie równoważą, gdzie te siły się nie równoważą. Czy to jest coś, co jest dla was ważne, czy to się dzieje po prostu naturalnie, nie jest to coś takiego wykalkulowanego?
6: Ja myślę, że na nowej płycie troszeczkę łamiemy akurat ten schemat. Wydaje mi się, że tam bardziej ta płyta jest opowieścią, w której konkretne elementy są bardzo charakterystyczne. Nie są one właśnie takim pokazaniem na przestrzeni jednego numeru jakby tych wszystkich naszych inspiracji. Jest to bardziej rozłożone na poszczególne numery.
0: Na koniec chciałem was spytać o kwestię, do której się już trochę odnosiliście, do występowania w różnych warunkach, bo gdzieś deklarujecie, że jednak koncerty siedzone nie są tymi ulubionymi, ale też w żadnym wypadku wam nie przeszkadzają, też lubicie mierzyć się z taką publicznością i nie chcę w żadnym wypadku, żebyście kadzili, jeżeli chodzi o Studio M, ale dyskretnie mogę zasugerować, że pewne rzeczy wam się tu spodobały, że może jeszcze się w Studiu M spotkamy. I czy jest coś takiego, że jak trafiacie w miejsce, które może mieć na przykład jakieś instrumenty z przeszłości, czy to was zawsze ciekawi, czy to też jest część ekscytacji występowania w bardzo różnych warunkach, że można się dostroić do miejsca, spowodować choćby przez skorzystanie z pewnych narzędzi, instrumentów, że ten koncert będzie zupełnie inny niż poprzednie i następne?
4: To jest bardzo ciekawe dla nas, bo przytoczę tutaj sytuację sprzed w sumie 2 miesięcy niespełna, gdzie nagrywaliśmy płytę z Leszkiem Żądło i rozłożyliśmy takie, można powiedzieć, polowe studio na Strychu w Krakowie na ulicy Mikołajskiej w starej kamienicy, gdzie nasi znajomi prowadzą studio filmowe MIMS. Serdecznie ich pozdrawiamy. I oni udostępnili nam tą przestrzeń. I oni tam mają stary bardzo fortepian, który jest zajechany, ale jednak stwierdziliśmy, że chcemy to uchwycić na tym nagraniu. I nasi znajomi z Warszawy, Igor i Wojtek, przyjechali, rozłożyli tam studio i było masę takiego właśnie vintage'owego sprzętu, między innymi ten fortepian. No i samo miejsce było takie nie do końca przystosowane i zawsze tego typu jakieś nietypowe warunki nas inspirują do jakichś nowych brzmień. No i tak jak sobie słuchaliśmy demówek z tego nagrania, no to podoba się nam to.
1: No ale nawet na Hits Different przecież jest pianino, nie fortepian, prawda? Pianino zastane w studiu, tak?
6: Tak.
1: Można by było to zamaskować w produkcji, a przynajmniej próbować, a mam wrażenie, słuchałem tych 3 singli, które są dotychczas dostępne, że ta pianinowość tego pianina jest aż podkreślona.
6: Generalnie to ja ogólnie gram na fortepianie, nie? I to mam takie odczucia, że pianino jest dobre pianino. To jest bardziej, nawet tak się czuję, że to jest taki mój sound niż niektóre fortepiany, które kosztują kupę pieniędzy i
3: bardziej pasuje nawet
6: tak, właśnie,
3: pianino do naszego zespołu tutaj, niż fortepian.
6: W sali tutaj w Radiu Opole też jest świetny fortepian i też właśnie czuć, że on ma duszę. Jest to instrument taki, na którym, którego sobie zawsze trzeba się trochę nauczyć, zanim w ogóle... Przed koncertem bardzo właśnie ważne jest to, żeby sobie pograć na tych instrumentach, no ale rzeczywiście one dużo wnoszą, nie? To jest ta dusza i ogólnie cała ich historia gdzieś tam zawsze jest odczuwalna, nie?
4: No i ta niedoskonałość czasem gdzieś staramy się to przetoczyć w plus po prostu i znaleźć coś takiego dzięki temu unikatowego i myślę, że to też jest właśnie ta część tego naszego brzmienia.
3: Życie po prostu, tak. Żeby nie było sterylnie. Unikamy sterylności.
0: Co jest zresztą też wyrasta z tego trzonu inspiracji bitami Dilly czy Madliba. Tam chodziło o to, żeby dekonstruować i z tego, co wyczuwam, to dla was jest priorytet, żeby no nie korzystać z gotowców, gdzieś tam sobie cały czas stawiać wyzwania. Zespół Omasta wystąpi za krótką chwilę, tak zerkam na zegar, kilkanaście minut, 15 z układem w Studiu M imienia SBB. Wcześniej odwiedził Audiokrację. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę.
4: Dziękujemy.
6: Dzięki.

आवाज क्यों दबावे सारे कार मेरे देश का दिमाग क्यों

0: Twoim domu. Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
0: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
14: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
13: A dziś?
15: Jestem zadowolona, że żyję.
16: Kawka to jest powód do zadowolenia.
17: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Koniec podwójnego ronda w Czarnowąsach, rusza jego przebudowa. Siatkarki Unii Opole gotowe do nowego sezonu rozgrywek w kraju i Europie.
1: Ta Liga Mistrzyni oczywiście jest też taką naszą perełką.
2: My zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
0: Powiemy też o wolnych terminach w zakresie badań profilaktycznych dla kobiet.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia i od tej ostatniej informacji zaczynamy. Na najbliższe 3 miesiące mamy ponad 900 tysięcy wolnych terminów na mammografię i 846 tysięcy terminów w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Zarejestrować można się przez centralną e-rejestrację, podkreśla dr Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
4: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody, rejestracja fizyczna w poradni, no ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Moje KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań, albo obydwa najlepiej od razu.
0: Wszystkie podmioty, które wykonują badania w zakresie badań profilaktycznych dla kobiet, zostały już podłączone do centralnej e-rejestracji.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Do końca roku przebudowane będzie rondo w Czarnowąsach, wzniesione wzdłuż drogi wojewódzkiej 454. Na inwestycje przeznaczono 200 tysięcy złotych. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, wykonawca na placu budowy powinien pojawić się w najbliższych dniach, mówi Teresa Sobel-Wiej, dyrektor MZD w Opolu.
5: Wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane. Wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czy wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
0: Wszystkie podmioty, które wykonują, przypomnijmy, że mieszkańcy od lat zabiegali o przebudowę ronda. We wrześniu ubiegłego roku złożyli do polskiego MZD i ratusza petycję w tej sprawie. Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Wilczyce zaprezentowały skład drużyny na rozgrywki Tauron Ligi Kobiet oraz Ligi Mistrzyń. W elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorkami ostatniej edycji, siatkarkami Wakif Bank Stambuł. Wiemy, że oczekiwania wobec nas są bardzo duże, mówi szkoleniowiec opolskiej drużyny.
6: Natomiast też stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat. Także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
0: Na razie jest duże zmęczenie, bo ciężko trenujemy. Chcemy być jak najlepiej przygotowane na wyzwania, które nas czekają, dodaje Katarzyna Połeć, środkowa Unii Opole.
1: Duże zmęczenie, są nowe zawodniczki w klubie, nowe zawodniczki są gdzieś tam w innych drużynach i każdy się zastanawia, kto jak będzie grać. No i ta Liga Mistrzyni oczywiście jest też taką naszą perełką.
7: Jest to wielkie wyzwanie dla nas jako akademickiego klubu. Na pewno logistyka, przeloty, hotele i wszystko to, co nas czeka, jest dla nas dużym wyzwaniem, aczkolwiek myślę, że podołamy. Tak jak przez ostatnie 10 lat pokonywaliśmy kolejne etapy funkcjonowania tego klubu.
0: Dodaje Maciej Kochański, prezes Unii Opole. Pierwszą kolejkę nowego sezonu ligowego zaplanowano na 3 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie zespół Chemika Police. Zmieniamy tematykę. Polska go wypuściła, Chorwaci przekazują Niemcom. Sąd w Puli zgodził się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o sabotaż na rurociągach Nord Stream w 2022 roku. Mecenas Tymoteusz Paprocki, polski obrońca Żurawlowa, powiedział polskiemu radiu, że chorwacki sąd postąpił inaczej niż polski.
8: Sąd mógł pokazać, że kraje europejskie wartości i normy prawa międzynarodowego rozumieją w taki sam sposób, szczególnie w czasie, w której w Ukrainie toczy się wojna. Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na ekstradycję, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy, zgadzając się na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji do Niemiec.
0: Według niemieckich śledczych Wołodymyr Żurawlow miał być jednym z 4 ukraińskich nurków, którzy we wrześniu 2022 roku podłożyli ładunki wybuchowe na niemiecko-rosyjskie gazociągi Nord Stream. Żurawlowowi w Niemczech grozi do 15 lat więzienia.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura przekracza obecnie 11 stopni Celsjusza. Wciąż też może przelotnie popadać. Prognozowana wysokość opadu sięgać może 10 mm. Ciśnienie jest obecnie na poziomie 1019 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Koncertowe Studio M imienia SBB.
9: Dobry wieczór, szanowni państwo. Publiczność w Studio M jest jak zawsze niezawodna, także nie trzeba tłumaczyć, że przed nami kolejny, pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert w Studio M imienia SBB, ale koncert wyjątkowy. Oczywiście wszystkie są wyjątkowe, ale dzisiejszy wynika ze współpracy z drugim programem Polskiego Radia. To będzie pierwszy koncert w Radio Pole w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia i można powiedzieć, że czymś magicznym, jeżeli chodzi o twórczość, o muzykę, są spotkania i tak jak zespół, który wystąpi dzisiaj, czerpie od artystów z bardzo różnych światów, czy to jest Rychu Peja, czy Leszek Żądło, czy legendarny Madlib, tak Radio Pole też stara się czerpać z różnych spotkań. Wiele lat temu spotkaliśmy wytwórnię Astigmatic Records, ich taki flagowiec, można powiedzieć, czyli zespół EAPS nagrał u nas kilka płyt. Latarnik z tego zespołu, czyli pianista, u nas nagrał z kolei swój solowy debiut i cieszy mnie, że dzisiaj wytwórnia Astigmatic powraca do Radia Opole, no ale równie cieszy mnie to, że jest z nami redaktor Janusz Jabłoński z Radiowej Dwójki.
10: Dobry wieczór państwu. Jazzowy klub Polskiego Radia. Pierwszy koncert w sezonie. W jazzowym klubie gościmy dzisiaj zespół krakowski. Przyjechali do Opola. To jest zespół, który wydał jedną z najciekawszych debiutanckich płyt ubiegłego roku. Płyta Jazz Report from the Hood. To jest informacja z dzisiaj. Pokryła się złotem, więc od razu może brawa. A już za moment ukaże się ich nowa płyta Hits Different. Niedługo będzie dostępna. Zaprośmy na scenę, patrzę na kartkę, żeby nie pomylić kolejności alfabetycznej, którą sobie tutaj przygotowałem. Antoni Blumhoff, saksofon sopranowy i flet. Paweł Kowalik, trąbka. Wojciech Roman, gitara basowa. Bruno Sikorski, fortepian, klawisze. Nikodem Wikieł, perkusja. Omasta!

0: Państwo, ja bardzo nie lubię przeszkadzać w koncercie, nie znoszę tego momentu, kiedy ktoś chce konferencjerzyć i przeszkadza zespołowi, ale dzisiaj są wyjątkowe okoliczności. Przepraszam też słuchaczy z pierwszego rzędu za te szepty w przedsionku, ale musieliśmy uzgodnić pewne kwestie, dlatego że dzisiejszy wieczór jest zdominowany przez repertuar z płyty Jazz Report from the Hood zespołu Omasta. Na ten album święci ogromne sukcesy, o czym dzisiaj mówiliśmy. Pięknie się to wszystko zbiegło i chcemy uhonorować wyjątkowy status, który osiągnęła ta płyta.
1: Tak jest, proszę Państwa. Apel jest do muzyków, żeby odłożyli instrumenty, bo będą potrzebowali obu rąk przez chwilę. Do Państwa, żeby Państwo kupowali płyty, słuchali muzyki na żywo, a teraz bili brawo.
0: Mamy złote płyty, które zdobył zespół za Jazz Report from the Hood. Zaczynamy od Bruna Sikorskiego, który gra na fortepianie i instrumentach klawiszowych.
1: Antoni Blumhoff, sopran, flet i Roland Aerophone.

0: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach 21 pora, więc na wiadomości. Nożownik z Ukrainy nadal bez zarzutów. Rusza remont MDK-u na osiedlu AK w Opolu. To wyczekiwana inwestycja.
1: Nowa część jest bardzo atrakcyjna.
0: W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o prezentacji Unii Opole. Siatkarki gotowe na rozgrywki krajowe i europejskie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak premier zapewnia, że

0: robi wszystko, by uniknąć wojny. Donald Tusk mówił w Krakowie, że paradoksalnie właśnie temu służy dozbrajanie kraju. Jak dodał, masywne zdarzenia nam nie grożą.
1: 100% tego, co robimy dzisiaj w Polsce, ma służyć temu, żeby uniknąć konfliktu. Żeby wojna do Polski w żaden sposób nie zawitała. Polska musi być najlepiej przygotowana, jak to jest tylko możliwe, na różne scenariusze i dzisiaj chyba nikomu do głowy by nie przyszło, żeby zaatakować Polskę. Szkody robić tak, to każdy potrafi, ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o takie masywne zdarzenia. A za chwilę będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o te bardziej wyrafinowane techniki.
0: W Krakowie premier wsparł kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Nożownik z Ukrainy nadal bez zarzutów. Prokuratura nie przesłuchała 31-letniego mężczyzny, który rano wtargnął do opactwa w Jarosławiu i zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, to ksiądz, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Więcej o sprawie Agnieszka Drążkiewicz.
3: Działania śledczych na miejscu tragedii skupiają się obecnie na ustaleniu szczegółów ataku. Śledczy nadal nie przesłuchali podejrzanego o atak Ukraińca. Ma do tego dojść jutro rano. Prokuratura nie ujawnia również, dlaczego 31-latek jadący z Niemiec na Ukrainę nie został wpuszczony do swojego kraju przez ukraińskich pograniczników. Śledczy potwierdzają natomiast, że drugi z zaatakowanych księży po opatrzeniu wrócił do klasztoru i jeszcze dziś zostanie przesłuchany. W ciężkim stanie jest jednak nadal inny z duchownych, którego lekarze utrzymują w śpiączce.
0: Ceny ropy znów gwałtownie rosną. To rezultat braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ostatnich godzinach odnotowano wzrost światowych cen ropy naftowej. Ropa Brent podrożała o 3% do poziomu ponad $106 za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na początku października ma się rozpocząć wyczekiwany, gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W przyszłym tygodniu podpisana będzie umowa z wykonawcą i przekazany plac budowy. Najpierw prace obejmą nowszą część obiektu. Do remontu starszej potrzeba projektu. Ten ma powstać do 3 miesięcy, mówi Aleksander Cyganiuk, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich w opolskim ratuszu.
4: Harmonogram przeprowadzki, gdzie, kiedy i tak dalej. To sobie uzgodnimy z dyrekcją MDK-u i wykonawcą na takim wspólnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o starą część, wykonawca najpierw musi nam dać do akceptowania projekt budowlany i wykonawczy. Nowa część jest bardzo atrakcyjna, natomiast stara przewiduje remont tych pomieszczeń, które są, bo to już naprawdę stary obiekt i w chwili obecnej nie za bardzo nadaje się do użytkowania.
0: Remont obiektu przez skautów opolskich ma się zakończyć w 2028 roku. Trwa także remont filii MDK-u przy ulicy Targowej. Tam prace mają zakończyć się wiosną.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Jazzowy zespół z Krakowa zagrał w legendarnym studiu M imienia SBB Radio Opole. Młodzi muzycy zaprezentowali moderny jazz przed publicznością w studiu oraz na radiowej antenie. Mamy za sobą trochę występów. Dziś zagraliśmy w studiu imienia SBB. Nie znam tego wykonawcy, przyznaje Bruno Sikorski, klawiszowiec w zespole Omasta.
5: Być szczery, to mi osobiście nic nie mówi ta nazwa. Zawiera się nasza muzyka, powiedzmy, jakoś tam w tej dziedzinie nowoczesnego jazzu. My jednak wytaczamy jakieś swoje własne ścieżki. Mamy w sumie sporo wyjazdów zagranicznych teraz na jesień. No ale tak, cieszymy się, że zarówno w Polsce, powiedzmy, w jakichś tam bardziej lokalnych społecznościach pokazujemy swoją muzykę, zarówno jak i na tych, powiedzmy, scenach zagranicznych.
0: Film o legendarnym rockmanie, założycielu Lady Punk, Janie Borysewiczu, został uroczyście pokazany na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyreżyserowany przez Christophera Rusa film znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4,5 minuty po godzinie 21.
2: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Wilczyce zaprezentowały skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń. W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji, Vakı Bankiem Stambuł. Wiemy, że oczekiwania wobec nas po ostatnim sezonie są bardzo duże, mówi szkoleniowiec opolskiej drużyny.
7: Natomiast też stąpam dość twardo do poziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat. Także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
6: Czujemy już powoli ekscytację zbliżającymi się meczami w Lidze Mistrzyń, dodaje Klaudia Łyduch, libero Opolanek.
8: Ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
6: Pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana została na 3 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police. Teraz futbol. Od blisko 20 minut rozgrywane są 4 spotkania w elicie piłkarskiej Ligi Narodów. Najbardziej emocjonująco zapowiada się mecz Holandii z Niemcami w Amsterdamie. W innym spotkaniu grupy B1 Serbia podejmuje w Belgradzie Grecję. Trwają także 2 spotkania w grupie D1. W Lizbonie Portugalia gra z Walią, a w Oslo Norwegia mierzy się z Danią. W pozostałych czwartkowych spotkaniach na poziomie B Austria rywalizuje z Izraelem i Kosowo z Irlandią, a na poziomie D Andora z Maltą oraz Liechtenstein z Litwą. Jutro pierwsze spotkanie na zapleczu elity rozegra reprezentacja Polski biało-czerwoni. Zmierzą się na Stadionie Narodowym z Bośniakami. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w chińskim mieście Chengdu. Rozstawiony z piątką Polak pokonał reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6. Następnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Martin Dam. Polki zajęły 4 miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek podczas Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskim mieście Iwrea. Zwyciężyły Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami. Polki startowały w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska. W drużynowej rywalizacji kajakarzy Polacy zajęli 7 miejsce, a męska drużyna Kanadyjkarzy zakończyła rywalizację na 8 pozycji.
2: Pogoda.
0: Temperatura oscyluje w granicach 11 stopni Celsjusza, ulice i chodniki mokre, wciąż też może przelotnie popadać. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali. Wieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Też miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie możemy się spodziewać silnych zamgleń. Będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą w nocy od 9 do 11 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
15: Radio Opole dla ciebie gra. Radio Opole dla ciebie gra.
16: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma oczywiście tytuł Dobry wieczór, tu Opole. I dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie nauce, promocji nauki, omówieniu jej osiągnięć, perspektyw. I tutaj akurat i mój gość, i temat idealnie się wpisuje i w historię podwójnie rozumianą, bo historię pracy nad podręcznikiem do historii, czyli będzie historia w historii, a moim i Państwa zatem gościem jest profesor Marek Białokur. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
16: Już wyjaśniam dlaczego. No, będzie to rzecz wyjątkowa absolutnie, bowiem w Opolu 15 i 16 października odbędzie się konferencja ogólnopolska Szkolny Podręcznik Historii Przeszłość w dialogu z przyszłością. I myślę, że tu już nawet intuicyjnie, Państwo wiecie, jak ktoś ma dużo lat i na przykład uczył się jeszcze w PRL-u, no to jest rzeczą oczywistą, że podręczniki zmieniły się. Te, które, z których ja się uczyłem, te z lat 90. i późniejsze, to są bardzo istotne zmiany. A jak sięgniemy jeszcze do międzywojnia, to myślę, że jeszcze tych zmian znaleźlibyśmy więcej, bo po prostu mniej było wydarzeń, krótko mówiąc. Ale z drugiej strony, jak tak powiemy sobie o tej historii, to większość osób narzeka, że a to właściwie daty, wydarzenia, wielkie bitwy, Napoleon, później doszła nam Bitwa Warszawska, której w pewnym momencie nie było, prawda, z wiadomych powodów, ale właściwie to nie jest problem taki podręcznik przygotować. Taka powszechne takie przekonanie może być, prawda, że tyle tych oczywistych zdarzeń jest już, że tylko to przepisać. No nie, i dowodem jest ta konferencja i potrzeba tego typu konferencji co kilka lat, żeby się spotkać i jednak o tym wszystkim porozmawiać. A z czego to wynika? Bo przecież nie tylko i wyłącznie z tego, że pewną datę albo pewne wydarzenie postanowimy usunąć, a damy inne, bo jest taka akurat potrzeba, powiedzmy, polityczna. Raczej nie to determinuje pracę nad podręcznikiem.
17: Bez wątpienia. Przede wszystkim bardzo dziękuję, panie redaktorze i rozgłośni za zaproszenie, bo najczęściej informacje, które słyszymy w radio, oglądamy w telewizji, w internecie, to są te, które mówią o kolejnych bombach, ewakuacjach, a nauka się toczy, a życie toczy się również wydarzeniami pozytywnymi, bo tak należy patrzeć na dużą ogólnopolską konferencję, która będzie analizowała książkę, która, ja to mówię od dłuższego czasu i powtarzam, gdzie tylko można, bardzo często jest pierwszą i ostatnią książką, z którą większość osób ma do czynienia i nie dotyczy to tylko podręcznika do historii. Pan redaktor wspomniał o tym, że jest takie powszechne przekonanie, że no właśnie wrzuci się parę dat, parę nazwisk, parę wydarzeń i nic więcej nie potrzeba. Oczywiście tak może wyglądać podręcznik, tylko pytanie, czy autorom, wydawcom i społeczeństwu zależy na tym, żeby młodzi ludzie, którzy chodzą czy to do szkoły podstawowej, czy do szkoły ponadpodstawowej, kończąc jedną czy drugą, wchodząc w dorosłe życie, wiedzieli, na jakim świecie żyją, wiedzieli, dlaczego Śląsk Opolski, część Górnego Śląska to jest taki region, gdzie żyje ludność autochtoniczna i napływowa, kiedy tu się pojawiła, żeby wiedzieli o tym, dlaczego jest tak, że Rosja rości sobie pretensje do Ukrainy, części, a może całej i dlaczego oczekiwała, że Polska nie będzie w Unii Europejskiej, w NATO, etc. I tak mógłbym mnożyć przykłady. To wszystko jest wiedza historyczna, elementarna, podręcznikowa, której jeżeli nie przekażemy, a możemy ją przekazać ustami nauczyciela, ale możemy ją też przekazać poprzez tekst i ikonografię zawartą w podręczniku. Jak nauczyciel mówi ciekawie, uczeń słucha najczęściej. Jeżeli nauczyciel przynudza, a tacy się zdarzają, a trzeba i tak zaliczyć materiał, no to z czego ten młody człowiek korzysta? Oczywiście ktoś dzisiaj powie, może skorzystać z internetu. Mógłbym naprawdę długą listę wydarzeń podać, które zostały przez młodych ludzi wyczytane w internecie i były totalnymi bzdurami, dlatego że nie mieli żadnej refleksji. Czym się różni podręcznik od większości informacji przekazywanych w internecie? Tym, że jest wydawany przez konkretną instytucję. Najczęściej jest to instytucja prywatna, dawniej były to podległe państwu, która nie może sobie pozwolić na to, żeby w książce, która liczy 300, 400, 500 stron, były błędy merytoryczne, takie, które będą ją dyskredytowały, bo takiej książki nikt nie będzie kupował. A oni wydają na to mnóstwo pieniędzy. Czym się różni podręcznik szkolny od innych opracowań, czy tego, co jest w internecie, że aby to wydawnictwo wydało tę książkę, to musi mieć na to zgodę ze strony ministerstwa, jeżeli chce, żeby był to podręcznik, z którego uczniowie w szkołach mogą korzystać. Ministerstwo powołuje rzeczoznawców, oni te książki oceniają, a w ogóle tworzone są na podstawie dokumentu, który ma rangę rozporządzenia, czyli tak zwanej podstawy programowej. A to jest tylko kilka z kryteriów, które mówią o tym, że generalnie na tle wielu innych informacji w podręczniku w zdecydowanej większości to są informacje sprawdzone, rzetelne, unikające tego, co byśmy nazwali propagandą czy też skrajnościami, mówię o dzisiejszych czasach. Więc dokładnie to, czego większość ludzi dorosłych, narzekających często na wiedzę młodych ludzi narzeka. Ale z drugiej strony jednocześnie te same osoby często mówią, o Jezus, jaka to gruba książka. Jakby zaczęli czytać, większość podręczników to są naprawdę bardzo dobrze napisane opracowania. One niestety są przeładowane faktografią, ale to wynika z tego, że ta sama osoba, która będzie mówiła, a po co to komuś, działa w jakimś stowarzyszeniu, fundacji, albo jest potomkiem kogoś, kto przyjechał na przykład z Stanisławowa do Opola i on sobie nie wyobraża, że nie będzie tematu, który dotyczy Kresowian. A ci, którzy tu mieszkają, nie wyobrażają sobie, że nie będzie tematu, który dotyka wydarzeń na Śląsku w latach 1919-21, czyli trzy powstania śląskie, i że te powstania będą też pokazane na przykład z perspektywy ludności, która tu mieszkała, i że dla części z nich to była wojna domowa, dla części to był osobisty dramat, bo jeden brat był często po jednej stronie, a drugi był po drugiej. Te wszystkie przykłady pokazują, że mówimy o książce, która ma dać fundament i podstawę, ma stworzyć kanon wiedzy, z którym młody człowiek się zetknie. Ja nie mówię świadomie, że wyjdzie ze szkoły, bo jeden wyjdzie, drugi nie. Ale przynajmniej jest taka sytuacja, że jeżeli uczeń przychodzi na lekcję i ta lekcja dotyczy na przykład powstania styczniowego, to on na kilku stronach w podręczniku do szkoły podstawowej, to jest klasa siódma, i najczęściej na 8 do 10 stron w podręczniku do szkoły ponadpodstawowej przeczyta dokładnie o sytuacji w Królestwie Polskim przed powstaniem, przeczyta fragment, który dotyczy genezy, przeczyta najważniejsze wydarzenia związane z przebiegiem tego powstania, zobaczy na ilustracji, jak wyglądał przeciętny, standardowy powstaniec, a czasami to będzie zestawione w tym podręczniku, gdzie mu się pokaże powstaniec listopadowy i powstaniec styczniowy. Jeden w eleganckim mundurze z czasów Królestwa Polskiego, a drugi wyglądający jak partyzant z lasu. I wreszcie na końcu przeczyta o skutkach tego powstania i jeszcze zobaczy pomnik, bo okaże się, że ci, którzy brali udział w tym powstaniu, są pamiętani. To nie jest doświadczenie tej części dzisiejszej Polski, ale jeżeli pojedziemy od nas 100 kilometrów na wschód i przejedziemy się kolejne kilkaset kilometrów, to tam powstanie się toczyło. I on przekona się o tym, jak ważne są te elementy. Uporządkowana wiedza, sprawdzona wiedza, obudowana materiałem najczęściej ikonograficznym, dlatego że młody człowiek poznawać powinien historię nie tylko poprzez tekst, to jest bardzo ważne, to jest podstawa, to jest narracja, ale jeżeli mówimy o jakiejś postaci, ja to zawsze powtarzam. Możemy napisać, w tym roku mamy rok Ignacego Daszyńskiego, wybitnego polskiego polityka, niepodległościowego, socjalisty, który krótko był premierem, był marszałkiem Sejmu, był niezwykłym politykiem wiecowym, mówiono o tym złotousty Ignacy, i może przeczytać o nim 2-3 strony, tyle nie ma w podręczniku, ale pół strony już tak. Ale jak zobaczy obok fotografię, spojrzy mu w oczy, zobaczy jak wyglądał, przekona się, że wszyscy ci czołowi politycy, którzy prowadzili do niepodległości, mieli wąsy, co było bardzo charakterystyczne w tamtych czasach, to będzie mógł skojarzyć te kwestie. I to jest w podręczniku, bo często w książkach naukowych, które dotyczą jakiejś postaci, mamy kilkaset stron tekstu, a nikt nie pomyślał o tym, żeby pojawiła się ikonografia. Dzisiaj w podręczniku jest to nie do pomyślenia i każdy recenzent dydaktyczny zwróci na to uwagę, że jeżeli opisujesz młodym ludziom piramidy w starożytnym Egipcie, to przynajmniej na jednym rysunku, fotografii warto te piramidy pokazać, bo to, co dla nas 40-paro-50-parolatków wydaje się, mówię tutaj o nas, panie redaktorze, taką rzeczą zupełnie normalną, to proszę mi wierzyć, młody człowiek, który ma lat 10 i jest w klasie 4 szkoły podstawowej i styka się teraz od września z wiedzą dotyczącą starożytności, ja sobie to nie wyobrażam, ja to wiem. Ale mamy mniej więcej 50% populacji młodych ludzi w tym wieku, którzy nigdy żadnej piramidy nie zobaczyli. I w momencie, kiedy my mu ją opiszemy i pokażemy i powiemy, że to jest grobowiec i zapytamy, czy dzisiaj, jak idzie na cmentarz 1 listopada z rodzicami, to mamy tam tego typu grobowca, on powie nie. Możemy budować w ten sposób narrację, mówić o tym, jak zmieniały się te kwestie. Ale to trzeba opisać, to trzeba pokazać. Po to jest podręcznik i po to spotykamy się w Opolu. Jest, myślę, taką rzeczą, którą warto też podkreślić w tej audycji, że będzie to tak naprawdę trzecia na przestrzeni wolnej Polski po 1989 roku duża ogólnopolska konferencja. Dwie odbyły się w latach 90., jedna w Poznaniu w 93., druga w Częstochowie w 95. roku. I od tego czasu przez 31 lat żaden ośrodek akademicki nie zorganizował tak dużej konferencji, bo były mniejsze. na którą przyjadą naukowcy z wszystkich wiodących ośrodków historycznych w Polsce. I nie będziemy mówić o podręczniku jako o jednym z elementów, tylko koncentrujemy się na tej konkretnej książce. W wersji papierowej, wersji elektronicznej. Będziemy rozmawiać o tym, jak podręcznik zmieniał się pod wpływem mediów elektronicznych, bo jeżeli cofniemy się do połowy lat 90. i poczytamy te teksty z tamtych konferencji, to te problemy, które wówczas były, częściowo są analogiczne i dzisiaj. To jest jakie treści, ile treści w podręczniku, ale już na przykład kwestia infografiki, w podręcznikach z lat 90. tego nie było. Dzisiaj możemy komputerowo taki obraz wygenerować, żeby on na dwóch rozkładanych stronach przenosił nas z perspektywą dokładnie w miejsca, które opisujemy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że nauczyciel historii ma interaktywny podręcznik i interaktywną tablicę multimedialną i w momencie, kiedy opisuje pewne kwestie, odpala na konkretnej stronie, gdzie jest ten podręcznik i pokazuje się 2-3-minutowy filmik, czyli my wchodzimy z kamerą do wnętrza wspomnianej piramidy. Albo my jesteśmy wśród tych powstańców 1944 roku i znajdujemy się w kanale. Jeżeli ściemnimy jeszcze salę, dobrze ją osłonimy, wyłączymy światła, to jesteśmy w stanie się poczuć. I oczywiście super jest pojechać do Muzeum Powstania Warszawskiego, ale namiastkę tego możemy mieć w klasie. Mamy dzisiaj do obudowy podręcznikowej podcasty, czyli można powiedzieć takie radio, które jest na lekcji i te podcasty to nie są już audycje radiowe, które trwają 30-40 minut, lekcja trwa 45 minut, ale pod wpływem nauczycieli głosów mamy 3-4-5-minutowe podcasty, które można wykorzystać na początku, na końcu lekcji. One stanowią integralną część podręcznika. Mamy prezentacje multimedialne, które zawierają podręcznik w takiej postaci prezentacji na przykład w PowerPoincie, gdzie są zebrane najważniejsze rzeczy. Ale mamy wreszcie od paru lat, od 2022 roku, ale dobrze pamiętam, przynajmniej w Polsce, albo 23, bo w 22 roku to w Stanach Zjednoczonych, a w 23 roku w Polsce generatywna sztuczna inteligencja, modele językowe. Powiem szczerze, mam dużą satysfakcję, bo kiedy moja córka, która kończyła wtedy studia, pokazała mi to po raz pierwszy, to ja wiedziałem jedno, mamy do czynienia naprawdę z rewolucją i my to dzisiaj już widzimy. Dzisiaj zadawanie młodemu człowiekowi pisania pracy, no to jest, że tak powiem, czynność jałowa, dlatego że większość z młodych ludzi korzysta z tych narzędzi. Ja im osobiście nie zabraniam. Tylko mówię jedno, jeżeli w każdej czynności, którą wykonujesz w życiu, ktoś cię będzie wyręczał, to musisz mieć świadomość tego, że tak jak z mięśniami, jeżeli nie będziesz przez tydzień, przez miesiąc, a nie daj Boże przez rok chodzić, to jak po tym roku wstaniesz z łóżka, to się przewrócisz, bo twoje nogi po prostu nie będą w stanie cię utrzymać. I tak samo z tą kwestią na gruncie szkoły. To może pomóc, natomiast to może też zaszkodzić. Będziemy się zastanawiać nad tym, w konferencji wezmą osoby w wieku lat 60-70, ale będą też 20-parolatkowie, którzy dzisiaj piszą prace doktorskie na naszym uniwersytecie i na innych i którzy pochylają się nad tymi modelami językowymi i zastanawiają się, w jaki sposób można je wykorzystać na przykład do budowania takiej narracji, która będzie ciekawa dla ucznia w przedziale wiekowym między 10 a 18 lat. I okazuje się, że to, co człowiekowi zajmuje często miesiące, to wspomniany chat GPT dla przykładu jest w stanie wygenerować w ciągu kilkunastu minut taki tekst, który młody człowiek, jak mu się daje tekst podręcznika i taki, okazuje się, że to się świetnie czyta, bo mu się zadaje polecenie dostosowane w zależności od poziomu klasy. Ta sama klasa druga w liceum, która realizuje materiał dotyczący potopu, może Sienkiewicza nie czytać, może z podręcznikiem mieć problem, ale jeżeli im się powie, słuchaj, umieść najważniejsze wydarzenia, najważniejsze postaci, ale zbuduj to w taki sposób, w jaki 17-latek chciałby to dzisiaj przeczytać. Więc on na przykład układa to w formie tego, co młodzi ludzie piszą na WhatsAppie. I ktoś powie, że to jest bełkot, ale jeżeli on to przeczyta w ciągu 10 minut taki dialog, jest w stanie później nam opowiedzieć o tej historii, to powiem szczerze, dla mnie nie ma naprawdę większego znaczenia, jakiego myśmy użyli narzędzia, żeby ten młody człowiek zdobył tą wiedzę. Ważne jest to, czy on ją zdobył, czy potrafi ją wykorzystać, czy może ją użyć do porównania z jakąś inną sytuacją. Tak dzisiaj wygląda dyskusja nad podręcznikami, co nie zmienia faktu, że ten klasyczny, papierowy, który może też posłużyć jako podpórka pod coś innego, a czasami można nim przegonić muchę, bo nie mówię, a z pełną świadomością zabić, jest ciągle tym, co nawet te młode pokolenia, które dzisiaj przychodzą kolejne, może nie tyle, co bardziej ceni. Ale w momencie, kiedy się z nimi pracuje w taki sposób, w jaki ukształtował się nasz mózg przez setki tysięcy lat, a te ostatnie kilkadziesiąt lat nie było w stanie tego zmienić, to on więcej pamięta, więcej rozumie i więcej jest w stanie zrobić takiego użytku na co dzień od tego, który no właśnie tylko skroluje obrazki i nie jest w stanie skupić swojej uwagi dłużej niż przez kilka czy kilkanaście sekund.
16: No, przyznaję, że ja współczesnym uczniom bardzo zazdroszczę tych różnych multimediów i możliwości, no bo ja uczyłem się z podręcznika i gdyby w nim nie było zdjęć, map, no, hołd pruski, wiadomo, mamy od razu obraz, ale to działa na zmysły. Jak o czymś czytam, że no, przekroczyli rzekę w tym czy w tym miejscu, bo były na przykład bagna, ale ja chcę zobaczyć mapę, chcę widzieć, dlaczego, jakie były możliwości, jakie były miejscowości obok, czy była tam kolej, czy były drogi. Mówimy o tym, o, zastała ich wiosna, prawda, wojska ugrzęzły w błocie. Mam pytanie, dlaczego? To wszystko jest ciekawe. Ja myślę, że to właśnie uczenie historii, o jakim pan mówi, bo rzeczywiście pytanie dzisiaj o daty i wydarzenia jest bez sensu, bo oni sobie to wygooglają, a im powie. Oczywiście ja ciągle nie ufam do końca sztucznej inteligencji i wolę szukać źródeł sprawdzonych, no, albo wielkiego słownika języka polskiego, PWN, albo właśnie odniesień do konkretnych profili portali historycznych, gdzie pracują ludzie zajmujący się, fachowcy historią, bo no nie ufam. Już mamy kilka przykładów takich niechlubnych niestety, gdzie ktoś za pomocą AI publikował, tworzył różnego rodzaju programy i okazało się, że tam był też niestety bełkot, więc ja póki co jako narzędzie tak, bo uważam, że tak jak z młotkiem, no, jak się dobrze będziemy obchodzili, no to się w palec nie uderzymy. No, ale można sobie też guza niezłego nabić albo rękę rozwalić. Natomiast zazdroszczę, bo pamiętam, jak się pojawiły programy Wołoszańskiego, prawda? Ja chłonąłem to. I wiele osób, nagle okazało się, że właśnie tak jak pan mówi, umiejętny sposób opowiadania, pokazania, wsparcia obrazem, to już zaczyna być znak, już nie ma tego wszystkiego. Jezu, po co mi ta data, kiedy była ta bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, w kółko mnie pytają. To też niestety jest przykry przykład, kiedy rzeczywiście na zaliczenie, na ocenę było wymagane tylko i wyłącznie właśnie podanie dat czy wydarzeń, a w którym roku był chrzest Polski, a w którym roku była koronacja. No, przyznaję, nic bardziej nudnego nie mogłoby mnie spotkać. Natomiast szczęśliwie pamiętam, że mój nauczyciel mówił, no ale wiecie, jeżeli wybuchł konflikt, prawda, o co mogło tak naprawdę pójść? Pomyślcie, mogło pójść o ziemię, prawda? Chęć też władzy, o ambicje, o kobietę, jak w przypadku Heleny Trojańskiej, ich już będzie teraz na topie. Mówi, to nie jest tak, że historią, tymi wszystkimi wydarzeniami rządzą jakieś jedno, dwa proste zasady, oto my tych nie lubimy, to na nich napadamy, zabierzemy im, będziemy bogaci. No to jest bardzo trywialne i niesprawiedliwe i nie wyjaśni nam wszystkich konfliktów. Źródła różnego rodzaju konfliktów, przesuwania granic są bardzo, bardzo złożone, a czasami tak właśnie wydawałoby się, no jak, co o kobietę, wojna wielka. Pamiętajmy, że był czas, kiedy to król decydował, albo papież decydował, albo dawał mu pozwolenie. Mamy, wojny krzyżowe nie odbyłyby się, podejrzewam, co, skrzyknąć rycerstwo, jaka tu jeszcze musiała być też wielka zatem idea. To musieli być ludzie, którzy, to nie tak, że on wystąpił. Dzisiaj wystąpiłby w internecie i może by to zadziałało. Wtedy to trzeba było porozsyłać ludzi, spotykać się, wysłać pisma. No, naprawdę cały ogromny proces, który musiał się wydarzyć, żeby nagle tym ludziom zapaliło się, tak, rzeczywiście, warto, tak, ja chcę pojechać, oddać życie, prawda? Więc to wszystko jest ogromnie fascynujący świat i tego nam AI szczęśliwie nie zrobi. I myślę, że to jest chyba taka właśnie ścieżka, żeby uczyć rozumienia świata, rozumienia mechanizmów historii, tego wszystkiego, co się działo, bo wtedy będziemy rozumieli też współczesność. To zresztą doskonale widać, kiedy zaprasza się ekspertów, historyków także do komentowania bieżących wydarzeń, prawda? Czy Rosja na nas napadnie, czy na nas nie napadnie? A skąd właśnie, a dlaczego oni to chcą, a dlaczego nie chcą? Ja nawet, no właśnie teraz tak ktoś powie, a bo od wieków tak było, bo nas w kółko rozbierali. No ale jeżeli nas w kółko rozbierali, to powinniśmy ciągle jednak nie ufać też Niemcom, bo też nas rozbierali, prawda? Z drugiej strony na drugim biegunie nagle widziałem ostatnio wpis też taki, no intrygujący, że odnośnie Śląska, o którym wspomnieliśmy, jesteśmy też jakby nie było na Górnym Śląsku, że w ogóle jest nieuprawnione mówienie o rozbiorach na Śląsku, bo Śląska nie można było rozebrać, bo nie był częścią Polski po prostu wtedy, kiedy doszło do rozbiorów. A też, no i właśnie to są takie niby detale, ale bardzo, bardzo istotne, jak się okazuje.
17: Panie doktorze, wszystkie te detale wynikają z wiedzy. Ja się może trochę narażę, ale ja będę bronił tych podstawowych dat, podstawowych pojęć, podstawowych postaci, żeby umieć je umiejscowić w czasie i przynajmniej w paru zdaniach opisać, scharakteryzować, bo ja bardzo często słyszę właśnie tak, no historia powinna odchodzić od takiej faktografii, powinna uczyć myślenia historycznego. Pięknie, tylko na czym uczyć myślenia historycznego, jak rozumieć mechanizmy, genezy pewnych zjawisk, jeżeli się nie ma elementarnej wiedzy. Bez tego nie ma żadnej dyskusji. Jest chaos w dyskusji, bo jeżeli my się nie umawiamy, że dyskutujemy o sytuacji Polski w drugiej połowie XVIII wieku, czyli to, co kojarzymy z jednej strony odrodzenie w upadku, polskie oświecenie, a z drugiej strony trzy rozbiory, one były w konkretnym momencie, kiedy powstają Stany Zjednoczone, w konkretnym momencie, kiedy dokonuje się rewolucja we Francji, w konkretnym momencie, kiedy Rosja realizuje politykę imperialną i rozbudowuje swoje państwo. I to trzeba wiedzieć, żeby dyskutować nad tym, dlaczego państwo polskie upadło. Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj mamy taką sytuację, że amerykański prezydent może robić co chce, to Amerykanie do tego momentu dochodzili przez 150 lat od wojny secesyjnej, kiedy zobaczyli, na czym polega kapitalizm, kiedy ściągali najmądrzejsze mózgi z całego świata, na wschód wywożono kibitkami. Ale ludzie płacili często ostatnie pieniądze, żeby przez Atlantyk przedostać się, tam przez Ellis Island przejść tę całą procedurę i rozpocząć swoją karierę. Jednemu na stu to nie się udało, bo nic się w życiu nie udaje. Jeden na stu osiągnął sukces. My o tym jednym pamiętamy, o 99 nie wiemy, ale to są konkretne informacje. I naprawdę my musimy mieć tego świadomość. Ale jeżeli już, bo tak rozmawiamy o książkach, o podręcznikach, o wiedzy, ja wiem, że często, jak się to mówi, to wina dziennikarzy, ale panie redaktorze, jak na ulicy Krakowskiej, jak podchodzi ktoś z przysłowiowym sitkiem, to przepraszam, zapyta, czy możesz mi, młody człowieku, wyjaśnić genezę stanu wojennego? Nie. Dziennikarz pyta o co? Kiedy był stan wojenny? Mhm. Dziennikarz pyta, kto go wprowadził? Dziennikarz pyta, co to była wrona? I ja takich ankiet przerobiłem mnóstwo i pytałem nieraz, tak jak dzisiaj pytam pana redaktora. I później jest tak, młodzi ludzie...
16: Ocalenia narodowego, wrona na szczęście orła nie pokona. I taki słynny piosenki, akurat jestem w tym wieku mniej więcej jak pan profesor, więc akurat szczęśliwie pamiętam piosenkę 13 grudnia roku pamiętnego, wykluła się wrona z jaja czerwonego.
17: Myśmy to przeżyli, a młodzi ludzie już nie. I no teraz tak. W momencie, kiedy zapytać by tego młodego człowieka, słuchaj, zastanów się nad mechanizmem, dlaczego są wprowadzane stany ograniczające prawa obywatelskie i swobody. I pozwolić mu na to odpowiedzieć. Ale my na to dzisiaj nie mamy czasu, my wszyscy biegniemy. Więc pyta się o to, co jest takim konkretem. I później wychodzi, 10 zapytaliśmy, 1 wiedział, 1 coś kojarzył, 8 nie wiedziało, taka informacja idzie w eter. Więc proszę się też nie dziwić, że w szkołach, w podręcznikach często w ten sposób to wygląda. Na maturze z historii, czy na jakimkolwiek egzaminie. Jeżeli my zadamy pytanie, mamy w tym roku ciągle jeszcze 100. rocznicę zamachu, przewrotu majowego. Czy Józef Piłsudski postąpił słusznie, wyprowadzając wojska na ulicę, czy nie? Przecież na ten temat organizujemy konferencje, historycy się spierają, pisane są obszerne książki, jedna w tą stronę, druga w tą. No nie, ale najczęściej pyta się o to ludzi, kiedy ten zamach był, to jest podstawa. I teraz, jeżeli ktoś nie wie, że było to w okresie 20-lecia międzywojennego, że było to 4 lata po zabójstwie Narutowicza, że było to w momencie, kiedy na czele rządu stanął Witos, którego Piłsudski serdecznie nienawidził i obarczy odpowiedzialnością za różnego rodzaju swoje porażki. I tak można by mnożyć, o czym my będziemy dyskutować i rozmawiać. Sztuka dydaktyki polega na tym, żeby umieć uargumentować, uzasadnić i przekonać przynajmniej tych, którzy decydują, słuchajcie, my musimy z tego bogactwa z przeszłości wybrać to, co jest najistotniejsze. My musimy z tego wybrać te rzeczy, które są najbardziej uniwersalne, czyli na przykład rzeka i jej rola w historii. My nie mamy tematów w podręcznikach, rzeka na przestrzeni wieków, bo on jest bardzo trudny. żeby pokazać od tej Mezopotamii, Tygrysu i Eufratu, przez Chiny, Huangho i Yangtze, przez Nil, że tak naprawdę do dnia dzisiejszego ta rzeka to jest życie. Ale jednocześnie ta rzeka, tak jak powódź, którą mieliśmy 2 lata temu, to jest żywioł, który potrafi to życie odbierać. I jeżeli nie odbierać życie, to niszczyć ludziom dorobek ich życia. I uczyć takiego mechanizmu. Ale gdyby tak miało być, to my musimy też pozwolić na to, żeby ten młody człowiek, zdając ten egzamin na końcu, żebym ja mógł z nim pójść nad Odrę, stanąć nad tą rzeką i powiedzieć mu, słuchaj, zastanów się patrząc, dlaczego ta rzeka płynie między wałami. Czy takie wały budowano 100, 500, 1000 lat temu, czy kogoś było na to stać, żeby obwarować i uczyć tych mechanizmów. Nie, bo to sprawdzić byłoby trudno, byłoby to kosztowne. Więc przygotowuje się arkusze maturalne, w których pyta się o bardzo konkretne rzeczy, które będzie można sprawdzić zero-jedynkowo. Napisałeś po krótkim opisie człowieka, który stanął na czele Komitetu Wolnych Francuzów i ocalił honor Francuzów podczas II wojny światowej. Jak nie napisze de Gaulle, tego punkciku nie dostanie. Bo gdybyśmy mu zadali pytanie, jak wyglądała sytuacja we Francji podczas II wojny światowej, oceń te postawy, to ktoś, kto oceni de Gaulle'a krytycznie i powie, że tak naprawdę to przyczynił się do tego, że Niemcy zamordowali kilkanaście tysięcy Francuzów działających w ruchu oporu, to tak jakbyśmy powiedzieli, że powstańcy warszawscy doprowadzili do zburzenia Warszawy. Są historycy, którzy tak twierdzą i są tacy, którzy nie twierdzą. Ale to są rzeczy, których my nie ocenimy zero-jedynkowo w sposób rzetelny. I dlatego w podręczniku jest tak istotne to, żeby umieścić te rzeczy, co do których przynajmniej jest fundamentalna, minimalna zgoda. Żeby to był ten fundament, na którym budujemy. Bardzo dobry podręcznik, na przykład licealny, to jest taki, gdzie zestawia na przykład dwie opinie na temat 89 roku. Czy to był tajny układ magdalenkowy i część opozycji dogadała się z ówczesną władzą, godząc się na to, że bierze za siebie część odpowiedzialności za współrządy, a jednocześnie dając postkomunistom prawo funkcjonowania, a nie tak jak w NRD czy w Czechosłowacji, gdzie ich odsunięto od władzy, a część powie, że to była mądrość polegająca na tym, że ludzie nie ginęli w Polsce, że nie było barykad, że żadna matka nie straciła syna, a myśmy potrafili przejść, choć trochę mokrą nogą, nad pewnymi podziałami. I jak to ocenić? Myślę, że w redakcji Radio Opole, jakby tak zebrać wszystkie osoby i poprosić ich o tą ocenę, to byłyby takie same rozbieżności. I teraz w dobrym podręczniku zestawi się te dwie skrajne opinie i powie, zastanów się, tu nie chodzi o to, która z nich miała rację, ale żebyś miał świadomość, że do tego wydarzenia z 89 roku, które twoi dziadkowie pamiętają bardzo dobrze, bo to była część ich dorosłego życia bardzo ważna, niektórzy podchodzą jako ci, którzy byli częścią tamtego systemu i im się walił świat na głowę, bo on pracował na przykład w służbach, a za pół roku te służby zostały rozwiązane, a drugi był tym, którego na demonstracjach o wolną Polskę pałowano. I oni na ten sam 89 rok będą spoglądać zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, pisarstwo podręcznikowe to jest sztuka, tak bym to określił. Mm-hmm. Dlatego mamy tą wielką przyjemność, że na tą konferencję przyjedzie kilku autorów podręczników, wśród nich takie osoby jak profesor Stanisław Rożek czy profesor Jarosław Kłaczko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To są panowie, których podręczniki sprzedały się w nakładzie kilku milionów. Ja myślę, że nawet Remigiusz Mróz miałby problem, żeby ich przebić, choć oczywiście ktoś powie, no bo uczniowie musieli je kupić. Jeżeli nawet z tej każdego roku kilkuset tysięcy młodych ludzi, powiem mało ambitnie, ale powiem, 10% młodych ludzi solidnie przeczytało podręcznik, z którego korzystało, to i tak każdego roku to jest kilkanaście tysięcy młodych ludzi w Polsce, którzy mieli solidną dawkę wiedzy, o której mogli podyskutować z nauczycielem, jeżeli na to pozwalał. A jeżeli przeczytali w podręczniku, bo ta historia najnowsza jest najbardziej ciekawa, i przeczytali o tym, że lata 80. XX wieku to była stracona dekada, patrzą na tego swojego tatę, a ty ile miałeś w latach 80.? No, dzisiejszy uczeń szkoły może powiedzieć, no ja miałem lat wtedy 10. Pamiętasz coś? Tak. Że nie było pomarańczy, że nie było papieru toaletowego, czyli stracona dekada. No bez wątpienia pod tym względem tak. I nagle wracają temu młodemu człowiekowi, temu, który był wtedy młodym człowiekiem, wspomnienia z tamtych czasów i mówi, weź no pokaż tę książkę. Patrzy i czyta i mówi, no dokładnie, to pamiętam, ale jeszcze bym dodał to, bo jeszcze nie było tego. A jak mieszkaliśmy na Śląsku, to mogliśmy widzieć tych, którzy mieli paszport i mogli wyjechać, jak oni przywozili na święta pomarańcze w takim kolorze, jakich myśmy nie widzieli, bo u nas były bardziej zielone
16: niż pomarańcze. Przepraszam, od razu pan mówi, a ja od razu widzę sąsiadkę, która mieszkała na parterze i miała rodzinę właśnie w Niemczech. I do dziś pamiętam, jak wychodzimy i to, żeby jeszcze zjadła w domu, nie no, żeby przecież się pochwalić, to wyszła specjalnie na dwór i obiera tę pomarańczę i je. I minęło 50 lat prawie, a ja do dzisiaj to widzę, jak pan tylko o tym mówi. Taki to był szok wtedy, że ona coś takiego ma i je. Albo pachnącą gumkę, prawda, w piórniku, takie różne fikuśne. I mam zwykłą białą, taka jaka była, jeszcze się kruszyła niestety. Więc tak, to prawda, to działa na wyobraźnię, się zgadzam. Tutaj od razu się usprawiedliwię, bo to tak zabrzmiało być może niefortunnie. Nie chodzi oczywiście o to tak, bo ja lubię prowokować. Chodzi o to, że oczywiście daty są potrzebne. Dlatego, że no muszę wiedzieć kiedy, ale dobrze jest wtedy właśnie wiedzieć w jakim kontekście i co działo się też w innych miejscach na świecie. To, co pan tutaj już wspomniał, bo wtedy dopiero zaczyna mieć to sens. No, nikt nie jest taką samotną wysepką, że tylko tu się coś dzieje. Oczywiście lokalnie może tak być, jak się pokłóci pleban z kimś tam, prawda, albo jakichś dwóch chłopów o miedzę. No to tak, to rzeczywiście to jest problem lokalny. On się może przerodzić w jakiś bardzo duży. A tak. Ale generalnie daty są nam potrzebne. Ja nawet myślę, że dalej bym o krok poszedł i powiedział, że tych samych dat konsekwentnie powinno się też uczyć w innych przedmiotach, takich jak język polski, lekcje plastyki, bo wtedy dopiero zaczyna się pełnia, ten uczeń zaczyna ogarniać świat, bo...
17: Łączyć te kropki.
16: Łączyć kropki, dlatego że teraz wielka debata o lalce, czy tak mówiono, czy tak nie mówiono, prawda? A co z tą orzeszkową? Jej tam w ogóle nie może być. Ci, którzy posiadają wiedzę historyczną, oczywiście od razu wytykają błędy. Artyści bronią, że to jest wizja artystyczna. No,
17: rzeczywiście... A nie podręcznik historii.
16: A nie podręcznik. I tutaj właśnie dobrze jest czasami to pamiętać, że to nie jest podręcznik. To jest film. Jeżeli z niego oglądamy, to z pełną świadomością powinniśmy, że on nam nie zastąpi. Nie możemy przyjść na lekcję i powiedzieć później ty borsuczy, prawda, jak to już krąży po internecie. Troszeczkę przykre, że jedyne co krąży to wulgaryzm, którego używa główna bohaterka. Ale właśnie, pytanie. Wokulski tam wtedy jest, jego przyjaciel odkrywa jakiś lotny metal i tak dalej. My musimy wiedzieć, że to jest wiek przemysłu, techniki, że tego typu odkrywców, wręcz współczesnych alchemików, ludzi parających się nauką, naprawdę było sporo. I jakie wtedy były odkrycia? A co rzeczywiście wymyślono? A kiedy był telefon? Bo mówimy, no tak już paradoksalnie, ale wczuwając się w młodego człowieka, powiemy o zamachu majowym, no to żeby nie było później, czy też przewrocie majowym, że a to nie mógł mu wysłać SMS-a, prawda? Wydaje się dla nas, no nikt tak nie powie. No ja zaczynam w to pomalutku wątpić, że nikt tak za chwilę nie powie. A w ogóle były telefony? Czy nie było telefonów, prawda, w tym czasie? I zaczynają się naprawdę, dlatego ja uważam, że nawet właśnie powinno się uczyć takiego datowania, ale po to, żeby ogarnąć, zrozumieć świat, to nie powinien być warunek tylko i wyłącznie, że tylko to muszę wiedzieć, żeby przejść z klasy do klasy, że tylko wykuję daty, no bo te daty, jeżeli za tym nie idzie pogłębiona wiedza, analiza, to myślenie, o którym pan mówi, no to mimo wszystko na samych datach będziemy nadal tą osobą, która wstanie po roku z łóżka bez chodzenia i się przewróci jednak. No to jest taka wiedza, za którą nie pójdzie głębsza refleksja. Więc myślę, że tutaj o to jednak też chodzi. Tak jak pan mówi o tych wszystkich nowych też technologiach, ja od razu powiem, będą o tym rzeczywiście też wykłady. Między innymi będzie dr Bartłomiej Janicki, podręcznik z AI, cyfrowy tutor ucznia, ze znakiem zapytania.
17: Doktor nauczyciel też o polskim.
16: Reinterpretacja funkcji podręcznika do historii w świetle nowego modelu absolwenta oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Więc tak, no to jest dla mnie oczywiście naturalne, że wiedząc, że taki stan rzeczy jest, to nie jest tak, że zabronimy dzieciom telefonów. Zresztą te telefony są zabronione z innych powodów, że gdybyż one jeszcze chciały pogłębić swoją wiedzę, prawda, coś znaleźć, okej, ale wiem, że najczęściej to służyło nie do tego, żeby wspomagać swoją naukę, ale zajmować się czymś innym na nudnej lekcji, no więc tutaj jestem absolutnie za. A przy okazji powiem, że oczywiście wykład mojego gościa, pana profesora Marka Białkura, też będzie szkolny podręcznik historii w Polsce na przestrzeni XVIII-XXI wieku, biografia dydaktyczna. Więc będziecie państwo mogli posłuchać, bo uwaga, konferencja będzie streamowana.
17: Tak, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, jeden z trzech organizatorów, zapewnia właśnie taką transmisję. No przy 50 blisko prelegentach z całej Polski nie jesteśmy w stanie wszystkich fizycznie zaprosić. Natomiast biorąc pod uwagę te zdobycze XXI wieku, każdy, kto będzie chciał, może odpalić swojego smartfona, laptop stacjonarny, komputer i być z nami poprzez taką namiastkę, później będzie to do odtworzenia, a w przyszłym roku, jak przystało na dobrą konferencję, planujemy materiał pokonferencyjny, gdzie te wystąpienia plus to, co będzie w dyskusji, ukaże się w formie książki, która zostanie wydana.
16: A ja powiem jeszcze od siebie, że ja będę chciał na pewno przynajmniej kilkoro z prelegentów zaprosić do rozmowy. Najchętniej porozmawiałbym z wszystkimi, no ale to jest niemożliwe. Konferencja trwa, przypomnę, 2 dni, 15-16 października. Prelegentów około 50. No, nie ma fizycznej możliwości, żeby każdego zaprosić porozmawiać. A są naprawdę tematy wyśmienite. Dziecko, a sprawa polska o odbiorze podręcznika. Mamy też, i to myślę będzie bardzo gorący wykład i bardzo potrzebny, relacje polsko-ukraińskie w narracji podręcznikowej historii. Bo tutaj też musimy uwzględniać i pamiętać, że dla nas ważne fakty, pamiętane z podręczników, pan już o tym wspomniał, o tej roli i znaczeniu podręcznika historii. Nam się wydaje, że skoro to jest u nas w podręczniku, to wszyscy o tym wiedzą, wszyscy się nad nami pochylą i wszyscy nas
17: zrozumieją.
16: Jest
17: dokładnie odwrotnie.
16: Jest dokładnie odwrotnie. Każdy pisze swój podręcznik i wybiera tam rzeczy dla siebie, ze swojego punktu istotne, a czasami też niestety w różnych okresach, zwłaszcza kiedy nie ma wolności, nie ma swobody, rzeczy też przydatne propagandowo czy politycznie. Sam zresztą wspominam, o tym w jednej w audycji też powiedziałem, podczas rozmowy z austriacką pisarką. Ona uświadomiła mi, że w Austrii w podręcznikach wojna wybuchła w roku 1938. Gdyby tam zapytać z tą ankietą słynną dziennikarską, prawda, nasz dziennikarz pojechałby tam i zadał pytanie, a kiedy wybuchła II wojna światowa, to by się zdziwił, jakby dowiedział się, że w 1938.
17: Dla nich Rosji w 1941.
16: A w Rosji w 1941, dokładnie. I już mamy teraz do tego samo zadanie pytania, już kiedy wybuchła II wojna, okaże się, że zdania są mocno podzielone z różnych oczywiście.
17: A to wydaje się być taki oczywisty fakt.
16: No właśnie, nie ma rzeczy oczywistych. To zresztą jest fascynujące w historii, kiedy się nad nią głębiej zastanowić, że wydawałoby się, że skoro mamy już daty i wydarzenia, to wszystko jest oczywiste. Gdyby to wszystko było oczywiste i te daty by nam wystarczyły, to przepraszam, ani pana koledzy, koleżanki nie mielibyście już dawno co robić. Moglibyście badać ewentualnie najnowsze wydarzenia, a cała reszta no przecież jest ułożona. No nie, i
17: szczerze,
16: tutaj,
17: przepraszam, że się wcinam, ale chciałbym, żeby tak było, bo gdyby faktycznie ludzie potrafili się zgodzić co do elementarnych nawet faktów, to z przyjemnością czytalibyśmy o tym, ale to by nas nie dzieliło. Ja pamiętam, jak idąc na studia historyczne w 1993 roku byłem pytany, jako też laureat Olimpiady Historycznej, no ale dlaczego nie na prawo? Ja mówię, bo dla mnie prawo jest nudne. Dla mnie ciekawa jest historia. Ona się pisze na naszych oczach, my ją tworzymy, ale też czytając już wówczas od paru lat książki historyczne, miałem świadomość tego, że to jest też zajęcie, które nie tylko będzie fascynujące, ja tak ciągle je postrzegam, ale też które będzie dawało pracę i pieniądze. Ja żyję od ponad 30 lat historii i nie narzekam, ale łączę, tak jak powiedział Konfucjusz, tą kwestię. Wybrałem sobie zajęcie, które daje mi przyjemność i de facto nie pracuję. Ja nie traktowałem zajmowania się historią. Czytania artykułów, czytania książek, rozmawiania z ciekawymi ludźmi, dyskutowania na różne tematy, spotykania się z młodzieżą w szkole, spotykania się ze studentami, można powiedzieć, ja życzę każdemu tego typu zajęcia, ale właśnie to, co powiedziałem, gdyby było tak, że my jesteśmy w stanie ustalić sobie pewne kwestie, czyli na przykład w relacjach polsko-niemieckich mówimy, no okej, te granice się przesuwały, wiemy jak to wyglądało, wiemy ile ludzkich istnień to kosztowało. I może wystarczy. I od tego momentu my to traktujemy jako historię, zamknięty rozdział i nie próbujemy tego wykorzystywać do bieżących rozgrywek. A jak komukolwiek przyjdzie na myśl, żeby podnieść rękę na kogoś drugiego, no to niestety traktujemy go jak tego, którego się zawija w kaftan, tak jak idiotę. Ale tak nie jest, dlatego widzimy, co się dzieje. Ja powiem szczerze, użyję tego słowa, jestem przerażony. My przecież wydajemy miliardy w Europie i na świecie na broń. Po co to robimy? Przecież wiemy, do czego doprowadziły zbrojenia przed II wojną światową. 60 milionów ludzi straciło życie w ciągu niecałych 6 lat. Przed I wojną światową tak samo zaczęto podbijać bębenek, 11 milionów ludzi poszło do piachu albo na dno mórz i oceanów. Przecież my dzisiaj zamiast inwestować w loty w kosmos, zamiast inwestować w medycynę, zamiast inwestować w ludzi starszych, którzy potrzebują dobrej opieki medycznej, to my się onanizujemy kolejnymi czołgami. To jest jakieś szaleństwo.
16: Znaczy ja akurat pana przerażenie podzielam. Przyznaję, że też mnie to wszystko przeraża, bo ktoś może powiedzieć oczywiście jakimś naiwnym idealizmie, wierzę w dobro, że ono zwycięży. Ja uważam, że gdybyśmy czytali dobrze i rozumieli historię, bo to generalnie to, co pan powiedział, jest doskonałą puentą też naszej rozmowy. Po to są podręczniki historii, dlatego tak bardzo zależy na tym, żeby nie tylko kojarzyć daty, ale też właśnie skutki. Co się tak naprawdę stało i dlaczego się stało, bo kiedy wydawałoby się, zrozumiemy przyczyny, poznamy, zobaczymy, co legło u podstaw wielkich ludzkich tragedii na całym świecie, na przestrzeni wieków, to teraz tego unikniemy, no bo zakładam, że poza osobami, które rzeczywiście kwalifikują się do zamknięcia w kaftan, większość normalnych ludzi, jeżeli ma rodzinę, dzieci, chce dobrze żyć. Chcę, żeby było coraz więcej dobrych lekarstw, lepsza służba zdrowia, żeby jeździć w ciekawe miejsca na świecie, żebyśmy się kochali, lubili, szanowali, miło spędzali czas, prawda? To dla mnie to jest naturalne. Ja tak bym właśnie chciał. Ostatnią rzeczą, jaka mi przychodzi do głowy, to to, że jest mi za ciasno w moim mieszkaniu, w związku z tym zabiorę komuś.
17: Sąsiadowi jest naprzeciwko.
16: Tak, a jak nie będzie chciał oddać, kogo tego zabije. No przecież pomyślmy, że konsekwencją tego wszystkiego jest właśnie takie myślenie. Ja to upraszczam, ale konsekwencje...
17: Ale to jest bardzo dobry przykład.
16: Ale to tak właśnie jest. No przecież bzdura zupełna. A te wszystkie konflikty do tego się sprowadzają. Możemy z tego wyłączyć, powiedzmy, wojny religijne, bo tutaj włączyła się po prostu rzecz zupełnie inna. Nie będziemy dzisiaj tego analizowali, ale tutaj już nie ma mowy o jakimś przekonywaniu się. Nagle dla jednych schizma, odejście, strata kasy, wpływów. No nie, nie, nie możemy na to pozwolić. Trzeba ich spacyfikować.
17: Tak, że jeżeli mogę taki apel. Aha. Ja robiłem takie ćwiczenie. Czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy to jest internet. Ilość informacji negatywnych. Wykolejony pociąg. Zginął jadąc na hulajnodze. 2 ofiary w Kijowie, 6 w Charkowie. Kolejny konflikt gdzieś w Afryce. Kolejna sprawa do prokuratury. Jeżeli normalny człowiek tego słucha i chłonie każdego dnia, on za jakiś czas nie może być normalny. Dla niego pozytywna informacja nie będzie żadną informacją. To jest, przepraszam, ale mój dramatyczny apel, który wygłoszę też na tej konferencji z prośbą o to, żebyśmy w podręcznikach pokazywali, no właśnie tak jak pan redaktor powiedział, większość ludzi chce żyć normalnie. Nikt z nas, nawet jeżeli jest zabukowany w stronę jednego lub drugiego polskiego polityka, to jakbym powiedział, słuchaj, ale jeżeli dalej tą drogą pójdziesz, to za chwilę twoje dziecko padnie ofiarą sąsiada, dlatego że właśnie będziecie tak mocno podzieleni. Nikt by tego nie chciał, a jednocześnie nie mówimy. Ja mówię o tym, żeby ten środek rozsądny, który dzisiaj wydaje się być taki malutki i zdominowany, nawet co widać w sondażach politycznych, żeby on się zaczął rozpychać. Rozpychać, ale właśnie językiem mówiącym takim, że nie, że my się po prostu na to nie zgadzamy. Że nie może być tak, że przez 10 minut serwisu radiowego czy 30-minutową audycję informacyjną w głównych mediach, my mamy na 15 informacji, mamy 15 informacji negatywnych. Ludzie nic dobrego nie robią. Gdzie w tym samym czasie 95% ludzi wykonuje pożyteczne rzeczy. Koła gospodyń wiejskich funkcjonują, biblioteki, lekarze w 999 przypadkach na 1000 skutecznie ludzi leczą, ale pokazuje się ten jeden, kiedy faktycznie doszło do jakichś powikłań, czasami ludzkiego błędu. On się zdarzył. Od tego są ubezpieczalnie. To jest na pewno dramat. Ale nikt nie pokazuje tych 999 i my się dziwimy, że mamy jakieś ruchy antyszczepionkowe czy inne, bo o tym się ciągle mówi. Nawet nie ma minimalnej symetrii i równowagi pomiędzy tego typu informacjami i niestety podręczniki historii również takiej presji ulegają. To jest w większości przypadków to jest jedna wielka historia wojen i konfliktów. A temat o kulturze to jest ostatni temat wrzucany i nawet obecne ministerstwo i poprzednie dokładnie tak samo jak mogły. Jak coś obetniemy, no to obetniemy to, bo to jest takie nieemocjonujące. No to nie powiem czego.
16: A emocjonujące jest, tylko trzeba nawet myśleć, że chcieć po prostu się przekonać, znaleźć odpowiednie miejsca. Tak jak pan wspominał, jest sporo też różnego rodzaju podcastów. Naprawdę dziś, jak ktoś się czymś interesuje, można dotrzeć do naprawdę potężnej wiedzy przekazywanych przez ludzi z pasją, albo po prostu sięgnąć po książki, bo przy okazji powiem, dziś już o tym nie powiemy, ale pan profesor to oczywiście autor też książek, współredaktor wydawanych i przez Instytut Śląski, i przez Uniwersytet Opolski, więc naprawdę jest sporo lektury, ale musimy już kończyć. Ja powiem tak, ja trzymam kciuki i wierzę w to, że ta konferencja przyniesie owoc, bo te kilkadziesiąt osób pójdzie dalej w świat. Będzie myślę, dobrze. Tego sobie życzmy, żeby było coraz lepiej, żebyśmy rzeczywiście rozumieli coraz lepiej historię. No i się najzwyczajniej kochali, dążyli ku dobru. Jako przykład, niedawno rozmawialiśmy zresztą, bo też

0: pracujących tutaj w opolskich szkołach, na uczelni, zaszczepił to zainteresowanie podręcznikiem jako bardzo ważną pomocą dydaktyczną, którą jeżeli się lekceważy, to później niestety zbiera się takie efekty, jakie często mamy miejsce, że nie tylko brakuje wiedzy, brakuje umiejętności, ale krótko mówiąc, ktoś na najbardziej elementarne pytanie mówi, spieszę się na pociąg.
1: Mhm. Dobrze. Ja do tych pozdrowień dołączam po prostu. I panie profesorze, bardzo dziękuję. Tak jak mówiłem, ja na konferencję się wybieram. Na pewno będę chciał niektórych gości zaprosić, porozmawiać, a państwo będziecie mogli skorzystać ze streamingu. Wszystko to jeszcze wam przypomnę też w kolejnych programach. I dla przypomnienia, formalnie profesor Marek Białokur był moim i państwa gościem. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję, spokojnej nocy.
1: I państwu też życzę już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach już godzina 22 pora, więc na serwis informacyjny. Premier o nożowniku z Jarosławia. Do 17 października można głosować na zadania w budżecie obywatelskim Opola. Wilczyce z Unii Opole gotowe na siatkarskie rozgrywki w kraju i Europie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Rano nożownik zabił na terenie opactwa księdza i ranił 4 osoby. Premier mówił, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
2: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. To niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Dodał, że jej sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. A w Krakowie premier wsparł dziś kandydatkę

0: Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Monikę Piątkowską.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Docierają do nas informacje z wielu źródeł, że Rosja przygotowuje w tym roku coś dużego, ostrzegł wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Waszyngtonie w amerykańskim think tanku. Szef polskiej dyplomacji ocenił też, że obecna rosyjska strategia ma prawdopodobnie na celu odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu, stąd ataki blisko polskiej granice. Docierają do nas informacje wywiadowcze z wielu źródeł, że Rosja szykuje w tym roku coś dużego. Uważamy również, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć obywatelom, zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się zmobilizować. Szef MSZ-u przebywa w Nowym Jorku w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. W alercie informuje, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo wojskowe. RCB zapewniło, że sytuacja jest monitorowana.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Do 13 października trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Wśród 71 zgłoszonych projektów 31 jest ogólnomiejskich, a 40 dzielnicowych. Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicy, w której się mieszka, przypomina Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
2: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach.
0: A pula budżetu obywatelskiego Opola opiewa tym razem na ponad 8 600 000 złotych, z czego 2 miliony złotych przeznaczono na zadania ogólnomiejskie, a 6 600 000 złotych na dzielnicowe. Głosować można przez stronę bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz innych jednostkach miejskich. Siatkarki Unii Opole zaprezentowały oficjalnie skład drużyny, który rywalizować będzie w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet oraz w Lidze Mistrzyń elitarnych rozgrywkach na Starym Kontynencie. Wilczyce zmierzą się w grupie m.in. z triumfatorkami ostatniej edycji Ligi Mistrzyń z zespołem Wakif Bank Stambuł, mówi Bartłomiej Dąbrowski, szkoleniowiec opolskiej drużyny.
3: Natomiast też stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat, także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
4: Ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
0: Dodaje Klaudia Łyduch, libero opolanek. Pierwszą kolejkę nowego sezonu ligowego zaplanowano na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie Hepika Police.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach na razie bez zmian. Temperatura wciąż w granicach 11-11,5 stopnia Celsjusza. Może też przelotnie popadać. Ciśnienie wzrosło natomiast do 1020 hektopaskali i nieco mocniej wieje. Teraz wiatr jest umiarkowany, ale kierunek się nie zmienił. Nadal wieje z zachodu. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Też miejscami możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Mogą też wystąpić mgły. Będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Na termometrach w nocy od 9 do 11 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień i psycholog. Ponad 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Podkreślam, że ponad ćwierć wieku. Niedawno ośrodek obchodził swój jubileusz. No i tam właśnie przyjechały osoby, które szczęśliwie ukończyły terapię. Miałem okazję rozmawiać z dwoma osobami, które należały do tych pierwszych roczników, którym się udało rozstać z uzależnieniem. Przedsmak tych relacji przekazałem tydzień temu, natomiast dzisiaj bardzo mocny fragment rozmowy z jedną z matek pacjenta, który właśnie rozpoczął terapię w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Myślę, że szczególnie panie, które teraz nas słuchają, może to ująć za serce, a będzie to relacja pani Elżbiety.
1: Byłam tak prawdopodobnie książkowym przykładem, jak rodzic dowiaduje się na końcu, że jego dziecko ćpa i jest uzależnione od substancji psychoaktywnych, ponieważ na samym początku, jak on miał te kilkanaście lat, jeszcze właściwie był na końcówce szkoły gimnazjalnej, bo on był jeszcze gimnazjalistą. Wiedziałam, że coś się z nim dzieje, ale jakby zwalałam to na bunt nastoletni, burzę hormonów. No wiadomo, dzieciaki bywają czasami niegrzeczne, trzeba je wychować, utemperować te charaktery i tak dalej. On od zawsze był takim rozwierconym dzieciakiem, więc na początku też mi się wydawało, że jego temperament bierze górę nad nim i ta burza hormonów. I właściwie na samym końcu się dowiedziałam, że moje dziecko ma problem z narkotykami. Oczywiście specjaliści pozwolili mi oczy otworzyć, wtedy szybko zainterweniowałam, pomogła mi pani psychiatra, pomogła mi pani doktor ze szpitala. Skierowaliśmy go do takiego młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Tam był przez rok, po skończeniu tej terapii przez jakiś czas się zachowywał, można powiedzieć, poprawnie, ale dalej wrócił do tego środowiska, niestety, z którego pochodziliśmy, gdzie mieszkaliśmy, w którym niestety zaczynał swoją przygodę z substancjami różnego rodzaju. A przez te ostatnie kilka lat, no to właściwie tylko następował regres w jego zachowaniu. Próbował sam. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, żeby mimo wszystko podjął terapię. Zawsze starałam się być wsparciem dla niego, aczkolwiek były różne epizody w jego życiu. Bywały takie gorsze, były i zatrzymania, aresztowania, była kara pozbawienia wolności, była kara ograniczenia wolności. Ale wciąż widziałam, że on sobie sam nie radzi. Jednak uzależnienie i zażywanie substancji psychoaktywnych działa strasznie deprecjonująco na organizm, na psychikę młodego człowieka. Syn mi się przyznał, że pierwszego skręta zapalił, jak miał chyba około 14 czy 15 lat. Później pojawiły się inne narkotyki, czyli miał lat 16. W wieku 17 lat był w ośrodku socjoterapii dla dzieci i młodzieży przez rok, a po wyjściu, w momencie, kiedy osiągnął pełnoletność, podjął decyzję o leczeniu tak naprawdę dopiero po 5 latach takiego świadomego dorosłego życia, czyli teraz w wieku 23 lat dopiero. Można tak powiedzieć, że ten jego kontakt z substancjami psychoaktywnymi, no może 10 lat nie, ale takie 8... Na pewno tak, to na pewno już trwa to tyle czasu. I właściwie już sama nawet traciłam możliwości pomocy mojemu synowi. Nie wiedziałam, co właściwie mam robić, bo stosowałam metodę i kija, i marchewki, i trochę przymus, i trochę krzyki, i rozmowę, i łzy. I sama nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. Właściwie doszło do tego, że ja już byłam na takim etapie, że ja musiałam skorzystać z pomocy psychoterapii. Chodziłam do pani jako osoba współuzależniona, ponieważ właściwie ja sama sobie przestałam radzić jako rodzic w tej sytuacji. Było mi na tyle ciężko, bo właściwie straciłam już nadzieję w pewnym momencie. Chociaż nie ukrywam też, że dużo mi wiara pomogła, wyjechałam do Medjugorje i chyba poprosiłam też Matkę Boską o łaskę i chyba go oddałam w ręce też Matki Bożej. Dlatego mój syn w tym roku, w tym czasie, gdy ja byłam właściwie w Medjugorje, podjął decyzję o podjęciu terapii, co jest dla mnie po prostu naprawdę cudem, bo już bałam się, że chyba nigdy to nie nastąpi. Dlatego bardzo się cieszę, ale wciąż go wspieram. Chcę być przy nim. Właściwie mamy tylko siebie, bo on wychowywał się bez ojca. Zawsze chciałam być też dla niego wsparciem, wzorem. I wie pan, właściwie byliśmy taką rodziną, można powiedzieć, normalną, nie? I starałam się też, żeby mojemu dziecku nic w domu nie brakowało. Owszem, może dużo pracowałam, może mało czasu mu poświęcałam. Przez to też miałam ogromne wyrzuty sumienia, że może z mojego powodu, że może mnie nie było w domu wystarczająco jako matki, że może mu czegoś nie dałam, że może mu bajki wieczorem nie przeczytałam, bo nie miałam siły. Nawet do tego stopnia miałam wyrzuty sumienia, że przerabiałam to właściwie przez... przez rok terapii dla osób współuzależnionych. było mi na tyle ciężko, że miałam takie poczucie winy ogromne w sobie, że to może z mojego powodu, nie? Że byłam niewystarczająco dobrym rodzicem, niewystarczająco dobrą mamą, niewystarczająco dużo czasu mu poświęciłam, może coś przeoczyłam, czegoś nie zauważyłam w pewnym momencie. To jest dla rodzica straszne, straszny ból.
0: A tak z dystansu, co by pani zmieniła? Czy to poczucie winy pani zdaniem jest uzasadnione? Czy znalazła pani jakieś wytłumaczenie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo będąc też młodą osobą, młodą mamą, mając małe dziecko, no chce się dać temu dziecku takie poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, musimy żyć, musimy coś jeść, musimy płacić rachunki, więc jakby to jest zupełnie naturalne. Ja to zawsze mówiłam, nikt nam nie daje na porodówce instrukcji obsługi tego dziecka, więc wielu rzeczy my jako rodzice, jako mamy, nie wiem jak ojcowie, ale my mamy, uczymy się po prostu intuicyjnie tak naprawdę. No owszem, wynosimy dużo z naszych rodzinnych domów, natomiast nikt nam nie mówi, jak my mamy te dzieci wychowywać, więc uczymy się też na własnych błędach. Moja pani terapeutka, no mówię, ze mną pracowała z tym poczuciem winy właściwie prawie rok i ciągle mi tłumaczyła, mówiła: pani Elu, normalne, że ma pani poczucie winy, bo jest pani normalną osobą, no trzeba by było być psychopatą, żeby nie czuć takich emocji, ale z drugiej strony jako rodzice, normalni rodzice, nigdy nie chcemy dla naszych dzieci źle. Nie działamy celowo, my celowo ich nie krzywdzimy. Jeżeli my popełniamy błędy, a to jest naturą ludzką, to nie jest celowe działanie, żeby skrzywdzić nasze dziecko, żeby nie poświęcić mu czasu. My nie mamy tego, właściwie takiej świadomości chyba nawet do końca.
0: To czas dopiero pokaże, że to nie było akurat najważniejsze.
1: Owszem, to czas pokazuje. Może rzeczywiście dzisiaj bym tą bajkę przeczytała, mimo tego, że nie miałabym siły na tą bajkę, poświęciła więcej czasu dziecku, może więcej bym poświęciła czasu na rozmowy, nie wiem, na wspólne pasje, może bym wtedy szybciej coś zauważyła, albo by nie było miejsca na to, przestrzeni na to, żeby moje dziecko się zainteresowało narkotykami. Nie mam pojęcia, ale czasu już nie cofnę, więc też nie chcę żyć w takim poczuciu, że a co by było gdyby, bo to też nie ma sensu już. W przyszłości nie zmienię, mogę tylko zmienić to, co jest teraz, to, co będzie w przyszłości. Owszem, jeśli chodzi o mnie, o moją samą osobę, uzależnienie syna, mam wrażenie, że też mnie umocniło, to po pierwsze, a po drugie też sprawiło, że ja jestem lepszym człowiekiem. Jestem też bardziej wrażliwa na to ludzkie cierpienie. Widzę młodych ludzi na ulicach, widzę czasami ich zagubienie, bo też taki dzisiaj świat jest paskudny, nie? Że nie mam tym dzieciakom nic do zaoferowania. Czasami rodzice gdzieś może pomijają jakieś takie potrzeby swoich dzieci, czegoś nie zauważają w odpowiednim momencie. Sama nie wiem. Nie chcę nikomu udzielać żadnych rad, bo to nie o to chodzi. Każdy ma inną sytuację w domu, każdy ma inną sytuację rodzinną. Ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest wsparcie dla tej osoby, bo to jest w końcu choroba. To nie jest zła wola tych dzieciaków naszych, czy już nawet dorosłych osób uzależnionych. Substancje psychoaktywne tak je zmieniają. Wie pan, co mój syn mi powiedział parę dni temu? Rozmawialiśmy przez telefon. Ja się go pytam, jak się, synu, czujesz? On mówi, że co, mamo, dziwnie, zaczynam czuć emocje. Zaczyna czuć emocje, które wcześniej sobie korygował substancjami psychoaktywnymi. Jak ja mogę być na niego zła?
0: A jakie to były emocje? Czego się bał albo nie potrafił wyrazić?
1: Właśnie myślę, że będzie to pogłębiał tutaj na terapii. Nie zawsze mi chciał mówić o tych wszystkich swoich rzeczach. Czasami rozmawialiśmy, ale to na pewno było takie, ja mam wrażenie, próba dowartościowania się, zamaskowania różnych emocji. Kiedyś mówił, że mu dzieciaki w szkole dokuczały, chciał się czuć lepszy, więc zaczął na początku jarać trawę, bo mu się wydawało, że jak zacznie jarać trawę, to będzie fajny jakiś kumpel, ziom albo komuś się przypodoba. Nie mam dla tego pojęcia tak naprawdę, nie? Mam nadzieję, że on to tutaj to zgłębi. Ale mówi, że się czuje dobrze, czuje się bezpiecznie, czuje, że chce tej terapii, że potrzebuje. Rozmawiamy teraz, dzisiaj właściwie spędzamy ze sobą którąś godzinę z kolei, cały czas rozmawiamy, a jestem przeszczęśliwa, że on tutaj po prostu jest. Będę mu zawsze kibicować, zawsze go wspierać, trzymać kciuki. Jest dla mnie najważniejszy. A najbardziej, co boli rodzica, to chyba to właśnie to cierpienie dziecka i to, jak się właściwie niszczy, jak swoje życie i zdrowie niszczy, i to na własne życzenie. Straszne. To jest dla rodzica, dla kochającego rodzica chyba największe cierpienie, że jego dziecko, właściwie można powiedzieć, że na jego oczach umiera. Dwa razy miałam z nim taką sytuację po powrocie do domu, że myślałam, że on nie żyje. Tak był naćpany. Ilekroć dzwonił jakiś telefon do mnie albo ktoś do drzwi, a syna mojego nie było w domu, bo na przykład miał tak zwany cuk i czasami nie odzywał się do mnie przez jakiś czas. Szczerze, ja miałam czasami strach, że jak otworzę któregoś razu drzwi, to ktoś mi powie, że on nie żyje na przykład. To było straszne, bo czasami to po prostu rzeczywiście czekałam na telefon dosłownie jego śmierci, nie? Bo wiedziałam, że gdzieś się szlaja po różnych dziwnych miejscach, dziwnych środowiskach, z dziwnymi osobami. Okrutne uczucie dla rodzica. Ja bym prosiła, żeby osoby współuzależnione przede wszystkim pamiętały o tym, że osoba uzależniona jest świetnym, po prostu świetnym, najlepszym na świecie manipulatorem i kłamcą. I sprzeda nam każdą informację, każdy kit, w który rodzice czy rodzina uwierzą. I przede wszystkim myślę, że osoba współuzależniona również potrzebuje wsparcia i terapii. I to jest bardzo kluczowe, bo myślę, że ja bym sobie sama też nie poradziła, gdybym z tej pomocy nie korzystała.
0: W jaki sposób wpadliście na trop Monaru w Graczach?
1: W momencie, kiedy byłam na pielgrzymce w Medjugorje właśnie w tym roku, to kilka tygodni temu, to była moja po prostu duchowa intencja, z którą tam pojechałam. I któregoś razu, to był chyba trzeci dzień pobytu, syn zadzwonił i oznajmił, że chciałby jednak podjąć terapię. Ja absolutnie zaczęłam natychmiast działać i właściwie kuć żelazo póki gorące, bo skoro on chce, to właściwie nie ma nawet na co czekać. Więc to była burza mózgów, co tu zrobić. Moja przyjaciółka zna siostrę Aldonę, która z kolei jest zaprzyjaźniona tutaj z tutejszym Monarem w Graczach. I ona właśnie nas pokierowała tutaj do pana dyrektora Wojciecha i tym sposobem w ciągu właściwie chyba tygodnia od momentu, kiedy Piotr zadeklarował chęć podjęcia leczenia, to tutaj się znalazł, więc to właściwie trwało bardzo szybko. On był bardzo zdeterminowany sam w sobie i właściwie wciąż jest. Także dlatego będę trzymać za niego kciuki i modlić się i wspierać i jestem naprawdę przeszczęśliwa, że on tutaj jest.
0: To była relacja pani Elżbiety, której syn w tej chwili rozpoczyna terapię roczną w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, także jubilat, był podczas tej uroczystości. Oczywiście zna tę historię, a ja przyznam, że jest chyba jedną z najbardziej poruszających, jakie słyszałem. Mama, która powiedziała, że rodzice dowiadują się ostatni. Prawdę mówiąc, nie wiem, komu bardziej poświęcić tę audycję. Czy tej mamie, czy synowi? Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór. Myślę, że i mamie, i synowi. To znaczy, syn jest w dobrych rękach. Syn nie bierze narkotyków, syn jest na terapii, syn się leczy, syn się stara zmieniać, stara się wykaraskać z różnych takich trudnych nawyków, naleciałości, doświadczeń, które się pojawiły w jego życiu. Natomiast tutaj w tej wypowiedzi mamy... Tak, mi zadźwięczało bardzo mocno taki komunikat o potrzebie wsparcia dla rodziców, dla osób współuzależnionych, mówiąc szerzej, dla rodziców osób uzależnionych, bo rzeczywiście poruszające, wiesz, no, ja znam tę historię, ty mówisz poruszające, a ja mam za sobą 25 lat słuchania takich historii.
0: Trochę mamy wspólnego, bo ja z kolei ponad 30 zbieram takie relacje i tutaj muszę przyznać, że największego twardziela to bierze.
2: Czy zgadzam się z tym twierdzeniem, że rodzice zazwyczaj dowiadują się ostatni? No bo narkotyki pojawiają się w życiu najczęściej nastolatków. Gdzieś między 14 a 16 rokiem życia, 13 a 15 może już teraz bardziej. Więc stosunkowo wcześniej to jest taki wiek, w którym naturalnie taki nastolatek niespecjalnie ma tematy do rozmów ze swoimi rodzicami, poza jakimiś tam domowymi czy szkolnymi, ale na pewno jego życie rówieśnicze jest no jego życiem rówieśniczym, tak? I tutaj rodziców za bardzo nie chce wpuszczać, albo jak wpuszcza tylko na własnych warunkach i do pewnego momentu, więc tam jest mnóstwo takich spraw, nie wiem, osobistych, tych intymnych, tajemniczych i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba pamiętać, że ten nastolatek, który już chce budować samodzielne życie i sam podejmować decyzje o sobie, w związku z tymi tajemnicami, no szczególnie nie mówi swoim rodzicom o sprawach, o których wie, że oni tego nie zaakceptują i że będą próbowali jakoś wpływać, korygować, zabierać i tak dalej. Więc moje doświadczenia pokazują, a też pracuję z małolatami w gabinecie czy w poradni, że najbardziej boją się, że ich te tajemnice odkryją właśnie rodzice, bo ci rodzice mają realnie wpływ na to, co się może podzielić dalej, ale też mają narzędzia takiego wpływu, no takie narzędzia wychowawcze.
0: No i tutaj mam 10 punktów, uczyniłem konspekt, słuchając tej wypowiedzi. Rodzice dowiadują się ostatni i czasami tłumaczą, że to jest po prostu może burza mózgów, właśnie ten okres 12-14 lat. Czy to nie bywa zwodnicze, czy to nie usypia, nazwijmy tak może trochę dosadnie, czujności?
2: Absolutnie tak. No, skuteczność oddziaływań terapeutycznych, ale też nawet wcześniej takich profilaktycznych, kiedy już mamy do czynienia z tym, że młoda osoba, szczególnie młoda osoba bierze narkotyki, ale ewidentnie nie jest jeszcze uzależniona, bo bierze to tak raz na jakiś czas, gdzieś tam imprezowo, towarzysko, tam rekreacyjnie, jak to młodzież nazywa. Natomiast no, już jest w grupie przecież bardzo wysokiego ryzyka uzależnienia. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest uzależnienie, niż gdyby takich doświadczeń nie miała. W związku z tym, im szybciej taki młody użytkownik narkotyków trafi do jakiegoś systemu pomocy, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu, bo im dłużej trwa proces uzależniania się, czyli wchodzenia w takie nawykowe używanie, właściwie w taki proces, który finalnie kończy się całkowitą utratą kontroli nad tym używaniem, no to mamy sporo czasu na reakcję i im szybsza ta reakcja, tym większe prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek bez jakichś tam ogromnych strat zdrowotnych, prawnych, tak społecznych, wygrzebie się z tych narkotyków, z tych niedobrych doświadczeń. W związku z tym ja zawsze w rozmowie z rodzicami sugeruję, że wy znacie swoje dziecko najlepiej. Wy wiecie, jak ono się zachowuje na co dzień, jak reaguje w różnych sytuacjach, jak reaguje na stres, jak reaguje na wasze jakieś próby zaczepki takie słowne o trudnych tematach. Jeśli coś was niepokoi, ale nie wiecie co, oczywiście wiem, każdy rodzic, ja też miałem dojrzewające dzieci, tak? Też miałem takie myślenie, że niektóre zachowania wynikają po prostu z buntu, ale lampka mi się taka żółta już paliła, pomarańczowa, tak? W sensie takim, że coś mnie martwiło, jeśli mnie coś martwi, to dopytujmy. Mamy naprawdę całą rzeszę specjalistów, to nie trzeba iść do terapeuty uzależnień czy do psychologa, wystarczy zadzwonić nawet na taką infolinię, tak? Czy jakąś taką teleporadę, cokolwiek, ale podziel się jakby swoimi wątpliwościami, bo być może w tej rozmowie ktoś cię ukierunkuje na coś. Być może zwrócisz uwagę na jakieś takie niuanse, które tą taką diagnozę rodzinną, że tak powiem, przyspieszą. Bo z mojej perspektywy im szybciej, tym lepiej.
0: No i tutaj wrócę do tego swojego konspektu, bo punktem zwrotnym, jak mówi pani Elżbieta, była dopiero porada specjalistów. Ona sama no, nie zorientowała się, o co chodzi. Później dopiero wyszło, że pierwszy skręt w przypadku jej syna pojawił się mniej więcej w 14 roku życia. Czyli to takie dość stereotypowe. Nawet bym powiedział trochę z przekąsem, że jak na dzisiejsze czasy, to późno. Ale to bez komentarza. No i właśnie bardzo ważne, że pojawili się specjaliści. Ale cały proces od tego pierwszego skręta do czasu, kiedy on się sam niedawno zgłosił do ośrodka terapeutycznego Stowarzyszenia Monarch, gdzie jesteś terapeutą, trwał prawie 10 lat. Czyli zobacz, jak długo ten chłopak, nazwijmy to tak po ludzku, szarpał się z tą swoją niemocą, z tym uzależnieniem. Był jakiś ośrodek socjoterapeutyczny, było tam coś po drodze i znowu się uspokoił, i znowu wróciło i żadne metody nie były skuteczne, a najważniejsze, nie były trwałe.
2: Nie wiem, czy metody nie były skuteczne, może one nie były adekwatne albo nie były w odpowiednim czasie zaproponowane. To, o czym mówisz, dla mnie jest swego rodzaju codziennością. No ja w gabinecie czy w poradni przyjmuję 16-latków czy 17-latków, którzy zostali miesiąc wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, trzy miesiące wcześniej przyłapani na używaniu narkotyków. Najczęściej przez przypadek. Coś rodzic znalazł, albo szkoła zgłosiła jakiś problem, albo policja nagle zapukała do domu i się okazało, że znaleziono przy dziecku, nie wiem, przy jakiejś tam rewizji w parku jakieś substancje. I to dziecko trafia, ten młody człowiek, ten nastolatek trafia do mnie, do gabinetu czy do poradni i wychodzi na jaw, że on używa od 13 czy od 14 roku życia. Czyli popatrz, już mamy 2 czy 3 lata używania, w miarę regularnego używania substancji, nawet niech to będzie takie używanie weekendowe, ale regularnie.
0: Ale jeszcze dalej w konspiracji, zauważ, to jeszcze się sprawa nie rypła.
2: Cały czas w konspiracji, dopóki się sprawa nie rypła, choć w rozmowie z rodzicami, oni ujawniają, że no już od 2 lat mieli jakieś podejrzenia, ale no sami nie mieli do czynienia z narkotykami, w związku z tym, że tak powiem, nawet nie wiedzieli, na co zwracać uwagę. Czasami przymykali oko, czasami to tłumaczyli, no chociażby tym buntem nastoletnim czy dojrzewaniem. No i zazwyczaj bywa tak, że jak to wychodzi na jaw, no to rodzice zaczynają szukać pomocy. Trafiają do, najczęściej do psychologa albo do pedagoga szkolnego, albo do jakiegoś gabinetu psychologicznego. Tam się często dowiadują, że to musi być jednak terapeuta uzależnień, bo ta specjalizacja jest tutaj bardzo istotna. Trafiają do terapeuty uzależnień i teraz cały widz tkwi w tym, czy w ogóle diabeł tkwi w szczególe, bo trzeba było na tym etapie już zdiagnozować, jaki mamy poziom uwikłania w to używanie narkotyków i na tym etapie już decydować, jaka formuła terapii dla tego młodego człowieka będzie lepsza. Czy jednak ośrodek socjoterapeutyczny, czy może terapia ambulatoryjna w miejscu zamieszkania, czy może jednak w związku z uwikłaniem środowiskowym, z częstotliwością używania tych substancji, z samym procesem uzależniania, może mimo młodego wieku już powinien to być ośrodek terapeutyczny, stacjonarny, który odizoluje go fizycznie od środowiska, od narkotyków i od wszystkich zagrożeń i wyzwalaczy, które tam się znajdują. Bardzo często bywa tak, że to są takie, powiedział, epizody terapeutyczne, tak? Czyli ten młody człowiek trafia do jakiegoś terapeuty, on się tam ze 3 razy z nim spotka.
0: Jest wrażenie, że coś się poprawia.
2: Coś się dzieje, rodzice się troszeczkę uspokajają, on mówi, że no terapeuta mu nie odpowiada, bo coś tam, dobra, to poszukamy innego. Tego innego się nie znajduje przez 3 miesiące, on też przez te 3 miesiące się rozkręca w tym braniu, dalej to jest tajemnica, oni go po tych 3 miesiącach przyłapują, że on jednak znowu bierze. To bardzo często takie, że tak powiem, podskoki terapeutyczne trwają przez wiele miesięcy, a nawet lat, zanim ten człowiek potrzebujący pomocy no, trafi do takiego systemu oddziaływań terapeutycznych, które będą po prostu dla niego adekwatne, gdzie jednak realnie no, będzie duże prawdopodobieństwo, że on się z tego wygrzebie.
0: No właśnie, a co twoim zdaniem jest powodem takiej zwłoki, inercji od momentu jakiegoś podejrzenia do skutecznego działania, czyli do umówienia się z terapeutą? No bo tak jak mówisz, przeciętnie to rok, dwa trwa, taki stan uśpiony, że oni coś podejrzewali, ale to zauważ, że rodzice mówią to dopiero podczas pierwszej wizyty u ciebie, gdy już wiadomo, że on bierze. Po czym mówią ci jakoś tak, no nie wiem, my już tak coś czuliśmy albo coś, no to naturalne pytanie się nasuwa. To dlaczego państwo od razu nie przyszli, bo najwyżej co mogli usłyszeć? Proszę się nie martwić, to absolutnie nie są narkotyki, sprawa jest czysta. No i na tym się skończyło, wszyscy by odetchnęli. A oni jednak przeciągali. Jaki jest powód natury psychologicznej, emocjonalnej w tym przeciąganiu?
2: Ja myślę, że to bardzo dobrze wybrzmiało w tej wypowiedzi pani Elżbiety. Tutaj jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. To jest moje dziecko, moje w sensie osobiste dziecko. Tak, ja je urodziłam, ja je kocham. Ja chciałabym widzieć moje dziecko w dobrym świetle. Więc jakby takie złe zachowania trochę im umniejszam. Tak, trochę mam takie, że one mnie denerwują, ale staram się to zrozumieć, dlaczego moje dziecko się tak zachowuje. Oczywiście narkotyki by mi do głowy nie przyszły, więc staram się to zrozumieć przez pryzmat jakby osobistych doświadczeń, myślenie o świecie, jakiś tam przekonań i tak dalej. Drugi temat to taki, że to dziecko naprawdę się mocno ukrywa i pani Elżbieta o tym powiedziała, że oni są świetnymi manipulatorami i świetnymi kłamcami i potrafią powiedzieć dokładnie to, co chcemy w różnych sytuacjach usłyszeć. No trzecia rzecz to wreszcie chyba lęk taki rodzicielski, tak, że my się o te dzieci, że tak powiem, boimy, chcemy im uchylić nieba, a nie dostrzegamy chyba takich objawów, które na pewno są bardzo charakterystyczne dla wsiąkania w narkomanię, czyli takich objawów związanych z izolowaniem się tego młodego człowieka ze struktur rodzinnych. Od jakby coraz mniej rozmów, coraz mniej kontaktów, coraz mniej wspólnie spędzanego czasu.
0: Nowe towarzystwo jakieś szemrane, dziwne, o czym pani Elżbieta wspominała.
2: Nowe towarzystwo szemrane, ale to też nie jest tak, że to się zmienia, wiesz, z dnia na dzień. To jest proces. Ten dzieciak, jeszcze powiedzmy 14-latek, ma jakieś swoje pasje, ma jakieś swoje towarzystwo, coś tam robi, nie wiem, biega, pływa, jeździ na rowerze, po czym powolusiu się z tego wycofuje i zaczyna to zastępować innym środowiskiem. Ale to jest na tyle długotrwały proces, że tak powiem, nas to jako rodziców przyzwyczaja. Tak troszeczkę, wiesz, my jesteśmy jak po jakimś alerteku. W ogóle nie czujemy tego, tak?
0: Że, troszkę gotowanie żaby, tak?
2: Tak, że te zmiany są tak powolne, że właściwie stają się czymś naturalnym, tak? Że moje dziecko jeszcze rok temu było jakieś, a teraz jest jakieś.
0: Normalne, że się zmienia i łatwo jest to jakby uzasadnić, usprawiedliwić.
2: No tak, zdecydowanie tak.
0: No to kolejny wątek tutaj z mojej listy. Syn pani Elżbiety wychowywał się bez ojca. Była to prawie taka normalna rodzina, pani Elżbieta opisuje, że bez żadnych tam złych zjawisk. Natomiast zdawała sobie sprawę z tego, o czym mówiła, że w szpitalu położniczym nikt z kartą informacyjną nie dostaje instrukcji obsługi dziecka. I tutaj pojawiły się coraz większe wyrzuty sumienia. Cytuję, poczucie winy, bo nie byłam chyba wystarczająco dobrą mamą.
2: No to jest właściwie kwintesencja współuzależnienia, czyli takiego uwikłania w uzależnienie osoby bliskiej, że szukamy winy w sobie. Nigdy nie jesteśmy wystarczającymi rodzicami, zawsze możemy być lepszymi rodzicami, nie ma rodziców idealnych i słusznie pani Elżbieta mówi, że nikt nas tego tak naprawdę nie uczy, poza jakimiś tam wzorcami wyniesionymi z domu, z którymi oczywiście jako nastolatkowie się buntujemy przeciwko nim. Natomiast my jako rodzice uczymy się tak naprawdę na tym pierwszym dziecku być rodzicem, czasami na drugim, a czasami na piątym i nigdy do końca się nie nauczymy. Mam takie przekonanie, bo ja się zgadzam absolutnie z tym, co pani Elżbieta powiedziała, że ja przez te 25 lat nie poznałem ani jednego takiego rodzica, ani jednego. Może miałem szczęście, ale śmiem twierdzić, że chyba takich nie ma. Jeśli nie cierpią na jakieś poważne zaburzenia psychiatryczne, którzy chcieliby intencjonalnie skrzywdzić swoje dziecko. Ja nie znam takich rodziców. Wszystkie trudne sytuacje na linii dziecko-rodzic, które finalnie kończyły się jakimiś tam epizodami narkotykowymi, czy uzależnieniem od narkotyków, czy od alkoholu, czy jakimikolwiek innymi zaburzeniami, to wszystko było oparte o dobre intencje rodziców, tylko jakby sposób ich realizacji może nie był taki, jak należy. Może gdzieś te potrzeby się rozjechały jednych i drugich, ale na pewno bym nie obarczał rodziców winą za to, że ich dzieci biorą narkotyki.
0: No i w tym momencie dochodzimy do punktu, gdy pani Elżbieta mówi, że każdy rodzic powinien zgłosić się też na terapię. Ona dobitnie mówi, że nie wyszłaby z tego, gdyby nie terapia, jej terapia.
2: Wiesz, myślę, że nie każdy. Nie każdy rodzic, ale na pewno rodzic taki, mówimy o pacjentach dorosłych, którzy leczą się w ośrodku stacjonarnym albo którzy biorą narkotyki, a rodzice nie mają, czy osoby bliskie nie mają poczucia takiego w ogóle, albo czują się bezradni wobec tego używania, właśnie obwiniają się za to, szukają w sobie, że tak powiem, jakichś niedomagań, w związku z którymi dziecko bierze narkotyki. Współuzależnione osoby jak najbardziej powinny trafić do systemu pomocowego. Właściwie trudno jest mi sobie wyobrazić, że nawet jak ten syn pani Elżbiety, czy jakiejkolwiek innej pani, pójdzie na terapię, a ona nadal będzie miała taką współzależność odczuwała, to właściwie ona w pewnym momencie będzie bardziej chora od niego, jak on gdzieś tam będzie kończył tą terapię i ona nie będzie w stanie wspierać go po zakończeniu terapii, jeśli ona sobie nie poradzi z tym współuzależnieniem, bo ona nadal będzie go traktowała jak osobę uzależnioną, nawet nadal będzie przejmowała odpowiedzialność za jego życie, nadal będzie starała się mocno kontrolować to, co się dzieje. Właściwie w tym momencie problem będzie bardziej po jej stronie niż po jego stronie.
0: Ja jeszcze wrócę do samego pacjenta, do tego chłopaka. Tutaj jego mama przekazała informację, że on próbował wiele razy. Czyli popatrz, coś było jednak, no ty go znasz lepiej, no bo przecież to jest twój pacjent, że chciał się z tego wydostać. 9 lat się szamotał. Zloty, upadki, zloty, upadki. To jest takie typowe, nie da się inaczej, nie da się naprawdę za pierwszym razem jakoś skutecznie załapać tej terapii i dokończyć, czyli wyzwolić z uzależnienia. Ja przepraszam za takie na skróty, bardzo naiwne może pytanie, ale to już przecież któraś osoba przez te kilka lat naszej audycji, gdzie powtarza się ten sam schemat. Ileś lat on się wydrapywał i poległ.
2: Wiesz, dobre pytanie do doktoratu chyba, bo to jest ogromnie skomplikowany obszar, o który pytasz. Mówimy oczywiście o motywacji, o skuteczności prób terapeutycznych.
0: Wiesz, o co chodzi? O motywację, właśnie o wytrwałość, determinację, bo popatrz, ktoś skieruje tego dzieciaka, niech mu się uda, że ten chłopak, powiedzmy, pójdzie na terapię i gdzieś z tyłu głowy, a ile razy takie coś jeszcze będę przerabiać, bo po jakimś czasie znowu będzie wpadka i to może zniechęcić.
2: Krzysztofie, gdyby chcieć przeanalizować tak od strony takiej bardzo naukowej to, co się dzieje w uzależnieniach na przestrzeni ostatnich 20 lat, no to właściwie my głównie poszukujemy sposobów skutecznego motywowania do terapii i skutecznego motywowania do utrzymywania abstynencji po terapii, czyli szerzej takiego przeciwdziałania nawrotom choroby. Ja myślę, że tu jest co najmniej kilka takich kawałków, o których warto wspomnieć. Pierwsze to deklaracja pójścia na terapię wcale nie oznacza motywacji. To jest tylko deklaracja. Pamiętaj o tym, że mnóstwo ludzi ale właściwie wszystkie osoby uzależnione funkcjonują w takiej ambiwalencji, w takim niezdecydowaniu wobec samego faktu używania substancji. Z jednej strony im to robi dobrze, oni lubią ten stan. Oni właściwie lubią to nawet mało powiedziane. Oni są uwikłani jakby w związku z tym stanem. Nie potrafią bez niego funkcjonować, bo on im redukuje niedobre emocje, tak, bo dzięki temu wiele tam mają przyjemnych spraw. Z drugiej strony, im dalej w las, tym większa świadomość konsekwencji. Oni wiedzą o tym i potrafią to nazwać, jak są trzeźwi, wylistować niemalże, co narkotyki czy alkohol im zabrały, tak, jakie mają straty w związku z tym. I pojawia się taka w głowie, wiesz, taka waga, nie? Lubię i nie lubię, chcę i nie chcę, rano chcę, wieczorem nie chcę. Tak samo jest z motywacją. Myśmy myśleli 25 lat temu, jak ja zaczynałem pracować, że motywacja jest czymś takim, wiesz, stabilnym, że przyjeżdża pacjent do środka i mówi, że się chce leczyć, to znaczy, że on bardzo chce się leczyć i tak mu zostanie. Nie, on teraz chce się leczyć, a jutro już w zależności od stanu emocjonalnego, tego jak słońce świeci i czy się pokłóci z kolegą, czy nie, już może mu to przejść. Więc prawda jest taka, że te takie potknięcia terapeutyczne, czyli idę na terapię, przerywam, wracam do ćpania, znowu po jakimś czasie idę na terapię i tak dalej, tak, to idę na terapię jest bardzo często powodowane jakby tymi stratami. Straty w tym momencie wygrywały. Jestem zmęczony ćpaniem, łażą za mną, mam długi, matka mnie do domu nie chce wpuścić i tak dalej, dobra, idę na terapię. Ale trochę się, rozumiesz, z tych narkotyków otrzepię, minie tydzień albo dwa, już się czuję silny, już te narkotyki w moim krwiobiegu, że tak powiem, nie dają o sobie znaku, już jakoś takie mam poczucie, kurczę, już dwa tygodnie nie biorę, to mogę sobie poradzić. I przerywam tą terapię, po czym mija parę dni i wracam do nałogu. Pytanie, czy to była motywacja? No moim zdaniem to była, że tak powiem, jakaś motywacja, tak, ale raczej taka oparta o takie czynniki zewnętrzne, więc te straty. Prawdziwa motywacja do zmiany to jest umówienie się z samym sobą, że ja już nie chcę tego robić. Zauważenie, że mi się to naprawdę realnie nie opłaca, ale przede wszystkim to uświadomienie sobie, że ja straciłem kontakt nad braniem. Że branie, że tak powiem, mną rządzi, że jestem tak uwikłany, że ja bez terapii nie jestem w stanie, że tak powiem, sam sobie z tym poradzić. I większość z nich ma za sobą kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt takich doświadczeń, że sami nie są w stanie sobie poradzić i że oszukują się, myśląc o tym, że są silniejsi niż branie, niż ich uzależnienie. Uzależnienie jest silniejsze i na tym polega uzależnienie, że przejmuje kontrolę. I zbudować w sobie motywację to jest pewien proces. To nie jest tak, że człowiek, ja już dawno mam tak, a teraz zajmuję się w ośrodku przyjęciami, więc ja rozmawiam z tymi pacjentami, zanim oni do nas dotrą. Rozpytuję wiesz, w rozmowach z nimi o właśnie między innymi o motywację. I oni wszyscy jak jeden mąż deklarują, jak tu strasznie chcą się zmieniać, nie? Po czym albo nie przyjedzie mimo tego, że wiesz, że jest zapisany na liście kolejkowy, jest ustalony termin. Albo mu się zmieni po drodze i on, a to nie, to ja jednak na inną terapię sobie pojadę. Więc deklaracje chęci zmiany, a rzeczywista chęć zmiany, no to są naprawdę dwie różne rzeczy. Ja dzisiaj, i powiem to na głos, nie? Ja uważam, że człowiek przyjeżdża do ośrodka terapeutycznego albo przychodzi do gabinetu, do terapeuty uzależnień, na taką terapię ambulatoryjną, to co najmniej dwa miesiące trwa praca tylko i wyłącznie nad budowaniem motywacji do zmiany. Tylko i wyłącznie nad tym. Nie odbywa się żadna jakaś głęboka terapia. Chodzi tylko o to, żeby on w tym okresie, że tak powiem, starał się utrzymać abstynencję i zastanawiał się nad tym, czego on tak naprawdę chce. Czy on naprawdę jest przekonany, że chce przestać brać narkotyki? Jeśli tak, to dlaczego chce przestać brać narkotyki? Ja muszę z nim rozmawiać o tej jego ambiwalencji, bo jako terapeuta muszę o tym wiedzieć. Choć przeciętny człowiek myśli narkotyki, to myśli zło. Narkotyki są złe, wstrętne są narkotyki, powodują uzależnienie i w ogóle degrengoladę w życiu, tak? A ja wiem, że z perspektywy użytkownika wcale tak nie jest. On ma zupełnie inne widzenie tego całego syfu. On kocha brać narkotyki, choć ma świadomość jednocześnie tego, że mu wiele zabierają.
0: Ja z premedytacją zadałem Ci to pytanie o te wzloty i upadki. Może to nie zabrzmi zbyt pedagogicznie, ale myślę, że każdy rodzic, który zderza się z tym wyzwaniem, musi mieć świadomość, że tak jest, jak mówi Marek Łabudziński od 7 lat, co tydzień w tej audycji terapeuci, że uzależnienie to jest choroba dozgonna, nawracająca, że będzie recydywa. Tylko pytanie właśnie o siłę tej motywacji, by po wpadce zaraz powstać i powiedzieć nie, dziękuję. Może się zdarzy za 5-10 lat kolejna wpadka, ale idzie w dobrą stronę. I to celowo właśnie warto podkreślić, żeby też rodzice nie zrażali się tymi wpadkami, bo tak to jest. Bo czasami bardzo łatwo popadamy w potępienie. Było tak dobrze, a ty znowu schrzaniłeś. Jesteś zły. I to jest chyba najstraszniejsze, co można wyrządzić takiemu człowiekowi. Ja się nie rozczulam nad narkomanem, tylko mówię o człowieku jako osobie chorej.
2: No właśnie, ja myślę, że tu tkwi ten najważniejszy element, że żeby zacząć postrzegać, albo żeby w ogóle sobie uświadomić, że narkomania jest chorobą. To nie jest w dużej mierze wybór. Jak wyborem jest zapalenie pierwszego jointa.
0: Czyli postawa biorę, nie biorę, to jest jedno, a później zaczynają się procesy biochemiczne, metaboliczne i tu przegrywamy.
2: Jak zaczynam już brać i zaczynam to robić regularnie i zaczynam mieć z tego pewne zyski, to rozkręca się proces uzależniania. Ja zaczynam się coraz bardziej wikłać w relacje między mną a substancją, którą biorę. To jest coraz silniejsze. W pewnym momencie pojawia się uzależnienie i od tego momentu uzależnienie jest chorobą. To nie jest wybór. To nie jest, że tak powiem, świadome biorę, bo lubię. Biorę, bo jestem już tak, że tak powiem, przyzwyczajony do tego, że sam sobie nie potrafię odmówić. Tutaj jest kłopot.
0: Mimo, że już zaczynam tego nienawidzieć.
2: Już nawet mogę dawno tego nienawidzieć, a i tak nie potrafię sobie odmówić. I nawroty mają dokładnie taki sam mechanizm. Jest ileś tam czasu abstynencji, czasami to się liczy w latach i pojawia się coś, co ty nazwałeś wpadką. Pojawia się jakieś zażycie i można powiedzieć, o kurczę, no wszystko w gruzy. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że jeśli mówimy o chorobie, która jest dożywotnia, która jest nawrotowa, to nawroty są w tą chorobę wpisane. No jak, nie wiem, z kamicą nerkową. No kurczę, mogę sobie te kamienie porozbijać i ich nie będę miał, a za 5 lat znowu je będę miał, tak? Bo na tym polega ta choroba, że jest po prostu nawrotowa.
0: To jeszcze wrócę do wypowiedzi pani Elżbiety dotyczącej rozmowy z jej synem przez telefon. Powiedziała, że parę dni przed przyjazdem na jubileusz syn coś takiego powiedział. Czuję się dziwnie. Zaczynam czuć emocje. I prawdę mówiąc, może to brzmieć zagadkowo.
2: Tak? Zagadkowo? Nie wiem.
0: Emocje, chyba każdy czuje uczucia, emocje, jakbyśmy tego nie nazwali.
2: Wiesz, większość ludzi bierze narkotyki, żeby ich nie odczuwać, więc jak on ma ze sobą ileś tam lat nieodczuwania emocji, uciekania przed emocjami, szczególnie tymi, które uznaje za nieprzyjemne, a redukowanie czegoś, co jest nieprzyjemne, już samo w sobie jest przyjemne, więc on rzeczywiście tych emocji nie odczuwał przez jakiś czas. Sam proces trzeźwienia, czyli sam proces detoksykacji, odtruwania, już powoduje, że te emocje do nas docierają, bo to nie jest tak, że narkotyki zabijają układ limbiczny i człowiek do końca życia już nic nie czuje. No, one po prostu działają jak leki takie przeciwbólowe na emocje. Więc samo trzeźwienie, odstawienie narkotyków, niebranie przez jakiś czas powoduje, że te emocje zaczynamy je odczuwać. One się pojawiają w naszej takiej świadomości, w naszym odczuwaniu. Do tego terapia uzależnień jest w dużej mierze o emocjach, o umiejętności przeżywania i doświadczania emocji, o przeżywaniu też tych emocji, które są bardzo trudne, które generują coś, co w takim języku kolokwialnym nazywamy stresem, czyli takim zbiorem nieprzyjemnych odczuć. Do tej pory narkotyki stanowiły, że tak powiem, środek, żeby tego nie czuć, a my w terapii musimy tych ludzi nauczyć żyć, mimo tego, że to czują i radzić sobie w inny sposób, niż poprzez przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Więc my dużo rozmawiamy o emocjach na terapii. Są całe takie, powiedziałbym, no nie wiem, programy czy zajęcia poświęcone tylko temu. Więc ten język emocjonalny jest bardzo bliski pacjentom.
0: To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo myślę, że jako niespecjaliści nie zdajemy sobie sprawy, że mimo zaprzestania brania czegoś, czy alkoholu, czy innych świństw, nasz mózg jeszcze przez pewien czas jest, nazwę teraz tak naukowo, zamulony. Czyli nie mamy pełnych zdolności oceny naszych wrażeń, odczuć, emocji. I to wymaga czasu, a nie, że ja przestanę brać, jutro już jestem taki, jakbym się dopiero co urodził. Bo czasami chyba tak myślimy, no skąd mamy o tym wiedzieć?
2: No to oczywiście, to jedno co powiedziałeś, a drugie, zaprzestanie brania wcale nie oznacza, że przestaje być uzależniony. Należy pamiętać, że osoba uzależniona jest uzależniona do końca życia, ponieważ jej podatność na nawroty, na powrót do pełnoobjawowego uzależnienia, czyli brania regularnego substancji, to prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. I teraz terapia też nie powoduje, nawet jej ukończenie też nie powoduje, że ten człowiek przestaje być uzależniony. Terapia zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu. Po to jest terapia, żeby ten okres abstynencji maksymalnie wydłużyć, najlepiej dożywotnio, jak się da. Terapia nie powoduje, że człowiek jest zupełnie zdrowy. To można sobie te trochę narkomanię porównać do jakiejś takiej choroby wirusowej. Chodzi o to, że my redukujemy objawy i powodujemy, dajemy takie narzędzia prewencyjne do tego, żeby ta choroba się nie pojawiła specjalnie szybko, najlepiej w ogóle. Co nie znaczy, że ten człowiek nie jest nosicielem tego wirusa. On będzie nosicielem tego wirusa uzależnienia do końca życia. Ale terapia ma minimalizować, że tak powiem, straty. Ma powodować, że on więcej nie będzie miał objawów, nie będzie brał i będzie, mimo tego, że jest uzależniony, będzie w miarę normalnie żył.
0: No na koniec muszę wrócić jednak do samej pani Elżbiety i tutaj fragment jej wypowiedzi, kiedy mówiła, że przeżyła piekło prawie 10 lat, szczególnie te ostatnie, kiedy wręcz oczekiwała na telefon z informacją, że jej syn nie żyje. On prawdopodobnie wiedział o tym i w tym momencie takie właśnie mówię naiwne, może amatorskie spojrzenie, że też go to nie ruszało.
2: No nie ruszało go, bo był wyłączony, bo mówisz, najprawdopodobniej on o tym wiedział. No śmiem wątpić, czy on o tym wiedział. W sensie na rozum to on o tym wiedział, tylko...
0: Przecież mama mówiła, synu, co się z tobą dzieje, ty się sam zabijasz. No tak wynika ze słów pani Elżbiety.
2: Rozumiesz, no wyobraź sobie, że rozmawiasz z nawalonym facetem, który jest mocno pijany, a ty mu tłumaczysz jakieś skomplikowane zawiłości, nie wiem, prawne czy etyczne. No możesz z nim rozmawiać na ten temat, ale czy on coś jutro będzie pamiętał? Raczej nie. I właściwie to ma chyba w nosie, co ty do niego mówisz. Podobnie jest w przypadku osób biorących narkotyki. No my może, rodzice mogą mówić różne rzeczy. Czy to dociera? No raczej nie dociera. Gdyby docierało, to byłby jakiś efekt. Pamiętaj, że osoby uzależnione się bronią przed takimi informacjami. One nie lubią słuchać o swoim uzależnieniu i o trudnościach, jakie z tego wynikają. Oni lubią się czuć dobrze. Oni się lubią czuć dobrze pod wpływem narkotyków, a nie, że tak powiem, słuchać ględzenia, które im ten komfort zabiera, takiego jakiegoś bajkowego myślenia o swoim życiu. Oni biorąc narkotyki są przekonani, że ich życie jest wspaniałe. Dopiero jak trzeźwieją, to się nagle okazuje, że oni mają, rozumiesz, 500 000 długów, że nie mają ani jednej osoby, która im kibicuje, że nie mają się gdzie podziać, że nie mają właściwie adresu zamieszkania stałego, że nie mają stałych dochodów, że policja ich gania po parku i tak dalej. To do nich dociera, jak trzeźwieją. Pod wpływem mają, mówiąc ich językiem, wywalone na to, tak? Nie przejmują się tym, bo tak działają narkotyki. To jest fajny stan generalnie. Ja myślę, że ludzie by chcieli tak mieć. Ja rozumiem, dlaczego ci ludzie się uzależniają, tak jak opowiadają, co im te narkotyki robią, nie? A z drugiej strony aż drżę, myśląc o tym, że mnie mogłyby dopaść takie doświadczenia, takie powikłania wynikające z narkomanii, jakie oni mają, jakie oni przeżywają.
0: Bardzo Ci dziękuję za to kolejne spotkanie. Bardzo też dziękuję Pani Elżbiecie, którą w tym momencie serdecznie pozdrawiamy. No i cóż, życzymy wytrwałości i powodzenia i dla niej, i dla syna. Gdyby Państwo mieli ochotę skomentować to, o czym mówiliśmy, a może potrzebują wsparcia, pomocy, proszę do mnie napisać. Adres poczty radiowej niezmienny krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.

0: Nie tylko muzyka na antenie Radio Opole, także wiadomości, a że godzina 23 na zegarach, to pora właśnie na nie. Koniec podwójnego ronda w Czarnowąsach. Wkrótce rusza przebudowa.
1: Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami.
0: Zmiany w podatkach dla małżeństw jednopłciowych. Kolejne zmiany zapowiada Katarzyna Kotula z Lewicy. Powiemy też o rozgrywkach piłkarskiej Ligi Narodów. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Rano nożownik zabił na terenie opactwa księdza i ranił 4 kolejne osoby. W czasie spotkania z mieszkańcami Krakowa premier dziękował prezydentowi Ukrainy za wydanie oświadczenia po ataku w Jarosławiu.
3: Jadąc do was, przeczytałem komunikat, oświadczenie prezydenta Zeleńskiego po morderstwie dokonanym przez młodego Ukraińca na polskim księdzu. Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Polityka nasycona nienawiścią, pogardą, konfliktami może prowadzić nas wszystkich, ludzkość, do katastrofy.
0: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Dodał, że jej sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rondo w Czarnowąsach wzdłuż drogi wojewódzkiej 454 będzie przebudowane do końca roku. Mieszkańcy od lat o to zabiegali. Na inwestycje przeznaczono 200 tysięcy złotych. Jak mówi Teresa Sobel-Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, wykonawca na placu budowy powinien pojawić się w najbliższych dniach.
4: Wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane. Wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowym.

0: Krajowej Organizacji Ruchu. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
1: Polscy i niemieccy żołnierze przez 2 tygodnie porządkowali groby na jenieckim cmentarzu w Łambinowicach. To kolejna już akcja pod nazwą Praca dla Pokoju. Mundurowi naprawiali i porządkowali miejsca pamięci dawnego Stalagu Lambsdorff, a dziś na zakończenie pobytu niemieccy żołnierze złożyli kwiaty. To bardzo ważna inicjatywa, podkreśla w Łambinowicach niemiecka konsul Marlene Sulzer.
2: Tutaj widzimy wyraźnie, że między nami jest przyjaźń, co nie zawsze było tak zrozumiałe, że polscy i niemieccy żołnierze mogą razem dbać o mogiły. Każdy z nas Niemców wie, kto zaczął II wojnę światową. Dlatego współpraca żołnierzy polskich i niemieckich ma tak ogromne znaczenie.
3: Szef sztabu 10. Polskiej Brygady Logistycznej, podpułkownik Marek Król. No ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć, jak staramy się pokazać, szczególnie tym młodym ludziom, w jaki sposób należy pamiętać.
1: Zmieniamy tematykę. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Minister finansów Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną, która umożliwia m.in. wspólne rozliczenie PIT. Katarzyna Kotula z Lewicy podczas gali Korony Równości podkreślała, że to kolejny krok w stronę pełnej równości prawnej.
4: Załatwiliśmy wspólne rozliczanie, transkrypcję, świadczenia. Właściwie mamy już praktycznie NFZ i oczywiście, że tak, idziemy po adopcję, bo kwestia kolejnych wywalczonych praw i tego, jak daleko zaniosą nas te prawa, które uda się wywalczyć dzięki temu, że wywalczycie w sądach, będzie oznaczała, że to jest zmiana, której nie da się odwrócić.
1: Zgodnie z interpretacją resortu finansów, do dopełnienia wymogów podatkowych konieczny jest wpis zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Siatkarki Unii Opole zaprezentowały oficjalnie skład drużyny, który rywalizować będzie w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet oraz w Lidze Mistrzyń elitarnych rozgrywkach na Starym Kontynencie. Wilczyce zmierzą się w grupie m.in. z triumfatorkami ostatniej edycji Ligi Mistrzyń zespołem Wakif Bank Stambuł, mówi Maciej Kochański, prezes Unii Opole.
6: Jest to wielkie wyzwanie dla nas jako akademickiego klubu. Na pewno logistyka, przeloty, hotele i wszystko to, co nas czeka, jest dla nas dużym wyzwaniem, aczkolwiek myślę, że podołamy. Tak jak przez ostatnie 10 lat pokonywaliśmy kolejne etapy funkcjonowania tego klubu.
7: Ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
1: Dodaje Klaudia Łyduch, libero Opolanek. Holandia zremisowała z Niemcami 1-1 w meczu grupy A2 najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. W innym spotkaniu tej grupy Serbia przegrała z Grecją 1-2. Z kolei reprezentacja Polski zmagania w elicie piłkarskiej Ligi Narodów rozpocznie meczem z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Temperatura wciąż przekracza 11 stopni Celsjusza, na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie rośnie. Jutro temperatura wyniesie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Możemy się jednak w dzień spodziewać sporo chmur. Mają być też większe przejaśnienia i słabe przelotne opady deszczu. Padać się może też w nocy. Też w nocy będzie sporo chmur na niebie, a nad ranem lokalnie występować mogą mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej nocy.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dawidem Podsiadło rozpoczynamy naszą nocną audycję muzyczną we wszystkich dźwiękach. Ty, dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zapraszam na program. Zostańcie ze mną, a za moment powiem, co dokładnie usłyszymy.

razem zestarzejmy się, Karolina Kozak. I to właśnie ta wyjątkowa artystka, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka będzie bohaterką naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. A zatem nie zabraknie absolutnie bardzo znanych nazwisk, dla których od wielu lat właśnie pisze teksty Karolina Kozak. Zresztą i sama śpiewa, i sama pisze, komponuje. To nazwisko bardzo znane. Pierwsza kultowa płyta przecież Dawida Podsiadło to właśnie Karolina Kozak i jej tekstami obdzieliłabym naprawdę kilka programów, więc dzisiaj trudno było mi wybrać kilka konkretnych tych piosenek, więc z jednej strony pojawią się bardzo znane nazwiska, jeśli chodzi o wokalistów, ale z drugiej strony bardziej chciałam swoją uwagę skupić na artystach mniej znanych, mniej popularnych, ale przecież to właśnie dla Edyty Górniak, dla Ani Wyszkoni pisała Karolina Kozak. Drodzy słuchacze, zanim teksty, które napisała dla innych artystów, to może teraz zaczniemy od tej artystki, która także w roli wokalistki. Zapominasz lub nie wierzysz? Mimochodem, bez pytania. Karolina Kozak.

Bez pytania Karolina Kozak w audycji We wszystkich dźwiękach Ty. Dzisiaj w naszym programie prezentuję teksty tej artystki. To taka artystka, która też świetnie potrafi pisać takie popowe piosenki, a przyznajcie Państwo, że to wcale nie łatwa sztuka. I teraz przed nami artyści tworzący na scenie alternatywnej obecnie, a myślę tutaj o Tomku Makowieckim i za moment na antenie Radia Opole piosenka Z Tobą byłbym więcej wart, potem nasza, z naszego regionu artystka Sabina Sago z piosenką Kiedy i przejmujący tekst, bardzo mocny, Czarny Świt i Ania Karwan.

Czarny świt, tekst Karolina Kozak, śpiewała Ania Karwan z pierwszej płyty debiutanckiej Ani Karwan. Ta piosenka pochodzi. Zresztą na tej płycie znalazło się więcej tekstów Karoliny Kozak. I teraz też skręcimy w inną stronę, bo szczerze mówiąc dla mnie to było trochę odkrycie, że piosenki dla Doroty Miśkiewicz również pisała Karolina Kozak i taka propozycja teraz pojawi się na antenie Radia Opole. Dla nikogo Dorota Miśkiewicz. Potem zespół ze sceny alternatywnej z innego zupełnie pokolenia, Sonbirt, Zadzwoń do mnie i Ugorna Amsterdam.

Amsterdam u Gorna, tekst Karolina Kozak. Absolutnie nie jest to tajemnicą, że przecież Karolina Kozak też napisała tekst dla Ani Dąbrowskiej i właśnie już za moment Ania Dąbrowska w piosence Póki mi starczy sił, potem Wojtek Cugowski Zaplątani i Tomek Makowiecki Czasem.

Tymczasem Tomek Makowiecki, Karolina Kozak, to autorka tekstów, która pisze dla tych bardzo znanych nazwisk, ale też z tego, co obserwuję, tworzy dla sceny alternatywnej. Bardzo kreatywna, bardzo twórcza.

twórcza, utalentowana z wielu stron i to chyba piękne, że właśnie ta twórczość tutaj jest na pierwszym miejscu. I przed nami jeszcze kolejne teksty, tym razem piosenka Poczekaj i Marcin Spener. Dla niego też Karolina Kozak napisała więcej tekstów, ale akurat ten pojawi się na koniec. A ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Życzę Wam dobrej nocy. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dobranoc.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Audiokracja.
1: To był zespół Jaubi z gościnnym udziałem Latarnika. Panowie oddali hołd MF Doomowi, wykonując utwór Mad Villain. No i ten utwór pojawił się nieprzypadkowo, a nazywa się Figaro, dlatego że zespół, który gości dzisiaj w Audiokracji, jest związany z wytwórnią Astigmatic Records i można powiedzieć, że trzon, źródło tych inspiracji jest bardzo podobne. Ale zanim przejdziemy do zespołu, to warto wspomnieć, że dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, dlatego że rozgrzewamy się przed pierwszym koncertem w Radio Opole w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia. Także organizujemy dzisiejszy wieczór razem z programem drugim Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o Radio Opole, to kłaniają się Państwu Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek, no ale jest z nami też redaktor Janusz Jabłoński. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: No ale sugerowałem, że dzisiaj koncentrujemy się na zespole. Na tym zespołem jest Omasta, która pojawiła się w naszym studiu. Są z nami Bruno Sikorski, Antoni Blumhoff, Paweł Kowalik, Wojciech Roman i Nikodem Wikieł. Dobry wieczór, cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Dobry wieczór.
4: Cześć.
3: Dobry wieczór. Cześć.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Omastę, jest teraz bardzo ciekawy moment, dlatego że Jazz Report from the Hood, czyli wasz debiut fonograficzny, ewidentnie spodobał się szerokiej publiczności w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, no ale z drugiej strony niebawem ukaże się płyta Hits Different, czyli wasz album numer dwa. Nawet dzięki szczodrości waszego menedżera mam przyjemność go dzierżyć w dłoni i pamiętam, jak kiedyś powiedzieliście, że z jednej strony bardzo szukacie jakiejś indywidualności, nie chcecie powielać patentów, szukacie własnego stylu, ale tak naprawdę dopiero na etapie drugiej, trzeciej płyty poczujecie, że już wiecie, jaki jest wasz styl. Jestem ciekaw, czy to, że na horyzoncie jest płyta Hits Different, powoduje, że czujecie się pewniej co do tej tożsamości, czy czujecie, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o zespół?
3: No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie czujemy, że ta druga płyta bardziej jest tym takim naszym brzmieniem, takie, jakie mamy w głowach.
5: Ja myślę, że ten styl od początku był przy pierwszej płycie, tylko po prostu teraz wraz z doświadczeniem i może trochę też zmianą takiego mindsetu, podejścia do drugiej płyty, on bardziej wychodzi.
4: Tak się klaruje, nie?
5: Że trochę się klaruje, wiadomo, dużo rzeczy się zmienia, ale jednak to jest coś, co mieliśmy już ze sobą przy pierwszej płycie.
2: No to był bardzo intensywny rok między tymi dwiema płytami. Robicie listę krajów, miejsc, w których koncertowaliście? Trochę tego jest.
4: No było tego sporo. Jakiejś konkretnej listy krajów może nie robimy, ale naliczyliśmy niedawno 100 koncertów chyba, więc troszkę tego było. No i w międzyczasie jeszcze oprócz tej płyty nagrywaliśmy jeszcze jedną, więc taki no, ogólnie intensywny czas.
1: Ta jeszcze jedna to chyba album z Leszkiem Żądło, jeżeli dobrze mi się wydaje. I też dla mnie to jest bardzo intrygujące, że mówicie o jazzie w kontekście też takich relacji międzyludzkich i mówicie z ogromną estymą, szacunkiem o Leszku Żądło, o tym, że on wam powiedział, wydawałoby się taką prostą, oczywistą rzecz, ale niezwykle ważną, że macie się słuchać, macie obserwować, być takim świadomym zespołem, ale z drugiej strony też bardzo głośno było w waszych występach, sporo o nich mówiliście z Rychem Peją i też nie szczędzicie mu komplementów mówiąc o jego muzykalności, o tym, że mieliście świetnie przygotowany materiał, a on nagle chciał, żeby troszeczkę inaczej do niego podejść, bo pewnych zwrotek nie chce wykonywać, pewne utwory chce ze sobą łączyć. I czy to jest dla was ważne, żeby wasze podejście do muzyki cechowała ta otwartość, żeby czerpać od każdego, czy właśnie jest muzykiem o takim ulicznym rodowodzie, czy jednak jazzmenem, kimś, kto ma w teorii kwity. Czy to jest dla was ważne?
6: Zdecydowanie. Myślę, że muzyka to jest jedyny język, którym posługuje się każdy, może się posługiwać każdy człowiek na świecie i się rozumieć, więc no na tym polega też nasza wszechstronność, jeśli chodzi o gusta muzyczne, że no tak jak mówisz, tutaj jest hip-hop, tam jest jazz, no i wszystko pomiędzy, nie? Więc
4: też nas uczy pokory taka praca z różnymi muzykami i gdzieś tam sięganie do tych takich pokrewnych gatunków blisko siebie, a jednak no nie są to Leszek Żądło czy Rysiek Peja, no to są jednak różne dwa światy, a wydaje mi się, że z tych dwóch światów możemy się czegoś nauczyć do własnej muzyki.
2: Tak, pamiętam, jak opowiadaliście w którejś rozmowie o próbach przed koncertem z Peją i to zwróciło moją uwagę, że wy, muzycy jazzowi, staliście po stronie struktury, wyuczyliście się tych utworów, a to on był tym elementem gotowym na improwizację i zmiany w tym przypadku.
6: Ciekawe, ciekawe spostrzeżenie.
0: No, nie no, tak było generalnie.
6: Było, było. Znaczy my chcieliśmy się przygotować na każdą możliwą sytuację, bo prób z Peją nie mieliśmy, więc musieliśmy być gotowi na wszystko. No i oczywiście na improwizację też byliśmy gotowi.
4: Tak. Fajne, że nie jesteśmy zamknięci w takim jednym środowisku i że mamy po prostu szerszą perspektywę i możemy współpracować z wieloma muzykami i podchodzić do tego no, zawsze profesjonalnie po prostu.
1: To ciekawie konweniuje z tym, co mówiliście w ogóle o podejściu do standardów jazzowych, bo wydawałoby się, że zespół jak Omasta, który jednak lubi przypominać o takim obuzerskim charakterze jazzu, niekoniecznie lubi standardy. Wyście z kolei mówili, że trzeba się nauczyć standardów, bo to jest jakiś elementarz, taki podstawowy słownik pojęć, dzięki któremu można później być sprawnym muzykiem. Oczywiście jest też trampoliną do tego, żeby robić własne rzeczy. I wydaje mi się, że ta współpraca z Rychem to jest podobna opowieść gdzieś, gdzie odseparowaliście jego wokal, wszystko przygotowaliście bardzo skrupulatnie po to, żeby zagrać właśnie taki spontaniczny, wręcz undergroundowy koncert i ciekaw jestem, czy u was jest coś takiego, jak u waszych patronów, kolegów z Astigmatic, z zespołu EAPS, którzy z kolei powołują się na Sun Ra i jego dyscypliny, powiedzmy wprawki. Czy wy czujecie, że jako świadomi muzycy, żeby zachować ten luz, żeby czasami odciąć jakąś świadomość na scenie, no to trzeba jednak to wszystko sobie świetnie przygotować, być po prostu świetnie zgranym zespołem?
0: No oczywiście, przede wszystkim wydaje mi się, że wszystko powinno mieć jakieś tam swoje fundamenty, nie? Wydaje mi się, że czy to w muzyce, czy w sporcie, czy w innych dziedzinach, zawsze ma podobny schemat, że jednak nie wiem, już porównując do tego sportu, nie, no to nie będzie nigdy żadnym wirtuozem, powiedzmy, sportu, nie znając fundamentów, nie? I tak samo jest z muzyką, że zawsze jednak o tych fundamentach trzeba pamiętać, bo one dają właśnie takie poczucie, powiedzmy, bezpieczeństwa, przez co można szukać dużo dalej kolejnych, powiedzmy, dźwięków, nie?
1: Wydaje mi się, że ciekawe to wszystko jest w kontekście też procesu, który następuje po ukazaniu się waszych płyt, bo mówicie o tym, że to nie jest coś, co planujecie, natomiast później, w czym pomaga Astigmatic Records, też Łukasz, czyli no, wasz menedżer, ktoś więcej niż menedżer, szukacie zawsze pewnej konceptualności, pewnej opowieści i czy to dla was jest bardzo ważne, a propos też waszego coraz większego doświadczenia z muzyką tła, z muzyką filmową, żeby szukać po prostu tych emocji, żeby też może badać sprzężenie słuchaczy, jak oni odbierają wasze utwory, czy to wam w ogóle pomaga znaleźć te opowieści?
3: No tak, wiadomo, no, grać trzeba o czymś. Nie można grać sobie tak, znaczy można, ale
0: można, ale muzyka dla muzyków zwykle jakby nas troszeczkę nie interesuje, nie?
5: Tak. To jest trochę coś, w czym na przykład ja czuję, że zrobiliśmy największy postęp jako zespół w porównaniu do pierwszej płyty, gdzie pierwsza płyta opowiadała o takich prostych rzeczach, to w drugiej skupiliśmy się właśnie na tym, żeby zbudować jakąś głębszą narrację, taką, która też otwiera słuchaczowi większe pole do interpretacji, czy to samymi utworami, tymi, jakie emocje są w nich przekazane, ale też nawet takimi z pozoru prozaicznymi kwestiami, jak tytuły po prostu i kolejność tracklisty. Czuję, że przy tej płycie drugiej o wiele bardziej na to zwróciliśmy uwagę i to jest coś, gdzie myślę, że największy postęp zrobiliśmy. Tego się trzymamy.
1: Mówicie sporo o drugiej płycie i czymś, co mi się wydaje intrygujące, jest to, że sugerowaliście, że dla was, przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszy odbiór nowego repertuaru, czymś, co wyróżnia tę płytę, to pewna taneczność. Ale też mówiliście a propos historii, że tym razem jest bez happy endu i mam wrażenie, że rzeczywiście przynajmniej te single, które się zdążyły ukazać, są trochę mroczniejsze, jeżeli chodzi o samą produkcję, są bardziej takie błotniste, brudne. zanurzone w takiej bitowości? Czy wy czuliście, że może to jest wpływ koncertów, promowania też repertuaru z debiutu, że jednak więcej jakiegoś takiego mroku, surowej energii się wyłoniło, czy w ogóle nie macie w waszym odczuciu takiego
0: sprzężenia? Mi się wydaje, że troszeczkę bardziej wiedzieliśmy, w jaki sound celujemy podczas tworzenia tej płyty i też jakby całe nagrania przebiegały w taki sposób, że jednak osoba, z którą to robiliśmy, też tam myślę, że rozumiała troszeczkę, o co nam chodzi, bardziej może niż przy pierwszej płycie. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak to odczułem, że jednak od samego początku nagrywania tych numerów wiedzieliśmy, jak to powinno brzmieć, szukaliśmy właśnie tego brudniejszego takiego soundu i myślę, że fajnie właśnie, że go słychać, nie?
5: To też jest, myślę, kwestia tego, już a propos samej muzyki, że przez te dwa lata funkcjonowania jako zespół zebraliśmy masę właśnie, tak jak mówiłeś, doświadczeń, ale nie tylko zespołowych, ale też prywatnych, które gdzieś tam i wynikają z tego, że pojawiły się po prostu w naszych życiach jakieś nowe problemy i ta cała praca zespołowa na nas personalnie też bardzo wpłynęła. Więc myślę, że teraz jest po prostu inny temat, o którym chcemy opowiadać.
1: Będziemy jeszcze o waszej nadchodzącej płycie rozmawiać, no ale wcześniej posłuchamy sobie znanego wam skądinąd zespołu Irreversible Entanglements. One, two. One, two.

Audiokracja.

0: To był zespół Irreversible Entanglements, a Achilles Navarro z tej grupy współpracował z Omastą. Wcześniej słuchaliśmy Slum Village, z kolei koncert tej legendarnej grupy otwierała Omasta. Przygotowujemy się do koncertu zespołu w ramach Jazzowego Klubu Polskiego Radia. No i dzisiaj współgospodarzem audycji jest Janusz Jabłoński, między innymi z Radiowej Dwójki.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Od razu chciałem was zapytać, bo mamy rok od wydania Jazz Report from the Hood i za chwilę ukazuje się Hits Different, a za pół godziny zobaczymy się na scenie. Jak proporcja materiału wygląda? Będziecie prezentować materiał głównie z tej nowej płyty? Czy starszy?
2: Nie, jeszcze zostały nam dwa w zasadzie koncerty tutaj w Opolu i Chorzów, gdzie to będzie taki finał pierwszej płyty. Więc na antenie zagramy materiał z pierwszej, ale przemycimy tutaj dla odbiorców, że tak powiem, bardziej
1: prywatnych.
2: Nie prywatnych, tylko tutejszych. Trzy numery z nowej płyty. Okay. Ale chcemy na pewno domknąć materiał z Jazz Report from the Hood jeszcze.
0: Wydaje mi się, że w przypadku waszego zespołu czymś bardzo istotnym jest podążanie za chwilą, za impulsem, za tym, żeby kiedy pojawia się ciekawa propozycja, no to się z nią zmierzyć. Tak choćby było na OFF Festiwalu, gdzie interpretowaliście twórczość Medliba i jeden z najważniejszych producentów swojego pokolenia, który słynie z tego, że nie lubi, jak się gra jego bity, dał wam błogosławieństwo. Coś tego może więcej być, ale nie możecie za dużo mówić, więc nie chcę was męczyć. Natomiast ciekawi mnie to właśnie z perspektywy tego, że rzucacie się w wir pracy, że zanim ukazał się Jazz Report from the Hood, to sprawdzaliście się na bardzo wielu frontach. Teraz gdzieś nabiera rumieńców ta przygoda, powiedzmy, filmowa. Czy dla was to jest ważne, żeby walczyć z jakąś stagnacją, żeby się nie powtarzać, żeby korzystać właśnie z wielu możliwości? Czy czujecie, że dzięki temu stajecie się lepszym zespołem?
3: Na pewno takie projekty nam pomagają się rozwijać i to, że możemy przeplatać, wiadomo, to, że gramy kilka projektów właściwie w jednym czasie, no nie jest to proste, bo jednak zabiera nam to dużo czasu poza koncertami na próby, ale na pewno pomaga nam się to rozwijać i myślę, że to też pomogło nam przyspieszyć trochę to, żebyśmy dojrzeli jako zespół. Myślę, że to, że tak narzuciliśmy sobie tyle pracy, to pozwoliło nam rzeczywiście szybciej troszkę znaleźć ten język wspólny, bo przez to, że tyle materiału musieliśmy przerobić, to łatwiej było nam dojść do tego, co najbardziej pasuje do naszego zespołu.
4: To jest też niesamowicie satysfakcjonujące muzycznie, kiedy jest cały czas nad czym pracować właśnie. Tak jak Paweł powiedział, że mimo tego zmęczenia spotykamy się i robimy coś nowego. Myślę, że gdyby nie to, to po jakimś czasie to by w ogóle nam się granie po prostu płyty Jazz Report from the Hood trochę znudziło.
3: To jak życie, trzeba oddychać.
4: Cały czas po prostu robimy coś nowego, cały czas jest jakaś umysłowa praca nad czymś, to nas trzyma w takim gazie.
0: Mnie bardzo rozbawiło a propos tego, że chcecie, żeby wasza muzyka rezonowała wśród słuchaczy, żeby było sprzężenie zwrotne, a propos też właśnie tej dyscypliny, o której rozmawialiśmy, wirtuozerii, to mówiliście o tym, że słuchaczowi trudno identyfikować się z komunikatem, że bardzo dużo ćwiczyłem, siedziałem gdzieś tam w piwnicy, doskonaląc swój warsztat, ale z drugiej strony wiadomo, że w muzyce, która jest tak ekspresyjna, która wyraża tak różne stany emocjonalne, jednak to, o czym wcześniej mówiliśmy, jest bardzo ważne, ten warsztat, który wypracowaliście. Jestem ciekaw, czy dla was koncerty w bardzo różnym środowisku to też jest ciekawa sposobność, żeby cały czas weryfikować to, czy wasza wirtuozeria dobrze komunikuje emocje, czy bywa tak, że na przykład jakieś podejście do solówki, do improwizacji ulega drastycznej zmianie, bo widzicie, że nie ma tego zrozumienia. Czy jednak z drugiej strony lubicie czasami stawiać wyzwania osobom, które was słuchają?
5: Wydaje mi się, że zawsze jest zrozumienie, takie czy inne. Każdy na swój sposób rozumie muzykę i to jest okej. Wiadomo, gramy na różne sposoby, ale to nie w zależności od jakiegoś zrozumienia tego, tylko po prostu w zależności od miejsca, w którym gramy, w zależności, no jak od różnych czynników, ale myślę, że...
1: Właśnie o to chciałem dopytać, bo chyba jednak inaczej się gra w klubie dla 100 osób, a inaczej na męskim graniu.
2: Zdecydowanie. No my w zasadzie każdy koncert traktujemy jako możliwość, żeby stać się lepszą ekipą muzyczną. I każdy koncert, tak jak powiedziałeś, daje nam inne bodźce do rozwoju i do też reagowania na nie. Więc no zdecydowanie koncert na męskim graniu czy na openerze będzie się wiązał z czymś innym niż jak gramy, co się nadal zdarza dla, nie wiem, 30-40 osób w małym klubie, gdzieś w małym mieście w Polsce.
4: Przy czym oczywiście zawsze staramy się, niezależnie od tego, czy gramy dla 2000 osób, czy tak jak Nikolem powiedział, dla 30, to priorytetem jest tutaj to, żebyśmy wszyscy się dobrze bawili i my na scenie, i słuchacze, więc dla nas to ma podobną wagę mimo wszystko. Mimo, że oczywiście taki koncert na takim openerze jest stresujący i jest więcej opcji, żeby się gdzieś pomylić pod wpływem stresu, to jednak traktujemy takie wydarzenia na równi.
1: Mhm. Chciałem wam zadać to pytanie trochę pod włos, bo pewnie pamiętacie ten tekst, który ukazał się w maju tego roku o podsiadłoizacji polskiego jazzu.
0: Dwutygodnik.
1: Tak jest. I Bartosz Nowicki. Zostaliście twarzami tego artykułu. To oczywiście było tam o wielu młodych wykonawcach, natomiast takie... Mam wrażenie, że w tym tekście kontakt z publicznością, czy branie słuchacza pod uwagę dla autora był wadą, tak? Jakie były wasze reakcje? Pierwsze, jak przeczytaliście, jak zobaczyliście siebie w dwutygodniku, a jak już to zmetabolizowaliście przez te miesiące, jak, co teraz o tym myślisz?
5: Ja myślę, że ogólnie jest to ciekawy artykuł, bo on pokazuje właśnie to, że jak różne podejście mają ludzie do muzyki przede wszystkim, nie? Mhm. Że to jest, w tym artykule jest obrana rzeczywiście jakaś taka droga, jak już wcześniej o tym rozmawialiśmy, tej takiej muzyki, która trochę jest tylko dla muzyków, nie wiem, wydaje mi się, że trochę artykuł doszukuje się zbyt właśnie robienia rzeczy pod publikę. Mhm. I wydaje mi się, że autor troszeczkę mógł może nie rozumieć jakiegoś tam czynnika właśnie tego wynikającego, powiedzmy, nie wiem, na przykład wydaje mi się tak w dużym skrócie, że ten artykuł po prostu nie rozumie tego, że niektórzy artyści chcą szerzej jednak wyjść niż tylko, powiedzmy, zarys jakiś tam mocno konserwatywny, jazzowy, podejście właśnie do muzyki takie skupiające się głównie jednak na tych, powiedzmy, umiejętnościach i na samym wykonaniu utworu, nie?
3: Mhm. No, myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że muzykę robi się po to, żeby ludzie jej słuchali i no jeśli ktoś robi muzykę do szuflady i nikt tego nie słucha, to nie wiem, może autor tego tekstu wolałby, żeby tak było, ale myślę, że dopóki muzyka jest słuchana przez ludzi, to ta muzyka żyje i o to w tym chodzi. No i no my też myślę, no artykuł żyje tydzień, a muzyka jednak żyje dużo dłużej i nie przywiązujemy do tego jakiejś większej uwagi, bo to są jakieś personalne takie nie wiem jak to powiedzieć, jakieś subiektywne odczucia opinie, autora. Tak. No my też mamy swoje subiektywne odczucia wobec muzyki, więc no jakby nie staramy się zadowolić wszystkich. No, jeśli ktoś nas słucha, to zapraszamy. Jeśli ktoś nie chce nas słuchać, to może ma wybór, ma dużo różnej super muzyki na świecie.
5: W sumie co to znaczy granie pod publikę i tak. co
3: no
5: w tym jest
3: gramy
5: złego?
3: Pod publikę, no
5: jeśli ktoś tak
3: gramy
5: na tym, to
3: nie,
5: trochę
3: więc...
5: polega, że
2: legendarne
5: muzykę...
2: płyty są legendarne, bo ktoś ich słucha. Nie są legendarne, bo
5: właśnie,
2: powstały.
5: Właśnie mam troszeczkę wrażenie, że to jest taki właśnie duży problem, powiedzmy, tej części ludzi, powiedzmy, kręcących się wokół muzyki, że właśnie trochę to... Ja w ogóle się nie zgadzam właśnie z tym podejściem, że jest jakieś tam granie pod publikę. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego. Grać pod publikę można na etapie, powiedzmy, nie wiem, promocji, wydania tych rzeczy. Można to wtedy rzeczywiście jakoś tam ubrać w takie słowa, które rzeczywiście są w stanie przyciągnąć jakąś większą publikę. No a muzyka to jest muzyka. Muzyka albo się komuś podoba, albo się komuś nie podoba, nie? Na końcu dnia.
0: To jest ciekawe, bo z jednej strony wasza twórczość przyjęła się zdecydowanie wśród słuchaczy i udaje wam się, grając taką muzykę, jak chcecie, docierać do osób, które po prostu świetnie się bawią na waszym występie i można sobie nawet zobaczyć, jeżeli ktoś nie był na YouTubie, jak wyglądał wasz koncert choćby z Believe w ramach Off Festiwalu, ale z drugiej strony na początku swojej drogi, zanim jeszcze byliście regularnym zespołem, kiedy się zgrywaliście, to też byliście w stanie gdzieś tam docierając się jako instrumentaliści, jako muzycy, grać muzykę bardzo nieprzystępną w knajpianych warunkach, więc znacie obie strony medalu i z tego, co opowiadaliście w ogóle o artykule z dwutygodnika, wyczuwam, że dla was bardzo ważna jest reakcja, co chyba jest też typowe dla Astigmatic Records. Niekoniecznie musicie cały czas być chwaleni, nie obrażacie się i dla was jest ważne, żeby wchodzić w jakiś dialog i nie przeszkadza wam po prostu, jeżeli ktoś powie, bez oczywiście oczerniania was, że mu się coś nie podoba.
3: No my robimy przede wszystkim swoje. My robimy muzykę, której sami słuchamy. No. Wszystkie utwory, tak jak na drugiej płycie, jak na pierwszej, tak i na drugiej, naprawdę no, długo zastanawialiśmy się, czy to jest to, czego my byśmy sami chcieli słuchać. Na pewno nigdy nie zrobilibyśmy niczego pod publiczkę. Ta pod publiczkę to dla mnie jest właśnie robienie, żeby jakiś krytyk był zadowolony. Takie coś mamy totalnie gdzieś. Jeśli mamy swoich słuchaczy, którzy nas słuchają, podoba im się ta muzyka, opinia jednej osoby, która ma swoje jakieś subiektywne zdanie, niczego nam nie zmienia. Naprawdę nas to po prostu nie obchodzi. No, nie mamy po prostu siły, musimy robić dalej muzykę, musimy robić dalej kolejne projekty, więc nie mamy siły zastanawiać się nad tym.
4: Ja na przykład szanuję opinię w sumie, bo każda opinia, nawet taka negatywna, też jest w jakiś sposób może być inspirująca.
3: To też jest
4: ciekawe. W sumie mnie to ciekawi na przykład, dlaczego ktoś by nas nie lubił i ciekawi mnie zdanie na ten temat, bo na przykład mi się ta muzyka po prostu podoba, więc chciałbym się dowiedzieć, czemu komuś się nie podoba, bo to jest po prostu ciekawe, fajne w muzyce.
1: Z tym graniem pod publikę to jeszcze przypomniała mi się wypowiedź, Anthony Braxton nam kiedyś powiedział, że jemu zależy, żeby jego muzyka była słuchana, ale słuchacz nie jest częścią procesu twórczego. I tu bym uściślał to granie pod publiczkę, czyli w momencie, kiedy tworzycie materiał, nie myślicie o grupie docelowej, ale to nie wyklucza tego, że chcecie, żeby wasza muzyka była słyszana.
3: Tak, no zawsze jest ryzyko, że muzyka nie będzie słuchana. Przecież też przyjmujemy to, że jakaś płyta może się nie przyjąć. Nie wydajemy jej po to, żeby przede wszystkim wydajemy ją dlatego, że jesteśmy pewni, że to jest muzyka, którą chcemy pokazać światu.
1: Wasza debiutancka płyta została doskonale przyjęta, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić na scenie.
0: A propos tego, że chcecie też tworzyć muzykę i to jest priorytet dla ludzi, niekoniecznie dla instrumentalistów pod sceną, no to powołując się nawet na gigantów jak choćby Donald Byrd czy Roy Ayers, to wiadomo, że to też było ich dziedzictwo, że to były rzeczy wyrafinowane, ale też bardzo fajne, przystępne. Oczywiście później ich twórczość gdzieś tam rezonowała w bitach innych artystów, którzy was inspirowali. I chciałem spytać a propos tego procesu, który u was się pojawia, cały czas przetwarzanie inspiracji. Czy u was zachodzi taka świadoma chęć łączenia ze sobą odległych perspektyw? Bo mam wrażenie, że w waszych utworach zawsze jest coś, co spodoba się fanom muzyki z zamierzchłej przeszłości, choćby w utworze Burner są momenty, gdzie to piano jest troszeczkę takie modalne, może czasami komedowskie, z drugiej strony zawsze pojawia się coś przybrudzonego, coś właśnie z tej kultury bitowej, to jak prowadzicie rytm jest zupełnie współczesne i trudno mi znaleźć wasz utwór, gdzie te wektory się nie równoważą, gdzie te siły się nie równoważą. Czy to jest coś, co jest dla was ważne, czy to się dzieje po prostu naturalnie, nie jest to coś takiego wykalkulowanego?
6: Ja myślę, że na nowej płycie troszeczkę łamiemy akurat ten schemat. Wydaje mi się, że tam bardziej ta płyta jest opowieścią, w której konkretne elementy są bardzo charakterystyczne. Nie są one właśnie takim pokazaniem na przestrzeni jednego numeru jakby tych wszystkich naszych inspiracji. Jest to bardziej rozłożone na poszczególne numery.
0: Na koniec chciałem was spytać o kwestię, do której się już trochę odnosiliście, do występowania w różnych warunkach, bo gdzieś deklarujecie, że jednak koncerty siedzone nie są tymi ulubionymi, ale też w żadnym wypadku wam nie przeszkadzają, też lubicie mierzyć się z taką publicznością i nie chcę w żadnym wypadku, żebyście kadzili, jeżeli chodzi o Studio M, ale dyskretnie mogę zasugerować, że pewne rzeczy wam się tu spodobały, że może jeszcze się w Studiu M spotkamy. I czy jest coś takiego, że jak trafiacie w miejsce, które może mieć na przykład jakieś instrumenty z przeszłości, czy to was zawsze ciekawi, czy to też jest część ekscytacji i występowania w bardzo różnych warunkach, że można się dostroić do miejsca, spowodować choćby przez skorzystanie z pewnych narzędzi, instrumentów, że ten koncert będzie zupełnie inny niż poprzednie i następne?
4: To jest bardzo ciekawe dla nas, bo przytoczę tutaj sytuację sprzed w sumie 2 miesięcy niespełna, gdzie nagrywaliśmy płytę z Leszkiem Żądło i rozłożyliśmy takie, można powiedzieć, polowe studio na Strychu w Krakowie na ulicy Mikołajskiej w starej kamienicy, gdzie nasi znajomi prowadzą studio filmowe MIMS. Serdecznie ich pozdrawiamy. I oni udostępnili nam tą przestrzeń. I oni tam mają stary bardzo fortepian, który jest zajechany.

0: pianino zostanę w studiu, tak? Tak. Można by było to zamaskować w produkcji, a przynajmniej próbować, a mam wrażenie, słuchałem tych trzech singli, które są dotychczas dostępne, że ta pianinowość tego pianina jest aż podkreślona.
1: Generalnie to ja ogólnie gram na fortepianie, nie? To mam takie odczucia, że pianino jest, dobre pianino, to jest bardziej, nawet tak się czuję, że to jest taki mój sound niż niektóre fortepiany, które kosztują kupę pieniędzy i
2: bardziej pasuje nawet tak, właśnie pianino do naszego zespołu tutaj, niż fortepian.
1: W sali tutaj w Radiu Opole też jest świetny fortepian i też właśnie czuć, że on ma duszę. Jest to instrument takim, na którym którego sobie zawsze trzeba się trochę nauczyć, zanim w ogóle... Przed koncertem bardzo właśnie ważne jest to, żeby sobie pograć na tych instrumentach, no ale rzeczywiście one dużo wnoszą, nie? To jest ta dusza i ogólnie cała ich historia gdzieś tam zawsze jest odczuwalna, nie?
3: No i ta niedoskonałość czasem gdzieś staramy się to przetoczyć w plus po prostu i znaleźć coś takiego dzięki temu unikatowego i myślę, że to też jest właśnie ta część tego naszego brzmienia.
2: Życie po prostu, tak. Żeby nie było sterylnie, unikamy sterylności.
4: Co jest zresztą też wyrasta z tego trzonu inspiracji bitami Dilly czy Madliba. Tam chodziło o to, żeby dekonstruować i z tego, co wyczuwam, to dla was jest priorytet, żeby nie korzystać z gotowców, gdzieś tam sobie cały czas stawiać wyzwania. Zespół Omasta wystąpi za krótką chwilę, tak zerkam na zegar, kilkanaście minut, 15 z układem w Studiu M imienia SBB. Wcześniej odwiedził Audiokrację. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę.
3: Dziękujemy.
1: Dzięki.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Publiczność w Studio M jest jak zawsze niezawodna, także nie trzeba tłumaczyć, że przed nami kolejny, pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert w Studio M imienia SBB, ale koncert wyjątkowy. Oczywiście wszystkie są wyjątkowe, ale dzisiejszy wynika ze współpracy z drugim programem Polskiego Radia. To będzie pierwszy koncert w Radio Opole w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia i można powiedzieć, że czymś magicznym, jeżeli chodzi o twórczość, o muzykę, są spotkania i tak jak zespół, który wystąpi dzisiaj, czerpie od artystów z bardzo różnych światów, czy to jest Rychu Peja, czy Leszek Żądło, czy legendarny Medlip, tak Radio Opole też stara się czerpać z różnych spotkań. Wiele lat temu spotkaliśmy wytwórnię Astigmatic Records, ich taki flagowiec, można powiedzieć, czyli zespół EAPS, nagrał u nas kilka płyt. Latarnik z tego zespołu, czyli pianista, u nas nagrał z kolei swój solowy debiut i cieszy mnie, że dzisiaj wytwórnia Astigmatic powraca do Radia Opole, no ale równie cieszy mnie to, że jest z nami redaktor Janusz Jabłoński z Radiowej Dwójki.
2: Dobry wieczór Państwu. Jazzowy klub Polskiego Radia. Pierwszy koncert w sezonie. W jazzowym klubie gościmy dzisiaj zespół krakowski. Przyjechali do Opola. To jest zespół, który wydał jedną z najciekawszych debiutanckich płyt ubiegłego roku. Płyta Jazz Report from the Hood. To jest informacja z dzisiaj. Pokryła się złotem, więc od razu może brawa. A już za moment ukaże się ich nowa płyta Hits Different. Niedługo będzie dostępna. Zaprośmy na scenę. Patrzę na kartkę, żeby nie pomylić kolejności alfabetycznej, którą sobie tutaj przygotowałem. Antoni Blumhoff, saksofon sopranowy i flet. Paweł Kowalik, trąbka. Wojciech Roman, gitara basowa. Bruno Sikorski, fortepian, klawisze. Nikodem Wikieł, perkusja. Omasta!

0: Państwo, ja bardzo nie lubię przeszkadzać w koncercie, nie znoszę tego momentu, kiedy ktoś chce konferencjerzyć i przeszkadza zespołowi, ale dzisiaj są wyjątkowe okoliczności. Przepraszam też słuchaczy z pierwszego rzędu za te szepty w przedsionku, ale musieliśmy uzgodnić pewne kwestie, dlatego że dzisiejszy wieczór jest zdominowany przez repertuar z płyty Jazz Report from the Hood zespołu Omasta. Na ten album święci ogromne sukcesy, o czym dzisiaj mówiliśmy. Pięknie się to wszystko zbiegło i chcemy uhonorować wyjątkowy status, który osiągnęła ta płyta.
1: Tak jest, proszę Państwa. Apel jest do muzyków, żeby odłożyli instrumenty, bo będą potrzebowali obu rąk przez chwilę. Do Państwa, żeby Państwo kupowali płyty, słuchali muzyki na żywo, a teraz Billy Bravo.
0: Mamy złote płyty, które zdobył zespół za Jazz Report from the Hood. Zaczynamy od Bruna Sikorskiego, który gra na fortepianie i instrumentach klawiszowych.

0: No i oczywiście bijące serce zespołu Nikodem Wikieł, czyli perkusista.
1: Pokażcie, odłóżcie i grajcie dalej.
2: Dziękujemy bardzo.